0: W naszym programie goście są nimi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Łódzkiego. Witam.
1: Dzień dobry.
0: I jest z nami także Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS-ie w Łodzi. Witam.
2: Dzień dobry.
0: Spotkałyśmy się, ponieważ w październiku w ZUS-ie odbywają się Dni Seniora. Ogólnopolskie otwarcie tych dni miało miejsce w Zduńskiej Woli. Powiedzmy, jakie hasło przewodnie w tym roku przyświeca Dniom Seniora w ZUS-ie?
1: 30 września w Miejskim Domu Kultury Centrum Integracji Ratusz w Zduńskiej Woli odbyła się taka centralna, ogólnopolska inauguracja Dni Seniora w ZUS. To już jest 10. jubileuszowa edycja tej akcji. W tym roku ona się odbywa pod hasłem Senior mówi... Sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji. I właśnie bezpieczeństwo informacyjne, rozpoznawanie fake newsów i sprawdzanie źródeł było jednym z najważniejszych tematów tego wydarzenia. Oficjalnego otwarcia Dni Seniora dokonał dr Liwiusz Laska, prezes ZUS, a był też z nami współorganizator Dni Seniora w ZUS-ie, czyli dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Była też pani Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS, która nadzoruje pion świadczeń i orzecznictwa. Seniorzy oczywiście byli, no i znakomici goście, którzy brali udział w prowadzonym przez Annę Kalitę, rzeczniczkę ZUS-u, panel o dezinformacji. Gościem specjalnym był natomiast profesor Krzysztof Bielecki, który w rozmowie z prezesem ZUS-u opowiadał o długowieczności.
0: Dlaczego ZUS zajął się właśnie teraz tematem dezinformacji?
1: Dlatego, że dezinformacja może mieć bardzo konkretne konsekwencje. Fałszywa informacja dotycząca zdrowia może spowodować, że podejmiemy niewłaściwą decyzję dotyczącą leczenia. Fałszywa informacja dotycząca pieniędzy może narazić nas na stratę materialną, a w niektórych przypadkach nawet duchową czy uczuciową, bo jak weźmiemy na przykład oszustwa na tak zwanego amerykańskiego żołnierza, czy znanego aktora, który pilnie zwraca się do nas z prośbą o pieniądze przez internet, ale wcześniej wzbudzi jakieś dobre uczucia u swojej ofiary, no to też mamy tutaj ten wariant taki uczuciowy. Czasami mamy do czynienia z oszustwami na pracownika jakiejś instytucji, a innym razem obiecuje się i proponuje seniorom na przykład z niepełnosprawnością

0: nadużyć, bo jeżeli upoważnimy kogoś, kogo nie znamy, nie mamy do tej osoby zaufania, do załatwiania sprawy w ZUS-ie, no to może ona na przykład złożyć wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego, na który przelewana jest emerytura z ZUS-u. Więc naprawdę jest o czym mówić. Dlatego chcemy przypomnieć taką prostą zasadę. Zanim uwierzysz, zanim podasz informację dalej, a przede wszystkim zanim podejmiesz na podstawie jakiejś informacji decyzję, sprawdź źródło. Nie ulegaj presji czasu stosowanej przez oszustów, no i nie podejmuj decyzji na podstawie emocji.
1: Gdzie w takim razie seniorzy mogą udać się po informacje dotyczące ZUS-u?
0: Jeżeli informacja dotyczy ZUS-u i budzi nasze wątpliwości, najlepiej nie szukać odpowiedzi gdzieś w jakimś przypadkowym poście w mediach społecznościowych. Sprawdźmy ją najlepiej na oficjalnej stronie ZUS-u albo zapytajmy bezpośrednio w zakładzie. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś wywiera na nas presję, każe szybko kliknąć jakiś link, podać dane albo przelać pieniądze, pamiętajmy, powinna nam się zapalić czerwona lampka i pytajmy, sprawdzajmy.
1: Czy można powiedzieć, że to właśnie seniorzy są szczególnie narażeni na dezinformację?
0: Tak naprawdę na dezinformację narażeni jesteśmy wszyscy. Seniorzy coraz aktywniej korzystają z internetu, bankowości elektronicznej czy mediów społecznościowych i smartfonów.
1: Niektórzy świetnie sobie radzą.
0: Oczywiście, dlatego zależy nam tutaj nie na straszeniu, ale na wyposażeniu ich w proste narzędzia. Sprawdź autora informacji, sprawdź źródło, zobacz, czy potwierdzają ją, czyli te informacje, jakieś inne wiarygodne źródła i nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji, presji, czasu, bo właśnie na tym żerują oszuści.
1: A powiedz, Moniko, w takim razie, czego seniorzy dowiedzieli się już podczas samej inauguracji?
0: Mieliśmy bardzo ciekawy panel Sprawdź zanim uwierzysz, czyli jak skutecznie weryfikować informacje. I co ważne, spotkali się w niej eksperci reprezentujący różne dziedziny. Policję, NASK, środowisko senioralne czy medycynę. Dzięki temu mogliśmy pokazać, że dezinformacja może dotyczyć naszego zdrowia, bezpieczeństwa, pieniędzy, właściwie każdej sfery życia. Panel prowadziła rzeczniczka prasowa ZUS-u Anna Kalita i rozmawiała naprawdę ze świetnymi ekspertami, czyli na przykład z dr Elżbietą Ostrowską, przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej ZUS, inspektor Katarzyną Nowak z Komendy Głównej Policji, Anną Rywczyńską z NASK-u Państwowego Instytutu Badawczego i doktor, wziął udział też również dr Stefan Karczmarewicz, który jest kardiologiem, blogerem polityki i popularyzatorem zdrowia. Myślę, że to był bardzo ważny panel, nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich, bo mówiono tam wiele istotnych rzeczy. Pani Anna Rywczyńska na przykład opowiedziała, na czym polega schemat tak zwanej króliczej nory, czyli w jaki sposób nasze zainteresowanie jednym tematem jest podbijane przez algorytmy, które zbierają nasz ślad cyfrowy i na jego podstawie dalej podsuwają nam więcej i więcej informacji w tym temacie. Odpowiednio i z czasem otaczając nas narracją, która działa na korzyść manipulatora z internetu. Bo to jest tak, że na przykład, nie wiem, mamy nadciśnienie albo boimy się wojny. Oglądamy w mediach społecznościowych jakąś rolkę na ten temat i w tym momencie algorytmy skrupulatnie odnotowują, jak długo oglądamy jakąś rolkę, do jakich rolek wracamy, jakich treści wyszukujemy. No i podsyłają nam później tych informacji tyle w tym temacie, że myślimy, że to właściwie jest główny temat, którym teraz zajmuje się świat. Innych tematów już nie ma, a narracja, jaką się nam podtyka, podbija nasze lęki. I masz nadciśnienie, to uważaj, bo taki przebieg wydarzeń, jakiego się właśnie obawiasz, na pewno cię czeka. Powinieneś więc kupić lek, ale tylko ten jeden lek, a nie inny, bo ten tylko właściwie działa, inne to nie są dobre, są złe. No i tak właśnie jesteśmy manipulowani, tak działa ten system dezinformacji, jakiego by tematu właściwie nie dotyczył.
1: Ale powiedzmy tutaj i w tym miejscu, że Dni Seniora to nie tylko walka z fake newsami.
0: Absolutnie nie. Dni Seniora mają znacznie szerszy wymiar. Przez cały październik seniorzy będą mogli spotykać się z

0: ekspertami ZUS-u i naszych instytucji partnerskich. Będziemy rozmawiać o emeryturach, rentach, rencie wdowiej, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, ale również o bezpieczeństwie, zdrowiu czy korzystaniu z usług elektronicznych. W programie mamy też mówienie o nowych legitymacjach emeryta i rencisty, o bezgotówkowych świadczeniach, o EZUS-ie czy MZUS-ie, czyli aplikacji mobilnej.
1: Mówiliście także sporo o długowieczności. Dlaczego?
0: Bo chcemy rozmawiać nie tylko o emeryturach, ale też o tym, jak dobrze przeżyć czas na emeryturze. Inauguracja rozpoczęła się od wspólnego oglądania podcastu ZUS na głos, odcinka zatytułowanego 100 lat pani Krystyny. Warto zobaczyć, w jak świetnej formie jest pani Krystyna, co z jej perspektywy w życiu jest ważne, jaka jest recepta na długie życie, co ją uszczęśliwia, jak porównuje się do osób w swoim wieku i nieco młodszych. Mnie bardzo utkwiło w pamięci zdanie pani Krystyny dotyczące tego, że to 100 lat to tak szybko przeleciało. No i to, jak pani Krystyna patrzy w przyszłość. Ja zachęcam, bo można obejrzeć ten odcinek na kanale Elektryczny ZUS na YouTubie. Naprawdę warto to zobaczyć. No i naszym gościem specjalnym był też profesor Krzysztof Bielecki, chirurg, który ma 88 lat, nadal operuje, przyjmuje pacjentów, a do tego śpiewa w chórze, uczestniczy w spływach kajakowych. Myślę, że trudno o lepszy przykład aktywnego seniora. Naprawdę fantastyczna rozmowa. Przeprowadził ją z panem profesorem, prezes ZUS-u. Też no, warto było tego posłuchać.
1: Moniko, to jaka jest w takim razie recepta na takie dobre starzenie się?
0: Tak naprawdę nie ma jednej cudownej recepty, ale okazuje się, że ogromne znaczenie mają rzeczy bardzo proste, takie jak ruch, sen, aktywność intelektualna i kontakty z innymi ludźmi. Profesor Bielecki wspomniał o człowieku tak zwanym cudzie, bo cud to skrót od trzech słów. C jak cielesność, czyli ruch. U jak umysł, czyli ważne jest, żeby cały czas ćwiczyć umysł, czytać, uczyć się nowych rzeczy, języków, tańca, czegokolwiek, co zmusza nasz mózg do pracy. I w końcu D jak duchowość. I tu profesor wskazał na śmiech, że działa jak lekarstwo oraz na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Profesor powiedział, że seniorzy mogą mieć zmarszczki na twarzy, na rękach, ale ich serce jest gładziutkie. Tak więc czas na uczucia i na miłość jest zawsze.
1: To powiedzmy, Moniko, z kim ZUS organizuje Dni Seniora, przypomnijmy, przez cały październik?
0: Nie robimy tego sami. Współpracujemy między innymi z NASK-iem, Policją, NFZ-em, UOKiK-iem, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Finansowym. Dzięki temu senior będzie mógł dostać informacje z bardzo różnych obszarów życia i od wiarygodnego źródła. Zapraszamy także do współpracy inne podmioty działające na rzecz seniorów czy osób z niepełnosprawnością.
1: To teraz powiedzmy, bo inauguracja już za nami, ale co będzie się działo konkretnie w październiku, szczególnie w naszym województwie, na co możemy zaprosić?
0: Dni seniora potrwają przez cały październik i odbywać się będą we wszystkich oddziałach ZUS w Polsce. Będą spotkania, wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne, stoiska informacyjne i co ważne, udział w tych wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. W trakcie naszych spotkań skoncentrujemy się zatem z jednej strony na przedstawianiu takiego szerokiego wachlarza naszych usług elektronicznych, to jest e-wizyt w ZUS, aplikacji mobilnej na komórki MZUS, platformy EZUS czy rezerwowaniu wizyt w ZUS za pośrednictwem PUE. Będziemy mówić też o bezgotówkowej formie pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i w trakcie tych spotkań będziemy mówić, jakimi zasadami powinien kierować się świadomy senior, korzystając z tych narzędzi oraz jak powinien postępować w kontaktach z instytucjami, żeby ustrzec się przed oszustwem na tak zwaną legendę. Nie zabraknie też tematów związanych stricte ze świadczeniami dotyczących chociażby zmian w rencie wdowiej od 1 stycznia 2027 roku czy przeliczania emerytury. Będą też informacje o świadczeniu uzupełniającym i te wszystkie informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń, możemy sobie sprawdzić, zobaczyć na stronie internetowej ZUS w zakładce Dni Seniora. Jest tam szczegółowy harmonogram, co, gdzie i kiedy się wydarzy. W najbliższym czasie w pierwszym oddziale ZUS w Łodzi, w inspektoracie w Zgierzu na przykład, 6 października w godzinach od 11 do 15 w Miejskiej Bibliotece w Zgierzu przy ulicy Długiej 29a ekspert będzie odpowiadał na pytania dotyczące ustalania kapitału początkowego jako jednej ze składowych wysokości emerytury, czy też ustalania uprawnień do emerytury docelowej po emeryturze powszechnej dla kobiet będących członkami OFE. 7 października w godzinach od 10 do 12 organizujemy szkolenie w formie online na temat świadczeń długoterminowych dla osób niezdolnych do pracy i na to szkolenie obowiązują zapisy pod adresem mailowym szkolenia@lots.zus.pl. 14 października w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim mamy dzień otwarty w ZUS z udziałem partnerów naszych, takich jak NFZ oraz Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków. 15 i 16 października są dyżury telefoniczne organizowane przez Tomaszowski Oddział ZUS. Drugi oddział ZUS będzie też w Łodzi wraz z podległymi mu jednostkami również organizował w wielu miejscach punkty informacyjno-konsultacyjne. 28 października na przykład w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi będzie organizowany Dzień Seniora przez pierwszy oddział ZUS w Łodzi i tam między innymi o świadczeniach takich jak renta wdowia, o świadczeniu wspierającym i o wnioskach o przeliczenia świadczeń dla osób, które były na urlopie wychowawczym i chcą ten okres przeliczyć do kapitału początkowego. Będzie mówiła nasza koleżanka, która jest z nami w studio, Joasia Mela. Tak więc będzie naprawdę wiele tematów, o których będziemy rozmawiać z seniorami, a to jest naprawdę tylko garsteczka z tych, które są już zamieszczone na naszej stronie internetowej w harmonogramie, który cały czas też na bieżąco będzie uzupełniany.
1: To teraz trochę sobie odpoczniemy od rozmawiania i posłuchamy muzyki i za chwilkę wracamy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu są Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego i Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS w Łodzi. I teraz właśnie mam pytanie do pani Joanny. Pani Joanno, naszych słuchaczy na pewno wiele z tych tematów będzie interesowało. Jednym z nich, z tych tematów, o których oczywiście będziecie rozmawiać podczas spotkań, jednym z nich jest na przykład renta wdowia. Co możemy powiedzieć na temat tego świadczenia już dzisiaj? Komu ona przysługuje, w jakiej wysokości i jakie zmiany szykują się od stycznia przyszłego roku? To korzystając z tego, że mamy panią tutaj w studiu, to proszę nam to wyjaśnić.
1: Więc tak, od lipca 2025 roku wprowadzono nową formę wsparcia dla wdów i wdowców, tak zwaną rentę wdowią. Przysługuje ona osobom uprawnionym do dwóch świadczeń, jednego własnego oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Co ważne, przez rentę rodzinną rozumiemy nie tylko tę rentę, którą wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną wypłacaną przez inne organy emerytalno-rentowe. Rentę rodzinną dla rolników, rentę rodzinną wojskową oraz policyjną rentę rodzinną. Żebyśmy mogli wypłacić świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną, należy łącznie spełnić następujące warunki, czyli mieć ukończone co najmniej 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, do dnia śmierci małżonka pozostawać nim we wspólności małżeńskiej, oczywiście nabyć prawo do tej renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez siebie 55 lat lub 60 w przypadku mężczyzny i nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. I to też jest ważne, tutaj chciałam podkreślić, bo no, życie niesie wiele niespodzianek, tak? Może się zdarzyć, że taki wdowiec ponownie wyjdzie za mąż, czy zawrze nowy związek małżeński. Ważne jest, żeby to zgłosić też u nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo od dnia zawarcia związku małżeńskiego nie przysługuje już ta renta wdowia, którą poprzednio nabyliśmy prawo. Tak? I też zależnie od skazanego wyboru przez osobę uprawnioną, przysługuje wypłata renty rodzinnej 100% własnego świadczenia lub 15% renty rodzinnej, lub odwrotnie, tak? 100% renty rodzinnej i 15% świadczenia emerytalno-rentowego własnego. Od stycznia 2027 roku zmieni się wysokość tego drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu i ulegnie podwyższeniu do 25%. Co ważne też podkreślenie, czy nie należy składać żadnych wniosków o to podwyższenie. ZUS będzie to wydawał z automatu i podwyższał te świadczenia. Wysokość świadczeń ustalonych w zbiegu, to też powiem, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury i obecnie od marca 2026 roku ta trzykrotność to wynosi 5 935,47 zł.
0: Pani Joanno, seniorzy to często osoby z niepełnosprawnością. Czy są jeszcze jakieś świadczenia, z których mogliby skorzystać?
1: Tak, dla osób z niepełnosprawnością ZUS przyznaje i wypłaca również świadczenia wspierające od stycznia 2024 roku. Celem świadczenia jest udzielenie bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością, mającym potrzebę wsparcia, pomocy, służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. I przysługuje one osobom, które oczywiście mają ukończone 18 lat, są obywatelami Polski lub Unii Europejskiej, tak? A jeśli nie, to jeśli przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Ważne jest też, że należy mieć decyzję z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w skrócie w ZON, w której poziom został ustalony poziom wsparcia w formie punktów. I teraz tak, aby uzyskać to świadczenie wspierające, osoby z niepełnosprawnością powinny wystąpić do tego w ZON, czyli tego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. I gdy decyzja zostanie się ostateczna, składamy wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do ZUS. Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia jest wydawana przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na wniosek składany przez osobę z niepełnosprawnością. Ważne jest też, że wniosek można złożyć również przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania. Oczywiście osobę zaufaną, której udzielimy pełnomocnictwa. W decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ustalana jest w formie punktowej i jeśli osoba posiada co najmniej 70 punktów, wtedy my przyznajemy jako ZUS świadczenie wspierające. Po otrzymaniu tej decyzji zgłaszamy się do ZUS-u, można złożyć wniosek, tylko ważne jest, że wniosek możemy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na platformie usług elektronicznych PUE ZUS przez portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Oczywiście pracownicy ZUS pomagają w wypełnieniu tego wniosku, jeśli taka osoba niepełnosprawna czy pełnomocnik takiej osoby zgłosi się do nas na salę obsługi klienta, pomożemy wypełnić taki wniosek przez internet.
0: Od 13 lipca seniorzy mogą posługiwać się nowym wzorem legitymacji emeryta i rencisty, czy osoby, które mają stare legitymacje, mogą się nimi dalej posługiwać. Co się zmienia w takim razie w tych nowych legitymacjach? Jaka jest różnica?
1: Tak, od 13 lipca legitymacja emeryta rencista mają nowe wzory. Zmiany dotyczą również tradycyjnej legitymacji plastikowej karty, jak i elektronicznej m-legitymacji dostępnej w aplikacji m-obywatel. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca tego roku. Wprowadzają zmiany. To krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych świadczeniobiorców. Tradycyjna plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-obywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS. Proces ten odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych nowych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS.
0: To na koniec naszej rozmowy, o co w ogóle w ostatnim czasie najczęściej pytają seniorzy?
1: Seniorzy zgłaszają się przede wszystkim po informację, w jakiej formie czy w jakie mogą złożyć wnioski, żeby przeliczyć sobie świadczenie, podwyższyć wysokość świadczenia. Są różne formy przeliczenia, czy różne wnioski można złożyć. Najczęściej pytamy ją o możliwość przeliczenia kapitału początkowego za okres urlopu wychowawczego. Więc takie przeliczenie przysługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 i pobierają tak zwaną nową emeryturę.
0: Tego wszystkiego Państwo dowiecie się podczas Dni Seniora, ale także właściwie na co dzień w ZUS-ie, prawda Moniko?
2: Oczywiście, zawsze można do nas przyjść, zapytać. Ja zachęcam osoby, które wybierają się na przykład na świadczenie, czyli na emeryturę, do tego, żeby przyszli i skorzystali z porad naszych doradców emerytalnych, którzy wyjaśnią, jakie dokumenty należy złożyć, jakie dokumenty należy zbierać, szczególnie jeżeli jeszcze nie mamy ustalonego kapitału początkowego, w jakim okresie być może też najlepiej przejść na tę emeryturę, biorąc pod uwagę na przykład prognozowaną wysokość emerytury, którą również nasi doradcy na miejscu, jeżeli mamy kapitał początkowy już obliczony, będą mogli nam przedstawić.
0: Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za rozmowę, za wizytę w studiu. Moimi i Państwa gośćmi były Monika Kiełczyńska, Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS Województwa Łódzkiego i Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w łódzkim ZUS-ie. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Olga Wałkuska z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy to może nadużycie, że seniorzy są grupą szczególnie narażoną na dezinformację?
1: Często faktycznie się tak mówi. Często się mówi, że musimy szczególnie dbać o świadomość wśród grup, tu cytuję, szczególnie narażonych na dezinformację, czyli młodzieży i seniorów. Natomiast podczas badań naszego raportu dotyczącego akurat nie tyle całej dezinformacji, co teorii spiskowych, wynikło, że tak naprawdę seniorzy są najbardziej odporni na teorie spiskowe. Tutaj tylko zaznaczę, że nie chodzi o całą dezinformację, a stricte o teorie spiskowe. Co do reszty, tutaj badań nie ma, więc nie można stwierdzić.
0: Bo gdzieś usłyszałam takie stwierdzenie, że osoby starsze często wychowywały się w kulturze takiego większego zaufania do słowa drukowanego i do właśnie tradycyjnych mediów. I chyba rzeczywiście tak było. I czy właśnie nam to po prostu zostało, czy jednak seniorzy, no, wychowani co prawda właśnie w innej kulturze medialnej, no, dzisiaj też się stykają z tym, co dzieje się na bieżąco. No i pewnie też jakoś to analizują i wyciągają wnioski.
1: No na ile seniorzy czerpią swoją wiedzę o świecie faktycznie z mediów społecznościowych, musielibyśmy się odwołać tutaj do jakichś konkretnych badań. To nie do końca dotyczy stricte dezinformacji. Ale też wydaje mi się, że generalnie seniorzy czerpią więcej informacji o świecie wciąż jeszcze z mediów tradycyjnych, a dezinformacja w dużej mierze jest domeną mediów społecznościowych. Więc z jednej strony faktycznie większe zaufanie do słowa drukowanego, słowa pisanego, ale pozostaje pytanie, na ile seniorzy faktycznie traktują media społecznościowe jako medium, jako źródło informacji o świecie. Więc tutaj jakby mamy dwa przeciwstawne zjawiska. Tak? Z jednej strony pewną podatność ze względu na, nazwijmy to, brak świadomości, ale z drugiej strony być może nie do końca nie całkowite zaufanie wobec tego nowego medium.
0: Pani Olgo, a na taki najprostszy przykład dotyczący sztucznej inteligencji, która potrafi stworzyć fałszywe wizerunki, na przykład lekarzy namawiających do zakupu właśnie jakichś leków. Czy państwo w ogóle prowadziliście jakieś badania w tym kierunku? Czy na takie rzeczy seniorzy są podatni?
1: Czy są podatni? Nie wiadomo. Natomiast na pewno są adresatami tego typu treści. I też z naszych rozmów podczas warsztatów wynika, że sami seniorzy mówią, że to stanowi dla nich pewien problem, jeśli nie największy problem, to znaczy odróżnienie prawdziwych autorytetów od ludzi, którzy za takie autorytety się podają za pomocą takich technik fałszywego wzbudzenia zaufania, czyli na przykład odpowiedniego otoczenia, które przypomina gabinet lekarski, czy tego białego fartucha, który wszyscy znamy nawet z reklam telewizyjnych. I że właśnie tego typu treści, one jakby nastawione może nie tyle na dezinformację, sensu stricte taką polityczną, a bardziej na zysk, po prostu na wyłudzanie pieniędzy, tak one są w dużej mierze kierowane właśnie w stronę seniorów.
0: Czy można powiedzieć, że tematyka na przykład zdrowotna i finansowa to jest taka tematyka, którą szczególnie oszuści wykorzystują, bo wiadomo, że starszym osobom zależy na zdrowiu, też mają oszczędności czy emerytury?
1: Tak, to jest i to nawet wynika właśnie z rozmów z samymi seniorami, którzy mówią, że największą trudność sprawia im materiały, które zawierają odwołania do autorytetów, czyli właśnie do pracowników opieki zdrowotnej, czy na przykład do ekspertów finansowych, czy znanych osób.
0: Pani Olgo, to chciałabym jeszcze wrócić do tego, co pani powiedziała o teoriach spiskowych, bo to jest ciekawe. Dlaczego seniorzy są taką grupą, która jest niepodatna?
1: Myślimy, że może się to wiązać z ich właśnie tym wychowaniem medialnym i tym, że oni czerpią wiedzę w dużej mierze jeszcze z mediów takich tradycyjnych, ale drugim takim czynnikiem może być też ich duża wiedza o świecie, zgromadzona też jakby
0: No tak.
1: w toku przeżytych lat i doświadczeń, ale też taka wiedza encyklopedyczna. Ich duża wiedza, ich wiedza ogólna i doświadczenie, które w pewien sposób stanowią taką szczepionkę na takie, nazwijmy to, bzdurne treści.
0: Pani Olgo, to czy możemy podpowiedzieć w takim razie, jak seniorzy mogą się chronić przed na przykład fake newsami?
1: Przede wszystkim należy uważać na treści, które budzą silne emocje. Dezinformacja w dużej mierze bazuje na emocjach i im coś wzbudza w nas większy niepokój, większy strach, oburzenie, im bardziej potrzebujemy, czyli im potrzeby, żeby zareagować natychmiast w tej chwili, zaangażować się, skomentować albo udostępnić, tym większy to powinien być dla nas sygnał, że powinniśmy zrobić krok w tył i zastanowić się, dlaczego się tak czujemy i kto ewentualnie chce, żebyśmy poczuli się w taki sposób. A potem sprawdzić taką informację w jeszcze jednym źródle, najlepiej jak najbardziej wiarygodnym, i dopiero po takim sprawdzeniu podjąć decyzję, co chcemy albo nie chcemy dalej zrobić z taką treścią.
0: Jeszcze bym dopytała tylko o to właśnie sprawdzenie źródła, no bo mamy na przykład w jakichś tam social mediach taką, załóżmy, jakąś sensacyjną informację. I teraz właśnie jak sprawdzić ją w innych źródłach? Czy po prostu wpisać w wyszukiwarkę i sprawdzić, czy ktoś jeszcze o tym pisze?
1: Tak, to jest najprostsze i bardzo często wystarczy. Bo nagle się okazuje, że taki materiał pojawia się tylko i wyłącznie w tym jednym cytacie. Mm-hmm. Nawet jeśli prowadzimy takie wyszukiwanie i widzimy, że ten materiał się pojawia w kilku źródłach, to czasem jest tak, że na pierwszy rzut oka widać, że one wszystkie prowadzą w jedno miejsce. Czyli to wciąż nie znaczy, że ta wiadomość jest wiarygodna, jeśli wszystkie odniesienia jakby prowadzą w to samo miejsce. Do tego jednego materiału, tak może się okazać, że jak mamy różne strony, które cytują wiadomość, która wciąż nie jest prawdziwa.
0: A można też zapytać kogoś bliskiego po prostu również, prawda? Podzielić się takimi obawami i to przedyskutować, nie wiem, z mężem właśnie, z synem, czy
1: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście, ale to zawsze dobrze jest przedyskutować coś z inną żywą osobą, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Natomiast jeśli akurat jesteśmy online, a jesteśmy, skoro zobaczyliśmy, natknęliśmy się na taką treść, to sprawdzenie jej w wyszukiwarce powinno być taką dobrą praktyką.
0: To na koniec jeszcze zapytam, NASK regularnie organizuje rozmaite kampanie i warsztaty edukacyjne, które pomagają starszym osobom właśnie bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Czy te warsztaty przeważnie są otwarte? Można od tak po prostu zapisać się na nie?
1: Tak, z tego co mi wiadomo, jak najbardziej. Wiem też, że planujemy w najbliższym czasie współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego, więc to też będzie, myślę, ciekawe miejsce, gdzie będzie można się czegoś dowiedzieć.
0: To w takim razie bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Olga Wołkuska z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.

Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska. Zapraszam za tydzień, a dzisiejsze rozmowy już wkrótce na radiołódź.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.

0: out of it. To jest powtórka programu. Ekonomiczna migawka.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Zaczynamy od rekordowego wzrostu produkcji budowlanej w województwie łódzkim. Jak wskazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, ta od stycznia do sierpnia skoczyła w regionie o 33% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Głównym motorem napędowym wzrostu w łódzkim jest przede wszystkim realizacja wielomiliardowych projektów infrastrukturalnych, drogowych, energetycznych czy kolejowych, związanych chociażby z budową kolei dużych prędkości. Problemem jest brak rąk do pracy. Ogromne zapotrzebowanie na fachowców sprawia, że firmom coraz trudniej zatrudniać operatorów maszyn, elektryków czy inżynierów budownictwa. Pozostajemy w regionie. Jeszcze tylko do jutra, a więc do 9 października, można zgłaszać przedsiębiorców, instytucje, samorządy czy osobowości do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Chodzi o wyróżnienie tych, którzy tworzą trwałą wartość oraz wzmacniają potencjał gospodarczy regionu. Udział w konkursie to także możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, zwiększenia rozpoznawalności oraz nawiązania nowych relacji biznesowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie nagrodagospodarcza.lockie.pl. 3,5 miliona osób może skorzystać na planowanych zmianach w podatku PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12-procentowej. Projekt zakłada także wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy złotych objęte zostaną stawką 32%. Kto skorzysta na zmianach? Tak mówi doradca podatkowy Sabina Tyszko.
2: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
1: Zmiany to zysk dla części podatników, ale straty dla budżetu państwa, do którego wpłynie o ponad 10 miliardów złotych mniej. Ten ubytek państwo zrekompensuje sobie podwyższając podatek CIT dla firm. Może mieć to negatywne skutki dla biznesu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
3: To dotyczy między innymi, bo to jest chyba najważniejszy z tych elementów, podniesienia CIT-u dla firm o obrotach powyżej 200 milionów złotych do 22%, czyli o 3 punkty procentowe. No właśnie, rząd mówi wielkie firmy, tymczasem to jest najsłabszy element tej całej układanki, bo 200 milionów złotych obrotu, przychodu, nie zysku, to nie jest wielka firma, to są w dużej mierze polskie firmy.
1: Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji. Żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Coraz większe koszty obsługi długu głównych światowych gospodarek. W ostatnich dniach poziom oprocentowania 10-letnich obligacji w USA wzrósł do najwyższego poziomu od prawie ćwierć wieku. Wyższe oprocentowanie amerykańskich obligacji, traktowanych często jako miernik kondycji gospodarki USA, przekłada się też na większe koszty długu w innych sektorach gospodarki, także światowej. Jak mówi analityk Xeliona Piotr Kuczyński, mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, które w dłuższej perspektywie może przerodzić się w kryzys zadłużeniowy.
4: Dzieje się coś niedobrego, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja od bardzo długiego czasu już mówiłem, że czeka nas globalny kryzys zadłużeniowy. Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku. Nie przypuszczam. Potrafię to uzasadnić, niekoniecznie udowodnić, ale uzasadnić to potrafię, a w przyszłości, tak, w przyszłości za parę lat prawie na pewno czeka nas kryzys zadłużeniowy.
1: Według analityka, mimo rosnącego kosztu obsługi długu nie tylko przez USA, ale także chociażby Francję, światowy krach finansowy jest obecnie mało prawdopodobny. Rośnie popularność samochodów elektrycznych za naszą zachodnią granicą. Co trzeci nowy samochód zarejestrowany we wrześniu w Niemczech był napędzany prądem. Zarejestrowano ich prawie 89 tysięcy, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku roku liczba nowych elektryków przekroczyła 600 tysięcy, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z 2025 rokiem. Na rosnący popyt wpływają m.in. państwowe dopłaty do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych. Zyskują przede wszystkim zagraniczni producenci. Sprzedaż Tesli wzrosła o prawie 270%, a chińskiego BYD o 86%. Tymczasem Volkswagen sprzedał o 6% mniej samochodów niż rok wcześniej. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Piotr Paduszyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od końca, konkretnie końca procesu Sebastiana M. Za dwa tygodnie poznamy wyrok w głośnej sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Przypomnijmy, według ustaleń śledczych biegłych 3 lata temu pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał pędzić samochodem z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dodajmy, że przy 250 km na godzinę startują samoloty. Jego pojazd miał się zderzyć z pojazdem, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Cała trójka na miejscu zginęła w płomieniach. Podejrzany wówczas wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z których nie chciał

0: jest takie, że okoliczności tego wypadku bulwersują, tak? I jednej rzeczy się nie spodziewam, jeśli w ogóle można mówić. No, generalnie oczekiwania są takie, że jeżeli będzie wyrok skazujący, to kara nie będzie ze średniej półki, tylko będzie wysoka. Jeżeli będzie uniewinniający, no to wiadomo, że nie będzie żadnej kary. Natomiast na tyle też nie znam detali sprawy, żeby się na ten temat wypowiadać. Z tego, co media donoszą, przekroczenie prędkości jest więcej niż bulwersujące.
1: To biegli mówią od 315 do 329 km.
0: No ja wiem, no, jak pan redaktor o tym mówił, przypomniał mi się któryś z odcinków Bonda, gdzie się tylko wysuwają z boków skrzydła, tak? Samochodu, bo to tylko z tym się może kojarzyć, ale to nie był film, to było ludzkie życie, które w przypadku trzech osób się drastycznie i dramatycznie zakończyło tego dnia.
1: To zapytam wieczorem. Może trochę inaczej. Czy pan by doradzał klientowi w podobnej sprawie dobrowolne poddanie się karze i wyrażenie skruchy, czy jednak by pan rzeczywiście był w stanie powiedzieć, że walka o uniewinnienie ma szansę powodzenia?
0: Musiałbym znać detale sprawy bardzo dokładnie i tylko wtedy, kiedy bym wiedział, że istnieje realna szansa uzyskania uniewinnienia na bazie dowodów, które mam, które przedstawia sprawa, wtedy bym pozostawił to klientowi do rozwagi, czy może jednak walczyć o uniewinnienie. Natomiast jest jedna zasada, taka jaką postrzegam, którą pamiętam jeszcze z czasów aplikacji. Nie wolno w żaden sposób nawet zrobić wrażenia, że się atakuje ofiarę, że się obciąża ofiarę. To zawsze kosztuje, przynajmniej z doświadczeń moich procesów, które prowadziłem, i to niezależnie od tego, czy mówimy o wypadkach drogowych, czy mówimy o przestępczości seksualnej, czy mówimy o pobiciach, czy mówimy nawet o kradzieżach z włamaniem, to zawsze procentuje przyrostem kary, a nie jej spadkiem.
1: Tutaj mieliśmy takie sytuacje, które można odbierać też jako próbę przerzucenia. To znaczy to, że ta rodzina miała jechać z kołem zapasowym, które było uszkodzone. To, że to ona miała zjechać na ten pas i zajechać drogę Sebastianowi M., no to padało w trakcie tego rocznego procesu.
0: I ja też tego procesu jakoś szczególnie nie śledziłem, tak? Ja wiedziałem, że doszło do wypadku, do momentu, kiedy ta osoba została sprowadzona z zagranicy, rozpoczęcie procesu, no jakieś takie barwne sytuacje, kiedy prawnik opuszcza salę, bo się okazuje, że nie może być obrońcą, to byliśmy na krawędzi bezwzględnej przesłanki odwoławczej, czyli unieważnienia procesu z uwagi na naruszenie prawa do obrony. Więc tutaj chwała dziennikarzom, że się zorientowali i że ostrzegli sąd. Bo to rzeczywiście było formalne, proceduralne ryzyko dla procesu.
1: Bo to mogło skutkować tym, że całe postępowanie sądowe trzeba byłoby uruchomić od zera, to znaczy wrócić do...
0: Ja nie wiem, jak sąd apelacyjny by do tego podszedł i sąd najwyższy później, bo ta sprawa na pewno trafi do jednego i do drugiego. Natomiast jeżeli się okazuje, że obrońca nie może być obrońcą, bo nie ma takich uprawnień, jest naruszone prawo do obrony. Tam byli inni obrońcy. I czy brak tego jednego sąd uznałby za naruszenie prawa do obrony, czy też nie, tego nie wiem. Myślę, że nie, ale furtka do stawiania zarzutu byłaby otwarta. My przynajmniej tak patrząc z praktyki dowiedzieliśmy się, że jednak kolor żabotu ma znaczenie, bo w przypadku adwokatów takich wątpliwości nie ma. Po prostu adwokat zawsze jest uprawniony do obrony, chyba że jest zawieszony, ale to wynika, jest wpisywane natychmiast do systemu informatycznego i każdy sędzia, każdy obywatel jest w stanie to sprawdzić, bo rejestr adwokatów jest publicznie dostępny i informacja, czy ktoś jest zawieszony, czy nie jest zawieszony, pojawia się tego samego, a najpóźniej następnego dnia po orzeczeniu sądu dyscyplinarnego.
1: Pełnomocnik rodziny ofiar mówi, że spodziewa się ustawy Lex Olivier. To miałaby być propozycja zmiany przepisów, która by umożliwiała karanie w analogicznych przypadkach sprawców takich wypadków jak ten tragiczny na autostradzie A1 karą wyższą niż te 8 lat pozbawienia wolności, bo teraz jednym z warunków zaostrzenia tej kary jest chociażby jazda pod wpływem alkoholu czy innych substancji. Tutaj tego nie było. Czy to jest postulat, pomysł, nad którym warto się pochylić?
0: Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem zaostrzania odpowiedzialności.

0: odpowiedzialności karnej z uwagi na pojedyncze przypadki, które się zdarzyły. To się dzieje, takie zaostrzenie dzieje się na całym świecie. Jak mi zwrócił kiedyś uwagę mój przyjaciel, podobno w Kanadzie wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych jest przestępstwem ściganym federalnie, nie wykroczeniem. I to traktuje się jako coś, gdzie ktoś z góry zakłada, że może kogoś zabić. Zasadnicze pytanie w takiej sprawie jak pana Majczaka i przy tej prędkości, czy to była lekkomyślność, czy było godzenie się na skutki? A to całkowicie zmienia reguły gry, jeżeli chodzi o kwalifikacje, bo jeżeli mamy godzenie się na skutki, to wychodzimy z wypadku drogowego, a wchodzimy w dużo cięższe kwalifikacje prawne. Tutaj takiego pouczenia nie było. Ale przy tego typu prędkościach, przy tego typu szarżowaniu zawsze istnieje ryzyko takie, że prokurator postanowi sprawdzić w procesie, czy przypadkiem ktoś nie przekroczył granic lekkomyślności, a wtedy wchodzimy już w umyślny skutek, godzenie się na skutek i wchodzimy w kwalifikację dużo, dużo cięższą.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest adwokat Piotr Paduszyński. Panie mecenasie, Prokuratura Krajowa skarży decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, mówimy o byłym wiceministrze w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski wcześniej ukrywał się na Węgrzech, po zmianie władzy w Budapeszcie stamtąd wyjechał. Nie wiadomo dokładnie, nawet w komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że jego dokładne miejsce pobytu nie jest znane. Wiemy, że miał przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie dla niego listu żelaznego, który pozwoliłby mu na powrót do Polski, stanięcie przed wymiarem sprawiedliwości, ale na uniknięcie pewnych środków, takich jak chociażby aresztowanie. Prokuratura żali te decyzje, powołując się m.in. na względy formalne, czy też na to, że nie do końca wiemy, gdzie jest Marcin Romanowski. Śledczy powinni się może jednak cieszyć, że Marcin Romanowski ma szansę na powrót do Polski i stanięcie przed obliczem sprawiedliwości, czy jednak rzeczywiście powinni tutaj się zająć tym zażaleniem?
0: Ja to powiem w ten sposób. Ja nie mam pojęcia, co powinno sprawiać radość śledczym, czy też nie powinno sprawiać radości śledczym. W życiu nie byłem prokuratorem, nie pracowałem w organach ścigania, więc trudno mi jest postrzegać, czy w jakiś sposób domyślać się.
1: To z punktu widzenia opinii publicznej. Czy lepiej, żeby Marcin Romanowski stanął przed obliczem wymiaru sprawiedliwości w ten sposób, niż w ogóle?
0: Ja odpowiem z punktu widzenia prawnika obrońcy. Bo my często mamy pogląd sprzeczny z poglądem opinii publicznej. Przecież, panie redaktorze,
1: z prokuratury też tak z urzędu.
0: Zadał pan pytanie, jaki miałbym pogląd i co bym sugerował, gdybym bronił Sebastiana M., tak? No to przecież tam są obrońcy, albo bywają, zdaje się, że ich kilku było, tak? I my reprezentujemy często pogląd osób znienawidzonych przez opinię publiczną. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika pokrzywdzonego, którym bardzo często jestem w sprawie karnej. Ja uważam, że odmowy listów żelaznych są zbyt często stosowane. I tego typu decyzje, jak list żelazny, dla takiej czy innej osoby postrzegam dobrze. Dlaczego prokuratura skarży? No, jest taki zapis w ustawie karnej procesowej, że list, czyli w kodeksie postępowania karnego, że list żelazny może być wydany w śledztwie tylko w razie braku sprzeciwu prokuratora. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, to nas zawsze bardzo irytuje jako adwokatów. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych doprowadziło do takiej sytuacji, że już jest akceptowane, że ten sprzeciw może być weryfikowany przez sędziego. Że sędzia może powiedzieć, że chodzi tutaj o umotywowany sprzeciw. Jak ten sprzeciw jest nieumotywowany, to sąd może poddać to kontroli i jednak orzec ten list żelazny w toku postępowania przygotowawczego. Kiedyś przyjmowano, to sam pamiętam rozmowę z jednym z sędziów, kiedy sam występowałem o list żelazny, ten list żelazny jest preferowaniem osoby, która się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości, preferowaniem nieadekwatnych wzorców zachowania, tak?
1: Minister Żubek powiedział, że list żelazny powinien być wyrazem zaufania, a nie nagrodą za ukrywanie się przed wymiarem
0: Dokładnie
1: sprawiedliwości.
0: Dokładnie to minister Żurek był sędzią przecież. I to usłyszałem od sędziego mniej więcej z tego samego pokolenia, co minister Żurek. Z drugiej strony coraz częściej te listy żelazne są wydawane z kilku względów. Bo sędziowie widzą, że postępowania doszły do ślepego zaułka i trzeba je jakoś kończyć. Prokuratorzy też rzadziej mimo wszystko oponują. Niby mamy ten obowiązek braku sprzeciwu prokuratora, ale mam wrażenie, że listy żelazne są wydawane trochę częściej niż kiedyś było. Natomiast pytanie jest takie, czy chodzi prokuraturze o to, żeby utrzymywać stan śledztwa, czy żeby skierować akt oskarżenia? Z drugiej strony ja tym podsądnym, nie będę mówił tutaj o Marcinie Romanowskim, to jest kwestia polityki, ja tym podsądnym się nie dziwię, że mogąc mieszkać za granicą, wolą sobie tam pomieszkać i poczekać na wyjaśnienie, niż wrócić do kraju, w istocie nie mieć szansy na odpowiadanie z wolnej stopy, mimo że na przykład byłby kompletny brak kontaktu z innymi świadkami czy podejrzanymi w danej sprawie. Nie dziwię się im.
1: Adwokat Piotr Paduszyński był gościem Radia Łódź. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia przez cały dzień, tydzień i oczywiście weekend na naszej stronie radiołódź.pl, na naszej antenie i także w aplikacji mobilnej.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Profesor Joanna Satowa-Staśkowiak z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
2: Od czasu do czasu powracamy do utartych związków frazeologicznych. Bywa, że niekiedy błędnie formułowanych.
3: Tak.
2: Jest ich bardzo dużo. Dlatego warto właśnie od czasu do czasu do nich wracać i mówić o strojeniu się w piórka albo o siódmym zmyśle. Są takie sformułowania, prawda?
3: Tak,
2: oczywiście. Stroić się w piórka, niektórzy powiedzą.
3: No właśnie. W ogóle jeżeli chodzi o frazeologizmy, to tylko powiem, że one dlatego budzą tyle zainteresowania albo tyle emocji, bo wszyscy chcemy jakoś się nimi posługiwać. Tylko nie wszyscy wiemy dokładnie, jak ten oryginalny frazeologizm brzmiał. A jeżeli nie wiemy, a w naszym otoczeniu ktoś mówi niepoprawnie, to w zasadzie uznajemy, że tak właśnie powinno się mówić i w ten sposób kontynuujemy tę niepoprawną drogę istnienia danego frazeologizmu. To są utarte zwroty, ale też dosyć trudne w tym sensie, że niektóre są naprawdę niezmienialne, a inne mają możliwość zmiany niektórych składników wewnątrz takiego frazeologizmu. I my nie do końca jako użytkownicy wiemy, które można wymienić, a które nie. Więc stroić się w piórka i owszem, ale w cudze, bo tak w ogóle stroić się w piórka to nic nie znaczy. A w cudze to znaczy wchodzić jakby w życie, czy też w istnienie innego człowieka, z jego zachowanie, w jego sytuację. No bardzo szeroko można to potraktować.
2: Albo w czyjąś rolę na przykład.
3: Albo
2: prawda?
3: W czyjąś rolę, jasne. Tak.
2: A co z tymi zmysłami?
3: No właśnie, co z tymi zmysłami? No tych zmysłów może być kilka i niektórzy mają co? 10 zmysłów, 7 zmysłów, 6 zmysłów, prawda? To tak mieć siódmy zmysł, niektórzy mówią, a tak naprawdę chyba chodzi o szósty zmysł. I to jest taka informacja, że mamy jakiś wyjątkowe umiejętności.
2: Intuicje,
3: bo jak ktoś ma 5 zmysłów, a o tym wiemy, że mamy 5 zmysłów, to ten szósty jest jakby dodatkowy, jest wyjątkowy i mamy coś, co nas wyróżnia, coś, co wskazuje, że jesteśmy właśnie jacyś wyjątkowo wspaniali.
2: I można coś przeczuwać szóstym zmysłem, a
3: tak.
2: Nie siódmym.
3: No to wtedy można by było już iść tą drogą i mówić, że i ósmy, i dziewiąty, i dziesiąty, ale nie ma to większego sensu, bo chodzi o to, że to jest jeden więcej niż normalnie.
2: Może to się myli, bo mówi się o 7 cudach świata, więc może dlatego.
3: Tak, może tak być.
2: No i
3: zmysły są pewnego rodzaju cudem, więc faktycznie tak to możemy zinterpretować.
2: O orzechu już kiedyś rozmawiałyśmy, ale przy tej okazji warto powiedzieć o tym, że to nietrudny orzech jest do zgryzienia.
3: No tak,
2: i
3: część
2: nie
3: Polaków
2: ciężki.
3: Ma trudny. Tak, tak, tak. Nie jest to trudny, tylko twardy. I proszę państwa, dosyć łatwo to sobie skojarzyć, bo w końcu twardy orzech, no to jest ten, który gryziemy, a trudny, no to jaki? Mówi się też o trudnym dniu. I tak powinniśmy o tym mówić, a niektórzy mówią, ciężki dzień mam. Mam ciężki weekend za sobą, mam ciężki tydzień przed sobą. No ciężki może być plecak, coś, co faktycznie pokazuje nam ten ciężar, natomiast dni bywają trudne, a orzech bywa twardy do zgryzienia.
2: Chociaż mówimy, że ktoś ma ciężkie życie na przykład.
3: Tak, to tak metaforycznie, no tak, że tyle waży to życie.
2: Ale to
3: tak,
2: metafora. Gruszek w popiele nie zasypiamy. A dlaczego?
3: No właśnie, bo wszyscy mówią o tym, żeby ich nie zasypywać. To się kojarzy oczywiście z taką czynnością, że być może coś się z tymi gruszkami w tym popiele robi i tam o tym zasypywaniu w popiele właśnie jest mowa. A tutaj chodzi o niezasypianie. Ponieważ kiedyś, proszę państwa, suszono gruszki w gorącym popiele i tak naprawdę ważne było, żeby nie zasnąć podczas czekania oczywiście na to, co się z tymi gruszkami ma wydarzyć, więc tak naprawdę...
2: Żeby się nie spaliły.
3: Żeby się nie spaliły. Żeby uzyskać to, co się chciało z tych gruszek właśnie z tego popiołu wydobyć, więc...
2: Można by też powiedzieć, nie zasypiaj ziemniaków w popiele, bo pieczone ziemniaczki bardzo dobre są, póki nie spalone.
3: Wspaniałe.
2: Ale akurat nie mamy takiego związku frazeologicznego.
3: Nie
2: z
3: mamy.
2: Z gruszkami mamy.
3: Nie mamy, ale wielu ludzi na przykład, jeżeli już mówimy o takich popularnych zwrotach i też kiedyś o tym wspominałyśmy, wiele osób mówi, że idą po najmniejszej linii oporu. I tutaj też poprawiamy, zawsze mówimy iść po najmniejszej linii oporu, to nie. Iść po linii najmniejszego oporu, tak. I to też ma uzasadnienie logiczne. Natomiast czasem, jak już tak odtwarzamy pewne wyrażenia, to nie myślimy specjalnie nad tym, jak to mówimy, o co tutaj chodzi i po prostu tak nam wychodzi.
2: To opór ma być najmniejszy, a nie linia ma być najmniejsza.
3: Tak jest, tak, tak.
2: Inne...
3: A na czworo babka wróżyła, słyszałam ostatnio. A tak naprawdę ta babka nie na czworo ma wróżyć, tylko na dwoje. Więc jeżeli ktoś na czworo, na pięcioro, na sześcioro, to świetnie, że zna liczebniki zbiorowe, ale to tylko o te dwie osoby chodzi.
2: Na dwoje babka wróżyła, czyli może być tak i tak, prawda? Tak to się może potoczyć i tak to się może potoczyć.
3: Tak.
2: To jest alternatywa tylko dwóch jakichś zjawisk, wyjść, rozwiązań. Przebiegu wypadków.
3: Ja też tylko wspominałam o tym, że niektóre frazeologizmy mają taką wymienność członów, że czasami możemy coś zmienić i to wcale nie będzie błąd. I tak się dzieje z siódmą wodą po kisielu, dlatego że niektórzy mówią siódma woda po kisielu, ale mówią też piąta woda po kisielu, szósta woda po kisielu i to w zasadzie też jest w porządku, chociaż gdyby uznać, że literatura będzie tutaj najważniejszym jakby punktem odniesienia, no to możemy powiedzieć, że dziewiąta woda po kisielu, dlatego że takie wyrażenie mamy w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. I wtedy można by powiedzieć, że tak powiedział klasyk i tak też mówmy.
2: Profesor Joanna Satowa-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

wypada ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę.

0: Zbliża się godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Piątek, 9 października, czas na pierwsze dziś wiadomości, które przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a w serwisie dwa ataki z użyciem noża w polskich szkołach, areszt dla menadżerów Orlenu podejrzanych o zaniżanie cen paliw i proces kobiety, która prowadziła psią pseudohodowlę w regionie. Po nocnych deszczach teraz mokro i pochmurno, na termometrze około 10 stopni. Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dzisiaj zajęcia. To działania prewencyjne związane z dwoma poważnymi atakami, do których doszło w tym tygodniu na Mazowszu. W środę w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, ranił 9 osób. Z kolei wczoraj w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował pracowników szkoły. Jedna osoba zmarła, a dwie zostały ranne. Po tych zdarzeniach w regionie łódzkim, także w rejonach szkół, pojawi się teraz więcej policjantów, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania.
2: Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni albo innych niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. W tym tygodniu łódzkie MPK zmieniło trasy prawie 20 linii tramwajowych i autobusowych, a wszystko przez remonty kluczowych torowisk na Kilińskiego, Broniewskiego i Piotrkowskiej. Ale jednocześnie miasto nie zadbało o to, aby mieszkańców wystarczająco poinformować o tak dużych zmianach. W efekcie mieliśmy chaos komunikacyjny i informacyjny. Prezes MPK na antenie Radia Łódź przeprosił w tej sprawie. Naszym gościem będzie po godzinie 8 wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Zapytamy, czy władze miasta także czują, że popełnił błąd, za który należy przeprosić. Czterech menadżerów Orlenu zostało tymczasowo aresztowanych. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, który rozpatrzył wnioski prokuratury. Byli i obecni menadżerowie spółki usłyszeli wcześniej zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Mieli w ten sposób wyrządzić dużą szkodę majątku Orlenu, ponad 4 miliardy złotych. Na decyzję o aresztowaniu wpłynęła też obawa mataczenia i grożąca podejrzanym surowa kara, a to może być nawet do 25 lat więzienia. Jednocześnie sąd postanowił, że podejrzani będą mogli wyjść z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości od 500 000 do 1 000 000 złotych. 11 martwych szczeniąt i dziesiątki zaniedbanych zwierząt ruszył proces właścicielki pseudohodowli. W lutym tego roku służby przeprowadziły interwencję na terenie jednej z posesji w gminie Piątek w powiecie łęczyckim. Zatrzymano wtedy 52-letnią właścicielkę pseudohodowli, która usłyszała 15 zarzutów, w tym oszustwa przy sprzedaży psów i znęcanie się nad ponad 40 zwierzętami. Oskarżona nie przyznała się do większości zarzutów.
4: Pani nie leczyła, brak było dostępu do wody.
5: Nie zgadzam się. Nigdy się nie zgodzę. Nic nie objawiało się, że one są chore, te psy, bo ja bym sama ich nie kupiła. W żadnym wypadku nie zgodzę się, że one były jakieś chude, zamorzone.
2: Kobieta była już dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Według prokuratury posługiwała się również sfałszowanymi książeczkami zdrowia zwierząt. Za zarzucane czyny może jej grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Jeszcze o tym, że Łódź wyremontuje czeskie tramwaje. Zarobi na tym MPK, dzięki czemu zyskają także łódzcy pasażerowie. Do zakładu techniki MPK trafił pierwszy z ponad 100 składów, które na co dzień kursują po ulicach Pragi. Czeka je tam montaż klimatyzacji produkowanych przez jedną z łódzkich firm.
6: Jeśli cała sprawa się powiedzie, to łącznie tych wagonów do zmodernizowania będzie aż 123, co daje mniej więcej 6-letni okres trwałości projektu.
2: Tak mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski. Równolegle w zakładzie techniki MPK trwać będzie montaż klimatyzatorów także w niektórych łódzkich składach. MPK może na tym zarobić nawet do 100 tysięcy złotych, a pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację łódzkiego taboru. I tyle w tym serwisie, a w kolejnym za godzinę m.in. podsumowanie wydarzeń sportowych.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Wiatr dziś nie będzie dawał za wygraną. Aktualnie temperatura wynosi od 7 do nawet 10 stopni na wschodzie naszego województwa. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej, ale tylko nieco, bo termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Jednak mocniejsze podmuchy zachodniego wiatru sprawią, że odczuwalnie będzie chłodniej. Do tego ciśnienie jest bardzo niskie, 989 hektopaskali, więc osoby wrażliwe na pogodę mogą czuć się bardziej zmęczone lub skarżyć się na ból głowy. Krótko mówiąc, jesień rozgościła się na dobre.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: No i wreszcie mamy piątek, jak to mówią niektórzy, piątek, weekendu, początek, choć ja przyznam, że kiedy zadzwonił mój budzik dziś rano, to nie czułem zupełnie tego weekendu. Niemniej cieszę się na nasze poranne spotkanie w piątek 9 października, to 282 dzień roku, słońce wzejdzie o 6.50 i zajdzie o 17.55. Nie za długi dzień, ale wiem, że wykorzystają go Państwo bardzo dobrze, no szczególnie, że od rana słuchacie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, kłaniamy się razem z Kubą Janikiem, który program realizuje w takim składzie dwóch JJ-ów. Jesteśmy z Państwem do godziny 9:00, a na dobry początek Rolling Stonesi.

Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Chociaż tak sobie myślę, że w obecnych czasach, przy naszych realiach, to powinien być chyba Międzynarodowy Dzień Paczkomatu zamiast poczty i Dzień Maili zamiast listów.

0: Radio Łódź. Dajemy energię na start.
1: Za chwilę powiemy o tym, co dziś w programie, ale najpierw w dobry nastrój o poranku wprowadzą nas bracia Kacperczyk i Mrozu w utworze Wszystko, czego chciałem.

0: Wszystko, czego chciałem, jest w porannym programie Radia Łódź. To jest najlepszy początek dnia. I oprócz dobrej muzyki mamy dla Państwa również najważniejsze informacje. Co dziś w programie? Już mówię. Temat numer jeden to oczywiście bezpieczeństwo. Po atakach nożowników na Mazowszu w Łodzi w poniedziałek przedstawiciele miasta spotkają się z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
1: Musimy się dostosować do aktualnych zagrożeń i myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne.
2: To albo jakiś fatalny zbieg okoliczności, a może coś więcej, a może element znów hybrydowych niepokojów.
0: Z jednej strony na tym spotkaniu standardowo wymienimy się informacjami i wiedzą o sytuacji w szkołach, ale porozmawiamy też o nowym zagrożeniu, mówi Radio Łódź wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zmieniamy temat. Będzie nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadza całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych oraz kończy z rabatami i pakietami typu 2 plus 2 gratis czy 12 plus 12, no i też nagrodami związanymi z alkoholem. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a tymczasem skupiamy się na Łodzi. Uwaga kierowcy, będzie nowy model ruchu dla Łodzi. Pierwsza faza badań wystartowała.
3: To pierwsze w historii tak duże badanie.
4: Będziemy badali praktycznie wszystko, co ma związek z ruchem. Od przejazdów samochodów, pojazdów na skrzyżowaniach, poprzez przejazdy rowerowe.
5: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego.
4: Możemy planować, jak będzie wyglądał ruch w dzielnicach za kilkanaście lat.
0: No właśnie, tak jak powiedział wiceprezydent Tomasz Piotrowski, wyniki pozwolą stworzyć nowy model transportu w mieście i docelowo usprawnić przemieszczanie się po nim. Badacze wspominają również o szczególnym uwzględnieniu ruchu na ulicy Piotrkowskiej. A skoro przy Piotrkowie jesteśmy, to mamy również informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W tamtejszych MZ-kach zmieniły się zasady korzystania z biletów jednorazowych kupowanych w aplikacjach mobilnych. Od teraz po wejściu do autobusu trzeba będzie zeskanować kod QR. Ta zmiana ma zapobiegać nadużyciom.
6: Dzisiaj już pasażer nie może jakby tutaj być zbyt opieszały i odkładać skasowania biletu.
7: Bilety prawdopodobnie zostały zakupione, natomiast nie zostały aktywowane, więc dochodziło do sytuacji, że pasażer z jednym biletem mógł przejeździć kilka kursów.
6: Kiedy ta kontrola już się zacznie, to już nie będzie można takiego biletu skasować.
0: Dodam, że podobne rozwiązanie działa już na przykład od dłuższego czasu w Łodzi. Sporo tematów, sporo informacji, ale spokojnie, nie od razu Rzym zbudowano, nie wszystko naraz, więc proszę słuchać Radia Łódź. Do godziny 9:00 i tam wszystkie informacje się pojawią. A już teraz Madonna i Justin Timberlake. 4 minutes.
8: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

I dokładnie tak tykają wskazówki zegara, bo już 23 minuty po godzinie 6 w naszym programie, oprócz tych tematów, o których przed chwilą wspomniałem, nie zabraknie też rozmowy z gościem. To oczywiście stały punkt programu, którego nie może nie być. Dziś Maciej Trojanowski porozmawia z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim, a tematów do rozmowy z pewnością nie zabraknie. Będzie o komunikacyjnym zamieszaniu, które w tym tygodniu zaskoczyło pasażerów łódzkiego MPK, zmiany tras blisko 20 linii tramwajowych i autobusowych, remonty torowisk i informacje o objazdach, które pojawiły się na części przystanków niemal w ostatniej chwili. Czy można było lepiej przygotować mieszkańców na te utrudnienia? MPK przeprosiło już pasażerów, zapytamy więc, czy podobne przeprosiny powinny paść również ze strony władz miasta. Wśród tematów także tegoroczne festiwale i koncerty jak Łódź Summer Festival, a także remonty w centrum miasta i planowane otwarcie skrzyżowania Kościuszki i Zielonej. A zatem będzie o komunikacji, miejskich inwestycjach i życiu w Łodzi. Rozmowa o 8.10. Zapraszam, Maciej Trojanowski. Ja również polecam bardzo serdecznie to spotkanie. Warto zostać z Radiem Łódź i warto już teraz dać głośniej. Nie pożałujecie. Mr. Know It All i Teddy Swims.

0: To Teddy Swims, piątkowy poranek. Za chwilę skrót wiadomości, więc zostańcie z nami.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, 6:30. W studiu Jarosław Turek, czas na skrót wiadomości.
9: Sąd rodzinny nieletnich zajmie się dzisiaj sprawą 15-letniego nożownika. Sprawcy

0: W szkole podwyżkowym wczoraj jej absolwent wtargnął do środka z ostrym narzędziem, zabił jedną osobę, a dwie ranił. Dzień wcześniej doszło do podobnego ataku w Ostrołęce. 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, ranił 9 osób. W związku z tymi wydarzeniami w regionie łódzkim, w rejonach szkół pojawi się teraz więcej policjantów, którzy w sytuacjach budzących podejrzenia mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. 4 menadżerów Orlenu zostało tymczasowo aresztowanych. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, który rozpatrzył wnioski prokuratury. Byli obecni menadżerowie spółki usłyszeli zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Mieli w ten sposób wyrządzić szkodę spółki na ponad 4 miliardy złotych. Może za to grozić do 25 lat więzienia. 11 martwych szczeniąt i dziesiątki zaniedbanych zwierząt ruszył proces właścicielki pseudohodowli. W lutym tego roku służby przeprowadziły interwencję na terenie jednej z posesji w gminie Piątek w powiecie łęczyckim. Zatrzymano wtedy 52-letnią właścicielkę pseudohodowli, która usłyszała 15 zarzutów, w tym oszustwa przy sprzedaży psów i znęcanie się nad ponad 40 zwierzętami. Za te czyny może grozić nawet kilkanaście lat więzienia, ale oskarżona nie przyznała się do większości zarzutów. Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi. 7 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. 5 z nich decyzją sądu zostało już aresztowanych. Pozostali zatrzymani to osoby obsługujące automaty w nielegalnych punktach i ich klienci. Tyle w skrócie informacje, kolejne wiadomości za pół godziny.
1: Ciepłe kurtki dziś zdecydowanie się przydadzą, bo pogoda nie zamierza ułatwiać nam dnia. Na termometrach teraz mamy około 7, maksymalnie 9 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie tylko do 13, maksymalnie 15. Chwilami zza chmur pokaże się trochę nieba, ale trzeba uważać na silne podmuchy zachodniego wiatru do nawet 65 km na godzinę.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Czas na nieco rockowych brzmień z Irlandii, czyli grupa U2.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Za chwilę powiemy o alkoholowej ciszy nocnej w całym kraju i zmianach w przepisach, ale najpierw posłuchajmy Afrokolektyw.

0: Za nieco ponad 20 minut będzie siódma, wtedy oczywiście w naszym programie będzie serwis informacyjny, ale tych informacji o poranku także mamy dla Państwa sporo podczas całego programu. I teraz zajmiemy się tym, że Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12 plus 12, które często zdarzają się na przykład właśnie w tym sezonie grillowym, zazwyczaj tak w maju, w kwietniu, ale też przed świętami. Wprowadzono poprawki PSL-u umożliwiające degustację win do tej ustawy. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek jest zadowolony z nowych rozwiązań.
1: Jedno jest pewne, mamy dzisiaj w Polsce 1000 winnic. To jest coś, co się rozwija, to jest działalność, którą prowadzą polscy rolnicy. W związku z czym ja, szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko temu, ażeby można było degustować wino na dożynkach.
0: Innego zdania jest wicemarszałek Szymon Hołownia z Polski 2050.
2: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy, co opóźni wejście w życie tej ustawy w sposób oczywisty. Więc zamiast mieć ustawę działającą, a ustawę winiarską poprowadzić innym torem, no Sejm się zdecydował w naszej ocenie błędnie przyjąć taką, a nie inną strategię.
0: Ta ustawa wkrótce trafi do pracy w Senacie, potem jeśli przejdzie przez Senat, no to na biurko prezydenta i zobaczymy, czy ten zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce będzie obowiązywał, więc jeszcze trochę musimy na to poczekać.

0: The Weeknd i Blinding Lights w Radiu Łódź w piątek, 9 października. Sprawdźmy, co tego dnia wydarzyło się w przeszłości.
1: Powtórka z historii.
0: Być może ktoś z Państwa był już w kinie na lalce albo oglądał serial o tej samej nazwie na jednej z popularnych platform streamingowych. Ja oglądałem, polecam zobaczyć obie produkcje. A dlaczego mówię o lalce? A no jeśli sprawdzimy, co 9 października wydarzyło się właśnie w przeszłości, no to mamy pewną datę związaną z lalką i naszym regionem. Otóż 9 października 2010 roku Stanisław Wokulski, a dokładnie jego pomnik z brązu, oficjalnie wrócił na dworzec kolejowy w Skierniewicach. To właśnie tego dnia w ramach obchodów Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw odsłonięto tam rzeźbę upamiętniającą najsłynniejszego bohatera powieści Lalka, Bolesława Prusa. Pomnik nawiązuje oczywiście do kluczowego momentu w książce, w którym zrozpaczony Wokulski wysiada z pociągu w Skierniewicach i próbuje popełnić samobójstwo pod kołami nadjeżdżającego składu, przed czym ratuje go dróżnik Wysocki. Ta rzeźba autorstwa Roberta Sobocińskiego przedstawia Wokulskiego w cylindrze i z walizką stojącego na peronie i wypatrującego pociągu. Stała się ona jedną z największych atrakcji turystycznych miasta, no i stałym elementem krajobrazu Skierniewickiego dworca. Warto też dodać, że ten dworzec ma szansę zostać dworcem roku 2026. Wystarczy znaleźć w internecie formularz do głosowania, wybrać Skierniewice spośród kilku dworców z całej Polski i może Wokulski będzie się cieszył tym, że mieszka na dworcu roku 2026. Taka oto ciekawostka ze Skierniewic o poranku w piątek 9 października.

0: Za 12 minut będzie 7. Mamy telefon od naszego słuchacza w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Odnosząc się do zakazu, już chyba mamy całą książkę, nie? Tych zakazów, co się pojawiają w naszym kraju. No, coraz mniej dobrych wiadomości. Ja nie wiem, niedługo będziecie musieli chyba puszczać tylko muzykę.
0: Nie, no oczywiście, że nie. Mamy jeszcze same dobre wiadomości o 8:30, więc serdecznie zapraszamy państwa do słuchania naszego programu. A dobrej muzyki też warto posłuchać już teraz. Brother Wallace i Honey, ja też polecam nasz numer 606 787 878.

Za 9 minut będzie 7 o pełnej, oczywiście najważniejsze wiadomości o poranku. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach, ale pewnie Państwo zaraz po tym, jak wstaną, to sprawdzają, co słychać w mediach społecznościowych. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby obserwować media społecznościowe Radia Łódź, jeśli jeszcze tego nie robicie, drodzy słuchacze. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, jesteśmy też na TikToku, na LinkedInie i właśnie na Facebooku chciałbym się teraz zatrzymać, bo wczoraj w Radiu Łódź odbyło się spotkanie z Tomaszem Lipińskim. Rozmawialiśmy o muzyce, o książkach, o inspiracjach. To wydarzenie poprowadzili Maciej Kieszkowski i Sebastian Dziuda. Relacje wideo właśnie z tego spotkania można znaleźć między innymi na naszym Facebooku, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć zdjęcia z tego spotkania, to zapraszam na radioloc.pl. Tam właśnie te obrazy można zobaczyć. Co w wiadomościach o siódmej? Między innymi powiemy o atakach z użyciem noża w szkołach na Mazowszu. Powiemy też o ustawie o blokowaniu nielegalnych treści w internecie i o rozbitej mafii hazardowej działającej w regionie. Zostańcie z nami.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11:40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11:40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
13: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
14: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Czas na pierwsze dziś wiadomości z dróg. Sytuację od rana monitoruje Adam Urzyński. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Jest już źle?
18: Jeszcze nie. Jak na razie jest to taki ostatni i dobry moment na to, żeby przejechać przez Łódź. Sytuacja drogowa jest dobra, ale tych korków już niedługo będzie mnóstwo. Jak na razie w kilku miejscach mamy drobne, ale rosnące zatory drogowe i tak jest na przykład na Pabianickiej, gdzie cały czas trwa remont i mamy zwężenie przed krzyżówką z trasą górną. Zwężenie jest z lewej strony, dlatego dobrze się ustawić na odpowiednim pasie zawczasu. No i niestety trochę trzeba będzie poczekać w kolejce, może 3, może 4 minuty. Jak na razie to jest jeszcze całkiem niezły czas, bo wiem, że już niedługo w tych korkach tutaj na Pabianickiej przed remontem będzie można stać nawet i 20 minut. W kolejnych wiadomościach drogowych opowiem, jak ominąć ten korek, a na następne zapraszam już za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Słuchają państwo Radia Łódź, jest 7:00. Zapraszamy na wiadomości. Jarosław Turek.
19: A w serwisie 2 takie zużycie mnoża w szkołach na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie i rozbita mafia hazardowa działająca w regionie. W tej chwili w pogodzie pochmurno, mokro i dosyć chłodno na termometrach, około 9 stopni. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się dzisiaj sprawą 15-letniego nożownika, sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Wczoraj jej absolwent wtargnął do środka i ostrym narzędziem zabił jedną osobę, a dwie ranił. Mówi o tym więcej Krzysztof Kuczyński.
20: Policjanci z Komendy Powiatowej w Wyszkowie przesłuchali nastolatka w obecności opiekuna, a potem przewieźli go do policyjnej izby dziecka w Warszawie, gdzie spędził noc. Dziś jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Mówił o tym sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
21: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
20: Sędzia nie wykluczył, że 15-latek może odpowiadać za wczorajszy atak jak dorosły. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
19: Z kolei w środę w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, ranił 9 osób. Policja zwiększa liczbę patroli wokół szkół, ale były łódzki policjant i negocjator podinspektor Krzysztof Balcer mówi, że na takie wydarzenia trudno jest reagować, bo kiedy napastnik sięga już po nóż, reakcja zawsze będzie spóźniona.
22: To są zdarzenia nagłe, kryzysowe i bardzo trudno reagować w momencie, kiedy to nastąpi, w ten sposób, żeby nikomu się nie stała krzywda. Niestety nie ma na świecie takiej służby, która by była w stanie zareagować w czasie rzeczywistym, jak ten atak trwa.
19: Dlatego, jak przekonuje Krzysztof Balcer, należy się zastanowić, jak takim atakom zapobiegać, a nie jak na nie reagować. Minister edukacji spotka się dzisiaj z radami dyrektorów szkół, aby rozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. Łódzkie MPK w tym tygodniu zmieniło trasy prawie 20 linii tramwajowych i autobusowych, a wszystko przez remonty kluczowych torowisk na Kilińskiego, Broniewskiego i Piotrkowskiej. Ale magistrat nie informował mieszkańców o tak dużych zmianach. W efekcie mieliśmy chaos komunikacyjny. I w tej sprawie naszym gościem po godzinie 8 będzie dzisiaj wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. A zapytamy też, czy miasto w tym roku nie przesadziło z liczbą festiwali i koncertów, które, choć radują tysiące uczestników, są utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. A więcej mówi o tym Michał Makowski.
23: Zablokowanie nielegalnych treści na wniosek policji czy prokuratury będzie odpowiadać Urząd Komunikacji Elektronicznej. Inne państwa Unii Europejskiej reagują na takie przypadki w ciągu godzin, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
24: Co jest ważne, to jest stworzenie systemu, który zacznie działać i który wytworzy na samych platformach cyfrowych szybkie ścieżki reagowania.
23: Od blokady treści przez UKE będzie można się odwołać do sądu. Ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
19: Dodajmy, że poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
25: Siedmioro z nich w wieku od 23 do 65 lat usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia gier na automatach poza kasynem oraz bez wymaganej koncesji.
26: Doszło do zlikwidowania 51 punktów, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, m.in. w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozerkowie, Konstantynowie Łódzkim, Zgierzu, Włocławku i Sochaczewie.
19: Dodaje prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej. Siedmiorgu podejrzanym o udział w grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. Pięcioro z nich decyzją sądu zostało już aresztowanych, a w miejscach przeszukań znaleziono także narkotyki. Piszemy o tym więcej na radio.łódź.pl, a kolejny serwis za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
17: Zapraszamy na wiadomości sportowe w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
17: No, co będzie, tam słychać w sporcie?
27: No, będzie się działo teraz. Wraca piłka nożna, no ale przede wszystkim dzisiaj siatkarskie derby Łodzi. I to będzie nie tylko prestiżowe starcie, bo w tym sezonie IPG, Budowlani i UKS Komerskon ponownie są w gronie faworytek do medali Mistrzostw Polski. A w pierwszej kolejce Budowlane pewnie pokonały Beniaminka z Kalisza 3-0 i są liderkami ligowej tabeli. UKS-ianki podejmowały wicemistrza z ubiegłych rozgrywek Developers Rzeszów i mimo dużych tych problemów na początku. Później doprowadziły do tiebreaka, ale tego przegrały dopiero na przewagi. W poprzednim sezonie budowlane ligowe derby wygrywały dwukrotnie po 3-0. W derbach pucharowych też były górą, ale dopiero po tiebreaku. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się późnym wieczorem. Początek spotkania w Łódź Sport Arenie o godzinie 20:30. A po niemal 3-tygodniowej przerwie do rywalizacji ligowej powracają piłkarze w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Drużyny z regionu łódzkiego zagrają w sobotę i niedzielę. Jutro Unia Skierniewice podejmie Termalikę Nieciecza, a w niedzielę UKS zagrał siebie z Ruchem Chorzów i to są mecze w pierwszej lidze. Natomiast w Ekstraklasie Widzew na wyjeździe zmierzy się z Piastem Gliwice. Relacje tekstowe z tych trzech meczów na radioloc.pl. Podczas włoskiej gali Premio Gentleman pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski i Interu Piotr Zieliński otrzymał dwie nagrody. Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku w wygranym meczu z Elasem Verona. Druga wygrana piłkarzy ręcznych Wisły Płock w grupie B Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad macedońskim Wardarem Skopje, a przed rundą rewanżową płocczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli. Prowadzi niemieckie Melsungen. Czołowa dwójka grupy awansuje do kolejnej fazy rozgrywek.
16: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
17: Dziś za oknem zdecydowanie jesiennie, poranek przynosi około 9 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie tylko do 13. Będzie sporo chmur, choć od czasu do czasu mogą pojawić się przejaśnienia. Do tego zachodni wiatr sprawi, że na zewnątrz odczuwalnie będzie chłodniej, więc no, ciepła kurtka to dziś podstawa.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
17: Już prawie 8 minut po 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Dziś piątek, 9 października, czyli 282 dzień roku 2026. Zerkam jeszcze na barometr. Ciśnienie niezbyt wysokie. Jeśli więc zastanawiacie się, czy sięgnąć po kolejną kawę, no to proszę bardzo, jest pretekst. A za chwilę w naszym programie powiemy o bezpieczeństwie w szkołach.

0: się bać! To męskie granie orkiestra i hymn z 2022 roku jest tylko teraz. Taki tytuł nosi ten utwór, a teraz przenosimy się do szkół.
1: Radio Łódź.
0: 11 minut po godzinie 7, 12 już właściwie minut po godzinie 7, a Łódź monitoruje bezpieczeństwo w szkołach. W poniedziałek przedstawiciele miasta spotkają się z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. To reakcja na dwa ataki nożowników w szkołach na Mazowszu. Bezpieczeństwu w szkołach przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a w czwartek 15-latek w Leszczy-Dolenowinach zabił pracownicę placówki. W sierpcu na Mazowszu zatrzymano 17-latka, który także miał przygotowywać się do ataku w szkole. Przy szkołach w województwie łódzkim spotkamy więcej policjantów, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
3: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania. Przypadki podejrzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. Wszelkie takie sytuacje, które mogą wskazywać na zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa właśnie osób przebywających na terenie placówek oświatowych.
4: Gdybyśmy nie byli przygotowani, to pewnie byśmy dodatkowo jakieś elementy wprowadzali. Natomiast mamy w poniedziałek takie spotkanie z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
2: Podkreśla wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: To jest bardziej ugruntowanie wiedzy, czy coś się jeszcze dzieje na co nie zwróciliśmy być może wcześniej uwagi, i aktualizacja nowego zagrożenia. Bo proszę mi wierzyć, że ja jak żyję nie słyszałam o tym, żeby ktoś wkroczył do szkoły i żeby ktoś w szkole zginął. Czytaliśmy to z doniesień raczej zagranicznych, amerykańskich. Natomiast mamy nowy rodzaj zagrożenia i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że musimy się dostosować do aktualnych zagrożeń. I myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne, więc po to też to spotkanie w przyszłym tygodniu.
5: Prawnie na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości sprawdzenia zawartości plecaka, kieszeni ucznia.
2: Dodaje dyrektor 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz.
5: Nie mamy w szkole żadnych zabezpieczeń, takich jak na przykład w sądach, że są bramki wykrywające metale.
6: A powinny być?
5: Myślę, że powoli dochodzimy do takiej możliwości. Gdybyśmy wrócili do czasu, kiedy była pandemia i były wtedy środki na zakup bramek mierzących temperaturę na wejściu, to może powinny znaleźć się środki, żebyśmy mogli dziś z nich skorzystać.
7: Jeżeli my nie mamy relacji z dzieckiem, nie mamy relacji z nastolatkiem, to naprawdę zbagatelizujemy nawet poważny problem.
2: Komentuje krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska.
7: Żeby mieć tę relację, my musimy mieć czas, który poświęcimy temu dziecku. Czas na rozmowę, czas na bycie z tym dzieckiem. Czasami bardzo ważne jest, żeby nawet nie mówić, tylko być obok siebie w milczeniu. Tak, żeby nie być ze sobą jedno w jednym właśnie urządzeniu ekranowym, drugie w drugim urządzeniu ekranowym, tylko mieć dla siebie tę przestrzeń.
2: W Łodzi dyrektorzy szkół regularnie przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Kolejne takie wydarzenia są zaplanowane za 2 tygodnie w ramach wydarzenia Azyl Expo.
0: No niewyobrażalna tragedia, oby do takich więcej nie dochodziło. A tym trudnym tematem zajęli się reporterzy Radia Łódź Joanna Karp i Michał Dąbrowski.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: I tak Kaja sobie pięknie śpiewa w tle. Supermenka, oczywiście taki tytuł nosi ten utwór. A ja sprawdzam prognozy pogody na kolejne dni i chyba powoli trzeba się przyzwyczaić do tego, że jesień zostanie z nami na dobre. W weekend będzie jeszcze kilkanaście stopni, ale deszcz może się pojawić. Na początku przyszłego tygodnia poranki będą już naprawdę chłodne, bo miejscami tylko 2-3 stopnie, więc no to jest chyba najwyższy czas, żeby wyciągnąć cieplejsze kurtki, no i przestać się łudzić, że lato jeszcze wróci, bo chyba niestety nie. A jaka będzie pogoda dzisiaj, tego dowiemy się już za kilka minut po skrócie wiadomości, który o 7.30, więc zostańcie z nami. A teraz Alex Amor i Inside.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Lubisz oglądać seriale? Audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
6: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Ponownie wyjeżdżamy na drogi, prowadzi Adam Łużyński.
13: Dosyć mocno zaczynają korkować się drogi dojazdowe do Łodzi, między innymi od strony Aleksandrowa Łódzkiego i Brzezin. Spore problemy mamy też na Pabianickiej i tutaj w zatorze drogowym spędzimy ponad 10 minut. Ja pół godziny temu obiecałem Państwu, że podam objazd i proszę zapamiętać te nazwy ulic. Po minięciu portu jedziemy przez Rudę Pabianicką i skręcamy w Dibuła i zaraz po tym jedziemy w prawo na Pokładową. Następnie jedziemy długo prosto przez Prądzyńskiego, Drzymały, Świętego Franciszka z Asyżu i Zenitową. Dalej wyjedziemy na Nowych Sadach i w ten sposób właśnie omijamy ten korek. A jeśli Państwo zgubią się gdzieś po drodze, to proszę patrzeć, jak jadą inni łodzianie, bo oni znają ten skrót i zawsze można kierować się w ten sposób, jak oni jadą właśnie tymi ulicami. Więcej z dróg już za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się 7.30. A to oznacza, że w Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Jarosław Turek.
14: Sąd rodzinny nieletnich zajmie się dzisiaj sprawą 15-letniego nożownika, sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Wczoraj jej absolwent wtargnął do środka i ostrym narzędziem zabił jedną osobę, a dwie ranił. Dzień wcześniej doszło też do podobnego ataku w Ostrołęce. 19-latek rzucił się tam z nożem na uczniów i nauczycieli. Ranił 9 osób. W związku z tymi zdarzeniami w regionie łódzkim, w rejonach szkół, pojawi się teraz więcej policjantów, którzy w sytuacjach budzących podejrzenia mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. Minister edukacji chce też rozmawiać z radami dyrektorów szkół o tym, czy możliwe są zmiany w prawie oświatowym, które pozwoliłyby wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli teraz na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. 4 menadżerów Orlenu zostało tymczasowo aresztowanych. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. Byli i obecni szefowie spółki usłyszeli zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, a mieli w ten sposób wyrządzić szkodę na majątku Orlenu szacowaną na ponad 4 miliardy złotych. Mogą im grozić wysokie kary, nawet do 25 lat więzienia. W zalewie w Łęczycy znaleziono ciało kobiety. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Łódź, znaleziona kobieta to prawdopodobnie Monika N. Poszukiwana od 1 października przez łęczycką policję. Jej tożsamość na razie jednak nie została oficjalnie potwierdzona przez policję. Dzisiaj, jutro ukraińska delegacja w Stanach Zjednoczonych będzie rozmawiać z Amerykanami o pokoju z Rosją. W spotkaniach uczestniczyć mają też wysłannicy Europy. Według ukraińskich mediów tematem rozmów ma być przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją, ale amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział przed tym spotkaniem, że obecnie brak jest perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, który jego zdaniem osiągnął strategiczny impas. Tyle informacji w skrócie, a kolejne wiadomości za pół godziny.
12: Poranki coraz chłodniejsze, a wiatr przypomina, że lato mamy już za sobą. W miastach łódzkiego 9 stopni, ale odczuwalne zaledwie 6. Jedynie na południowym zachodzie, w okolicach Pajęczna 7 stopni na termometrach. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13, maksymalnie 15 stopni, ale silne podmuchy zachodniego wiatru mogą dać się we znaki. Chmur będzie sporo, choć pojawią się przejaśnienia. Wieczorem znów zrobi się chłodniej, a jutro nad ranem na zachodzie regionu może słabo popadać.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
12: Za kilka minut powiemy o tym, że w Łodzi ruszyły badania ruchu drogowego, dzięki którym już wkrótce poruszanie się po mieście zarówno autem, jak i komunikacją miejską ma być płynniejsze i przyjaźniejsze. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na razie czas na nieco muzycznych brzmień o poranku. Tina Turner.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Za 20 minut będzie godzina 8. A my teraz o tym, że wystartowały łódzkie badania ruchu drogowego. Dzięki nim już wkrótce poruszanie się po mieście zarówno autem, jak i komunikacją miejską ma być płynniejsze. Pomogą w tym ankiety i kamery, które zbadają, gdzie i jak najczęściej poruszają się łodzianie. Więcej w materiale Seweryna Potentasa.
2: Remonty mają stać się mniej uciążliwe, a komunikacja miejska ma lepiej spełniać potrzeby mieszkańców. W obecnej sytuacji w Łodzi to brzmi jak żart, ale takie efekty przynieść mają rozpoczęte w mieście badania ruchu drogowego.
3: Badania transportowe, które ma właściwie każde duże europejskie miasto i wiele dużych polskich miast.
2: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
3: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego, który ułatwi nam m.in. planowanie objazdów, przygotowanie siatki połączeń MPK, budowę dróg rowerowych.
4: To pierwsze w historii tak duże badanie.
2: Mówi dyrektor Biura Strategii Miasta Tomasz Jakubiec.
4: To jest praktycznie zestaw 18 bardzo kompleksowych badań. Badania ankietowe, to jest próba 1% populacji miasta i 15 gmin okalających, czyli to jest przeszło 9 tysięcy osób do przebadania.
5: One mają na celu pokazać nam bardzo precyzyjnie, w jaki sposób łodzianie przemieszczają się codziennie do pracy, do szkoły czy na zakupy. Dlatego też nasi ankieterzy przez najbliższe 2 miesiące będą odwiedzali gospodarstwa domowe.
2: Mówi Bartłomiej Wiertel z firmy Via Vistula, wykonującej łódzkie badania ruchu. W badaniu pomogą także kamery, które przeanalizują ruch w ponad 360 miejscach w całym mieście.
5: Będą wisieć na praktycznie każdym większym skrzyżowaniu w Łodzi. Będziemy badali praktycznie wszystko, co ma związek z ruchem. Od przejazdów samochodów, pojazdów na skrzyżowaniach, poprzez przejazdy rowerowe, poprzez przemieszczenia piesze, zwłaszcza na ulicy Piotrkowskiej. Będziemy badali kolej, to jak ludzie podróżują koleją. Będziemy badali także elementy związane z ruchem tranzytowym.
2: Do zebranych danych dojdą także te o czasach przejazdów komunikacji zbiorowej.
3: Będziemy lepiej planowali objazdy, lepiej będziemy planowali inwestycje. Nie będziemy już zastanawiać się spod dużego palca, czy jakąś drogę należy z którąś drogą połączyć. Czy tramwaj to powinien zostać przedłużony na jakiejś ulicy, czy nie? Jest to jedno z dążeń, które sobie założyliśmy w ramach tego projektu, że po zakończeniu badań będziemy chcieli polepszyć siatkę MPK.
5: Jest to narzędzie planistyczne. Możemy planować, jak będzie wyglądał ruch w dzielnicach za kilkanaście lat. Na podstawie tego modelu ruchu będziemy mogli wykonać prognozy ruchu, jak wpłynie na miasto Łódź, na całą aglomerację budowa centralnego portu komunikacyjnego, czy innych dużych inwestycji, które miasto ma w planie realizować. Gdzie położyć nacisk, gdzie położyć priorytet, gdzie spiąć niektóre połączenia.
2: Według zapowiedzi trwające w mieście remonty nie będą przeszkodą i nie powinny wpłynąć na końcowe wnioski. Jak jednak podkreśla firma wykonująca badania, te powinny być powtórzone po około 10 latach, po których wiele osób może zmienić swoje nawyki transportowe.
1: A badania ankietowe potrwają przez najbliższe 2 miesiące, monitoring ruchu przez kolejnych kilkanaście miesięcy. Wnioski mają być gotowe za 1,5 roku, a zaraz potem wdrożony ma być nowy model komunikacyjny. Co pod tym znaczeniem, pod tym terminem model komunikacyjny się kryje, to się dowiemy właśnie za 1,5 roku. Co wyjdzie w praktyce, czy nie będzie opóźnień, a na przykład z wdrożeniem tego systemu, no to zobaczymy, a tymczasem stoimy w korkach dalej.

0: Mówiliśmy przed chwilą o tym, że w Łodzi ruszyły badania ruchu, natomiast no, wszyscy wiemy, jak jest, i o tym, że po Łodzi jedzie się ciężko, to myślę, że do tego badań nie potrzeba. A taki prawdziwy komunikacyjny chaos ufundowało miasto także w tym tygodniu. Pasażerom łódzkiego MPK trasy zmieniło blisko 20 linii tramwajowych i autobusowych, no a wszystko przez remonty kluczowych torowisk na Kilińskiego, Broniewskiego i Piotrkowskiej. Sęk w tym, że informacje o zmianach tras i niektóre rozkłady na przystankach zaczęły się pojawiać dopiero w niedzielę, czyli tuż przed wprowadzeniem tych objazdów. Za całą sytuację przeprosiło już MPK, no ale czy władze Łodzi również powinny przeprosić? Zapytamy o to naszego gościa, który już po 8.10 pojawi się w naszym studiu. Będzie nim wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Na tę rozmowę zaprasza Maciej Trojanowski, który zapyta też wiceprezydenta o to, czy miasto w tym roku nie przesadziło z liczbą festiwali i koncertów. Duże wydarzenia przyciągnęły do Łodzi setki tysięcy turystów, co szczególnie odczuli mieszkańcy osiedla Redkinia podczas Łódź Summer Festivalu. Czy było warto? Tego się dowiemy. Być może na to pytanie odpowie wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Spróbuję Chcemy też dowiedzieć się, kiedy zostanie otwarte kluczowe skrzyżowanie w centrum. Chodzi o skrzyżowanie oczywiście Kościuszki z Zieloną, które zostało zamknięte ponad dwa lata temu przez budowę tunelu średnicowego. Ta rozmowa oczywiście o 8.10. Zapraszam serdecznie w imieniu Macieja Trojanowskiego, a już teraz zespół Martini Police i Salonowe Lwy.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Zbliża się godzina 8:00. Jak ten czas szybko leci, dopiero co zaczynaliśmy nasze spotkanie, a to już 8:00 na zegarze. O pełnej oczywiście wiadomości, będzie też o tym, co dzieje się na drogach, to minutę przed 8:00, więc zostańcie z nami.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radiu Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
9: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Prowadzi Adam Łużyński.
12: No niestety nie mam najlepszych wieści, bo w Łodzi mamy sam środek porannego szczytu. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili, bo przy krzyżówce Pomorskiej i Konstytucyjnej zderzyły się dwa samochody i teraz tutaj w okolicach szpitala CKD mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Na pozostałych ulicach w Łodzi sytuacja drogowa jest co najmniej kiepska. Mój kolega z Dziennika Łódzkiego, Dariusz Piekarczyk, na pewno powiedziałby, że w Łodzi teraz są potężne korki. I ja się z tym zgadzam. Stoi Pabianicka, stoi Aleja Palki, ale Aleksandrowska i Konstantynowska. Nie oszukujmy się, o tej porze przejazd przez Łódź to nic przyjemnego. Po więcej wiadomości z dróg zapraszam za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź jest 8:00. W studiu Jarosław Turek, zapraszamy na serwis informacyjny.
13: W serwisie kryzysowa sytuacja po dwóch dramatycznych atakach z użyciem noża w szkołach na Mazowszu. Właścicielka psiej pseudohodowli przed łódzkim sądem i nowe zasady korzystania z biletów w piotrkowskim MZK w regionie. Dzisiaj dosyć pochmurno i chłodno, na termometrach maksymalnie w ciągu dnia tylko 13 stopni. Więcej policjantów przy szkołach w łódzkim regionie. To reakcja na ataki nożowników na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób, a wczoraj pod Wyszkowem 15-latek w podobny sposób zaatakował pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna. Jakie działania w związku z tymi wydarzeniami są podejmowane w naszym regionie? O tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: W rejonach wszystkich szkół będzie więcej patroli policyjnych. Jak mówi nadkomisarz Edyta Machnik, funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na osoby w okolicach placówek.
15: Których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania.
14: Dodatkowe działania planuje też miasto Łódź.
16: Takie wydarzenia to może być skutek nie tylko tego, co się dzieje w szkole, ale też zwracamy uwagę na rodziców, gdzie dzieci funkcjonują, w jakim środowisku i w jakim środowisku cyfrowym również funkcjonują i z kim się spotykają.
14: Mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa. Wodnicka. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: W poniedziałek w sprawie możliwych niebezpiecznych sytuacji w łódzkich szkołach przedstawiciele Urzędu Miasta spotkają się z policją, Strażą Miejską i urzędnikami z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Niektóre policyjne hipotezy dotyczące zajść w szkołach na Mazowszu zakładają, że zamachowcy mogli być pod wpływem treści, jakie znaleźli w internecie. I w tym kontekście ważne jest, że Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Przed sądem stanęła 52-letnia właścicielka pseudohodowli prowadzonej na terenie gminy Piątek w powiecie łęczyckim. Kobieta trzymała prawie 50 zwierząt w fatalnych warunkach, a ma być odpowiedzialna za 11 martwych szczeniąt i podrabianie książeczek zdrowia. Klienci kupowali od niej w internecie zwierzęta, które potem okazywały się chore, a niektóre umarły. Jednym z klientów tej pseudohodowli był pan Ireneusz.
17: Z ręki do ręki pani otrzymała pieniążki, podała mi tylko pieska. Zapakowała się w samochód i pojechała. Bardzo wychudzony był, no i strasznie śmierdział. Już to dało mi taki sygnał, że coś jest nie tak.
18: Pies był bardzo silnie wychudzony, no generalnie był w takim stanie trochę już agonalnym. Silne wymioty, silna wybiegunka. I tak naprawdę po wykonaniu testów okazało się, że ma parwowirozę. Tego pieska po prostu nie udało się uratować.
13: Dodaje pani Aleksandra, lekarz weterynarii z kliniki, do której trafił szczeniak. 52-latka usłyszała 15 zarzutów. Teraz może jej grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Zmiany w piotrkowskich autobusach MZK. Wprowadzono nowe zasady korzystania z biletów w aplikacjach mobilnych. Pasażerowie muszą teraz aktywować bilet jednorazowy bezpośrednio po wejściu do autobusu, skanując kod QR. Mówi o tym Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Piotrkowie.
19: Ciężko jest udowodnić moment aktywacji biletu. W związku z tym rozwiązania z kodem QR mają przede wszystkim uszczelnić system sprzedaży, zadbać o budżet Piotrkowa Trybunalskiego, budżet mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ale także przede wszystkim ułatwić pracę kontrolerom.
13: Dla pasażerów korzystających z biletów okresowych nic się nie zmienia. Podobne zasady obowiązują już w pojazdach łódzkiego MPK. I zapraszamy na rozmowę, bo za chwilę naszym gościem będzie wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, z którym będziemy rozmawiać o chaosie komunikacyjno-informacyjnym po zmianie tras prawie 20 linii tramwajowych i autobusowych w tym tygodniu. Ale zapytamy też, czy miasto w tym roku nie przesadziło z liczbą festiwali i koncertów, które choć radują tysiące uczestników, są utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. No a także zapytamy, kiedy zostanie wreszcie otwarte kluczowe skrzyżowanie w centrum Łodzi, czyli Alei Kościuszki z ulicą Zieloną. To już za kilka minut, a w serwisie za pół godziny same dobre wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
11: Z ciepłem dziś nie poszalejemy, a wiatr jeszcze obniży nam ten komfort. Na termometrach 9 stopni w Łódzkiem, później pokażą od 13 do 15 stopni maksymalnie, ale przy mocniejszych podmuchach wiatru może być naprawdę chłodno. Chmur nie zabraknie, choć od czasu do czasu pokaże się trochę słońca i myślę, że na choć ten fragmencik słońca wszyscy bardzo dzisiaj będziemy czekać.
6: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: Już 5 minut po 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę zapowiadana rozmowa z gościem, ale najpierw nieco muzycznych brzmień Manam i Boskie Buenos.

0: Już 8 minut po 8, czas na rozmowę z gościem.
1: Gość Radia Łódź.
2: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry w piątek. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam słuchacze Radia Łódź.
2: Koniec tygodnia, to był ciężki tydzień dla pasażerów, szczególnie komunikacji miejskiej w Łodzi. Na początku tygodnia w poniedziałek mieliśmy naprawdę spore problemy z dotarciem do pracy, sporo zmian linii MPK, tramwajów, autobusów, remonty, Kinińskiego Pomorska, Piotrkowska-Mickiewicza, zmiana organizacji przy Broniewskiego. Na antenie Radia Łódź niedawno był prezes MPK Zbigniew Papierski. Przeprosił za to zamieszanie. Czy magistrat też poczuwa się do przeprosin?
3: Czy zawsze warto przeprosić mieszkańców za utrudnienia, ale warto też powiedzieć, że te remonty torowisk, i myślę tutaj o Piotrkowskiej czy o skrzyżowaniu Kilińskiego Pomorska, są robione po to, żeby przygotować objazdy dla nowych inwestycji tramwajowych, tych, na które miasto dostało potężne dofinansowanie z Unii Europejskiej. I tutaj myślę chociażby o ulicy Żgowskiej, Zielonej, czy o ulicy Legionów. Tam te wielkie kontrakty tramwajowe przed nami. One rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. Teraz podpisujemy na nie umowy. I tramwaje będą musiały jeździć objazdem.
2: Panie prezydencie.
3: Większy ruch na pewno. I ta infrastruktura musiała być na ten
2: Ale
3: większy
2: ruch. Ale to jest jasne. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że na przykład ulice w Łodzi wymagają naprawy i łatania dziur. Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że niektóre rozkłady pojawiały się dopiero na przystankach, na przykład w niedzielę wieczorem, podczas kiedy łodzianie chcieli dotrzeć do pracy w poniedziałek rano, wychodzili i okazywało się, że tramwaje zupełnie inaczej jeżdżą, coś jest zamknięte. Komunikacyjnie tam nie było w porządku, bo wszyscy rozumieją potrzebę remontów. Problem polega na tym, że to była największa zmiana komunikacyjna naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego że kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt linii pojechało inną trasą.
3: Dlatego cieszę się, że łódzkie MPK w osobie pana prezesa przeprosiło za te utrudnienia i przeprosiło za to, że ta informacja tak późno znalazła się na łódzkich przystankach i dotarła do łódzkich pasażerów. I za to zawsze warto przeprosić, bo to ewidentnie tutaj coś nie zagrało komunikacyjnie i z tą informacją do mieszkańca powinniśmy dotrzeć zdecydowanie wcześniej, zwłaszcza, że ten remont był planowany od pewnego czasu. Więc można było po prostu wcześniej o tym mieszkańcom powiedzieć, ale potrzebujemy tam dobrze zrobionej infrastruktury tramwajowej, bo

0: chodzi o koordynację i takie wybieranie prac w konkretne miejsca roku, za to odpowiada Biuro Inżyniera Miasta i tutaj ten warunek był bardzo prosty. Trzeba skończyć pierwszy odcinek ulicy Północnej od Kilińskiego do Sterlinga i w momencie, jak ten odcinek zostanie skończony, to wtedy możemy wchodzić na skrzyżowanie Kilińskiego-Pomorska. Biuro Inżyniera Miasta właśnie taki warunek postawiło. Czy można było to skorelować z Placem Wolności? No, ja lubię ufać ludziom, którzy odpowiadają za poszczególne rzeczy. Wydaje mi się, że to planowanie tych remontów w mieście przy tej skali dzisiaj, a mówimy o ponad 100 inwestycjach jednocześnie, do najgorszych nie należy, chociaż rzeczywiście te utrudnienia w mieście występują, ale przy tej skali inwestycji wydaje mi się, że to jest nieuniknione, dlatego też z taką nadzieją czekam na badania ruchowe, gdzie będzie można...
1: A za chwilę o to zapytam, ale póki jesteśmy przy remontach, no to myślę, że dla kierowców szczególnie, bo dla pasażerów MPK nie, ale dla kierowców dużą ulgą by było oddanie skrzyżowania Kościuszki Zielona. Pamiętam rok temu, niespełna rok temu rozmawialiśmy w tym studiu, w grudniu 2025 roku o otwarciu tego skrzyżowania. Już wtedy miasto prosiło PKP, żeby udrożnić, skoro nic się nie dzieje na trasie tunelu. Wiadomo, że już ta decyzja zapadła. To skrzyżowanie będzie otwarte.
0: Tak.
1: To też powiem słuchaczom spoza Łodzi, że to jest jedna z głównych arterii przebiegająca przez centrum Łodzi. Bardzo ważna ulica. Kiedy w takim razie zostanie otwarta? Bo przygotowania już trwają, ale nikt nie wie, czy to będzie w tym miesiącu, czy pod koniec roku, w grudniu,
0: no, chciałbym,
1: przed świętami.
0: Żeby to było jak najszybciej, ale tutaj jesteśmy uzależnieni od naszych kolejowych partnerów i musimy spokojnie poczekać. Obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni, zamontowana także sygnalizatory, które będą sterowały ruchem, więc jesteśmy blisko już tego celu, żeby to skrzyżowanie w końcu
1: jakby pan
0: końcu
1: tak miał
0: odtworzyć.
1: Ocenić, to będzie miesiąc, jeszcze dwa miesiące. No,
0: bardzo bym chciał, żeby w listopadzie to skrzyżowanie było już otwarte, ale czy uda się to osiągnąć? Na pewno wydarzy się to w tym roku, a takim moim osobistym marzeniem jest listopad.
1: No to jeszcze pytanie w takim razie, jak miasto otworzy, znaczy inaczej, PKP otworzy, bo przecież to jest teren budowy, odpowiedzialny za ten teren ma inwestor, to w takim razie, jeżeli będzie to otwarte, to już permanentnie? Wiem, że jedną nitką pojedzie tam ruch, ale pytanie, czy jak tunel nie zostanie znowu wznowiony, budowa tunelu, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to czy znowu nie zostanie to ta ulica i to skrzyżowanie zamknięte?
0: Mam nadzieję, że nie, ale tutaj pewnie dużo zależy od nowego, wyłonionego wykonawcy, a jeżeli chodzi o budowę tego pierwszego kłopotliwego tunelu, gdzie inwestycja została zatrzymana i spowodowała też tyle utrudnień przez tak długi okres czasu.
1: No ja myślę, że wszyscy już zapomnieli czasy, kiedy ten tunel nie był drążony.
0: Wykonawca uzna, że można bezpiecznie skończyć tą inwestycję bez zamykania tego skrzyżowania, to nie ukrywam, że i wszyscy łodzianie i władze miasta będą z tego bardzo zadowolone, ale tutaj musimy ze sobą szczegółowo porozmawiać i myślę, że po drugiej stronie również musi pojawić się partner, który tą inwestycję
1: będzie
0: kończył. Czyli
1: to jasno warto powiedzieć, że to będzie zależało od wykonawcy,
0: tak.
1: I wcale nie jest powiedziane, że jeszcze raz to skrzyżowanie nie zostanie zamknięte.
0: Tak, my będziemy bardzo mocno namawiać, żeby utrzymać przejezdność tego skrzyżowania, ale tutaj za mało mamy dzisiaj szczegółów, nie mamy wykonawcy, więc ciężko tak jednoznacznie się deklarować, zwłaszcza, że bezpośrednio też wpływu na to nie mamy, ale z ramienia miasta na pewno będziemy ten temat podnosić.
1: No dobrze, wspomniał pan o badaniach ruchu. Po co miasto bada ruch? Nie wiemy, gdzie jeżdżą kierowcy, nie wiemy, gdzie się tworzą korki, bo ja myślę, że słuchacze z Łodzi, którzy dojeżdżają codziennie do pracy, mogą do pana zadzwonić i z palca wymienić, gdzie zawsze się stoi, gdzie jest najwięcej kierowców, gdzie nie da się uniknąć korka. To po co takie badania miasto prowadzi?
0: Czy każde duże europejskie miasto takie badania ma? Właściwie ma coś, czym kończą się te badania. Taki model symulacyjny ruchu, który na podstawie szczegółowych badań podpowiada nam, jak układać organizację ruchu w mieście, jak kształtować siatkę połączeń. Mamy bardzo dużo danych po takich badaniach, które odpowiadają nam w taki obiektywny sposób, jak mieszkaniec Łodzi porusza się do szkoły, do pracy czy na zakupy, z jakich środków transportu korzysta, kiedy chodzi pieszo, gdzie ten ruch pieszy jest większy, gdzie mniejszy. Później będzie można symulować też na przykład nowe inwestycje tramwajowe, tam gdzie ta infrastruktura mogła być rozbudowana.
1: Czyli te tramwaje,
0: system nam sam
1: które...
0: podpowie, czy to ma sens i czy
1: ktoś
0: będzie...
1: Do tej pory takich badań nie mieliśmy?
0: Jeździł.
1: Miasto
0: nie.
1: Planowało te budowy, także nowych torowisk, ale także remonty bez, to trochę na ślepo, trochę na wyczucie?
0: Czy to były takie punktowe, można powiedzieć, badania, analizy. No, tego typu duże projekty wymagają elementu analitycznego i on oczywiście był, ale to jest... taki wyrywek danych, część danych tylko i wyłącznie. Tutaj mówimy o

0: takim programie komputerowym, który będzie na bieżąco zasilany danymi i który będzie nam w stanie przesymulować właściwie wszystko w mieście. Od tego, jak poukładać objazdy, jakie drogi ze sobą połączyć, gdzie zbudować szerszy chodnik, a gdzie może brakuje infrastruktury rowerowej.
1: A droga taka przygoda będzie? Taki program komputerowy, żeby sprawdzić ten ruch? Ile to kosztuje?
0: Czy całość tego kontraktu to jest 4,5 miliona złotych?
1: Warto wydać takie pieniądze?
0: Wydaje mi się, że absolutnie warto. I tak jak w zeszłym roku mieliśmy okazję obserwować takie modele transportowe w Londynie czy w Helsinkach, no jest to rewolucja i też myślę, że dużo łatwiej będzie rozmawiało się z mieszkańcami na temat poszczególnych inwestycji, objazdów, czy zmiany w ramach siatki połączeń MPK. No będą konkretne dane, będziemy mogli ze sobą porozmawiać w taki obiektywny sposób, a nie, że mnie się wydaje, że coś powinniśmy zorganizować w taki
1: A nie będzie sposób. Trochę z tym, jak inteligentnym systemem sterowania ruchu, do którego łodziarze mają sporo zastrzeżeń? Chociaż był taki dzień, kiedy inteligentny system przestał działać, wtedy korki były jeszcze większe i to okazało się, że jednak nie jest tak do końca bezużyteczny, no ale chyba mógłby być lepszy. Nie będzie...
0: To nie będzie remedium na nasze wszystkie problemy. To pokaże nam, w jaki sposób zarządzać inwestycjami, zarządzać komunikacją miejską. Da nam obiektywną wiedzę i takie obiektywne rekomendacje, ale sami będziemy musieli te rekomendacje później wdrożyć i też zadbać, żeby ten program był aktualny cały czas, żeby był zasilany chociażby danymi z systemu sterowania ruchem.
1: Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, przypomnę, jest moim i państwa gościem, odpowiedzialny nie tylko za drogi, ale odpowiedzialny również za duże festiwale, mogę tak to powiedzieć, duże festiwale w mieście. I teraz tak, wyliczam sobie, bo ten festiwalowy sezon się kończy już w mieście. Summer Festival, Light Move Festival, Audio River, Parada Wolności. Miliony złotych miasto wydaje na te festiwale. Czy trochę to nie jest przeskalowane? Mieszkańcy Retkini do tej pory pokazują, jak wyglądają Jasne Błonia. Czy nie powinniśmy pomyśleć trochę o ograniczeniu liczby tych festiwali?
0: Czy my staramy się to wszystko też dokładnie badać i mieć takie obiektywne dane i zleciliśmy taki raport PWC. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób łódzkie festiwale, a w szczególności Łódź Summer Festival, przekłada się na łódzką gospodarkę. I osoby, które uczestniczyły w ramach tego festiwalu, prawie 800 tysięcy osób, zostawiły w mieście prawie 90 milionów złotych. Tylko z jednego festiwalu.
1: Ale to chwila, bo w jaki sposób zostawiły? To znaczy nie zapłaciły chyba miasto za przyjechanie tutaj. To w jaki sposób? To są pieniądze, które trafiły do Łodzian? To jest ten ekwiwalent, o którym dużo mówiliśmy jeszcze przed festiwalem?
0: Czy tutaj musimy powiedzieć jakby o kilku cyferkach, żeby ten obrazek był taki wyraźny. 89,6 miliona złotych to są wydatki uczestników związane z festiwalem. Na te wydatki w dużej mierze składa się gastronomia na samym festiwalu, czy gastronomia w mieście, transport, korzystanie z atrakcji, noclegi, zakupy spożywcze.
1: Czyli uczestnicy festiwalu wydali w Łodzi 90 milionów.
0: Tak, a w mieście pozostawili 67 milionów. Czyli można powiedzieć, że za każdą złotówkę, która tutaj przyjechała, w mieście Łodzi zostaje prawie 71 groszy z tego tytułu. I taką bardzo ważną liczbą jest ilość osób spoza Łodzi, która ten festiwal odwiedza i to jest ponad 50% osób.
1: No tak, ale te pieniądze nie trafiają w żaden sposób do kasy miasta. Jak rozumiem, one trafiają do kieszeni
0: też
1: łodzian.
0: Też trafiają do kasy miasta.
1: To ile z tych
0: 8 milionów złotych trafia bezpośrednio do kasy miasta, bo jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zarobi więcej pieniędzy, podczas festiwalu zarobił dużo więcej pieniędzy, będzie musiał zapłacić większe podatki i miasto też ma udział w podatkach. Czyli chociażby tylko z tego tytułu do miasta wraca prawie 8 milionów złotych.
1: No to ja tak sobie na szybko liczę. W zeszłym roku, bo w tym roku nie znamy chyba jeszcze kosztów Łódź Summer Festival, chociaż radni próbują liczyć poszczególne umowy. One są rzeczywiście duże. To są spore koszty i one potrafią zszokować. 14 milionów w zeszłym roku kosztował, on był mniejszy ten festiwal, 1/3 z budżetu miasta, czyli można powiedzieć, że to, co miasto wydaje, wraca do kieszeni łodzian?
0: Myślę, że śmiało tak. Myślę, że zostaje jeszcze więcej, bo te 89 milionów złotych to jest naprawdę potężny pieniądz i ten pieniądz w dużej mierze zostaje właśnie w łódzkich kieszeniach. Zarabiają taksówkarze, zarabia gastronomia, zarabia też łódzkie orientarium albo fala, bo prawie 40% osób, które tutaj przyjechały spoza Łodzi, korzysta też z łódzkich atrakcji. Tutaj w tej topce była właśnie fala, orientarium i OFF Piotrkowska, czyli I myślę, że ta osoba jest duża szansa, żeby do Łodzi wróciła już na taki spokojny weekend.
1: A w jaki sposób PWC to badało?
0: No to myślę, że już dokładnie trzeba było spytać PWC, ale to jest, oczywiście były ankiety, były logowania telefonu, więc też chcieliśmy wyłonić renomowaną pracownię, renomowaną firmę, żeby też efekt tego badania był jak najbardziej profesjonalny i myślę, że to tutaj się udało, bo mamy bardzo dużo liczb.
1: No właśnie, czyli, też... mając takie liczby, to rozumiem, to wrócę do swojego pierwotnego pytania, czyli jak rozumiem, miasto nie zamierza ograniczyć liczby. Jak rozumiem, miasto takimi badaniami, o których pan teraz mówi, pokazuje, że to się po prostu opłaca, mimo że koszty ponoszą jednak mieszkańcy. No i to trzeba przyznać.
0: To czy ta strategia, którą przyjęliśmy 4 bodajże bądź 5 lat temu, czyli kumulowanie takich ciekawych wydarzeń w wakacje i w okolice wakacji, wydaje mi się, że się sprawdza. Po to zamawiamy też te raporty, żeby sprawdzać, w jaki sposób nasze działania przekładają się na łódzką gospodarkę i żeby mieć obiektywne dane, że ten pomysł na rozwój rynku festiwalowego i zbudowania w ruchu turystycznego w mieście opłaca się także łodzianom, bo robimy to i dlatego, żeby łodzianie mieli fajną ofertę kulturalną, fajną ofertę spędzania wolnego czasu, ale też, żeby pieniądz popłynął spoza Łodzi do łódzkich kieszeni.
1: Myśli pan, że przekona pan łodzian takimi liczbami?
0: Nie wiem, to już jakby nie mnie to oceniać. Myślę, że warto badać takie rzeczy, warto sprawdzać, czy te pieniądze, te imprezy, które organizujemy, w dobry sposób pracują dla miasta. No na tym ta robota publiczna polega, żeby też umieć uargumentować event czy działanie, które się podjęło i tutaj PWC tych argumentów nam dostarcza. No to prawie 90 milionów złotych, no to jest kwota, która naprawdę robi wrażenie też w tej łódzkiej naszej gospodarce.
1: To jeszcze na koniec zapytam. Łódź Summer Festival w przyszłym roku na pewno się odbędzie. Już na pewno jest szykowany program. Wiadomo już,
0: nawet
1: kto...
0: Nawet jest gotowy program. Jest można powiedzieć w 80-90% mamy już gotowe
1: to
0: zestawienie artystów.
1: To
0: kto wystąpi? Nie mogę mówić takich rzeczy. Szanuję to pytanie, panie redaktorze, ale tutaj musimy ustalać to z artystami. Pierwszych artystów chcemy ogłaszać w listopadzie, w grudniu myślę, że ogłosimy.
1: Czyli już niedługo.
0: Dużego zagranicznego artystę, mężczyznę, czyli... którego hity chyba wszyscy doskonale znają.
1: Będzie większy ten festiwal w związku z tym, jeżeli mają być takie
0: nazwiska? Nie zamierzamy
1: skalować
0: festiwalu, zamierzamy zadbać o komfort na tym festiwalu, zamierzamy troszeczkę może poszerzyć teren, ale nie chcemy mieć już
1: to mieszkańcy Rytkini już łapią się za głowę. Ale...
0: 800 tysięcy osób, wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o mieszkańców Rytkini. Jeszcze raz dzięki i też w najbliższym czasie z radami osiedla z tych okolic będziemy się spotykać i adresować te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić lepiej. Szanujemy tą współpracę, z każdym rokiem jest lepsza i będziemy się tego
1: to trzymać. Na koniec, właśnie o to chciałem też zapytać, bo mamy pieniądze na stole, mamy już artystów na przyszły rok w 80%. W jaki sposób ta współpraca z mieszkańcami Rytkini będzie wyglądała? Czy oni będą mieli więcej do powiedzenia na temat na przykład organizacji ruchu na swoim osiedlu, bo 800 tysięcy ludzi, którzy przechodzą przez osiedle, które jest zazwyczaj spokojne i jest raczej sypialnią młodzi, no to jest duży problem i powiem szczerze, ja się nie dziwię mieszkańcom, że mają pewne pretensje, nawet jeśli to tylko 3 dni.
0: Z każdym rokiem robimy to troszeczkę wcześniej, szybciej zaczynamy dyskusję o kolejnej edycji. W tym roku, właściwie jeżeli chodzi o przyszłoroczną edycję, tą współpracę już powoli zaczynamy. Najpierw chcemy spotkać się z 4 redkińskimi radami osiedla i przedyskutować to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy zrobić lepiej. Na pewno tutaj ta polityka parkingowa jest czymś, na czym mieszkańcom bardzo zależy. Myślę, że udało się całkiem nieźle w tym roku rozwiązać kwestię bezpieczeństwa na samym osiedlu, obecności policji, służb i tutaj było zdecydowanie lepiej. Na pewno jest do dopracowania kwestia związana z tym, żeby było czysto na Rytkini, żeby było czysto każdego dnia, już z samego rana, żebyśmy nie czekali, nie musieli obserwować przepełnionych koszy na śmieci, no, porozwalanych budelek i tak dalej.
1: Post festiwalu w poniedziałek czasami było widać.
0: Ale też bardzo szanujemy i cieszymy się z tej współpracy z mieszkańcami Rytkini i mam poczucie, że ten mieszkaniec Łodzi Rytkiński jest dla nas naprawdę i dobry, i wyrozumiały.
1: No to szanowni państwo, proszę zwrócić się do swoich rad osiedli, jeżeli państwo chcą mieć głos. Mówię tutaj do mieszkańców Rytkini, czyli dużego łódzkiego osiedla w sprawie przyszłorocznego Łódź Summer Festiwalu. Tymczasem dziękuję. Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, był moim i państwa gościem. Życzymy
0: bardzo
1: przyjemnego weekendu, udanego tygodnia przyszłego. Dziękuję
0: bardzo
1: pięknie.
0: Dziękuję wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi też wszystkiego dobrego na weekend.
2: Energia na start. Radio Łódź na dzień dobry. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
6: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a robi to dla nas Adam Łużyński.
9: Na kilku ważnych trasach w Łodzi korki powoli słabną. Szybciej pojedziemy m.in. przez Pomorską, Wojska Polskiego i Konstantynowską. Krócej postoimy też na rondzie straconego czasu, czyli na rondzie Solidarności. Tutaj poczekamy około 5 minut, a można było czekać 10 lub 15 minut. Zatem w tej sytuacji są powody do radości. Ale aż tak wesoło nie jest na Pabianickiej. Ci, którzy utknęli tu w korku, będą stali jeszcze około 10 minut. Podobnie długo jest na Aleksandrowskiej i jeszcze na kilku innych ulicach. Czyli tak, korki w Łodzi trochę odpuszczają, ale w paru miejscach nadal się trzymają. Tak mi się zrymowało. Więcej z dróg za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: I w takim dobrym humorze 8:30 na zegarze.
10: Same dobre wiadomości.
8: W studiu jest już Jarosław Turek. Udało się znaleźć dobre wiadomości o poranku?
11: Tak, i to nawet poważnie dobre.
8: Bo obiecałem słuchaczom, bo słuchacz dzwonił, mówił, że my same złe mamy. A tu proszę, same dobre wiadomości, Jarosław Turek.
11: Jak poważny jest przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jako pierwszy ośrodek w kraju i czwarty na świecie rozpoczął właśnie laserowe leczenie jaskry bez nacięcia oka. Mówi dyrektor szpitala profesor Jacek Szaflik.
12: W przypadku nowej technologii nie wymagane jest otwarcie oka, czyli pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji. Także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze. Dolegliwości są minimalne. Nasze obserwacje wskazują na zdecydowany spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego.
11: Taką operację przeszła już 81-letnia pani Teresa. Jaskra prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i ślepoty. Im wcześniej będzie leczona, tym są większe szanse, że pacjent zachowa widzenie do końca życia. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny zaoperował tą metodą już 50 pacjentów. Trzy miejsca z województwa łódzkiego walczą o tytuł Cudu Polski 2026. Plebiscyt co roku organizuje National Geographic Traveler, a celem jest promocja ciekawych, często mniej znanych miejsc w Polsce. Kandydatów jest 48, po 3 z każdego województwa. Wśród nominowanych z naszego regionu znalazł się m.in. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu, a to jest wyjątkowe miejsce, mówi Maciej Rubacha z Muzeum Miasta Zgierza.
13: To jest pozostałością po jednej z pierwszych polskich stref ekonomicznych, które stało się kolebką polskiego przemysłu, dzięki któremu potem powstał łódzki okręg przemysłowy. Dzisiaj tak naprawdę Park Kulturowy Miasto Tkaczy to miejsce, gdzie można spotkać się przede wszystkim z kulturą.
11: Oprócz Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu w konkursie bierze też udział Aflopark w Pabianicach i PG Giganty Mocy w Bełchatowie. O tym, które z tych trzech miejsc zostanie cudem Polski 2026 w naszym regionie, zdecyduje w internecie, a głosowanie trwa do 13 października.
8: Niestety nie ma dobrych informacji, jeśli chodzi o to, co w pogodzie w najbliższych dniach. Tak patrzę za okno i myślę, że przydałby się jakiś taki guzik, którym można wyłączyć wiatr, bo choć temperatura w ciągu dnia dojdzie do 13-15 stopni, tyle zobaczymy na termometrach, no to mocne podmuchy mogą nieźle dać się we znaki. Na niebie trochę chmur, trochę przejaśnień później. Deszcz na razie nie powinien przeszkadzać, ale taką jesienną kurtkę z kapturem lepiej mieć ze sobą, bo nigdy nie wiadomo.
14: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
8: Pogoda nie rozpieszcza, ale mam nadzieję, że w dobry nastrój wprowadza Państwa muzyka, którą gramy w Radio Łódź, więc zagrajmy, posłuchajmy The Last Dinner Party. This is the killer speaking.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9. Myślę, że wielu z Państwa dzisiaj do pracy albo do szkoły dojechało komunikacją miejską. Łodzianie dobrze to wiedzą, że sam zakup biletu w aplikacji już nie wystarcza, żeby tak legalnie właśnie przejechać komunikacją miejską. Pasażerowie miejskich autobusów w Piotrkowie Trybunalskim muszą się dopiero tego nauczyć. Będą musieli pamiętać o aktywacji tego biletu za pomocą kodu QR. Nowe zasady obowiązują od 1 października. Bilet można kupić wcześniej, nawet przed wyjściem z domu, ale skasować trzeba go niezwłocznie po wejściu do autobusu. Służą do tego specjalne kody umieszczone przy każdych drzwiach pojazdu, a ta zmiana ma zapobiegać nadużyciom. Posłuchajmy relacji Pawła Kwiatkowskiego na ten temat.
1: Możliwość aktywowania biletów właśnie za pomocą skanowania kodu QR.
2: Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie.
1: Dochodziło bardzo często do sytuacji, w której bilet był aktywowany w momencie kontroli. Pasażer z jednym biletem mógł przejeździć kilka kursów. Kontrolerzy zwracali na to szczególną uwagę, dlatego że ciężko jest udowodnić moment aktywacji biletu.
3: To, co się zmienia dla pasażera, to, że będzie mógł sobie kupić bilet w aplikacji dzisiaj w dowolnym momencie, wcześniej.
2: Miłosz Olejniczak z firmy wdrażającej system aktywujący bilety.
3: Czy to przed wyjściem z domu, czy to będąc na przystanku, oczekując na pojazd, czy bezpośrednio już przed wejściem. Natomiast po wejściu do autobusu musi taki bilet skasować. Skasowanie jest bardzo proste, odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR. Z kodów QR korzystamy dzisiaj już powszechnie w bardzo wielu miejscach. Te kody QR są w autobusach rozmieszczone w taki sposób, żeby dostęp do nich był wygodny i szybki. Wystarczy dosłownie ułamek sekundy, żeby taki bilet skasować.
1: Rozwiązania z kodem QR mają przede wszystkim uszczelnić system sprzedaży, zadbać o budżet Piotrkowa Trybunalskiego, budżet mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ale także przede wszystkim ułatwić pracę kontrolerom.
3: Dzisiaj już pasażer nie może jakby tutaj być zbyt opieszały i odkładać skasowania biletu. Niektórzy, nazwijmy to po imieniu, próbowali naciągać rzeczywistość i teraz w trakcie kontroli kontrolerzy mają narzędzia, które kiedy ta kontrola już się zacznie, to już nie będzie można takiego biletu skasować, więc te próby nadużycia zostaną po prostu zdecydowanie ograniczone.
4: Dobra jest ta forma, która od pierwszego bodajże wprowadzili października, tylko żeby więcej było tych kodów QR. Nie tylko w jednym miejscu, czy tam w dwóch. Można nakleić na drzwiach, można na kilku szybach, tak żeby to było, ja byłam w Warszawie, oni już mają to wprowadzone i tam jest co chwila ten naklejka tego kodu, który po prostu łatwiejszy dostęp.
5: A właśnie jak pani ocenia w ogóle sam ten pomysł? Dobre rozwiązanie?
4: Tak, zwłaszcza dla osób takich w wieku dojrzałym, półdojrzałym, że tak powiem, dla młodzieży, które mogą łatwiej kupić więcej przez internet, przez aplikację, szybciej.
6: Widziałam dwa razy w MZ, że młodzież to właśnie to robi.
7: To jest dla młodzieży, a młodzież ze wszystkim sobie da radę. To są ludzie tak wykształceni i cały czas komórka przy uchu, także nauczyli się i to jest dobry pomysł.
5: Chciałbym też tak dopytać, patrząc na finanse miasta, bo to takie, no nie ukrywajmy, uszczelnienie tego systemu.
7: Uważam, że no nie mają wyjścia. Muszą dbać o swoje finanse, muszą dbać o to, żeby klient był zadowolony.
0: A te nowe zasady dotyczą biletów jednorazowych kupowanych w aplikacjach mobilnych. Jeśli chodzi o bilety okresowe, to nie wymagają one dodatkowego skanowania. A tym tematem zajął się nasz korespondent właśnie prosto z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Kwiatkowski.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: I my tak, proszę Państwa, kołyszemy się właśnie w tych rytmach groove. A zadzwonił przed chwilą słuchacz pan Tadeusz powiedzieć, podziękować za to, że informujemy o tym, co dzieje się na drogach i że rzeczywiście no, jeździ się po Łodzi dość ciężko. Bardzo dziękuję za ten telefon i przypomnę numer do nas 606-787-878. Można też wysłać maila na adres studio@radiolots.pl. Jest też opcja głosówki przez stronę lub aplikację. Gdybyście mieli Państwo do nas jakąś sprawę, to serdecznie zapraszam do kontaktu właśnie tymi formami. A już teraz Big Willie, Tori Amos.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
3: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
0: Trzydzieści lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
4: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na Gali Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: A
1: Adam Murzyński w naszym studiu opowie teraz, jak wygląda sytuacja na drogach.
9: W końcu jest spokojniej. Przejazd przez centrum Łodzi zajmie około 20 minut dłużej niż zazwyczaj, a w paru miejscach co prawda poranne korki jeszcze się utrzymują, ale nie postoimy w nich jakoś przesadnie długo. 5 minut na Rondzie Solidarności, ponad 5 minut na Aleksandrowskiej i chwilę też poczekamy na Piłsudskiego. Poprawiło się też na Pawianickiej, a ja chciałbym trochę ostrzec kierowców przed hura optymizmem. Wiele osób po wyjechaniu z zatoru drogowego przyspiesza, a tam w ciągu jezdni jest uskok w asfalcie. Tutaj bardzo łatwo skrzywienie felgi. Uważać muszą przede wszystkim ci, którzy mają alufelgi, bo przy uderzeniu może być tak, że stalówka się odkształci, a aluminium pęknie. I dlatego, jak jedziecie autem, to warto słuchać Radia Łódź, bo w innych stacjach radiowych takich praktycznych informacji nie usłyszycie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Jarosław Turek w studiu, zapraszamy na wiadomości.
10: Na serwisie 16-latek zatrzymany za groźby i zapowiedź ataku w szkole. Wiceprezydent Łodzi w sprawie zarzutów o chaos komunikacyjny w mieście i nowe sale dla chorych na serce pacjentów w szpitalu Biegańskiego. W regionie w ciągu dnia dzisiaj będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, z temperaturą maksymalnie do 15 stopni. Policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole. Chłopak nagrał i rozpowszechnił w internecie film z groźbami. Dzisiaj rano nastolatek został doprowadzony na komendę, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
11: Policjanci zatrzymali 16-latka, który, jak się okazało, jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków w jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje.
10: W związku z ostatnimi naprawdę poważnymi atakami z użyciem noża w szkołach na Mazowszu, w pobliżu szkół i przedszkoli od rana stoją oznakowane i nieoznakowane radiowozy. Podobnie jest także w naszym regionie. Policja apeluje jednak o zachowanie spokoju, rzetelne korzystanie z informacji, niepowielanie fałszywych doniesień. Wiceprezydent Łodzi przyznaje, że informacja o zmianach w komunikacji miejskiej dotarła do mieszkańców zbyt późno. Chodzi o kolejne remonty na kluczowych torowiskach w mieście, które zaczęły się na początku tygodnia. W niektórych przypadkach nowe rozkłady i mapy trafiły na przystanki dopiero w niedzielę, a trasy zmieniło blisko 20 linii tramwajowych i autobusowych. Łączymy się teraz z Maciejem Trojnowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z wiceprezydentem Tomaszem Piotrowskim.
12: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
10: No i ciekawe, czy prezydent przeprosił za to zamieszanie i chaos na drogach.
12: No nie wprost. Mówił, że łodzianie zasługują na przeprosiny, że rzeczywiście informacja trafiła do nich za późno. Ale przepraszam, powiedział do tej pory tylko prezes MPK, zresztą na antenie Radio Łódź.
13: Dlatego cieszę się, że łódzkie MPK w osobie pana prezesa przeprosiło za te utrudnienia i przeprosiło za to, że ta informacja tak późno znalazła się na łódzkich przystankach i dotarła do łódzkich pasażerów. I za to zawsze warto przeprosić, bo to ewidentnie tutaj coś nie zagrało komunikacyjnie.
12: Mówi wiceprezydent Piotrowski, który podkreśla jednocześnie, że z remontami torowisk, na przykład na Kilińskiego czy na Piotrkowskiej, nie można było dłużej czekać, bo Łódź w przyszłym roku czekają duże inwestycje i teraz remontowane torowiska będą potrzebne do kolejnych objazdów.
10: A jakie to inwestycje? O tym już można posłuchać w całej rozmowie z wiceprezydentem Tomaszem Piotrowskim, która jest dostępna na stronie i w aplikacji mobilnej Radio Łódź.
14: Więcej na radiołódź.pl.
10: Nowe sale dla pacjentów kardiologicznych gotowe do przyjęć pacjentów przez całą dobę. W szpitalu Biegańskiego w Łodzi otwarto wyremontowane pracownie hemodynamiki i implantacji stymulatorów serca. Można w nich lepiej, sprawniej i szybciej teraz badać i leczyć nawet najtrudniejsze przypadki, mówi kierownik oddziału kardiologicznego w szpitalu Biegańskiego profesor Radosław Kręcki.
15: Wszystkie pracownie pracują w trybie ostro dyżurowym z akcentem na pracownię hemodynamiki i pracownię PERT, bo są to stany rzeczywiście nagłe, stany ratujące życie. Więc kadra medyczna jest przygotowana do tego, żeby 24 ha na dobę przyjmować pacjentów i udzielać im pomocy na obu tych salach.
10: Remont obu pracowni kardiologicznych w Szpitalu Biegańskiego kosztował około 15 milionów złotych. Legendarny zespół Deep Purple zagrał wczoraj wyprzedany koncert w łódzkiej Atlas Arenie. Brytyjczycy zagrali wiele klasycznych kompozycji z Highway Star i Smoke on the Water na czele, ale też utwory z nowej płyty. Na koncercie był m.in. dziennikarz Radia Łódź Maciej Kieszkowski.
16: Było dobrze. Szkoda, że nie bardzo dobrze, ale dobrze, że nie było źle. Ale dobrze, że grali z ostatniej płyty sporo.
17: To jest niesamowite. Każdy powinien na taki koncert przyjść. Zespół legenda. Wykonanie jak na płycie.
18: Ja wiem, że moje pokolenie raczej rapu słucha i pop, ale ja uwielbiam taką muzykę i naprawdę to jest chyba najlepszy dzień mojego życia, jaki mogłabym sobie wyobrazić, więc jestem zadowolona zdecydowanie i pod wrażeniem.
10: Tak mówili uczestnicy tego koncertu, a Deep Purple zagrali w Łodzi już po raz czwarty. Więcej informacji z Łodzi Regionu na radio.pl, a kolejny serwis za godzinę.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
1: Robert Zwoliński opowie o tym, co dzieje się w sporcie.
20: Jakby ktoś chciał zostać selekcjonerem jednej z reprezentacji piłkarskich, to proszę słuchać uważnie i szykować swoje CV, bo o tym będzie na końcu. A teraz zaczynamy od siatkówki. Przed nami pierwsze w tym sezonie siatkarskie derby Łodzi. PGE Budowlani podejmą ŁKS Komersko. Na kibice mogą spodziewać się wyrównanej walki, choć faworytkami są mistrzynie Polski i liderki tabeli po pierwszej kolejce, czyli Budowlane. Mówi libero tej drużyny Justyna Łysiak.
21: Zawsze derby to są ciężkie mecze, bardzo dużo emocji, fajne mecze z dużą ilością kibiców, także na pewno będzie to dobry mecz i my na niego na pewno przygotujemy się też najlepiej, jak potrafimy.
22: Ja myślę, że nic nie będzie wiadomo, bo to jest początek sezonu. No na pewno nie będziemy nic wymyślać, co może być po tej jednej kolejce, tylko po prostu będziemy robić swoją robotę.
20: Środkowa ŁKS Anna Biała podkreśla, że to dopiero właśnie początek sezonu, a początek meczu PGE Budowlanych z ŁKS-em Komerską dzisiaj o 20.30 w Łódź Sport Arenie. Relacja tekstowa na radioloc.pl. Łukasz Wolsztyński został wczoraj nowym piłkarzem Unii Skierniewice. Doświadczony napastnik powinien poprawić jakość w ataku Beniaminka pierwszej ligi. Wolsztyński ostatni sezon spędził w drugiej lidze słowackiej, ale wcześniej występował m.in. w ekstraklasowym Górniku Zabrze, a Unia jutro podejmie Termalikę Brukbet Nieciecza. Początek tego meczu o 15.30, a relacja tekstowa na radioloc.pl. Pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył polski piłkarz katarskiego klubu Al Duail Doha Krzysztof Piątek. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al Shamal Ar Ruwais reprezentant Polski zdobył bramkę, do tego jeszcze dołożył asystę. Teraz patrzę, tutaj już widzę jakieś pierwsze CV są na stole w naszym studiu. No i dobrze, bo po zwolnieniu portugalskiego selekcjonera Carlosa Queiroza gański Związek Piłki Nożnej poszukuje kandydatów na jego stanowisko. I uwaga, można zgłaszać swoje kandydatury w sposób nietypowy. Wystarczy wysłać CV na adres maila podany na stronie internetowej federacji. Związek powołał 5-osobową grupę ekspertów, która oceni aplikacje przesłane drogą mailową.
19: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
23: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
1: Za oknem pojawiło się słońce, czyli synoptycy się nie pomylili. Dziś czekają nas przejaśnienia, choć chmury w większości będziemy widzieć na niebie. Temperatura wzrośnie do 13, maksymalnie 15 stopni, ale silny wiatr będzie mocno dokuczał. Z deszczem na razie nie powinno być większego problemu. Chociaż tyle.
23: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
1: Za oknem słońce, w studiu też jakby troszkę pogodniej. Monika Borysow-Dudowicz i Piotr Bielawski już
24: witamy,
1: są z nami.
24: Dzień dobry. Serdecznie.
25: Ja tylko słońce odbijam w takim razie. Monika jest słońce, ja odbijam.
1: Monika jest słońcem, ty jesteś lustrem, tak?
25: Lustro. No może takie odbicie krzywe, wiesz, no niekoniecznie ładne, no jak to faceci.
1: Oj tam, nie można tak źle myśleć o sobie. W każdym razie myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobre przedpołudnie i kawałek popołudnia spędzony właśnie z tym duetem Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Bielawski. Ja nazywam się Jakub Jędrzejewski, program realizował Kuba Janik i bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia.
26: Radio Łódź. Na dwa głosy.
25: To my, to prawda. Nasze kawy, nasze uśmiechy. No i mam nadzieję, że państwo też w znakomitych nastrojach
0: ale
25: będą spędzać
0: ja jestem
25: ten czas.
0: Odrobinę zasmucona tą prognozą pogody, ponieważ my jesteśmy dzisiaj umówieni na pewną wyprawę, pamiętasz?
25: Damy radę, damy radę. Tematów zresztą mnóstwo w audycji, ale wyprawa, oj, to fascynująca historia.
0: Na razie tajemniczo.

0: Halo, halo, pobudka, 13 minut po godzinie 9,
1: zrobiło,
0: już
1: tak?
0: Oj tak, ale przede wszystkim bardzo wesoło, ponieważ to jest tak, że kiedy ja przychodzę do pracy, do radia, to myślę sobie, no dobrze, trzeba komuś poprawić nastrój, ale proszę bardzo, jak to działa? Pan Mateusz już napisał, poprawiając nam nastrój tak naprawdę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie nasze radiowe słoneczka, to
1: no
0: chyba
1: i co
0: nas,
1: tu teraz tak? Robić? Tylko się uśmiechać do Państwa, ale to jest jedno, ale to zobowiązuje, prawda?
0: Bardzo.
1: No my zapraszamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że tego słoneczka to będzie mnóstwo do 13 w tym moim programie.
0: Ale o deszcz też poproszę, wiesz dlaczego? To z uwagi na tę naszą wyprawę. Nie to, żebym chciała od razu popsuć pogodę, ale my wybieramy
1: się
0: dzisiaj.
1: Nie, ja mogę
0: dzisiaj
1: tylko taką jedną podpowiedź. Mogę?
0: Tak.
1: Monika bardzo lubi takie wyprawy, ja nie.
0: Tak, to już ustaliliśmy, tak? Ale ja,
1: ale
0: kiedyś, ja kiedyś pana zabiorę ze sobą.
1: Dobrze.
0: Dobrze,
1: może mnie przekonasz jednak.
0: Dobrze, ale wybierzemy się też do fantastycznej szkoły, do Kopra, do Jedynki, ponieważ
1: świętują.
0: Tak, 120 lat kończy ta szkoła właśnie w tym roku, także będziemy sobie o tym właśnie opowiadać i do tego jeszcze muzyczne historie również.
1: No w tym premiera i to super premiera
0: tylko
1: łódzka.
0: U nas. Tylko u nas.
1: To prawda, bo my przed czasem, chociaż dzisiejsza jest to premiera, to tak naprawdę w okolicach godziny 19 zabrzmi po raz pierwszy i to koncertowo. Radek Bolewski wtedy zaśpiewa swoją nową piosenkę 21. To piosenka o duszy. No, czasami warto jednak spojrzeć, że spotykamy nie tylko człowieka, ale jego duszę.
0: Zapraszamy.
2: Radio Łódź nadaje rytm.

0: Podobno nigdy nie jest za późno, żeby zaczynać i zrobić start na przykład.
1: Startujemy.
0: 3, 2, 1, 0, start, zaczynamy na nowo. Kuba realizuje program, Monika jest pierwszym głosem, ja jestem drugim. I
1: proszę,
0: ten program
1: bardzo,
0: do 13.
1: Skromnie, jak zawsze. Ale mamy dla Państwa wyjątkową propozycję, ponieważ 95 lat Radia Łódź. Tak, to w tym roku mamy taki wyjątkowy jubileusz właśnie. I pewnie już Państwo słyszeli o tym, że chcielibyśmy, aby Państwo również pojawili się na naszej antenie. Państwa głosy przede wszystkim. I tutaj oczywiście sprawa głosówek, sprawa wyjątkowego konkursu, w którym do zdobycia upominki od radia, to jest taka jubileuszowa bluza sportowa z radiością, taki napis jest.
0: Krótka bluza, bo jesień idzie od razu.
1: Tak, mówię. I tutaj jeszcze ewentualnie, w razie gdyby ktoś czapki zapomniał, to kaptur też można założyć. Tak. Także pięknie to wszystko wygląda. Magiczny kubek, trzeba spełnić jedno ważne nasze życzenie. Właściwie to jest takie zadanie dla Państwa. Po prostu to jest opowieść o radiu i w tym tygodniu 95 słów. Trzeba się właśnie w takim limicie
0: zmieścić. Powiem tak, Państwo to radio. Bez Państwa tego radia nie ma. Państwo mogą stworzyć w takiej głosówce po prostu swoje radio i pokazać nam, jak to radio brzmi.
1: Czekamy na opowieści. Tutaj, jeżeli chodzi o sprawę tak zwaną techniczną, radiołódź.pl, tam znajduje się taki pasek Nagraj głosówkę. Prosimy też, żeby dodać na koniec swoje imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, z kim tak naprawdę rozmawiamy. I cóż, czekamy.
0: Już czekamy.
1: Czekamy na opowieści.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
2: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
9: Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny 10, a my już za chwilę sprawdzimy, kto tutaj jest kłamczuszkiem i nauczył się
10: mówić nieprawdę w sposób... Nie jestem to ja.
11: To dwa głosy.
9: W sposób bardzo wiarygodny.
10: Nie głos, ale jednak aktywny w tym programie, realizujący program.
9: Ależ odwracamy uwagę, czyli mówimy razem, żeby nikt nie zwrócił uwagi na to, kto tutaj kłamie. Sekrety sztucznej inteligencji, o tym mowa już za moment w Radiu Łódź.
10: Nie udało mi się odwrócić uwagi.

0: fajny rytm. Pozwolą Państwo, że nie w tym rytmie będę teraz mówił. Ja z zaskoczeniem przyjmuję, że sztuczna inteligencja mnie chce kłamać. Ja w ogóle w to nie wierzę zbytnio, a bardziej intryguje mnie, dlaczego chce kłamać. No ale to wszystko sprawdzimy. Patryk Srokowski.
1: Sekrety sztucznej inteligencji.
2: ChatGPT podał Ci błędną odpowiedź na Twoje pytanie i zastanawiasz się dlaczego? Cóż, to moment, który zna wielu z nas. Zaczyna się niewinnie. Ktoś prosi model o pomoc przy tekście, ktoś inny pyta o przepis prawa. Jeszcze ktoś potrzebuje przypisów do swojej pracy naukowej. Odpowiedź przychodzi szybko. Jest uporządkowana, ma daty, nazwiska i konkretne sformułowania. Brzmi jak coś, co mogłoby przejść bez poprawek. Dopiero później okazuje się, że jeden z cytowanych artykułów nigdy nie istniał. W świecie sztucznej inteligencji nazywa się to halucynacją. To moment, w którym model generuje informację brzmiącą wiarygodnie, ale niezgodną z faktami. To nie jest złośliwość, tylko mechanizm. ChatGPT i inne modele nie mają w sobie katalogu prawd. Nie sprawdzają świata tak, jak to robi człowiek. Działają inaczej. Biorą fragment zdania i przewidują, jakie słowo z największym prawdopodobieństwem powinno pojawić się dalej. Potem kolejne i następne. W ten sposób powstaje odpowiedź. Jeżeli w danych treningowych pewne informacje często występowały razem, model uzna je za pasujące do kontekstu. Nie za prawdziwe, tylko za pasujące. I kiedy trafia na coś, czego w tych danych nie ma, nie przerywa, tylko domyka wypowiedź najbardziej prawdopodobnym brzmieniem. Powstaje tekst poprawny, spójny, przekonujący, a im pewniej brzmi, tym rzadziej budzi naszą czujność. I tu zwykle pojawia się argument mówiący o tym, że model sztucznej inteligencji może przecież korzystać z internetu. I rzeczywiście, w większości wersji ma dostęp do sieci. Potrafi wyszukać strony, analizować je i oprzeć odpowiedź na aktualnych materiałach. To pomaga, zwłaszcza przy świeżych informacjach, ale to wciąż nie zmienia sposobu, w jaki powstaje odpowiedź. Nawet gdy model sięga do internetu, łączy znalezione dane w zdania w sposób statystyczny. Może coś uprościć, może coś źle zinterpretować, może połączyć dwa wątki, które nie powinny się spotkać. Dostęp do sieci zmniejsza problem braku aktualnych informacji, ale nie usuwa mechanizmu halucynacji. Dlaczego więc model tak rzadko mówi wprost, że nie wie? Przez lata systemy oceniano przede wszystkim na podstawie skuteczności odpowiedzi. Im częściej trafiały, tym wyżej plasowały się w rankingach. Milczenie nie przynosiło punktów. Statystycznie bardziej opłaca się spróbować, niż przyznać do niewiedzy. Do tego dochodzi jeszcze czynnik ludzki. Odpowiedzi oceniali ludzie, a ludzie wyżej oceniają wypowiedzi pewne siebie i dobrze ułożone. Z czasem system nauczył się formułować zdania tak, aby jego odpowiedzi brzmiały coraz bardziej przekonująco. Uporządkowane, spójne, pełne pewności. Nawet wtedy, gdy pod spodem brakuje twardych faktów. W praktyce skutki potrafią być poważne. Zmyślone precedensy w dokumentach prawnych, nieistniejące publikacje naukowe, jak i błędne informacje medyczne. Halucynacja rzadko wygląda jak pomyłka. Najczęściej wyglądają jak coś, czemu łatwo zaufać. Dlatego warto pamiętać o jednej prostej zasadzie. Im ważniejsza sprawa, tym większa potrzeba weryfikacji. Prosić o źródła, sprawdzać daty, porównywać informacje w niezależnych miejscach. Traktować model jak asystenta, a nie jak wyrocznie. Sztuczna inteligencja jest potężnym narzędziem. Może przyspieszać pracę, uporządkować chaos, podsunąć pomysł, ale nie jest autorytetem. Jej pewność siebie wynika z matematyki, a odpowiedzialność za prawdę wciąż spoczywa po naszej stronie.
1: Sekrety sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja uczy się od nas, próbuje być nami w takim razie. No i kłamie, no co tu dużo mówić.

0: Radio Łódź na dwa głosy, ale my chcemy, żeby tych głosów było po prostu więcej, więcej i jeszcze więcej. Poprosimy.
1: Każdy niech, chciałem powiedzieć, zabawi się w radiowce, ale nie, niech sobie taką niech przygodę
0: będzie radiowcem,
1: zrobi, prawda?
0: Po prostu, zachęcamy do tego.
1: Proszę się nagrać, proszę opowiedzieć, albo o naszym radiu, albo o tym, co tu i teraz w tych programach, albo proszę opowiedzieć, bo czasami tak się zdarza, że to sentymentalne podróże, właśnie jak się odbierało kiedyś radio, dlaczego to radio tak ważne, albo na przykład proszę zabawić się w prezentera radiowego.
0: To też byłaby taka bardzo ciekawa opowieść, gdyby ktoś na przykład zechciał opowiedzieć o tym, jak nie tylko słucha radia, ale na przykład radio ogląda, ponieważ do nas też przecież można zajrzeć.
1: Ale
0: tak.
1: Wiesz, o czym teraz pomyślałem?
0: Słucham.
1: A jakby jakiś duet się nagrał.
0: Oj, to by było idealnie.
1: Na dwa głosy.
0: Tak jest, na dwa głosy. Szanowni Państwo, czyli już słychać, że pomysłów może być naprawdę bardzo dużo. Radiołódź.pl jest tam taki specjalny, ja będę mówić, że jednak pasek, prawda?
1: Proszę bardzo.
0: Ponieważ to jest takie popularne określenie w mediach. Nagraj głosówkę i tutaj w bardzo prosty sposób można taką głosówkę do nas wysłać. Poprosimy też o imię i nazwisko, żebyśmy po prostu mieli z Państwem kontakt i czekamy na wiadomości. 95 słów dzisiaj na temat radia. Niech tak będzie, prawda?
1: Nagroda czeka.
0: Oczywiście.

0: A propos wspomnień tych głosówek i radia, to ja pamiętam, jak się radia słuchało w szkole, prawda? W liceum, to już tak bardzo świadomie. I państwo też wiem, że mają wspomnienia związane z Radiem Łódź z takich czasów. To mogą być fajne głosówki. A dlaczego mówię o szkole?
1: A, nie bez powodu oczywiście, bo przed nami wyjątkowe spotkanie tuż po godzinie 10. Możemy powiedzieć chyba, że mamy taki wspólny jubileusz, chociaż my jesteśmy odrobinę młodsi od pewnego liceum w Łodzi. I właśnie goście z tego liceum, absolwenci, ale nie tylko uczniowie, pojawią się właśnie u nas, tuż po 10.
2: Jesienny deszcz przebojów w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: No to wchodzisz?
2: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
3: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14:30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
4: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
5: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
6: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest. Bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
11: A w serwisie policyjne ostrzeżenia pod adresem uczniów. Groźby zamachu w szkole to nie są żarty. Ile zarobiła Łódź na organizacji Summer Festival i plan tuneli pod torami kolejowymi w Rzekowicach? W regionie dzisiaj w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami do 15 stopni. Dwóch nastolatków z powiatu pruszkowskiego zatrzymanych za groźby zabójstwa. Policja reaguje po fali internetowych wpisów o planowanych atakach w szkołach. Dotychczas w całym kraju zatrzymano 10 osób, w tym także na Mazowszu. Rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak podkreśla, że takie groźby będą traktowane bardzo poważnie.
12: To nie są żarty. Tutaj ten brak świadomości prawnej młodych ludzi często ma znaczenie. Powoduje, że takie osoby wrzucają do sieci tego rodzaju filmiki. Natomiast to nie są żarty. Tutaj przestrzegamy z takimi publikacjami.
11: Na obecnym etapie działań policja podkreśla, że nic nie wskazuje na to, że jest to internetowe wyzwanie. Ale rodzice mówią, że wyczuwalna jest atmosfera zagrożenia, tak jak mama dwóch synów w wieku licealnym.
0: No jest taki lęk. Oni bardzo mocno się komunikują między sobą, dużo rozmawiają na tych czatach, no i to wszystko płynie z tych czatów, więc wczoraj dziewczyny pisały do mojego syna, że one się boją.
11: Ze względów bezpieczeństwa w całym kraju wiele gmin zdecydowało się zamknąć dzisiaj szkoły. Warto sprawdzić na stronie internetowej szkoły albo urzędu, czy dana placówka działa. Turyści, którzy przyjechali na Łódź Summer Festival, wydali blisko 90 milionów złotych. Tak wynika z raportu przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie magistratu. Firma zbadała, ile turyści wydali na jedzenie w restauracjach, hotele, taksówki, zakupy spożywcze czy pamiątki. Jak przekonuje w rozmowie z Radiem Łódź wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, do samej tylko Łodzi trafiło 3/4 z tej kwoty.
13: W mieście pozostawili 67 milionów.
14: No tak, ale te pieniądze nie trafiają do kasy miasta. Jak rozumiem, one trafiają do kieszeni łodzian.
13: Też trafiają do kasy miasta.
14: To ile z tych
13: 8 milionów złotych trafia bezpośrednio do kasy miasta, bo jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zarobi więcej pieniędzy, podczas festiwalu zarobił dużo więcej pieniędzy, będzie musiał zapłacić większe podatki i miasto też ma udział w podatkach.
11: Z raportu wynika, że połowa wszystkich osób, które pojawiły się na festiwalu, przyjechało spoza Łodzi. Z kolei prawie 40% turystów skorzystało z oferty turystycznej Łodzi. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile w całości kosztowała organizacja tegorocznego Łódź Summer Festival. A w zeszłym roku na wydarzenie wydano 14 milionów złotych. 1/3 tej kwoty wyłożyło miasto.
6: Więcej na radiołódź.pl.
11: Powiat Łódzki Wschodni chce kolejnych bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Te miałyby powstać w Żakowicach pod Koluszkami. Obecnie są tam dwa przejazdy z rogatkami, które oddalone są od siebie zaledwie od kilkaset metrów, co powoduje duże utrudnienia, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
15: Jest już gotowa koncepcja, została uzgodniona ze wszystkimi spółkami kolejowymi, z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i ruchu drogowym. Zakłada budowę dwóch tuneli na linii 17 i 20. Czyli tych prowadzących z Koluszek do Łodzi.
11: Władze powiatu są na etapie rozmów dotyczących współfinansowania inwestycji. Wstępnie prace projektowe mogłyby ruszyć w przyszłym roku, a inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 4 lat. Do tego czasu bezkolizyjny przejazd powstanie także w Justynowie. A w planach powiatu jest też budowa wiaduktu, który miałby zastąpić dwa przejazdy między Kaletnikami a Borową. Popularny aktor Robert Więckiewicz odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej. Dołączył tym samym do grona artystów upamiętnionych w Łódzkiej Alei Gwiazd, a rekomendowała go reżyserka Agnieszka Holland, z którą Więckiewicz pracował m.in. przy filmie W ciemności.
16: Niewielu spotkałam aktorów, którzy mają tak wielką zdolność do jednoczesnej mimikry i dystansu, do solidnego przygotowania i jednocześnie uwolnienia intuicji.
17: Odszukałem listę ludzi, którzy w ten sposób byli uhonorowani, artystów. To jest wielki honor, wielki zaszczyt móc być wśród nich.
11: Robert Więckiewicz ma na koncie ponad 100 ról filmowych, serialowych i teatralnych. Wśród jego najbardziej znanych kreacji są m.in. Leopold Socha w filmie W ciemności i Lech Wałęsa w Wałęsie Człowieku z nadziei. Piszemy o tym więcej, a także zamieszczamy zdjęcia. Proszę zajrzeć na naszym portalu radiołódź.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: A pogoda dzisiaj dynamiczna. To są wiadomości od Państwa wysłane do nas, czyli tak dzisiaj można spodziewać się wszystkiego. Chłodu 10 stopni teraz w Łodzi, temperatura odczuwalna 6, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 13 stopni w Łodzi do 15 stopni w Łęczycy, Wieluniu, Kutnie, Bełchatowie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach może osiągać prędkość nawet do 65 km na godzinę.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: Siedem minut po 10:00, Monika Borysow-Dudowicz, głos pierwszy, Piotr Bielawski, czyli ja, głos drugi, Kuba Janiek realizuje program, goście czekają.
10: O, dobrze.
18: To i będzie temat, bo wrócimy do pięknych czasów i do współczesnych czasów ważnego liceum w Łodzi.

0: 10 minut po godzinie 10. My w tym roku tak radiowo chwalimy się swoim jubileuszem. 95 lat Radia Łódź, ale na przykład 120 lat. To jest dopiero historia. Historia wyjątkowej szkoły.
1: Mam nadzieję, że to historia, która zostanie przypomniana przynajmniej w kilku szczegółach, bo 120 lat to my tutaj nie opowiemy w tej naszej rozmowie, a mamy gości rzeczywiście. Witając ich bardzo serdecznie.
0: W studiu pani Lidia Szyburska, absolwentka pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łodzi oraz nauczycielka, aktualnie właśnie ucząca w tej szkole, oraz pan Krzysztof Turowski, czyli również absolwent KOPRA, bo tak mówimy potocznie właśnie o tej szkole, ale między innymi tutaj też taka radiowa historia, ponieważ pewnie nasi słuchacze doskonale Krzysztofa właśnie pamiętają. Witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Świętowanie już rozpoczęte jest świętowanie, prawda?
3: Tak, jest rozpoczęte. Wczoraj była konferencja prasowa, były pierwsze spotkania, było takie spotkanie bardzo liczne, jam session na tym Jenieckiego. Sporo ludzi przyszło, żeby się spotkać, pogadać.
1: No, jest co tak, wspominać, jak mówiłem.
3: No, wspomnień to jest całe mnóstwo, dlatego że to, co najważniejsze, ta szkoła wydała nie wiem ile setek znakomitych, a tak w ogóle to ponad kilkanaście tysięcy absolwentów przez te 120 lat, ale tych znakomitości, które skończyły KOPRA, jest mnóstwo. Wymienianie ich byłoby bardzo trudne. Tomek Konieczny, wspaniały bas-baryton, wielki profesor Szosland, Janusz Szosland, włókiennik, prawda? Profesor Pawlikowski, rektor Akademii Medycznej.
2: Profesor Dunajski, światowej sławy matematyki i fizyki.
3: Michał Dunajski, który tu na radiostacji zaczynał. Jego rodzice tu mieszkają na radiostacji. A jest dzisiaj w Oksfordzie jednym z największych matematyków. Był asystentem laureata Nagrody Nobla sprzed 3 lat.
1: No to prawda. Czym więcej osób, tym więcej wspomnień i tym bardziej pełniejsza, może tak powiem, jest ta historia. A czego pani uczy, jeśli wolno spytać?
2: A ja uczę języka niemieckiego, którego uczyłam się wcześniej oczywiście w liceum. Chciałam jeszcze dodać, że świętują również obecni uczniowie. Są w pełnej gotowości od wczoraj w strojach galowych, mundurkach, które pięknie wyglądają i od 1968 roku są taką naszą wizytówką i częścią historii szkoły.
0: To jest tak, że nawet w moich czasach licealnych, a było to już jakiś czas temu, od razu można było rozpoznać osobę, która uczyła się w jedynce, właśnie te słynne mundurki, i to funkcjonuje do dziś właśnie, ale tych historii jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o samą szkołę, to jest

0: rzeczywistość jako naukowcy i prawnicy, ale no nie można nie wspomnieć o tych rzeszach lekarzy, które tak w cudzysłowie, ale mam nadzieję, że jest to coś takiego pozytywnego, produkujemy bądź wprowadzamy na rynek edukacyjny i rzeczywiście rokrocznie wielu naszych absolwentów decyduje się na studia medyczne, no i potem przyczynia się, mam nadzieję, do stanu zdrowia naszego społeczeństwa.
1: Mamy kilku wybitnych naukowców, profesorów, profesorek. Chcę to podkreślić. No oczywiście z rektorem Uniwersytetu Medycznego aktualnym na czele Piekarski jest także naszym absolwentem. Ale jeśli państwo pozwolą, ja chciałem dwa takiego rysu historycznego o absolwentach, bo udało mi się napisać trzy książki wspomnień absolwentów. I to pokolenie absolwentów zmieniało się bardzo w zależności od epoki, w której byliśmy. Przypominam, że do roku 1963 Kopernik był szkołą męską. Ja kończyłem jeszcze, ja nie mam koleżanek, tylko mam kolegów jeszcze z liceum, ale przedwojenne pokolenie, przed II wojną światową było wychowywane w niezwykle patriotyczny sposób, co widać. I niemal wszyscy po liceum byli szkoleni wojskowo. Niemal wszyscy mieli stopnie oficerskie. Wielu z nich niestety, kilkunastu z nich zginęło w Katyniu Starobielsku. Inni w wielu innych bitwach. Także byli w bitwach o Anglię. No już nie mówię o tym, że oczywiście zginęli również w obozach ci, którzy byli, nie tylko, ale także ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, a było ich sporo w naszej szkole. Po wojnie były okresy różne i też różne pokolenia. No takim właśnie rewolucją w tej szkole to było przyjście do szkoły dziewczyn koedukacyjnych. Stanie się, że szkoła stała się koedukacyjna. My mężczyźni, prawie strajk spowodowaliśmy wtedy, że nie masz niewiast w naszej chacie. No ale to się szybciutko bardzo zmieniło. Niewiasty zawładnęły tą szkołą zdecydowanie. I w pierwszym numerze takiego kabaretu, który wówczas stworzyliśmy z profesorem Januszem Błasy, postacią historyczną tej szkoły, śpiewaliśmy, gdy w mury kopra zawitały uczennice. No tak, to one zmieniły.
2: No to nawiązując poważnie do historii, miałem nadzieję, że to opowiesz właśnie. A też z pytaniem, czy piszesz następną część? Dopisujesz ciąg dalszy tej historii?
1: No na razie nie, bo myślę, że wyczerpałem temat, ale na stronie zaś Stowarzyszenia Wychowanków jest taki podstrona Niebanalni, gdzie są życiorysy tych, którzy czegoś dokonali jednak w życiu. No i myślę, że tę stronę trzeba dalej kontynuować, bo niebanalnych pewnie będzie przybywać, a i z tych, których spotkałem, rzecz jasna, nie wszystkich udało mi się opisać. Nie, następnej książki na razie przynajmniej nie planuję.
3: A jest takie piękne hasło w związku z tą książką właśnie, Koper to my. I jak rozumiem, państwo właśnie podpisują się pod tym tytułem zdecydowanie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, opowiadając trochę jeszcze o historii wyjątkowego liceum, ale też nawiążemy do tych uroczystości, które przed nami.

0: W radiu ci świętujemy, no teraz akurat świętujemy po prostu 120-lecie KOPRA, czyli Liceum Niezwykłej Szkoły w Łodzi.
1: I wiemy, że państwo już też wysyłają do nas swoje wspomnienia od pani Marii między innymi. Wiadomość, że tata pani Marii właśnie jest absolwentem jedynki i to jeszcze w tym męskim roczniku w Koperniku. Ale przede wszystkim w studiu goście Lidia Szyburska, absolwentka i nauczycielka w pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz Krzysztof Turowski, dziennikarz, również absolwent tej szkoły. My skoncentrujmy się może teraz.
2: Ja nie wiem jeszcze, czy, tak, ja nie, tak. wiem, czy nie studiował też, nie wiem, dziadek albo wujek pani, dlatego że Dionizy Bilski był też absolwentem, znakomitym zresztą, jednym z twórców Stowarzyszenia Wychowanków. Mhm. Dlatego też pozwalam sobie to wspomnieć, ale nie wiem, jakie relacje państwo
0: mają. Tu Krzysztof odniósł się do maila, o którym mówiła Monika, tak. żeby było jasne.
2: Już, wracamy do świętowania.
1: Tak, pani jest. Mario, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wiemy, że to świętowanie już się rozpoczęło, ale w kwestii tego świętowania ten weekend, który za chwilę z nami, który już prawie, będzie najważniejszy. Jakie plany?
0: Co tam się dzieje?
3: No dzisiaj w szkole odbywają się panele tematyczne prowadzone przez absolwentów, na które to panele zaproszeni są inni absolwenci, sławy z różnych dziedzin, jak ekonomia, medycyna, nowoczesne technologie, oczywiście dziennikarstwo. Te panele będą się odbywać w takich dwóch turach. Jedna tura jest przeznaczona dla naszych uczniów, którzy przecież powinni spotykać się z tymi starszymi pokoleniami i czerpać wiedzę i doświadczenie, ale również wspomnienia z czasów szkolnych. I panel popołudniowy przeznaczony bardziej właśnie dla absolwentów. Także okazja spotkania tych bardzo ciekawych osób, które tę szkołę znają, ukończyły i mogą o niej opowiadać, ale też przede wszystkim są specjalistami w swoich dziedzinach.
2: Natomiast kulminacja jest oczywiście jutro w Filharmonii. O 10:30 rozpoczyna się wielka gala jubileuszowa z częścią rzecz jasna oficjalną i częścią artystyczną z występem między innymi Tomasza Koniecznego i Jana Okraski, znakomitego tenora z Teatru Wielkiego w Łodzi. To tylko tych dwóch najważniejszych wymienię, ale to naprawdę nie wszyscy, zabrakłoby czasu. Potem jest uroczysty przemarsz, jeśli pogoda nam pozwoli, do szkoły.
3: Będzie,
2: jesteśmy optymistami jak
3: mokry.
2: Zawsze. Tak. No i na zakończenie tego dnia tak naprawdę wielki bal absolwentów na bez mała
3: 450 osób.
2: Tak, 500. No myślę, że to jeszcze dobije, tak. Także około 500 osób bijemy rekord na tym zjeździe, 12. Zresztą zjeździe absolwentów.
3: A dzisiaj i jutro będą się również toczyły spotkania z nauczycielami byłymi w szkole. Muszę tu wspomnieć, bo mówiliśmy o historii, panią profesor Olgę Stande, która sama historią jest. To jest nauczycielka matematyki, długoletnia w naszej szkole. Skończyła w zależności od danych i dokumentów 103 albo 104 lata, ale przyjdzie do szkoły i ponieważ dożyła tego sędziwego wieku w dobrym zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, będzie można się z nią spotkać i porozmawiać, powspominać. Ona pamięta absolwentów, może nie wszystkich, ale na pewno bardzo wielu.
2: A rodzina Stande jest bardzo łódzka, ponieważ była taka grupa poetycka przed II wojną światową, w której uczestniczył ojciec pani profesor Stande Wandurski-Szacki. Mm-hmm. Taka grupa poetycka. Także pani profesor jest mocno związana i to rzeczywiście postać niezwykła, ponieważ zeszła chyba wszystkie góry w Polsce z uczniami.
3: Ale była też wspaniałą nauczycielką matematyki, bo ja miałam przyjemność przez 4 lata siedzieć u niej na lekcjach.
1: I słychać to dzisiaj, że absolwenci świetnie się rozumieją między sobą, prawda? Tak, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o historię jedynki, to jest historia absolwentów, uczniów, ale to jest tak naprawdę historia całej Łodzi. I ja wiem, że podczas tych obchodów będzie również miejsce, w którym będą mogli spotkać się łodzianie. Tutaj spacer po Starym Polesiu wokół KOPRA między innymi. Jest taka propozycja.
3: Tak, tak. Mamy jednym z nauczycieli absolwentów, bo chciałam jeszcze tylko dodać, że ja nie jestem żadną wyjątkową osobą.
1: Lubicie tam zostawiać po prostu.
3: Tak, jest nas chyba w tej chwili 6 albo 7 nauczycieli, którzy ukończyli tę szkołę, ale jednym z absolwentów i nauczycieli jest Przemek Dudek, który jest przewodnikiem po Łodzi i fantastycznie oprowadza po Łodzi. Taki spacer zresztą po Starym Polesiu, czyli wokół szkoły z absolwentami, już się odbył w ubiegłym tygodniu. Ale takie oprowadzanie i po szkole w kontekście takim historycznym i po mieście, no bardziej dzielnicy może, tak, również się będzie odbywać. W niedzielę o godzinie 14 jeszcze na zakończenie zjazdu taki spacer się odbędzie. Mamy tego naszego przemodnika po Łodzi. To też bardzo, bardzo ciekawy element zjazdu.
0: No, cała Łódź z wami świętuje. My też, czyli
1: jesteśmy
0: Radio
1: z wami,
0: Łódź.
1: Tak.
0: Słuchajcie, świętujcie nawet, jak już przeminie to święto, ten weekend i wrócicie do szkoły każdego dnia po prostu. Świętujcie.
2: A do roboty to kto?
0: Pracujcie i świętujcie.
3: Można świętować.
0: Nie każdy dzień będzie jak święto.
2: Ale chciałem jeszcze jedno zdanie powiedzieć, jeśli pozwolisz. Mianowicie, proszę. A propos spacerów, że nie zapominamy też, bo była też wizyta na cmentarzach.
3: Tak, pani jeszcze taki
2: Staluszka,
3: spacer też się odbędzie.
2: Pani profesor, też absolwentka oczywiście będzie, było, będzie, ponieważ nie zapominamy o naszych znakomitych profesorach, którzy od nas odeszli. Nie tylko o panu profesorze Januszu Błasie, no bo to jest już w ogóle legenda tej szkoły, 30 par lat pracy, etc., ale o wielu, wielu, wielu innych, no, których już nie sposób, profesor Król, także legenda tej szkoły, z mojego pokolenia, profesor Stanisław Subocz, który jest pochowany na dołach, profesor WF-u, który był bardzo zabawną i znakomitą, tak zaciąga ładnie, znakomitą postacią. No jak lezisz, po tej sali, no jak lezisz, jak na odpust do skoszew.
3: Dbamy o groby absolwentów, byłych dyrektorów, tak rzeczywiście to też jest na Starym Cmentarzu, odbędzie się taki spacer z rysem historycznym właśnie i wspominaniem tych osób.
0: Na pamięci buduje się tożsamość, tożsamość to siła. Stąd też wasza siła, nasza siła.
1: Pięknie dziękujemy za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Także od Radia Łódź Lidia Szyburska, absolwentka jedynki, nauczycielka w tej szkole właśnie i Krzysztof Turowski. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
4: Radio Łódź. Nadanie

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
5: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
6: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Bielawski. To my właśnie w tych dwugłosowych programach tym razem. Na Państwa z kolei czekamy. Ja nadal czekam, że to będzie jakiś duecik nagrany.
9: Że coś
8: na
9: takiego
8: głosówkę.
9: Się zdarzy, że coś takiego naprawdę. Się przytrafi. A wszystko się może zdarzyć, ale wiesz, pamiętasz?
8: Wszystko się może... To ja mogę teraz?
9: Tak, oczywiście.
8: Wszystko
9: ja
8: się może zdarzyć.
9: To jest
8: płyta Anity Lipnickiej, którą wydała 30 lat temu. Teraz świętuje, teraz gra takie koncerty. Przearanżowała piosenki, będzie koncert w Łodzi. Jutro między 14 a 16. Zapalę rampę, światła na Anitę Lipnicką, wypytam o wszystko. Zapraszam.

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 11, ale my musimy wrócić jeszcze do tej muzycznej rampy, do tego,
1: tak,
0: co
1: jutro
0: dziać się będzie.
1: Jutro taka audycja, 14-16. Ja zapomniałem powiedzieć.
0: Zapomniałeś powiedzieć, ja bardzo proszę, tutaj upomnienie, dobrze? Proszę powiedzieć o zaproszeniach.
1: Zapalę reflektory, Anita Lipnicka prawdę o sobie opowie, o taką prawdę sprzed 30 lat, ale i dzisiejszą, a potem będę miał dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń na jej koncert.
0: Już zazdroszczę.
1: Ależ
0: my mamy możliwości. W sprawie tych możliwości przypominamy o głosówkach radio.łódź.pl. Tam jest taki pasek, nagraj głosówkę i to jest ta opowieść radiowa, o której Państwu dzisiaj przypominamy, 95 słów. No, dobrze by było, gdyby właśnie tak było, idealnie, ale wracając...
1: Czuję, że tak będzie. Tak,
0: tak
1: to czuję.
0: Bardzo dobrze. Wracając właśnie do pewnych historii, które przed nami, magazyn Tak to czuję już za moment i dzisiaj temat kryzysu wieku średniego.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, 20 minut do godziny 11, tak jak obiecaliśmy, no kolejny dosyć ważny temat.
1: Tak to czuję.
2: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszego gościa, można powiedzieć stałego eksperta, Konrad Schroeder, psycholog. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dziś będziemy rozmawiać o kryzysie wieku średniego. Przymierzając się do tego tematu, sądziłam, że nie będzie żadnych trudności. Teraz już wiem, że jest to bardzo obszerne zagadnienie, wielowymiarowe i dość skomplikowane. Mam nadzieję, że uda nam się prosto o kryzysie wieku średniego naszym słuchaczom opowiedzieć. Pozwolisz, że rozpocznę od takiej definicji, myślę, że ogólnej, którą znalazłam. Kryzys wieku średniego to okres w życiu między 40 a 60 rokiem życia, charakteryzujący się poczuciem zwątpienia, niezadowolenia i chęcią dokonania znaczących zmian w naszym życiu. Często wiąże się z analizą tego, co do tej pory osiągnęliśmy i refleksją nad relacjami i wyborami życiowymi. To taka definicja, pod którą chyba wielu z nas mogłoby się podpisać.
3: Na intuicję pewnie tak. Badania pokazują, że to nieprawda.
2: Jak to?
3: Po pierwsze, żadna klasyfikacja, ani medyczna, ani psychologiczna, nie wyróżnia takiej jednostki jak kryzys wieku średniego.
2: Nie ma kryzysu wieku średniego?
3: Nie.
2: Chcesz powiedzieć na wstępie?
3: Tak. Po pierwsze nie ma. Od strony badań i klasyfikacji medycznych, psychologicznych nie ma takiego pojęcia.
2: Ale mamy o czym porozmawiać.
3: Jak się widzę z tobą, to zawsze jest o czym porozmawiać, więc temat ten i pewnie może jakiś jeszcze rozwiniemy.
2: No tak, ale tutaj jestem, prawdę powiedziawszy, zaskoczona, bo jest wiele materiałów na temat kryzysu wieku średniego i wypowiadają się na ten temat autorytety w psychologii.
3: No dobrze, to zacznijmy sobie trochę rozpakować. Bo to zagadnienie, powiedziałeś, że one są skomplikowane, złożone, w pełni się zgadzam. Więc pierwsza rzecz jest taka, że żadna klasyfikacja medyczna czy psychologiczna, już powiedziałem, tego nie rozpoznaje takiej jednostki chorobowej. Przychodzi pacjent czy klient do gabinetu psychoterapeuty, opowiada mu o tych wszystkich czynnikach, które my znamy z popkultury, tak? Czyli że właśnie kupił nowe sportowe auto.
2: Zmienił partnerkę,
3: a na jego ramieniu właśnie jeszcze utrwala się
2: świeży
3: tatuaż, a na to mu psychoterapeuta mówi, no czym się pan przejmuje, to klasyka gatunku, jak wszyscy w tym wieku ma pan kryzys wieku średniego. No i tu dochodzimy do drugiej kwestii, którą moglibyśmy włożyć między bajki, czyli do takiego mitu. Nie każdy przeżywa kryzys wieku średniego.
2: Ja znalazłam takie dane, z których wynika, że od 10 do 25% osób w wieku od 40 do 60 lat przeżywa taki kryzys.
3: Tak, no i to jest, to pewnie dotarłaś do badań tak zwanych MIDUS, czyli badań robionych w Stanach Zjednoczonych na bardzo dużej grupie, które weryfikują też badań podłużnych, czyli weryfikujących to, jak się zmienia nasze podejście, które weryfikują tą satysfakcję z życia w wieku średnim. No i wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy się nie zaczęli przyglądać temu, co się stało wewnątrz tych badań. To znaczy, po pierwsze, zacznijmy od tego, że jak naukowcy drążyli głębiej to zagadnienie, czyli dopytywali tych osób badanych, którzy mieszczą się w tych między 10 a 26% w tych wartościach, to się okazywało, że po pierwsze to oni przeżyli coś, co nazwaliby kryzysem wieku średniego, a poproszeni o doprecyzowanie wskazywali bardzo różne sytuacje. To po pierwsze, czyli ktoś na przykład odczuł drastyczne pogorszenie zdrowia. Ktoś zarejestrował sytuację, w której zwolniono go z pracy. Doświadczył takiej sytuacji.
2: Albo kogoś stracił, albo ważnego.
3: Dokładnie. Więc nastąpiła jakaś zmiana, która tak naprawdę była bodźcem do tego, żeby się zastanowić nad tym, gdzie ja w życiu jestem, co przede mną, co już za mną. Czyli trochę była impulsem. Mówię trochę, no bo to nie jedyny czynnik, ale była impulsem do takiej retrospekcji i przyjrzenia się temu.
2: Co się do tej pory wydarzyło?
3: Czy role, które pełnię, to są te role, które chciałem pełnić i czy chciałam i jak to sobie, jak to rokuje na przyszłość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tych badaniach pokazano, że tak naprawdę definicję tego, co się wydarzyło, i ja klasyfikuję to, odpowiadając w pierwszym, na tym pierwszym poziomie naukowcom, że przeżywam ten kryzys wieku średniego, to są różne rzeczy. Nie tylko impuls był inny, ale ja odczuwałem inne rzeczy. Jedni odczuwali frustrację, inni odczuwali przemęczenie, ktoś odczuwał żal po stracie. To go przytłoczyło i przycisnęło. Więc przyglądając się głębiej tym wynikom i procesowi badawczemu, możemy stwierdzić, znajdujemy potwierdzenie, prawda, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny kryzys wieku średniego. To, co nam się intuicyjnie wizualizuje, jak myślimy o tym pojęciu, to jest właśnie ten szybki sportowy samochód, motocykl, ale też kobieta, która z matki Polki, zaangażowanej w dom, dzieci, poświęcającej wszystko tylko po to, żeby wypełnić tą rolę jak najlepiej, nagle porzuca tą aktywność, tak, właśnie tą serię aktywności, idzie na siłownię, nie wiem, zaczyna malować, zostawia
2: adresy. Albo idzie na studia i nadrabia zaległości.
3: Tak, więc...
2: To jest bardzo pojemny worek, ten kryzys wieku średniego.
3: Więc powiem, że to jest trochę krzywdzące. Dlatego, że wrzuca różne osoby, różnych ludzi, którzy przeżywają bardzo różne, mieszczące się w szerokim spektrum różnych wyzwań, doświadczenia i związane z nimi trudności, i upraszcza i spłyca ten problem. No ma 40 kilka lat, to jest kryzys wieku średniego. To nieprawda. Poza tym pokazało się, że w tych badaniach, ale też w serii innych badań, że te trudne wydarzenia wydarzały się zarówno przed 30, jak i po 50.
2: Tak sobie o tym też pomyślałam, że takie kryzysy, bo tutaj definiujemy 40-60 lat, tak? Najczęściej. Ale takie kryzysy współcześnie pojawiają się u młodych ludzi, tak naprawdę.
3: Pojawiają się u młodych ludzi. To jeszcze jedną rzecz powiem a propos tamtych wyników i przejdziemy sobie do młodych ludzi. Powiedziałeś, że to jest między 10 a 26, tak?
2: Tak, no 25-26%.
3: To równocześnie możemy powiedzieć, że 74% powiedziało, że nie przeżywa wieku kryzysu. Więc mamy 3/4 versus 1/4, prawda? Czyli 75% prawie mówi, no ale... No,
2: o co chodzi?
3: Tak, w ogóle to żart.
2: Powiem szczerze tak, bardzo mnie zaintrygowałeś. Po pierwsze tym, że podważasz w ogóle istnienie tego kryzysu wieku średniego, o którym tak głośno na świecie i to jest pojęcie, które funkcjonuje na co dzień. A po drugie, faktem, że tak naprawdę każdy element naszego życia i etap życia może się z takim kryzysem wiązać. Tu stawiamy przecinek, przenosimy się do internetu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są podobnie zaintrygowani jak ja. Proszę słuchać dalszego ciągu rozmowy z naszym gościem, ekspertem, psychologiem Konradem Schroederem.
1: Radio Łódź nadaje rytm.

0: To Kaśka Suchacka nam śpiewa. Piosenki w radiu się przydają. To mnie cieszy, bo też taką wypowiedź odczytuję. Natomiast radio to ludzie, rozmowy, to spotkania. No i jest kilka głosówek fajnych, nie?
1: Oj, dziękujemy pięknie za to, że nas państwo dzisiaj posłuchali. To po pierwsze, ale my za chwilę posłuchamy, co państwo nam mają do powiedzenia. To zaczynamy?
0: Tak, posłuchajmy.
2: Mam na imię Ewelina i odkąd pamiętam, radio jest nieodzowną częścią mojego życia. Kiedy świadomie zaczęłam wybierać słuchane stacje, mój wybór padł właśnie na Radio Łódź. Mogę powiedzieć, że tej stacji, a szczególnie redaktorowi Adamowi Kołacińskiemu, zawdzięczam ukształtowanie mojego muzycznego świata i muzycznych wyborów. Jako nastolatka byłam zagorzałym listosłuchem i czekałam na każde kolejne wydanie listy przebojów Radia Łódź. Pamiętam nagrywanie na kasetę i tę wielką nadzieję, że tym razem pan Adam nie zagada początku albo końca. Dziś brzmi to śmiesznie. Robiąc porządki, odnalazłam moje nagrywane wtedy składanki. Droga redakcjo, twórcy Radia Łódź, dziękuję. Bądźcie.
0: No to pięknie, to pozdrawiamy.
1: My dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To są takie czasami wspomnienia, o których my nie pamiętamy, prawda? Może się tak właśnie
0: przytrafić. No ale były takie czasy, ja też pamiętam, jeśli chodzi o listę przebojów, przecież to właściwie cała społeczność. To naprawdę fenomenalna historia.
1: Jak to się dzieje, że my dostajemy wiadomości od państwa i wtedy to nam się łza w oku kręci?
0: Bo ja znam też takie przypadki.
1: Spoglądam,
0: a propos,
1: prawda?
0: Nagrywania na kasety VHS naszych programów. VHS, żeby tego więcej weszło. No, to jest archiwum. Kiedyś mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do niego jakoś zajrzeć. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Łódź. Pięknie dziękując za te głosówki.
1: I czekamy na więcej, jak
0: a pani
1: zawsze.
0: Wygrała.
1: Tak, oczywiście, to będą takie wyjątkowe gadżety od Radia Łódź, czyli bluza. Ja już wiem, że będzie z dumą noszona. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Do tego jeszcze magiczny kubek, jeżeli chodzi o głosówki. radiołódź.pl. Tam jest taki pasek. Nagraj głosówkę i czekamy na państwa.
0: Cały czas to działa. Proszę nagrywać głosówki.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
7: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, minęła 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
11: Dzień dobry. Policyjne kontrole pod szkołami. Służby ostrzegają, groźby zamachu to nie żarty. Martwe ptaki nad wodą i na polach. Weterynarze w Łódzkiem apelują o czujność. Tunel stoi, ale samochody pojadą. Łódź szykuje otwarcie skrzyżowania Kościuszki i Zielonej. My znamy konkretne daty. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 15 stopni. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Zatrzymanie 16-latka w Łódzkiem. Uczeń miał opublikować w mediach społecznościowych nagranie sugerujące niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół. Jak informuje policja, nastolatek tłumaczył, że opublikował filmik dla żartów. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. A po serii ataków w szkołach policja wysłała rano dodatkowe patrole w okolice placówek edukacyjnych, także w Łódzkiem. Przypomnijmy, w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. We wsi koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. Podobne ataki miały miejsce też w Sierpcu i w Pępowie w Wielkopolsce. W rejon placówek skierowano policjantów, którzy mają też wchodzić do budynków po uzgodnieniu z dyrektorami. Rodzice zwracają uwagę, że zmiany mogą być skuteczne, o ile akcja nie będzie jednorazowa.
12: To musiało być to ciągle monitorowane, a nie taki jeden dzień, bo jeden dzień można odpuścić, nie?
13: Nie jesteśmy jako państwo przygotowani na taką obsługę przez policję.
14: Za mało policjantów?
13: Dokładnie tak.
15: Kolega syna jest tak przerażony, że nie poszedł do szkoły.
14: Policja pomoże w uspokojeniu nastroju?
15: Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, może to spowodować jeszcze większy szał.
11: Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym wyzwaniu, które miało być motywacją do przeprowadzenia serii ataków, policjanci weryfikują te doniesienia. Weterynarze apelują o zgłaszanie niepokojących znalezisk martwych ptaków nad wodą albo na polu. Służby ostrzegają przed wysoce zjadliwą grypą ptaków. Apel dotyczy mieszkańców całego województwa łódzkiego, ale szczególnie powiatów łęczyckiego i kutnowskiego. A o szczegółach Weronika Skibińska.
16: Powiatowy lekarz weterynarii w Kutnie prosi o zgłaszanie przypadków znalezienia padłych lub nietypowo zachowujących się dzikich ptaków. Chodzi przede wszystkim o łabędzie, kaczki, gęsi i mewy. Ważne, żeby nie zbliżać się do takich zwierząt i nie pozwalać na kontakt z nimi dzieciom ani zwierzętom domowym. Grypa ptaków to choroba wirusowa. Zakażone zwierzęta wydalają wirusa m.in. z odchodami. Wirus przenosi się także przez zanieczyszczoną wodę, paszę czy obuwie. U drobiu jej ciężka postać może prowadzić do nagłych padnięć całych stad. Każde niepokojące znalezisko należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie albo do właściwego urzędu gminy. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Szybka reakcja pozwala służbom sprawdzić sytuację i ograniczać ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstw, w których hodowany jest drób. Skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej w Łodzi będzie przejezdne jeszcze w tym roku. To jedna z najważniejszych tras prowadząca przez centrum miasta, która od lat jest zamknięta ze względu na budowę tunelu kolejowego pod Łodzią. Teraz, kiedy drążenie stanęło, udało się dojść do porozumienia z PKP i przejazd północ-południe będzie w końcu dostępny dla samochodów. Jak mówi w Radiu Łódź wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, stanie się to jeszcze w tym roku, być może w listopadzie.
17: Tutaj jesteśmy uzależnieni od naszych kolejowych partnerów i musimy spokojnie poczekać. Obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni i zamontowanie także sygnalizatory, które będą sterowały ruchem, więc jesteśmy blisko już tego celu, żeby to skrzyżowanie w
18: jakby pan tak miał
17: otworzyć.
18: Ocenić, to będzie miesiąc, jeszcze 2 miesiące. No,
17: bardzo bym chciał, żeby w listopadzie to skrzyżowanie było już otwarte, ale czy uda się to osiągnąć? Na pewno wydarzy się to w tym roku.
11: Kiedy budowa tunelu zostanie wznowiona, skrzyżowanie może zostać ponownie zamknięte. Decyzja będzie należała do nowego wykonawcy.
4: Więcej na radiołódź.pl.
11: Szkoła ma 120 lat, ale wspomnienia wciąż są żywe. Wielki jubileusz łódzkiego pierwszego liceum imienia Kopernika. Dziś rozpoczną się główne wydarzenia związane z przyjazdem absolwentów. W planach są m.in. pokazy sportowe i koncerty. Jednym z absolwentów pierwszego liceum jest łódzki dziennikarz sportowy Krzysztof Sędzicki, który zdawał tu maturę 12 lat temu.
19: Spotykamy się gdzieś albo w telewizji, u lekarza, albo na Politechnice. Generalnie jest tak, że w ciągu miesiąca zawsze jakiegoś absolwenta, kolegę z jedynki spotkam, bo po prostu to są dobrzy ludzie, którzy w większości odnieśli sukcesy, jak to mówimy, na miarę swoich możliwości.
11: Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta gala w Filharmonii Łódzkiej, która odbędzie się jutro. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź w samo południe.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: To jaka dziś będzie pogoda? Zmienna. W ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane chwilami, duże. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Łodzi do 15 stopni w Łęczycy, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, czyli tam najcieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać prędkość nawet do 65 km na godzinę. Ale biometr mamy na razie korzystny. Jakość powietrza bardzo dobra.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
20: przyjemnością to powiem, Monika Borysow-Dudowicz dzisiaj.
21: Dzień dobry.
20: W dwugłosowym programie ze mną, a tych głosów tak naprawdę będzie więcej. Kuba Janik program realizuje i będzie dbał, żeby każdy głos tutaj pojawiający
21: to
20: się
21: ja jeszcze
20: zabrzmiał
21: znakomicie. Muszę przedstawić Piotra Bielawskiego.
20: To
21: witam
20: jestem
21: bardzo
20: ja,
21: serdecznie.
20: A Anna Grublińska za chwilę i tak. Będziemy o kulturze mówić, o tym, co się dzisiaj wydarzy.

0: Anna Grublińska już przyszła. Zdradzę Państwu, że powiedziała, o, jest w czym wybierać. Sam wiem, że jest w czym wybierać. Muzyka też dzisiaj zagra.
1: Czas na kulturę.
0: To co, Aniu, wybrałaś?
2: Dzień dobry, dzień dobry. No wybrałam dzień rzeczy dobry. W takim razie inne, bo o muzycznych sam możesz opowiedzieć. Chociaż poza sprawą Radosława Bolewskiego, do której wspomnę. Będziesz wracać, tak? To ja jeszcze, jeśli wywołałeś muzykę, to powiem, że dzisiaj świetny koncert w Filharmonii z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy.
0: To prawda.
2: W stulecie urodzin wybitnego reżysera Filharmonia urządza takie wydarzenie, przypominając, że mistrz współpracował z najwybitniejszymi. To między innymi Jan Kręc, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Kometa, Paweł Mykietyn. Bardzo długo można by wymieniać. Ale przejdźmy do innych wydarzeń. Region. Festiwal Trzy Razy Różewicz, poświęcony twórczości pochodzących z Radomska trzech braci Różewiczów w tym właśnie mieście. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa 4 dni. Bardzo cieszę się, że festiwal powrócił do swojej pierwotnej nazwy Trzy Razy Różewicz, bo to bardzo wdzięczna nazwa, wpadająca w ucho i jak gdyby oddająca istotę sprawy. A punktem wyjścia i motywem przewodnim tegorocznej edycji jest wielowymiarowy portret matki. I tak, będą 3 teatralne wydarzenia. Dzisiaj w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie performatywne czytanie tekstu Tadeusza Różewicza Matka odchodzi. W niedzielę spektakl Stara kobieta wysiaduje. Wystąpi Irena Jun, wybitna aktorka. A dzień później różewiczowskie obrazowanie zostanie zderzone ze światem Witkacego. Ze spektaklem Matka przyjeżdża Warszawski Teatr Polonia do Radomska w roli tytułowej Krystyna Janda. A do tego jeszcze wystawy, spotkania, projekcje filmowe. To Radomsko, a w Brzezinach dzisiaj otwarcie wystawy Lecz duch jak ognia słup wokół Stanisława Wyspiańskiego. To jest wspólne przedsięwzięcie Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Tam otwarcie właśnie wystawy i Łódzkiego Domu Kultury. Kurator, łódzki artysta Bartek Jarmoliński. A chodzi o zestawienie dzieł samego Stanisława Wyspiańskiego, jemu współczesnych, między innymi Matejki czy Mehofera, z dziełami współczesnych artystów. Także Bartłomieja Jarmolińskiego o godzinie 18 wernisaż. Ta wystawa będzie czynna do 29 listopada. Liczne wernisaże również w Łodzi. W Muzeum Sztuki wystawa Susan Trajster Prorocze Śnienie. To jest pierwsza w Polsce retrospektywna twórczość pionierki sztuki cyfrowej, internetowej, nowych mediów. To wybitna brytyjska artystka o polskich korzeniach zresztą. Dzisiaj o godzinie 18 wernisaż. Ta wystawa będzie czynna do 14 marca. I jeszcze o tym, że w OFF Piotrkowska, bardzo ciekawa sprawa, a o wystawę również chodzi, bo to prezentacja twórczości studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, nagrodzonych w konkursie imienia Władysława Strzemięcia.

0: przyglądający się temu, czemu i komu służą diagnozy, co się dzieje, gdy pomoc zaczyna przypominać kontrolę. Prapremiera tego spektaklu dzisiaj w Teatrze Jaracza. I to może tyle, bo czas już nam się kończy, a mogłabym tak opowiadać jeszcze.
1: To ja dorzucę długo, tego Boleskiego.
0: Długo. Proszę.
1: Mogę?
0: Proszę.
1: Radek Boleski dzisiaj o 19 w Pabianicach w Miejskim Ośrodku Kultury imienia Zbigniewa Herberta. No i będzie premierowo. Między innymi będzie taka piosenka, która jeszcze zabrzmi w naszym programie do 13, bo to jest singiel zapowiadający płytę i dzisiaj będzie miał swoją premierę. To tyle.
0: Na pewno świetne.

0: A ja bardzo lubię te momenty, kiedy możemy na przykład powiedzieć, że mamy nową gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej.
1: A ostatnio?
0: Wczoraj właśnie, tak. Robert Więckiewicz, mogą to wszystko Państwo zobaczyć na naszej stronie radio.pl. Oczywiście tam byliśmy, a wspominamy o tym nie bez powodu.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Bo mamy zaproszenie, oczywiście dla Państwa, będą Państwo mogli wyjść do kina, zabrać kogoś ze sobą na dowolnie wybrany seans, a może na jakiś film z Robertem Więckiewiczem.
0: Już znalazłam, myślałam przez chwilę, że zgubiłam, ale jest zaproszenie dwuosobowe, ważne do 7 dnia listopada i oczywiście będzie zadanie specjalne. Bardzo proszę, my zapytamy dzisiaj, jaki film z udziałem Roberta Więckiewicza otrzymał nominację do Oscara w roku 2012 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i to też w ogóle jest łódzka historia. Kto pierwszy, ten lepszy?
1: Studio
0: Małpa Radio Łódź.
1: PL.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
8: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
10: W Radiu Łódź. To nie była trudna zagadka, jak się okazuje.
11: Okazuje się, że nie, prawda?
10: No za moment wszystko
11: było światełko w tunelu.
10: Było światełko w tunelu, to dobre. No za moment okaże się, kto wygrał.

0: To ja tylko przypomnę, mieliśmy, bo już mogę powiedzieć w czasie przeszłym, zaproszenie do kina. No i to zaproszenie trafi do kogoś, kto bardzo poprawnie odpowiedział na nasze pytanie konkursowe.
1: I przede wszystkim tutaj też szybkość się liczyła, bo tych odpowiedzi poprawnych było oczywiście sporo. Pani Karolina otrzymuje podwójne zaproszenie do kina, a my pytaliśmy o to, jaki film z udziałem Roberta Więckiewicza otrzymał nominację do Oscara. To był rok 2012 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To był film Agnieszki Holland w ciemności. To też jest w ogóle łódzka historia, bo tutaj w Łodzi między innymi były kręcone zdjęcia do tego filmu. Zresztą samej pani Agnieszki Holland nie mogło zabraknąć podczas tej wczorajszej uroczystości. Zresztą ten pomysł na gwiazdę też był właśnie pani Agnieszki, także pięknie dziękujemy raz jeszcze i gratulujemy, jeżeli chodzi o zaproszenie.
0: Bardzo gratulujemy. Kolejne konkursy niebawem.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.com

0: A Bartek Floczak nas odwiedza w tym programie z piosenką, która też przywołuje mi temat rokowiska, właśnie kolejna edycja tego festiwalu w Łodzi. No a Perfect jest taką legendą rokowiska także.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Grupa Perfect idealnie oddawała w swoich piosenkach klimat początku lat 80. w Polsce. Perlowska rzeczywistość opisywana jest m.in. w utworze Chcemy być sobą. Piosenka trafiła na nagrywaną wiosnem i latem 81 roku debiutancką płytę Perfectu. Tekst i muzykę napisał Zbigniew Hołdys, który, jak przyznają jego koledzy z Perfectu, słuchał wtedy m.in. The Police. Grzegorz Markowski śmiał się, że kiedy słyszał pierwsze akordy i zagrywki Chcemy być sobą i przychodził moment, kiedy miał zacząć śpiewać, aż prosiło się, żeby zaczął śpiewać szlagier The Police Roxanne. Partię wokalną Markowski nagrywał około 2 w nocy, wtedy oczywiście nie mówił o tym kolegom, ale niespecjalnie znał nawet całą melodię piosenki. W zespole panowała nerwowa atmosfera. Hołdys jako autor chciał, żeby nagranie przebiegło nie dość, że sprawnie, to jeszcze perfekcyjnie. Markowski i reszta muzyków chcieli iść spać. Poddenerwowanie wiązało się także z koncertem następnego dnia na Rock Arenie w Poznaniu. Był to ważny i duży występ, którego nie można było przecież zawalić przez zmęczenie. W końcu jednak Markowski zaśpiewał, a piosenka stała się nie tyle przebojem, co hymnem. Tytułowe słowa wyrażały marzenie o wolności, niezależności i normalności w kraju tłumionym przez władzę. Kiedy Perfect wrócili do koncertów po wprowadzeniu stanu wojennego, publiczność miała w zwyczaju nieco modyfikować tytuł utworu. Zamiast Chcemy być sobą, śpiewali Chcemy bić ZOMO. Ten spontaniczny okrzyk stał się symbolem otwartego sprzeciwu wobec brutalności, milicji i dyktatury. Perfect, a zwłaszcza Hołdys, nie należeli, mówiąc delikatnie, do faworytów władz PZPR. Jednak w tym przypadku obyło się bez konsekwencji. Przy okazji wydania autobiografii zakazano już emisji piosenki, ale o tym innym razem. Posłuchajmy wersji Chcemy być sobą z koncertu Rock Jamboree w Warszawie w sali kongresowej z 26 października 1981 roku, kilka tygodni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Przed utworem Zbigniew Hołdys mówi do publiczności: wstańcie, normalnie się bawcie.
3: Wstańcie, normalnie się bawcie.

0: Fajnie gramy tak na rokowo, bo rokowisko nam w Łodzi na pewno zagra fantastyczną po raz kolejny muzykę, więc odnosimy się do tego wydarzenia. Ja teraz odniosę się do takiej naszej rozmowy z Moniką.
1: Tak, że ty nie chodzisz.
0: Dawno temu to było w tym programie, to ja przypomnę, że ja mówiłem, że ja tego nie lubię, a Monika mówiła, że lubi, a chodziło o pewien spacer.
1: Nie, ja od razu powiem, że nie to, że ja lubię, ja uwielbiam, ja to kocham prostu. Grzybobranie. Tym bardziej, że dostajemy od państwa codziennie właściwie od pewnego czasu wiadomości, że byłem na grzybach, proszę bardzo, oto są moje zbiory. Jak sytuacja wygląda teraz? O to dzisiaj zapytamy tuż po godzinie 12.
0: Państwo zbierają? Nie, ja po prostu nie potrafię zbierać. No, to muszę się przyznać.
1: To musisz się nauczyć, a będzie u nas specjalista.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
8: No to wchodzisz?
9: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
12: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
1: Po reklamie.
6: Minęło południe.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
13: Niebezpieczne żarty w cieniu szkolnych tragedii. Policja zatrzymała nastolatka ze Zduńskiej Woli. 90 milionów złotych zostawili turyści w Łodzi. Miasto podliczyło zyski z Summer Festival. Ogłoszono laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Za chwilę szczegóły. Dziś o zachmurzenie zmienne na termometrach do 15 stopni. Seria incydentów w szkołach, a 16-latek ze Zduńskiej Woli odpowie za głupi internetowy żart. Dziś o poranku policjanci zatrzymali 16-latka, który miał opublikować w mediach społecznościowych filmik nawiązujący do ostatnich ataków z użyciem noży w polskich szkołach, mówi Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
14: Ukazał się taki filmik w jednym z komunikatorów w mediach społecznościowych. Jest to gra komputerowa z użyciem noży. Osoba, która ten filmik zamieściła, podpisała, że właśnie w jednej ze szkół na długiej przerwie dojdzie do takiej sytuacji.
13: Nastolatek tłumaczył, że filmik zrobił dla żartów. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym. Tymczasem na Mazowszu prawie 30 szkół odwołało dzisiaj lekcje. Ma to związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o rzekomym wyzwaniu dotyczącym przeprowadzenia ataków w kolejnych placówkach. Wczoraj do jednego z nich doszło pod Wyszkowem, a przedwczoraj w Ostrołęce. Służby nie potwierdzają, czy te ataki miały jakikolwiek związek z tym wyzwaniem, ale szczegóły zna Dagmara Kędzior.
15: Szkoła w Leszczydole Nowinach pozostaje dzisiaj zamknięta. Przed jej ogrodzeniem ku pamięci zmarłej pracowniczki zapalono kilka zniczy. W reakcji na doniesienia o rzekomych planach dalszych ataków na szkoły, niektóre placówki na Mazowszu również zdecydowały się odwołać lekcje. Policja weryfikuje każdy sygnał w tej sprawie, o czym mówi podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji.
16: Policjanci zarówno z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
15: W odpowiedzi na ostatnie ataki dzisiaj wokół szkół zwiększono liczbę policyjnych patroli. Funkcjonariusze mają też odwiedzać same placówki.
16: Nie wszystkie patrole będą widoczne.
15: 15-latek, który dokonał ataku w Leszczydole Nowinach, noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Dzisiaj jego sprawą zajmie się sąd rodzinny w Wyszkowie. I to on zdecyduje, czy nastolatek będzie odpowiadał jak dorosły. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
13: Kontrole szkół trwają także w Łódzkiem. Policja informuje o pierwszych incydentach z niebezpiecznymi przedmiotami. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Turyści wydali w Łodzi 90 milionów złotych. Miasto podsumowuje Łódź Summer Festival. Jak wynika z raportu opracowanego przez zewnętrzną firmę, uczestnicy urodzin stolicy regionu najwięcej wydali na jedzenie, noclegi i zakupy spożywcze. A wynikom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
18: Do miejskiej kasy wróci niemal co dziesiąta złotówka wydana przez uczestników Łódź Summer Festival. Świętujący huczne urodziny stolicy regionu łącznie zostawili w mieście prawie 90 milionów złotych, a do budżetu ma wrócić około 8 milionów.
19: Ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zarobi więcej pieniędzy, a podczas festiwalu zarobił dużo więcej pieniędzy, będzie musiał zapłacić większe podatki i miasto też ma udział w podatkach.
18: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Festiwal łącznie odwiedziło niemal 800 tysięcy osób. Ponad połowa z nich przyjechała do Łodzi z innych części kraju. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: Kolejna edycja Łódź Summer Festival odbędzie się w przyszłym roku, przedostatni weekend lipca. Znamy nazwisko laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Została nią Navi Pillay, południowa afrykańska prawniczka. Kapituła doceniła ją za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Laureata pokojowej Nagrody Nobla wybiera pięcioosobowy norweski komitet spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego wskazał, że laureatka pomogła w ściganiu sprawców zbrodni wojennych. Navi Pillay przyczyniła się również do wzmocnienia instytucji prawa międzynarodowego. Przyczyniła się do uznania, że gwałty i przemoc seksualna mogą stanowić akty ludobójstwa. Do nagrody zgłoszono 287 kandydatur, 208 osób i 79 organizacji. Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla ich nazwiska i nazwy pozostaną tajemnicą przez 50 lat. Przed upływem tego czasu nie ma dokładnej informacji, kto został nominowany, więc wszystkie medialne doniesienia są spekulacjami. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: To jaki będzie pogodowo piątek? W ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, chwilami duże. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. To sprawdźmy prędkość wiatru tutaj na mapie. Proszę bardzo, w Pabianicach 39 km na godzinę aktualnie. Proszę pamiętać o ciepłym stroju. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza bardzo dobra.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
20: Sześć minut po 12:00, to jeszcze do 13:00 wiele się wydarzy w tym programie, co zapowiadają Monika Borsow-Dudowicz
6: i Piotr Bielawski. Witamy bardzo serdecznie. Kuba Janik realizuje program. Koszyk dla ciebie przygotowałam.
20: Bardzo tak, proszę, mam jednak nauczyć
6: Wybierzemy
20: się, tak?
6: Wybierzemy się na grzyby?
20: Jak zbierać grzyby. Proszę bardzo.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Bez dwóch zdań mamy sezon na grzyby. Co roku właściwie mamy, ja słyszę, że obfity w tym roku. Ja to rozumiem i cieszę się ze wszystkimi grzybiarzami.
1: Coś czuję, że ty tego jednak nie rozumiesz, wiesz?
0: Tutaj rozumiem, ja tylko nie potrafię zbierać grzyby, bo się nie znam na nich.
1: I bardzo dobrze, Piotrze, ponieważ z nami jest dzisiaj specjalista, mykolog Sebastian Piskorski. To zanim wybierzemy się na grzybobranie, posłuchajmy o tym i odpowiedzmy sobie na takie podstawowe pytanie, czy to był w ogóle dobry sezon dla tych, którzy uwielbiają chodzić na grzyby.
2: Tak, dokładnie. Faktycznie w tym roku jesień, można powiedzieć, że bardzo nam dopisała, to znaczy grzyby masowo puszczały owocniki i faktycznie sezon na wszystkie w zasadzie grzyby jadalne był bardzo, bardzo udany.
1: Chociaż muszę przyznać się do jednej rzeczy. Ja na Dolnym Śląsku zawsze wybieram się na grzyby. W tym roku na tym Dolnym Śląsku było generalnie słabo. Susza kompletna. A to przecież ma ogromne znaczenie. Czy były takie regiony, w których tych grzybów było najwięcej?
2: Myślę, że tak, chociaż to bardzo jest zależne od tego, w jakim czasie ta pogoda faktycznie była idealna dla grzybów, bo faktycznie regiony podgórskie, no ten sezon przede wszystkim tam trwał w okolicach sierpnia. Tam faktycznie wtedy były opady, był bardzo duży wysyp, natomiast później zaczęło się właśnie robić już powoli sucho, przestał padać tak intensywnie deszcz, natomiast przeciwnie zupełnie, na przykład Podlasie, czy właśnie województwo łódzkie, kiedy to dopiero we wrześniu w zasadzie pojawiły się deszcze, jeszcze była całkiem taka dobra temperatura dla owocnikowania grzybów. Wtedy dopiero zaczął się faktyczny wysyp i faktycznie te grzyby na Podlasiu czy właśnie w województwie łódzkim bardzo długo się utrzymywały.
1: Czyli mieliśmy po prostu w tym roku całkiem sporo szczęścia.
2: Tak, dokładnie.
1: Słyszałam takie opowieści, bo to jest tak, że to

0: grzybów nie będę widział, ale
1: oczywiście,
0: zawsze
1: to jest
0: się przyda.
1: Tak, że kiedy wybieramy się na grzyby, tak teoretycznie, to jest przede wszystkim bardzo przyjemny spacer. Tutaj pytanie do Państwa, jak ten sezon u Państwa wygląda? Czy wyglądał? To też jest zagadka.
0: Proszę
1: i
0: się
1: o to
0: chwalić.
1: Również
0: proszę
1: zapytamy.
0: Zdjęcia nawet przesyłać.
1: studio@radiouć.pl. Chcesz zobaczyć kolejne zdjęcia te moje?
0: No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że oglądam te zdjęcia i coraz lepsze te grzybki. Oj, będzie się działo.

0: 20 minut po godzinie 12. Ja wiedziałam, że tak będzie, bo to jest tak zawsze, że kiedy zaczyna się mówić o grzybach, o grzybobraniu, to za chwilę dołączają kolejne osoby ze swoimi historiami. Nawet kot potrafi chodzić na grzyby.
1: Proszę bardzo.
0: Dzisiaj taką
1: Czyli jest lepszy ode mnie. Nie? Ja naprawdę chodzę na grzyby.
0: Bo ty chodzisz swoimi ścieżkami, tak jak kot, tylko niekoniecznie zawsze na grzyby,
1: widzisz,
0: prawda?
1: Odgadłaś właściwie, prawda?
0: Tak jest, ale ja będę namawiać Piotra Bielawskiego do tego, żeby na te grzyby się

0: wybrał, bo to jest po prostu taka frajda. Tylko Piotr, tutaj też...
1: Zawsze możesz mnie zaprosić na bardzo fajne grzyby do zjedzenia.
0: Ale wiesz jak to jest, jeżeli chodzi o osoby, które uwielbiają zbierać grzyby i na te grzyby się wybierają, że taki prawdziwy grzybiarz, jeżeli zapytasz o to, ojej, a gdzie ty, Moniko, znalazłaś takie piękne prawdziwki, to ja, jeżeli znalazłam je po lewej stronie lasu, to powiem, że tam po prawej.
1: No ja rozumiem, chroni się swoje miejsce, ja to znam, słyszałem już wielokrotnie.
0: Że tak, ale teraz jest podstawowe pytanie.
1: A co powiemy, gdzie są grzyby?
0: Tak, tak. I czy w ogóle są, bo to jest ważna informacja. Sebastian Piskorski, mykolog, dzisiaj odpowie na to pytanie.
2: No niestety fakt, że już od ponad tygodnia deszczu u nas nie pada w województwie łódzkim. Tych opadów jest bardzo mało. Powoli ściółka naprawdę zaczęła robić się sucha.
0: Ale dzisiaj na przykład mamy opady. Czy to coś pomoże?
2: Tak. No na razie jest susza i na razie tych grzybów już jest bardzo, bardzo niewiele. To są, mówiąc tak kolokwialnie, jakieś ostatki, które można znaleźć. Natomiast faktycznie, jeżeli jeszcze popadałby deszcz i ta temperatura nie spadłaby bardzo do niskich temperatur, takich blisko zera, to miejmy nadzieję, że te grzyby się jeszcze pojawią. Chociaż nie liczyłbym już na taki intensywny wysyp, jaki był wcześniej. To prawdopodobnie będą tylko nieliczne miejsca, w których te grzyby jeszcze będą owocnikowały, ale grzybiarze, którzy znają swoje lasy i znają doskonale miejsca, w których zbierają grzyby, myślę, że jeszcze mogą na coś liczyć.
0: Gąski to chyba ich czas właśnie teraz, tak?
2: Tak, gąski czy płomiennica zimowa, która w ogóle lubi niskie temperatury, może powoli się już pojawiać. Czy opieńki, które są bardzo późnojesiennymi grzybami.
0: To muszę teraz zapytać o to, jak przedstawia się twój sezon, jeżeli chodzi o grzybobranie. Ja wiem, że ty możesz poszukiwać zupełnie innych gatunków. Czy muchomor jadalny? Ja nie lubię wracać do tego tematu, ale jednak wiem, że bardzo ostatnio zainteresował. Czy udało się w tym roku spotkać, zebrać ewentualnie?
2: Tak. No faktycznie nawet dla mykologów ten rok był bardzo udany, to znaczy poza gatunkami bardzo rzadkimi i takimi ciekawymi. No oczywiście było mnóstwo grzybów jadalnych i cały wachlarz grzybów jadalnych, więc faktycznie poza klasycznymi borowikami, koziarzami udało się znaleźć bardzo dużo mleczajów rydzów, które też są takim rarytasem, bardzo dużo. No opieniek to już wspomniałem, że było faktycznie dużo, ale na przykład lejkowcy dętych, które są takimi grzybami przez niewiele osób zbieranych, a na przykład bardzo pyszne są w pierogach, więc faktycznie ten sezon był dla nas wszystkich udany.
0: A ta słynna panienka, dobrze pamiętam?
2: Panienka, tak. Muchomor rdzawobrązowy też faktycznie w tym roku dopisał. Było go bardzo dużo.
0: To czekamy w takim razie na to, że może jeszcze trochę popada, może jeszcze zrobi się ciepło i wtedy rzeczywiście będzie jeszcze szansa na grzybobranie, chociaż tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj, jeżeli ktoś ma takie swoje wyjątkowe miejsce, to myślę, że w tym okresie mogą się te grzyby jeszcze pojawiać, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Ale my mamy też zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie już jutro.
2: W Lesie Łagiewnickim w siedzibie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zapraszam wszystkich na niewielką wystawę grzybów. No bo ten faktycznie ostatni czas jest już nie tak łaskawy dla nich. Połączone z wykładem, ze spacerem o grzybach, będę je prowadził w godzinach porannych, od godziny 10 zapraszamy, także mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś ciekawego dla siebie.
0: I w jakim miejscu konkretnie można się
2: Las
0: z wami spotkać?
2: Las Łagiewnicki to jest ulica Wycieczkowa 86, siedziba Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzki.
0: Dziękuję bardzo. Sebastian Piskorski, mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być.

0: niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
1: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Batora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
4: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
6: Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny 13, ale my na jeszcze jeden wyjątkowy głos czekamy, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim raz jeszcze dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz.
7: I Piotr Bielawski. A ten głos to coś opowie fajnego, ale też zaśpiewa. Tak będzie.

0: Jak to jest, że są takie momenty, są takie chwile, kiedy słuchasz piosenki i czekasz na ten wysoki dźwięk? Tak to było właśnie przed momentem, Bruno Mars. W radiu Łódź, Piotrze. Czy chciałbyś coś powiedzieć, tak a propos?
1: Bardzo doceniam jego talent, ja możliwości również. I to z jakim smakiem tak naprawdę produkuje te swoje piosenki, a źle chyba mówić o takich piosenkach, że są wyprodukowane, prawda? On po prostu z potrzeby jakiejś tworzy te piosenki.
0: Serca, duszy i tak dalej.
1: Tak, tak trochę jest. O tej duszy teraz będzie. Bo my w Łodzi na przykład mamy Radka Bolewskiego. Chwalimy Łódź, gramy po łódzku, to naprawdę pochwalmy i zagrajmy, bo dzisiaj jest premiera piosenki, dzisiaj jest koncert, a za moment będzie duży koncert promocyjny i początek przyszłego roku to duża płyta Radka Bolewskiego, pierwsza solowa jego płyta.
0: I jest okazja do fantastycznej rozmowy. Posłuchajmy.
1: Radek Bolewski, 21. Ja wiem, o czym jest ta piosenka. Ja już jej posłuchałem. No to głęboko zaglądasz.
2: Utwór jest rzeczywiście troszkę metafizyczny, trochę nostalgiczny, trochę chyba już taki mój znak rozpoznawczy, odrobinę melancholijny, ale wydaje mi się, że jakby cały vibe tej piosenki, jakiś jej taki podskórny rytm i muzyka powoduje, że ten w sumie niełatwy temat jest dość może łatwo przyswajalny, łatwiej przyswajalny.
1: Dobrze to powiedziałeś. Wiesz, z jakąś radością podchodzisz mimo wszystko do rozważań? Nie wiem, czy to są rozważania. Do samego faktu, prawda? Że masz do czynienia z czym? Z duszą. Nie człowiekiem samym sobie po drugiej stronie.
2: Tak, tak. Ten utwór właśnie o tym opowiada, o takiej synergii ulotnej, niewidocznej dla nas. Nawet czasami się nad tym nie zastanawiamy, a to po prostu w nas jest. Ja w to wierzę. Oczywiście tutaj dotykamy takich kwestii.
1: Odczuwasz w takim razie.
2: Bardziej odczucia, wiary, takich trochę właśnie nie do końca mierzalnych spraw, ale gdzieś tam takie wewnętrzne moje stanowisko w tej sprawie pozwala mi w trudnych czasami sytuacjach taki optymizm właśnie zachować.
1: To tak odebrałem faktycznie, że to jest piosenka, która no, daje zastanowienie, jak już się jej przesłucha. Najpierw człowiek po prostu słucha tej melodii, fajnie jest, tak się też układa, a później dopiero dociera do ciebie tak naprawdę, o czym do końca to było, nie? Że
2: dokładnie
1: to jest aż tak.
2: Tak
1: głębokie. Te poszczególne piosenki, bo to taka kolejna, którą sobie tam, wiesz, pokazujesz i te kolejne koncerty, to już jest takie pójście w płytę, nie?
2: Tak, to jest solową. Pójście w płytę. Tak naprawdę ten singiel właśnie zatytułowany 21, on otwiera, jest pierwszym singlem.
1: Okej, okay. Zapowiadającym
2: płytę.
1: Kiedy będzie płyta?
2: Płytę bardzo chciałbym dokończyć jej produkcję i fizyczną taką też, żeby mieć nośniki, żeby mieć wydanie na winylu do końca tego roku. A taki premierowy koncert tutaj w naszej, mojej też Łodzi planuję na styczeń.
1: Radku, ale zanim ten koncert, to koncert teraz, nie?
2: Oczywiście. Dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie, mamy 9 października, zapraszam bardzo serdecznie do Pabianic. Będzie okazja posłuchać tych piosenek w formule solo act.
1: Radek Bolewski, z nową piosenką. Dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.

21 to nowa piosenka Radka Bolewskiego. Z Łodzi, no to gramy po łódzku, to chwalmy od razu, a płytę przygotowuję. Więcej na temat tych przygotowań to jutro między 14 a 16, muzyczna rampa. Tam też światła przede wszystkim na Anitę Lipnicką się zapalą, bo ona powraca z płytą, którą debiutowała solo. Będą zaproszenia na koncert Anity Lipnickiej.

0: To Koma oczywiście i tu się okazało, że dużo gramy po łódzku.
1: Oj tak, ale przede wszystkim my już pięknie dziękujemy za wiadomości, ponieważ przed kilkoma minutami wysłuchaliśmy wyjątkowej piosenki i już wiemy, że bardzo się spodobała.
0: No pięknie, że państwo też czekali na taki moment, że zauważyli. Będzie więcej piosenek Radka Bolewskiego z kolei.
1: To możemy już teraz obiecać. My też już tak powoli szykujemy się do weekendu. Jakie masz, Piotrze, plany weekendowe, radiowe?
0: Takie, że jutro znów spotkam się z państwem w audycji, która nazywa się Muzyczna Rampa i zapalę światła tej rampy. A w tych światłach, jeszcze raz przypomnę, Anita Lipnicka opowiadająca, jaką była dziewczyną 30 lat temu i jaką jest teraz i że wraca do tych piosenek sprzed 30 lat. I będę miał zaproszenia na jej koncert.
1: To ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Piękną jak zawsze, to tak w imieniu wszystkich.
0: Ja wiem, jakie ty masz plany na weekend.
1: Oczywiście,
0: oprócz
1: że tak.
0: Oprócz audycji porannej z kolei.
1: Ja to... jutro rano bardzo wcześnie wstaję, tak jeszcze przed tymi grzybami,
0: nie, jeszcze...
1: prawda?
0: Nie. Ja myślałem, że najpierw właśnie na grzyby, a potem z tego lasu do...
1: No dobrze, to do ja to przemyślę, ja się nad tym jeszcze zastanowię rzeczywiście, ponieważ no, musi być ten wschód słońca przede wszystkim, żeby
0: nie,
1: cokolwiek
0: było
1: widać.
0: Nie, no bez zbierania grzybów... Ach. Nie, to nie byłby dobry weekend.
1: Ale przede wszystkim zapraszam też w niedzielę od godziny 15 do godziny 17 na Sensem Piosenki i to będą wyjątkowe historie dwóch kobiet. Także już teraz polecamy.
0: Sensowne to będą piosenki sensownych niezwykle kobiet.
1: Pięknie dziękujemy.
0: Piotr Bielawski, to ja pięknie dziękuję już i do usłyszenia.
1: A ja jeszcze na chwilę zostaję.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14:30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
12: Niebezpieczne narzędzia w łódzkich szkołach. Policja zatrzymała nastolatków. Co dalej z 15-letnim sprawcą śmiertelnego ataku w szkole? Dziś decyzja sądu w Wyszkowie. Pociągi bez przeszkód, kierowcy bez czekania. W Żakowicach chcą budowy bezkolizyjnych przejazdów. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 15 stopni. Niepokojące incydenty w szkołach w Łodzi, niebezpieczne przedmioty i zatrzymani nastolatkowie. Po ostatnich wydarzeniach w placówkach na Mazowszu policja w całej Polsce zwiększyła liczbę patroli, które mają pojawiać się w okolicach szkół, także w Łódzkiem. W Łodzi w ramach kontroli policjanci także otrzymują sygnały o niebezpiecznych narzędziach, mówi Kamila Sowińska z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
13: Pedagog jednej z placówek edukacyjnych poinformował policjantów, że jest w posiadaniu wiedzy, że dwoje uczniów ma posiadać niebezpieczne narzędzia. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsca, gdzie w plecakach dwojga trzynastolatków ujawnione zostały noże o długości 10 cm.
12: Nastolatkowie zostali zatrzymani. To nie koniec incydentów w Łódzkiem. Dziś też policjanci w Bełchatowie otrzymali zgłoszenie o 14-letnim chłopcu, który opublikował w internecie zdjęcia przedstawiające noże i kastety. Funkcjonariusze zatrzymali chłopca, nieletni nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, ale policjanci zabezpieczyli nóż w jego miejscu zamieszkania i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdjęcia zostały wykonane wcześniej i dopiero teraz opublikowane. Obecnie policjanci pod nadzorem sądu rodzinnego wyjaśniają okoliczności tej sprawy i prowadzą czynności z udziałem nieletniego oraz jego rodziców. Tymczasem Sąd Rejonowy w Wyszkowie podejmie dziś decyzję w sprawie środków tymczasowych dla sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dolenowinach. Przypomnijmy, 37-letnia woźna została przez niego zabita przy użyciu ostrego narzędzia. 15-latek ranił również jedną z nauczycielek oraz dyrektora szkoły. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski, możliwe jest kilka rodzajów środków.
8: Może to być nadzór kuratora, organizacji społecznej, czy też umieszczenie w jakimś młodzieżowym środku wychowawczym, zakładzie leczniczym lub też w schronisku dla nieletnich i sąd po przeanalizowaniu tych wszystkich okoliczności, po wysłuchaniu nieletniego stwierdzi, jakie w tej sprawie te środki są konieczne.
12: Szkoła, w której doszło do tragedii, jest dziś zamknięta. Uczniowie zostali w domach. W placówce są dziś wyłącznie dyrektor oraz nauczyciele. Łącznie 46 szkół odwołało dzisiaj zajęcia. Policja apeluje o rozsądek w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o opieranie się wyłącznie na faktach.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Mieszkańcy Kutna narzekają na twardą wodę z kranów, która utrudnia im codzienne życie. Mimo nowych zmian w miejskich wodociągach i kanalizacji, jak na razie woda nie będzie zmiękczana, a mieszkańcy mówią, że problem jest duży.
15: No jest twarda.
16: Po czym to widać, jak to czuć?
15: Widać po czajniku, na baterii, zlew, umywalka i tak dalej. Także to widać bardzo.
16: Czy byłaby pani w stanie zapłacić więcej za wodę, gdyby ona była zmiękczana?
17: Myślę, że bez dodatkowych opłat mogłoby miasto zainwestować w to, tak?
12: Jeszcze w tym roku przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Kutnie ma połączyć się z grupową oczyszczalnią ścieków, tworząc jedną spółkę miejską. Będą nowe bezkolizyjne przejazdy pod Koluszkami. Chcą tego mieszkańcy i władze powiatu łódzkiego wschodniego. Rozpoczęły się już pierwsze rozmowy w tej sprawie. Chodzi o przejazdy w miejscowości Żakowice, przez którą przebiegają dwie linie kolejowe. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał z mieszkańcami. Powiedz, czy ich zdaniem bezkolizyjne przejazdy są potrzebne?
18: Wszyscy mieszkańcy są w tym temacie zgodni. Niezależnie czy poruszają się autem, rowerem czy pieszo, podkreślają, że takie rozwiązanie jest potrzebne. Wszystko dlatego, że przejazdy w Żakowicach i Żakowicach Południowych są od siebie oddalone zaledwie o kilkaset metrów i przecinają je dwie różne linie kolejowe. To oznacza, że czasem trzeba czekać na obu rogatkach, co w najgorszych przypadkach zabiera nawet pół godziny. Rozwiązaniem miałyby być dwa tunele, które nie tylko usprawnią ruch, ale też zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańcom. Jak podkreślają władze powiatu, koncepcja jest już gotowa i uzgodniona ze spółkami kolejowymi. Harmonogram inwestycji nie jest jeszcze znany, bo trwa ustalanie kwestii dotyczących jej finansowania. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Jeżeli wszystko przebiegnie bezproblemowo, to faza projektowa ruszyłaby w przyszłym roku, a mogłyby być gotowe w ciągu najbliższych 4 lat. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny o 14:00.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: A na cieplejsze klimaty jeszcze sobie trochę poczekamy, być może w czwartek. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Maksymalnie w Łódzkiem do 15 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać prędkość nawet do 65 km na godzinę, także czapka, szalik to chyba jest jednak dobre rozwiązanie.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: 5 minut po godzinie 13:00, to tak wracając jeszcze do pogody, okazuje się, że dzisiaj mamy taki dzień właśnie, kiedy ta temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, także zdecydowanie jeszcze chłodniej w momencie, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Jak wygląda sytuacja? Bartek Florczak w studiu. Dzień dobry, Bartku.
19: Dzień dobry, ale powiem ci, że ja dzisiaj widziałem człowieka młodego, co prawda, w krótkim rękawkach.
11: No tego właśnie się spodziewałem. Wiesz, to wcale nie,
19: a moje dzieciaki znowu dzisiaj w kurtkach już takich ciepłych naprawdę, nawet bym powiedział, że może zimowych, bo to było naszym zdaniem zimno, ale okazuje się, że to wszystkich nie rusza.
11: Tak, to jest właśnie taki czas, taka pora roku, kiedy mamy takie skrajności, jeżeli chodzi o ten ubiór, ponieważ czasami to jest tak, że niektórzy jeszcze nie sprawdzą tej prognozy pogody, albo po prostu jest im wiecznie ciepło, ciepło, gorąco, prawda?
19: Ja myślę, że dopóki nie będzie intensywnych takich opadów...
11: Śniegu?
19: Nawet nie śniegu, deszczu, ale takich intensywnych, to jeszcze gdzieś mentalnie jesteśmy przy tej złotej polskiej jesieni. Ale już wczoraj było czuć, że to już chyba koniec.
11: Hmm.
20: To jak to będzie?
19: Zmartwiłem cię troszkę.
20: Troszeczkę, odrobinę.
19: Ale idzie weekend, kto
20: w dobrym nastroju jesteśmy, oczywiście, że tak. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję pięknie także w imieniu Piotra Bielawskiego. A z Państwem zostaje już teraz Bartosz Florczak.
21: Radio Łódź. Tu i

To oczywiście Klaus Mittwoch, a więc też Lech Janerka na dobry początek. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń. Z dedykacją dla tych wszystkich, którzy dzisiaj czekają na przelewy. 10 minut po godzinie 13 na zegarze. Nasze spotkanie do godziny 16. Spotkanie przede wszystkim muzyczne, ale oczywiście będziemy też podglądać, co tam dzieje się na korcie, bo dzisiaj Iga Świątek z Elis Mertens gra o półfinał ważnego turnieju w Pekinie. No i jeszcze pewnie kilka innych ciekawych informacji pojawi się do godziny 16.

To jeszcze zespół The Cardigans oczywiście w nagraniu Erase Rewind. Dobra informacja dla kierowców jadących do Warszawy. S8, droga S8 między węzłami Sieradz Wschód a Zduńską Wolą. Tutaj mieliśmy utrudnienie, ale już wszystko ok. Można jechać bez większych przeszkód. Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to prowadzi na razie 1-0, ale ten mecz się dopiero rozpoczął. Iga dzisiaj cała na, no prawie cała, na fioletowo z białą taką, z takim białym elementem jeszcze przy tej sukieneczce. Tak to wygląda. No dobrze. Wczoraj, proszę Państwa, koncert zespołu Deep Purple w Atlas Arenie. Atlas Arena wyprzedana do ostatniego miejsca. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałem koncertu, nawet przy takim oficjalnym komunikacie wyprzedany, żeby rzeczywiście wszystkie miejsca były zajęte. Chyba wszyscy dotarli. No i to bardzo ładnie wyglądało. Zespół pojawił się o godzinie 20:30 równiutko na scenie. No i tak dokładnie, niemal godzinę 40 minut na scenie. No i powiem tak, widziałem lepsze koncerty zespołu Deep Purple, ale było naprawdę bardzo przyzwoicie, a tymi momentami, które mnie się osobiście bardzo podobały, to były chwile, kiedy zespół sięgał po nowy repertuar, mimo że oczywiście te klasyczne kompozycje wywoływały największą radość fanów, to te nowe utwory też, przynajmniej moim zdaniem, zabrzmiały bardzo dobrze. Arrogant Boy, ta piosenka, to jeden z najlepszych momentów wczorajszego koncertu.

Arrogant Boy to jest utwór, który wczoraj także pojawił się w Atlas Arenie. Byłem na tym koncercie, też stałem obok Maćka Kieszkowskiego i rozmawialiśmy także o tym, że wydawało nam się, że jest mało młodych ludzi, ale po wyjściu z Atlas Areny tych ludzi młodych było sporo, pewnie oni pod barierkami z przodu, bo tam młodzież zazwyczaj na koncertach, no a odrobinę starsi już na trybunach i troszeczkę z tyłu. Było trochę tej młodzieży zachwyconej, nawet taką dziewczynę udało nam się kilka z nią porozmawiać, która powiedziała, że to jest najlepszy dzień w jej życiu i że uwielbia taką właśnie muzykę. Tata jej prezentował ją, no i chwyciło. W Pekinie 1:1, a przed nami Katarzyna Nosowska.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Tu i teraz.
13: To tylko przypomnę, że wczoraj w naszym radiowym studiu pojawił się Tomek Lipiński, legenda zespołu Brygada Kryzys, chociażby czy też Tilt, oczywiście artysta działający solo. Spotkał się z Państwem. Także na antenie można było posłuchać różnych refleksji Tomasza Lipińskiego na temat, no przede wszystkim przeszłości, oczywiście początków jego kariery, tych czasów PRL-owskich. I przypomnę, że Tomasz Lipiński napisał książkę, dwie książki. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie, które no są taką autobiografią, ale też rzucają światło na to wszystko, co działo się w latach 80., nie tylko jeżeli chodzi o scenę muzyczną. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to spotkanie będzie miało swoją kontynuację, ponieważ 26 października w naszym studiu wystąpi zespół Waluś Kraksa Kryzys i goście, tam między innymi Muniek Staszczyk pojawi się, także Krzysztof Ostrowski z zespołu Cool Kids of Death i Dawid Karpiuk, znany z Dziwnej Wiosny, i panowie będą prezentować piosenki z repertuaru Roberta Brylewskiego, czyli wieloletniego przyjaciela, ale też kompana muzycznego właśnie Tomasza Lipińskiego, chociażby w Brygadzie Kryzys. A więc 26-10, bilety na ten koncert są już do nabycia. A my posłuchamy Mroza, który tutaj w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha też się pojawiał przy okazji tworzenia muzyki na nową płytę.

Naturalny High to utwór Mroza, który też niedawno odwiedził Atlas Arenę i też koncert był, z tego co wiem, wyprzedany. Cieszy to, że polscy artyści wypełniają już te duże obiekty bez najmniejszych problemów. No, jeżeli chodzi o tych najbardziej popularnych, to nawet stadiony kilkudziesięciotysięczne dzisiaj nie stanowią już żadnego problemu. Pekin, Iga Świątek, Elis Mertens, mecz o półfinał turniejów właśnie w Chinach. W tym momencie Polka prowadzi 3-2. Tak patrzę sobie na ten naprawdę bardzo ładny obiekt tenisowy i miejsc zajętych jest może 1/3. Chińczycy podobno kochają Igę Świątek. No, tak pojawili się niezbyt, powiedziałbym, licznie. No, u nas pewnie byłby to komplet bez najmniejszego problemu. 24 minuty pozostały nam do godziny 14. Za chwilkę już w następnym odcinku, a więc Mariusz Janik i omówienie świata serialowego, ale póki co jeszcze pojawi się dawno niesłyszany chyba Wyclef Jean, który kiedyś grał w zespole The Fugees, a potem jako solista też radził sobie nie najgorzej. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

0: No i tak nam skończyło jakoś dziwnie dzisiaj akurat Wyclef Jean. Go on till November. 3-3 w meczu Igi Świątek, a na zegarze 20 minut do godziny 14.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry. Przygotowując ten odcinek, przypomniała mi się taka oto scena.
3: Pościgi, strzelaniny, wojny gangów. To mój chleb codzienny.
2: Od razu uspokajam. Po pierwsze, nie zabiorę państwa w podróż z facetem w łódce po weneckim Canal Grande. Po drugie, akcja rozkręci się błyskawicznie. Zatem po co był mi cytat z kultowej komedii Olafa Lubaszenki Chłopaki nie płaczą? Już wyjaśniam, żeby zobrazować rzeczywistość bohaterów serialu, który dziś dla państwa przygotowałem. Strefa gangsterów. Guya Ritchiego przenosi nas do brutalnego Londynu, gdzie chlebem powszednim są strzelaniny i wojny gangów właśnie. Pościgi też się zdarzają. W stolicy Anglii nie brakuje bowiem ludzi, którzy bez mrugnięcia okiem są gotowi usunąć każdego, kto stanie im na drodze. Ktoś może zapytać, co w tym wyjątkowego? Krwawe historie, w których dominują konflikty, zdrady i porachunki, to schematy, które pojawiały się zarówno na wielkim, jak i małym ekranie i to wielokrotnie. Dlaczego więc mamy poświęcać swój cenny czas na kolejną historię w stylu ale to już było? No właśnie, czy ale to już było jest rzeczywiście zarzutem? O to zapytałem Łukasza Muszyńskiego, redaktora naczelnego portalu internetowego FilmWeb. Pan w swojej mini recenzji napisał, tu cytat, tak, widzieliście już tę historię wiele razy, ale co z tego, skoro każdy jej składnik jest tu najwyższej jakości. Zacznijmy zatem przewrotnie. Co w tym serialu jest naprawdę nowe?
4: No naprawdę nowe jest połączenie talentów, którego chyba do tej pory nie mogliśmy podziwiać, bo przypomnijmy, tak, z jednej strony oczywiście przed kamerą Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Anson Boone, znany między innymi z Dobrego Chłopca, Jana Komasy. Za kamerą no nie kto inny jak Guy Ritchie, czyli absolutna legenda brytyjskiego kina gangsterskiego. Do tego jeszcze hollywoodzcy scenarzyści, no, mający na koncie parę dużych tytułów, bo tam jest przecież Indiana Jones, jest Ford versus Ferrari. Spotkało się grono bardzo utalentowanych ludzi, którzy postanowili opowiedzieć historię starą jak świat, opowieść o rodzinie kryminalistów, którzy trzęsą Londynem. Tematy klasyczne, no, z jednej strony rozgrywki wewnątrzrodzinne, z drugiej strony wrogowie, którzy próbują te rodziny zniszczyć, przejąć tereny. Jeżeli widzieli państwo chociażby Ojca Chrzestnego, to znacie doskonale tę historię, ale Ritchie i spółka znajdują sposób na to, jak opowiedzieć ją w nowy, ekscytujący sposób.
2: Czy oryginalność musi oznaczać nowy pomysł, czy wystarczy po prostu nowy sposób opowiedzenia znanej historii?
4: Tutaj działa też sceneria tegoż serialu, czyli właśnie Londyn, no bo jednak Hollywood oczywiście zasypywało nas historiami rozgrywającymi się w Nowym Jorku, czy to w Los Angeles. Londyńskie kino gangsterskie też ma swoją tradycję, ale wydaje mi się, że nie jest ona aż tak popularna, jak to w przypadku Hollywoodu. Jeden z takich filmów, które na przykład uwielbiam i który myślę, że w jakiś sposób był inspiracją w ogóle dla stworzenia Strefy Gangsterów, jest Długi Wielki Piątek z lat 80. i tam w głównych rolach znajdzie się Helen Mirren i Pierce Brosnan. Między innymi, no, oczywiście wybitny, nieodżałowany Bob Hoskins, więc myślę sobie, że sam Guy Ritchie, no, też czerpie bardzo gdzieś tam mocno w swojej twórczości właśnie z klasycznych gangsterskich brytyjskich filmów, począwszy od Porachunków, przez Przekręt, potem była oczywiście jeszcze Rock'n'Rolla. No ale Sherlock Holmes o genialnym detektywie, który zagląda do mrocznego podbrzusza Londynu, też jest w jakiś sposób, no, zanurzony w tej brytyjskiej tradycji opowieści o kryminalistach.
2: A czy znajomość tych tytułów, o których pan wspomniał, pomaga w oglądaniu Strefy Gangsterów, czy przeciwnie, sprawia, że łatwiej dostrzec jest pewną wtórność?
4: Nie, myślę sobie, że to jest co najwyżej dodatkowy smaczek. Jeżeli oczywiście znają państwo te wszystkie tytuły, to myślicie sobie, o, fajnie, że tutaj udało się w jakiś sposób nawiązać. A natomiast jeżeli podchodzicie do tego tytułu z pustą głową, niekoniecznie oglądaliście te wszystkie filmy sprzed 30, 40, 50, Ojciec Chrzestny, to no już ponad ma 50 lat, jeżeli nie znacie tego wszystkiego, to tak czy siak będziecie świetnie się bawić. To jest po prostu świetne rzemiosło, no, opowieść, która wciąga od samego początku. Kapitalne aktorstwo, zarówno w głównych, jak i w drugoplanowych rolach. W ogóle w drugim sezonie do obsady dołącza Johnny Flynn jako rewelacyjny czarny charakter. Frankie, który idzie na wojnę z rodziną Harriganów. To jest takie skrzyżowanie trochę braci Gallagher z Oasis oraz Heatha Ledgera, jego Jokera z Mrocznego Rycerza. No i do tego dochodzi kapitalna inscenizacja. Oczywiście Guy Ritchie zawsze formatował ten serial. Kręci pierwszy odcinki w sezonie, potem pałeczkę przyjmują inni, mniej znani reżyserzy, ale nawet w tych odcinkach, w których on nie reżyseruje, czuć no, jego energię, witalność, no, zajawę po prostu na kino, kino akcji, opowieści o kryminalistach, które znamy z jego klasycznych tytułów.
2: Wspomniał pan o tej plejadzie aktorów, bo ta lista jest naprawdę gwiazdorska. I czy gwiazda też może być częścią konwencji, czy może zanim aktor cokolwiek zrobi, to już wnosi do serialu bagaż tych swoich wcześniejszych ról?
4: Gwiazda wnosi do serialu swoje nazwisko i rzeczywiście no, jakiś taki stempel jakościowy też daje. Drodzy Państwo, kiedy widzimy, że w serialu występuje Helen Mirren, Dame Helen Mirren, laureatka Oscara, no, absolutnie wielbiona ikona brytyjskiego aktorstwa i wciela się w postać, która damą zdecydowanie nie jest. Powiedziałbym raczej, że jest Lady Macbeth świata przestępczego i widać, że Helen Mirren doskonale bawi się grając tę postać. Ona jest z jednej strony przerysowana, demoniczna, a jednocześnie to, co wnosi Helen Mirren, jakiś taki swój magiczny pierwiastek aktorski, no gdzieś tam to jeszcze wnosi na wyższy poziom. To samo w przypadku Pierce'a Brosnana, który ewidentnie już dawno temu odkleił się od postaci Jamesa Bonda, a on tutaj może zagrać absolutnie naprzeciwko swojego ekranowego wizerunku złoczyńcę, zbira, psychopatę, furiata, człowieka, który ma bardzo dużo za uszami i którego należy się bać, a jednocześnie no też ma jakiś taki wdzięk, który wnosi właśnie Pierce Brosnan. No i w końcu Tom Hardy, jeżeli śledzili Państwo być może to, co działo się dookoła Strefy Gangster w ostatnim czasie, to wiecie, że najpierw pojawił się news o tym, że Tom Hardy został wyrzucony ze Strefy Gangsterów, że nie będzie go w trzecim sezonie. Potem się okazało, że jednak trwają jakieś rozmowy, żeby może wrócił. Ostatecznie potwierdzono, że będzie trzeci sezon, że Tom Hardy powróci. No i szczerze mówiąc nie dziwię się, bo w zasadzie trudno mi sobie wyobrazić ten serial, tę opowieść bez jego postaci, czyli Harry'ego de Souza, tak zwanego fixera, prawej ręki bossa kryminalnej rodziny Harry Gunnów. Człowieka, który jest nie do zdarcia, który znajdzie sposób na każdy problem, niezależnie od tego, czy trzeba będzie wystrzelić w kierunku wrogów może amunicji, czy też podejść bardziej mózgowo do sprawy i psychologicznie rozegrać przeciwników. No Hardy jest niesamowity w tej roli. Jest człowiek niewielu słów i wielu czynów, który nigdy się nie denerwuje, który częściej mruczy niż mówi pełnymi zdaniami, ale kiedy pojawia się moment kryzysowy, to wiemy, że na Harrym zawsze można polegać. Jednocześnie widzimy też, że no, jego zaangażowanie w przestępczy świat ma wpływ na życie rodzinne i w drugim sezonie destrukcyjność obcowania no, ze światem przestępców ma jeszcze większy wpływ na życie głównego bohatera. Strefa Gangsterów, no już dawno żaden serial nie sprawi mi tyle radości.
2: Mówimy o tych schematach, o tej gwiazdorskiej obsadzie. Wydaje się, że przy dzisiejszej liczbie seriali znajomość wielu tytułów może być atutem, ale chyba łatwiej jest włączyć serial, o którym troszeczkę mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Tak przynajmniej mnie się wydaje.
4: No myślę, że najłatwiej jest włączyć serial, który jest po prostu dobry, a to wcale nie jest takie oczywiste. W świecie absolutnego zalewu, no, w którym z każdej strony jesteśmy bombardowani treściami audiowizualnymi, nie mówisz tutaj tylko wyłącznie o filmach, serialach, o kinie, o streamingu, ale do tego dochodzą jeszcze też social media. YouTube, no też największy serwis streamingowy na świecie i jakość jest tutaj, myślę, kluczowym wyróżnikiem. Zawsze mile się ogląda serial, który jest dobry i przy którym mamy poczucie, że nie zmarnowaliśmy 8 godzin na próżno, tylko że rzeczywiście coś może ten serial, może nie wniósł, ale to było dobrze spędzonych 8-10 godzin, kiedy nie mamy poczucia, Boże, mogłem poświęcić ten czas na coś lepszego. Strefa Gangsterów to jest rozrywka, ale najwyższej jakości. Ja mam poczucie, że obcuję z produkcją zrobioną przez bardzo utalentowanych ludzi, którzy wiedzą, co robią, którzy zostali doskonale skastingowani, myślę tutaj o obsadzie, w którym reżyser jakby ma całą opowieść pod kontrolą i scenarzyści też wiedzą, kiedy uderzyć akcją, kiedy spowolnić z kolei, kiedy bardziej poświęcić się bohaterom, albo kiedy na przykład uruchomić jakiś niesamowity numer, który nagle no, okaże się zastrzykiem adrenaliny w trakcie sceny akcji, pięknie będzie ilustrował to, co dzieje się na ekranie.
2: To na koniec proszę spróbować przekonać słuchacza, który mówi gangsterzy? Przecież to już wszystko widziałem.
4: Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Guy Ritchie. I tutaj postawię kropkę.
2: To tylko fragment naszej rozmowy. Całość tradycyjnie czeka na Państwa w serwisie Spotify. A w następnym odcinku wrócimy do Polski. Ba, wrócimy do Polski lat 60. Co więcej, dzięki magii radia przeniesiemy się na plan jednego z najbardziej rozpoznawalnych, ale też budzących wciąż spory seriali. A przewodnikami po planie będą ludzie, którzy naprawdę tworzyli historię polskiej telewizji. Do usłyszenia.
1: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg opowieści.
0: Bardzo dziękujemy, to Mariusz Janik. Słuchając tych takich dobrych słów na temat tego serialu, o którym panowie rozmawiali, przede wszystkim tych nazwisk, to mnie przekonali od razu, ale najbardziej przekonało mnie to, że ten serial gdzieś klimatem nawiązuje do filmu The Long Good Friday. To jest film z Bobem Hoskinsem w roli głównej. Tam też Helen Mirren pojawiła się. Uwielbiam ten film i tu uważam, że to jest jeden z lepszych filmów, powiedzmy epoki lat 80., bo to był początek lat 80. Także ze względu na muzykę. Francis Monkman taką skomponował fantastyczną muzykę klimatyczną do tego filmu. Więc jeżeli państwo nie widzieli, to w piątek można sobie zobaczyć na przykład dzisiaj The Long Good Friday. Absolutnie kapitalny film. A na naszym zegarze 9 minut do godziny 14, tu Radio Łódź. No i posłuchajmy tego fragmentu właśnie ścieżki dźwiękowej głównego tematu z filmu The Long Good Friday.

filmu The Long Good Friday, Francis Mongman, króciutki temat przewodni właśnie tego znakomitego filmu. Jeszcze zespół ABBA pojawi się przed godziną 14 w Radiu Łódź, za chwilę serwis informacyjny, a my zapraszamy też Państwa i zachęcamy do tego, by zaglądać na nasz portal radioloc.pl, bo tam wszystkie najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
4: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie.
9: A na zegarach 14. W Radiu Łódź pora na wiadomości. Wiktoria Makowska.
10: Nie panika, a odpowiednia reakcja. Szef MSWiA mówi o bezpieczeństwie po atakach na szkoły. Strażników coraz mniej, zgłoszeń nie ubywa. Piotrkowska Straż Miejska zmaga się z brakami kadrowymi. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszych siatkarskich derbach Łodzi. Dziś o zachmurzenie zmienne na termometrach do 15 stopni. Po atakach na szkoły służby apelują o spokój i odpowiedzialność. Przypomnijmy, przedwczoraj w Ostrołęce 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostały ranne po ataku 19-latka. Z kolei wczoraj w miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek zabił woźną, a ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Ludzie muszą nauczyć się reagować na zagrożenia, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
11: W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać, pomagać tym, którzy mogą ucierpieć.
10: W całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie, mówiącymi o zagrożeniu atakiem nożowników. Policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień. Obowiązkowa ochrona w szkołach po atakach nożowników. W związku z ostatnimi wydarzeniami Starostwo Powiatowe w Łowiczu podjęło zdecydowane kroki. Od poniedziałku w szkołach ma pojawić się ochrona. Obecnie trwa poszukiwanie firmy, która zrealizuje to zadanie. Nie wiadomo jeszcze, ilu ochroniarzy będzie pracować w poszczególnych placówkach, ani w jakich miejscach zostaną rozmieszczeni. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Kryzys w Straży Miejskiej w Piotrkowie z 22 do zaledwie 10. Tak w ostatnich latach zmniejszyła się liczba strażników. Oznacza to ograniczone możliwości prowadzenia patroli prewencyjnych. Tymczasem do straży każdego dnia trafia od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu zgłoszeń od mieszkańców. A ten problem sprawdza Paweł Kwiatkowski.
13: Ostatni nabór do Piotrkowskiej Straży Miejskiej odbył się około 10 lat temu. Na razie nie zanosi się na kolejny. Miejski budżet nie przewiduje bowiem zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Jak przyznaje komendant piotrkowskiej formacji, problemem są przede wszystkim ograniczenia finansowe. Część funkcjonariuszy odeszła do Policji i Służby Więziennej, gdzie mogła liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia. Strażnicy muszą jednocześnie pełnić całodobową służbę dyżurną i obsługę miejskiego monitoringu. Ponad 50 kamer obserwuje podczas dyżuru tylko jeden funkcjonariusz. Mimo braków kadrowych Straż Miejska realizuje również zadania związane z ochroną środowiska, w tym kontrolę domowych palenisk. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej poinformował też, że spadło zainteresowanie służbą w tej formacji. Tramwaje w Łodzi wrócą na ulicę Warszawską. Wyremontowane zostanie torowisko, powstanie też nowa sieć trakcyjna i przystanki. Pierwsze prace rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, przebudowa infrastruktury będzie kompleksowa.
14: Pojawi się nowa droga rowerowa, nowa wewnętrzna ulica obok torów tramwajowych, oczywiście chodniki, zieleńce. Zajmiemy się też pętlą na skrzyżowaniu Warszawskiej i Wycieczkowej. Tam też postaramy się wywołać nowe miejsca parkingowe.
15: To są projekty, na które mieszkańcy oczekiwali, bo to nie jest tylko ulica Warszawska, ale również Legionów Zielona, Srebrzyńska, czyli w sumie trzy duże projekty tramwajowe.
10: Dodaje marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Prace na Warszawskiej mają zakończyć się za 2 lata. Na razie nie wiadomo, jakie linie będą kursować na nowym torowisku. I na koniec sport. Dopiero druga kolejka, a przed nami już derby Łodzi w siatkarskiej ekstraklasie. PGE Budowlani podejmą ŁKS Komerskon. Kibice mogą liczyć na dużo emocji i zaciętą walkę. A o szczegółach Robert Zwoliński.
16: Przeważnie mecze derbowe PGE Budowlanych z ŁKS-em Komerskon oglądaliśmy w dalszej części sezonu. Tym razem to dopiero druga kolejka, a przed ŁKS-iankami już kolejny z najtrudniejszych rywali. Przed tygodniem przegrały one u siebie z wicemistrzem dewelopresem Rzeszów 2-3, a teraz muszą sprawdzić formę mistrza PGE Budowlanych. Podopieczne Macieja Biernata sezon rozpoczęły z naprawdę wysokiego C. Choć grały tylko z Beniaminkiem z Kalisza, to na wyjeździe pozwoliły rywalkom zdobyć łącznie zaledwie 36 punktów i obok Radomki Radom są jedyną drużyną, która wygrała za 3 punkty. W poprzednim sezonie Budowlane ligowe derby wygrały 2 razy po 3-0. Tym razem powinna być bardziej wyrównana walka, ale jak często słyszymy, derby rządzą się swoimi prawami.
10: Początek meczu Budowlanych z ŁKS-em o godzinie 20:30 w Łódź Sport Arenie. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: A w Łodzi regionie teraz na termometrach 13 stopni, miejscami pojawiły się opady deszczu. Ta temperatura odczuwalna jest niższa, nawet 6 stopni. Ciśnienie 991 hektopaskali. Po południu i wieczorem możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego i silnych porywów wiatru, nawet do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie też duże, temperatura od 9 do 11 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
12: Radio Łódź. Tu i teraz.
9: Adam Miksa, Bartosz Florczak w tym składzie z Państwem do godziny 16. Patrzę, co też dzieje się w Pekinie. No dramatyczny, można powiedzieć, mecz. Dramatyczny, bardzo zacięty. Iggy Świątek z Elis Mertens 6-6 i rozpoczął się właśnie tiebreak.

0: Just Another Nervous Wreck, to zespół Supertramp. No ja teraz zgodnie z tytułem tej piosenki też byłem takim wrakiem trochę, jeżeli chodzi o nerwy, bo Iga przegrała pierwszego seta w tiebreaku. 7-6 jest w tym momencie, no pierwszy set po prostu Polka przegrała, no ale zawsze jest jeszcze drugi, więc jeszcze ściskamy kciuki, jeszcze wszystko jest możliwe. Na zegarze 11 minut po godzinie 14, to Radio Łódź. Za chwilkę zespół Rambo Jet, a za 4 minuty w studiu pojawi się gość.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

kirami. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

0: Kwadrans po godzinie 14 na naszym zegarze. Rambo Jet, moje miasto. Już z tą piosenką państwo się zdążyli dawno zaznajomić i wydaje mi się, że ją polubić. W studiu Sławek Macias, witam serdecznie.
1: Zespół Rambo Jet.
0: No, Sławka znają państwo także z anteny Radia Łódź. Okazuje się, że los Igi też nie jest ci obojętny.
1: Nie. Właśnie trzymam kciuki. Przeciwniczka jest na tak zwanej fali wznoszącej, jak dzisiaj powiedział jeden dziennikarz muzyczny, sportowy oczywiście. No więc zobaczymy, jak będzie, bo to zawsze jak ktoś jest na takiej fali, to dostaje takiego dodatkowego kopa adrenalinki, ale idzie też nieźle idzie, także ja myślę, że to jeszcze się wszystko może wydarzyć. Natomiast no, niewątpliwie to jest petarda i jak gdzieś tam jej kliknie w głowie, to jest nie do zatrzymania. I tego się trzymajmy, Wysoki Sądzie.
0: Ale nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o tenisie, chociaż no, miło, że też jesteś fanem, a o muzyce, o zespole Rambo Jet, bo jak byłeś tutaj we wrześniu, to zapowiedziałeś, że tak mniej więcej raz w miesiącu będziesz padał, może trochę rzadziej, może częściej, zobaczymy, jak to się ułoży, bo tworzysz nowe piosenki dla Rambo. No i mamy nowy utwór dzisiaj.
1: Tak, bardzo się cieszę, dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Siedzimy nad tą piosenką już no, grubo ponad miesiąc. Bardzo dużo zajęły miksy. Ja chyba jakiegoś dostałem oczopląsu wewnętrznego, nie wiem, czy państwo

0: miksa i wychodziło.
1: Nie, no miks był taki, że mikrofon był stał trochę dalej, bliżej, no i tyle, nie?
0: No dobrze, to w takim razie, jakbyś mógł dwa zdania o tym utworze powiedzieć, zatytułowany Resztka.
1: Tak, proszę Państwa, to jest jeden z moich takich, nie wiem, trochę to może źle zabrzmi, ulubionych tekstów, ale to chodzi o to, że po prostu jestem w określonym wieku i różne rzeczy człowiekowi się przez ten czas przydarzają, ma różne przemyślenia i bez względu na to, czy się ma lat 20, 30, 40, jeśli, czy nawet 75 czy 80, to jeżeli gdzieś tam jest w środku trochę takiego po prostu krytycyzmu, ale też takiego bardzo pozytywnego patrzenia na życie, to człowiek się zastanawia, co dalej, jaki krok zrobić się do przodu, co się dzieje. I to jest trochę piosenka o tym, że mimo, że pomalutku schodzimy w mrok, to jednak cały czas w tej głowie szaleństwo jeszcze. I jeżeli ktoś umie ukochać tego swojego wewnętrznego dzieciaka, to psychologowie strasznie o tym mówią, ukochaj swoje wewnętrzne dziecko. Cokolwiek by to nie znaczyło, to chodzi tak naprawdę w moim wypadku o to, żeby nie tracić radości życia, żeby nie tracić tej miłości do muzyki, żeby nie tracić z pola widzenia rzeczy, które są fajne, że szklanka jest cały czas do połowy pełna, chociaż w dół czasami ciągnie rzeczywistość. I to jest troszeczkę o tym, a poza tym to jest też taka piosenka, która bardzo jest z moich muzycznych rzeczy. Bo ja oprócz tego, że z jednej strony mam w sobie takiego punkowca i buntownika, to tak naprawdę całe życie kochałem muzykę bluesową. I to bardzo różno. Czarne granie, takie chicagowskie jak najbardziej, ale ja też jestem wielkim fanem Petera Greena, czy J.J. Cale'a, czyli takiego trochę countrowego bluesa, trochę takiego popowego momentami, bo to są też bardzo ładne piosenki, szczególnie o Petera Greena. Tam zawsze się pojawiają też jakieś konga, trochę takie latino, ale nie taki Santana, na przykład taki, że zupełnie wiecie, że można od razu na parkiet wyskoczyć, tylko to wszystko są takie piękne ubarwiacze. I tak próbowałem to wszystko tutaj skleić z przyjaciółmi, do tego jeszcze wszystkiego Darek Dudkiewicz zagrał klawisze, które mogą się kojarzyć z Doorsami, ale to też nie chcę, żeby Państwu tutaj sugerować, bo sam powiedziałeś, że jakbyś Santanę skleił z Doorsami, no nie wiem. To myślę, że ja bym tutaj znalazł jeszcze i Breakoutów, bo bardzo lubię ten czas breakoutowski, taki jeszcze tuż przed bluesowy z płyty 70A na przykład, nie? Więc to są takie rzeczy, które po prostu człowieka wychowywały, więc potem je oddaję z sercem, z popowym refrenem, bo uwielbiam popowe refreny.
0: No jeszcze powiedz tak po ludzku po prostu, co cię teraz bawi, kręci, poza muzyką, bo wiem, że sporo czasu spędzasz właśnie na tworzeniu i to z jednej strony bawi i jest oczywiście wielką radością tworzenie, ale też jest no, trochę udręką przy twoim ostatnim jakimś takim podejściu perfekcyjnym.
1: No tak, to jest masakra.
0: No to co poza tym, jak się wiesz, wyluzować i jakby odejść z tego, na chwilę z tego świata muzyki i co? Biegasz?
1: Wiesz co? Nie, właśnie teraz to jest taki, akurat mam teraz taki okres, ja w ogóle przez ostatnie 4 czy 5 lat systematycznie 3 razy w tygodniu chodziłem na siłownię. Łapska mi urosły tak, że właściwie mógłbym spokojnie gdzieś zacząć pracować przy noszeniu worków i chyba na razie trochę wystarczy. Wyobraź sobie, że teraz moim ukochanym zajęciem są spacery, szczególnie teraz jak jest jesień. Akurat mieszkam w okolicach lotniska, tam jest mnóstwo dzikich jabłek, owoców i w ogóle i mam taką misję w ogóle wewnętrzną, żeby to się nie marnowało, więc robię kompoty. Uważasz, widzisz pan takie sytuacje. Na przykład nauczyłem się, co robić z czeremchy, której rośnie gigantyczna ilość i wcale nie są to jakieś tam nalewki czy tego typu rzeczy, tylko raczej przetwory. I powiem szczerze, że to jest trochę też jak z tej piosenki, dlatego że u mnie w domu robienie przetworów, robienie, nie wiem, kalafiorów w occie, grzybków, chodzenie do lasu, zbieranie tego typu rzeczy, to był rytuał, przy którym wszyscy jako cała rodzina, razem z dzieciakami, jak jeszcze była taka rodzina bardzo, bardzo duża, bo moi dziadkowie mieli 4 dzieci, więc Państwo się domyślacie, że potem to się zrobiło już naprawdę grube ilości tych wszystkich ludzi i my wszyscy po prostu jakby w tym wszystkim uczestniczyliśmy też, żeby podjadać, oczywiście. To też jest podstawowa sprawa, szczególnie jak babcia jeszcze przy okazji robiła sernik. Więc to są takie rzeczy najprostsze na świecie, które po prostu odkrywam na nowo, które wielbię, kocham i uważam, że one potrafią trochę za nogi sprowadzić człowieka z jakichś chmur durnych.
0: Teraz mnie olśniło, że przecież ty jesteś fanem gotowania, nawet prowadziłeś przecież program kulinarny swego czasu.
1: To prawda, to prawda.
0: Wszystko masz w głowie, czy tam, wiesz, przepisy babci są spisane?
1: Wiesz co, ja to na smakach lecę. Natomiast to jest troszeczkę tak, nie wiem, czy państwo tak macie, że a dobra, zrobię coś tam, bo pamiętam, że kiedyś robiłem. I to mi się tak nagle otwiera. Tu mi klika, ale tak naprawdę mam wrażenie, że na bieżąco to się wszystko zmienia, bo trochę więcej dodam ostrego, bo teraz mam taki okres, że bardzo lubię, jak jest tam tak, że szczypię mocno, ale albo jakieś inne rzeczy. I to są takie trochę, powiedzmy, improwizacje na temat zadania.

0: tematów, takich bardzo, bardzo klasycznych. Ostatnio sobie przypomniałem, że Niemcy albo Austriacy na przykład dodają do kotletu schabowego na końcu jeszcze trochę octu, żeby było kwaskowo. Mam świetny ocet jabłkowy, który robię wzorem mojej mamy z koszteli, z takich jabłek, no, które trudno trochę dostać, ale one mają naprawdę bardzo specyficzny smak. Także to jest, wbrew pozorom, bardzo blisko muzyki. Bardzo blisko tego klejenia wszystkiego i takiej sztuki codzienności.
1: I wszystko wlewasz do tego kociołka i wyjmujesz gotowe danie i za chwilę tego dania posłuchamy. Jeszcze tylko powiedz, jaki był odzew po moim mieście?
0: Wiesz co, bardzo dobry. Chociaż oczywiście to jest tak, że jeżeli stoją za tobą jakieś potężne agencje i tak dalej, to na pewno można mocniej przeskoczyć z różnymi sprawami. Tutaj robiliśmy wszystko własnym sumptem. Bardzo mocno zaangażowany jest w to wszystko Marcin Staszek, który jest naszym wokalistą i też bardzo mu dziękuję. Zresztą cała ekipa jest naprawdę bardzo fajna. Jakoś tak rozumie, że trzeba dzisiaj przy social mediach i różnych historiach cisnąć, czego nie lubię za bardzo trochę, bo to też jest bardzo mocno zajmujące. Wolałbym się skoncentrować na sprawach muzycznych, szczególnie właśnie tej produkcji, na której się, myślę, że coraz mocniej tak zaczynam znać jakoś coraz bardziej profesjonalnie. Natomiast no, mam świetnych muzyków, którym jeszcze raz bardzo dziękuję, że oni zgodzili się trochę być takimi narzędziami. Może to brzmi nie za dobrze, żeby po prostu pomóc mi z tymi moimi wierszami, z tymi tekstami jakoś pójść do państwa i poprosić o recenzję. I to jest w tym wszystkim znakomite. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że w państwach sercach też będzie tańczyło dziecko i tańczy cały czas, jak patrzycie i zachwycacie się światem, do czego gorąco zachęcam.
1: To w takim razie następnym razem przy okazji następnej piosenki tutaj pojawisz się z jakimiś słoiczkami, mam nadzieję, dla
0: dobra,
1: nas. Jakieś
0: jesteśmy umówieni.
1: Dżemiki. A póki co słuchamy zespół Rambo Jet, nowy utwór pod tytułem Resztka. Sławek Słoń-Madzias, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do nas.
0: Dziękuję.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PGE Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
10: No to wchodzisz?
11: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
16: I 31 minut po godzinie 14 na zegarze. Radio Łódź, radioloc.pl. Tutaj też wszystkie aktualne historie i wszystkie aktualne wydarzenia dotyczące tego, co dzieje się w szkołach w całej Polsce. Chodzi o ataki nastolatków, więc proszę zerknąć też na naszą stronę, jeżeli Państwo chcą mieć na bieżąco najnowsze informacje. Teraz pojawi się Ania Rusowicz, Mitch & Mitch obok. Zespół Mitch & Mitch, taki troszeczkę skład, powiedziałbym, enigmatyczny dla wielu osób, ponieważ każdy z muzyków podpisuje się jako Mitch, przedstawia się jako Mitch. No i pod tym względem więcej się od panów nie uzyska, ale wiemy, że tam Macio Moretti między innymi w tym składzie. On także wziął udział w sesji z orkiestry Marcela Balińskiego. Sesji, która została zorganizowana z okazji 95-lecia Radia Łódź, specjalnej płyty, która zostanie wydana z tej okazji. No a 22 listopada koncert w wytwórni, koncert orkiestry Marcela Balińskiego. Serdecznie Państwa zapraszamy, także bilety są już do zdobycia.

0: Jeden z najbardziej jesiennych utworów, bez wątpienia Golden Brown, to zespół The Stranglers. Hugh Cornwell, jeden z muzyków The Stranglers, przypomnę, tylko odwiedził Łódź, pojawi się na festiwalu Sound Edit i na pewno ten utwór także wykona. Sytuacja robi się nieciekawa na korcie w Pekinie, bo Iga w tym drugim secie przegrywa 3-1, no ale jeszcze nie takie wyniki się wyciągało, pani Igo. Wierzymy i ściskamy kciuki. Za chwilkę, a właściwie już teraz w Radiu Łódź, Ginący Świat.
1: Ginący Świat.
2: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. Państwo oczywiście znają, widzieli, a na pewno słyszeli o tym obrazie takim legendarnym, ikonicznym, Krzyk Edwarda Munka, czyli tym obrazie, który jest ikoną nie tylko norweskiego, ale światowego ekspresjonizmu. On powstał pod koniec XIX wieku i przedstawia postać człowieczą, androgeniczną w zasadzie, zniekształconą, wykrzywioną właśnie krzykiem twarzą. To krzyk rozpaczy, interpretowano, że to jest ból istnienia, albo przedstawia on zagubienie współczesności człowieka w takim szybko, dynamicznie zmieniającym się świecie, pełnym chaosu i wyobcowania człowieka. Czyli jest to taki obraz, można powiedzieć, na dzisiejsze niepewne, chaotyczne, pełne wojen czasy. Ale nie o takim krzyku będziemy dziś sobie opowiadać, a o krzyku pisanym przez K-S-Z-Y-K, czyli o ptaku, o bekasie krzyku. A dlaczego krzyku? No bo on się tak nazywa po polsku, dlatego, że przestraszony zwykle się chowa, maskuje, go nie widać, ale przestraszony przez intruza od razu leci, niekiedy nawet na wprost i wydaje taki odgłos, można powiedzieć krzyk, krzyk. I on często przelatuje takim lotem zygzakowatym. On ma ciekawe upierzenie, to znaczy ono świetnie maskuje tego ptaka w terenie, w różnych siedliskach, które zajmuje, a są to podmokłe łąki, mokradła, torfowiska, brzegi jezior czy brzegi strumieni. Kiedy jest młodym podlotem albo wręcz pisklęciem, to on jeszcze ciemniej jest ubarwiony. Natomiast w wieku dorosłym od strony grzbietowej z odwróconą głową i takim długim, sterczącym dziobem, to wtedy widać taki charakterystyczny, piękny, mozaikowy rysunek na grzbiecie, troszeczkę przypominający łuski jaszczurki. Bekas krzyk, to już Państwo wiedzą dlaczego krzyk, ale on jest też zwany niekiedy bekasem barankiem albo bekasem koziołkiem. A dlaczego? Ano dlatego, że samiec podczas lotu godowego, ten lot jest taki charakterystyczny, falisty na wysokości 100-200 metrów nad ziemią, nagle zaczyna pikować i wówczas wibrują u niego sterówki i wydają taki charakterystyczny odgłos jakby beczenia baraniego czy właśnie koziego. Ten odgłos taki charakterystyczny, niepowtarzalny, niezrównany, w ogóle z niczym innym w świecie przyrody nie można porównać i po głosie tego ptaka każdy, kto go raz tylko usłyszy, rozpozna. Pierwotnie myślano, że on się dobywa z gardzieli, a nie. Stwierdzono właśnie, że to wibrujące sterówki odpowiadają za ten charakterystyczny odgłos. W skali naszego kraju jest ptakiem wymagającym ścisłej ochrony i takiej też ochronie on podlega. Można go zobaczyć w różnych miejscach, ale jak powiedziałem, nieczęsto daje się zobaczyć. Ja pierwszy raz przed laty mogłem podziwiać bekasy krzyki na bagnach biebrzańskich, ale i w Wielkopolsce zdarza się go zobaczyć. Samce niekiedy siadają na takich przydrożnych wśród łąk, wśród pól stojących wolno słupkach.
1: Ginący świat.
0: Bekas krzyk. Do zapamiętania, taki ptaszek wędrowny. A patrzę na zdjęcie, jak wygląda. No wydaje mi się, że kiedyś go gdzieś chyba widziałem.

0: Ten sam kurs to Barbara Wrońska, niegdyś zespół Pustki oczywiście, a od jakiegoś czasu też artystka działająca solo i wydaje mi się, że pod względem artystycznym naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie jest też mecz tenisowy Elis Mertens i Iga Świątek 4-2 teraz dla Belgijki. No Iga dzisiaj gra na jakimś ekstremalnym ryzyku, po prostu celując po liniach. Nawet czasami wydaje się, że tam, kiedy nie trzeba, ale to zawsze łatwo się mówi tak zwanemu kibicowi w kapciach. Ja bym to zrobił lepiej, albo inaczej, albo dlaczego tak, a nie inaczej. Ona chyba mimo wszystko wie trochę lepiej od nas. No to teraz zapraszam Państwa na audycję Jestem Eko, którą przygotowała Izabela Berkowska, a za 12 minut serwis informacyjny w Radiu Łódź, najnowsze wiadomości. Przypomnę tylko i zapraszam także do serwisu internetowego radioloc.pl. Tam wszystkie najnowsze wiadomości na bieżąco aktualizowane.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Co możemy zrobić, żeby powietrze w naszej okolicy było czystsze? Mówi się dużo o dobrych nawykach w naszych domach, o tym, żeby przejść na zieloną energię, żeby obniżyć temperaturę, jednocześnie uszczelnić domy, przesiąść się na rower, sadzić drzewa i zbierać deszczówkę. Pytanie, czy nasze działania mogą rzeczywiście coś zmienić? Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest z nami. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dzień dobry.
2: Załóżmy, że podejmujemy decyzję, pani Magdo, o byciu eko. Chcemy zmian w ogrzewaniu domu, w zużyciu energii. Od czegoś musimy zacząć?
3: Od analizy naszego budynku, czyli ile ciepła zużywamy, ile energii nam jest potrzebne, żeby w domu panował komfort, tak i pod względem temperatury i nie tylko, jakie źródło ogrzewania posiadamy, czy i gdzie są straty ciepła w tym budynku. No i na te wszystkie pytania odpowie nam audyt energetyczny, więc to jest taki podstawowy dokument i od jego sporządzenia powinniśmy zacząć. W tym dokumencie znajdą się odpowiedzi, tak jak wspomniałam, na te wszystkie pytania, no i propozycje, co należy zrobić, żeby rzeczywiście tak po pierwsze dom był szczelny, żeby ciepło nam nie uciekało, a po drugie, żebyśmy też zmniejszyli ilość zużywanej energii. No a co za tym idzie? Koszty ogrzewania naszego budynku.
2: I sporo zależy od nas samych. To, o czym pani wspomniała, pani Magdo, to możemy zrobić we własnym zakresie. Natomiast niektóre zmiany wymagają decyzji, działań miasta. I tu pytanie do pana dyrektora, jakie konkretnie działania podejmuje Łódź, żeby poprawić jakość powietrza? Jakie są największe wyzwania i co jest problemem?
4: Dokładnie to samo, jeśli mówimy o jakości powietrza, co jakby na poziomie mieszkańców, straty ciepła i duże wykorzystanie energii w budynkach mieszkalnych. W Urzędzie Miasta Łodzi, w mieście Łódź, realizujemy tak samo termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, montujemy odnawialne źródła energii. Wszystko po to, żeby zmniejszyć zużycie energii, tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania budynków miasta. Wszystko na koniec, na początek i na koniec jakby sprowadza się do pieniędzy. Wykonujemy audyt energetyczny, szukamy możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków, szukamy dofinansowania, także zwracamy się do pani Magdy i Wojewódzkiego Funduszu między innymi o pieniądze. Jak pozyskamy te pieniądze, no to realizujemy dokładnie taką samą inwestycję. Termomodernizujemy budynki szkół, przedszkoli, żłobków, budynki wielorodzinne, mieszkalne w zasobie komunalnym miasta Łodzi. Montujemy instalacje odnawialnych źródeł energii w panele fotowoltaiczne. W dłuższej perspektywie chcemy też montować magazyny energii. Zastanawiamy się i działamy jakby już w tym kierunku, żeby wybudować pierwszą farmę fotowoltaiczną miejską w Łodzi. Też w takiej troszeczkę dłuższej perspektywie chcemy częściowo kupić zieloną energię bezpośrednio od wytwórcy.
2: A mamy jakąś lokalizację?
4: Farmy?
2: Na tą farmę? Mhm.
4: Rejon ulic Brzezińska, Listopadowa.
2: Pani Magdo, które programy wsparcia najlepiej pomogą nam w decyzjach? Na jakie wsparcie w ogóle można liczyć przy modernizacji domu i ogrzewania?
3: No właśnie, i tu jest jakby kolejny poziom podejmowanych decyzji, tak? Bo mówiliśmy już o tym poziomie decyzji podejmowanych u nas indywidualnie w domu, o tych decyzjach podejmowanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, a tutaj wchodzimy na kolejny poziom, czyli to są decyzje już na poziomie rządowym. Tutaj mówimy po pierwsze o dokumentach strategicznych, które określają nam pewien kierunek zmian, ale też o programach wsparcia. I takim programem jest właśnie program Czyste Powietrze, w ramach którego można pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Od początku realizacji programu, czyli od 2018 roku do końca ubiegłego roku, to jest prawie 78 tysięcy złożonych wniosków na kwotę ponad 2 miliardy 800 tysięcy. Z tej ilości wniosków ponad 86% to są wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła. A więc mieszkańcy po pierwsze mają świadomość, że jest to modernizacja budynków i poprawa efektywności energetycznej konieczna i korzystają z dostępnych źródeł dofinansowania.
2: I miasto pomaga mieszkańcom dotrzeć do tego wsparcia i z niego skorzystać. Doradza, gdzie się udać po informację, po pomoc?
4: Tak, jak najbardziej. Współrealizujemy program Czyste Powietrze od 2021 roku, ale też realizowaliśmy program Ciepłe Mieszkanie, który już się zakończył w zeszłym roku. I tutaj muszę wspomnieć o naszym miejskim programie dotacyjnym, któremu nadaliśmy ostatnio nazwę Łódź Oddychamy, który ma nową odsłonę, w którym również udzielamy wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła, na likwidację kopciuchów. Ale tak jak powiedziałem na początku, mieszkaniec może uzyskać pomoc od nas w realizacji wszystkich tych trzech programów, w pozyskaniu dofinansowania, w rozliczeniu, w Biurze Energetyki Jakości Powietrza przy ulicy Piotrkowskiej 113 zachęcamy do kontaktu z nami. Przeprowadzimy przez ten proces pozyskania dofinansowania, realizacji, rozliczania inwestycji bardzo chętnie.
2: W tych działaniach ekologicznych, o których rozmawiamy, ważna wydaje się edukacja, bo jak się z wiedzą trafi do dzieci, to one mogą w jakiś sposób edukować także dorosłych. I one, co ciekawe, już wiedzą, kim jest doradca energetyczny i jak na przykład działa pompa ciepła. Posłuchajmy.
5: Doradca pomaga w tym, że jak ktoś o tym zapomina, to on o tym przypomina.
6: Doradca energetyczny pomoże nam zamontować ogrzewanie, no żeby wybrać źródło dobre, żeby to miało skład i ład. Pompa ciepła to przypomina taką lodówkę, a jeszcze obok taka inna wersja jest, jak taki wiatrak.
7: Jak kółko tak cały czas lata, to ona daje ciepło. Jak się szybciej kręci, to jest bardziej więcej energii i ciepła.
6: Oddaje nam ciepłe powietrze, no i wtedy jest nam ciepło.
2: Także jak się okazuje, młodzież jest już doinformowana, nawet ta młodzież na wczesnym etapie edukacji. Miasto też edukuje?
4: Tak, dokładnie. Mamy oddział edukacji ekologicznej. Jeśli chodzi o szkoły, to prowadzimy takie warsztaty dla szkół w ramach programu Łódzkie Szkoły z Klimatem, Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Dwa lata temu w pilotażowej edycji 18 szkół zostało objętych programem. W zeszłym roku 120 szkół. I tutaj w ramach tych warsztatów jakby poruszana jest tematyka jakości powietrza, ale też szerzej ochrony środowiska. Mamy akcję Rowerowy Maj. Tutaj moje dzieci też bardzo chętnie jeździły cały maj rowerem do szkoły, chociaż mamy rzut beretem do tej szkoły. Organizowane są panele obywatelskie. Już dwa się odbyły. Drugi panel obywatelski z 2023 roku dotyczył właśnie redukcji emisji zanieczyszczeń. Tutaj mieszkańcy mogli wysłuchać tego, co mają do powiedzenia urzędnicy, jakie mają plany i jakie są realizowane inwestycje. I też na koniec zaproponować rekomendacje dla miasta, w jakim kierunku dążyć.
2: Dla słuchaczy Radia Łódź taka mała podpowiedź w takim razie po audycji. Pani Magdo, od czego zacząć? Jakiś pierwszy krok?
3: Myślę, że spotkanie z doradcą energetycznym albo właśnie...
2: Dzieci wytłumaczą, kim jest doradca. Także.
3: Albo spotkanie w swoim urzędzie miasta czy gminy. Doradzimy, podpowiemy, od czego zacząć i na samym końcu z jakiego źródła dofinansowania skorzystać. No bo właśnie taka kolejność powinna być. Tak, nie dopasowujemy inwestycji do źródeł dofinansowania, tylko odwrotnie.
2: Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: I Grzegorz Leszczyk, dyrektor Biura Energetyki i Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta Łodzi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8: Reklama. Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30.
11: Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
13: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
16: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest 15. Tu Radio Łódź, czas na najnowsze wiadomości. Wiktoria Makowska.
17: Nie teoria, a praktyka. W Łowiczu uczniowie szkół uczyli się reagowania w sytuacjach zagrożenia. Policjanci sprawdzają szkoły w całej Polsce, także w Łódzkiem. Kontrole nie zakończą się na dzisiejszych działaniach. Długie kolejki przed szlabanami mogą przejść do historii. Pod Koluszkami planują nowe tunele. Dziś o zachmurzenie zmienne, na termometrach do 15 stopni. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. W Gawronkach, niedaleko Łęczycy, ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Są utrudnienia w ruchu. Samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy bez sygnalizacji i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem ŁKA relacji Płock-Łódź-Widzew. Jedna osoba została ranna. Wstrzymano ruch kolejowy między Łęczycą a Kutnem. Uruchomiono też autobusową komunikację zastępczą. Prowadzono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA a PKP Intercity. W Łowiczu uczniowie uczyli się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Wczoraj odbyły się ćwiczenia. W szkole przy ulicy Poprzecznej sprawdzano, jak szybko udzielić pomocy poszkodowanym. Scenariusz zakładał wtargnięcie uzbrojonego napastnika, rannych uczniów i konieczność błyskawicznej ewakuacji. W ćwiczeniach uczestniczyli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Najważniejsza jest praktyka, mówi dyrektor szkoły Dariusz Żywicki.
18: Szkoliliśmy nauczycieli, szkoliliśmy uczniów, przygotowaliśmy się do tego i opracowaliśmy wspólnie scenariusz takiego wydarzenia. Odbyło się kilka spotkań, wizji lokalnych, jak można by było praktycznie przeprowadzić.
19: Uczniowie bardzo poważnie też podeszli do tej ewakuacji. Oni też oglądają media, czytają internet, wiedzą, co się dzieje. I myślę, że dzięki temu tutaj też czują się mimo wszystko trochę bezpieczniej, kiedy wiedzą, co mają robić w tej sytuacji.
17: Dodaje szkolny pedagog Joanna Haczykowska, autorka całego planu ewakuacji. W działania zaangażowano również pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Dodatkowo w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu Starostwo Powiatowe w Łowiczu zdecydowało, że od poniedziałku w szkołach pojawią się ochroniarze. W Bełchatowie interwencją policji zakończyły się zdjęcia noży i kastetów w internecie. 14-latek opublikował niepokojące fotografie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdjęcia wykonano wcześniej, a do sieci trafiły dopiero teraz, mówi aspirant Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
10: Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, autora tych zdjęć. Nieletni nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów podczas zatrzymania. Policjanci zabezpieczyli nóż w miejscu jego zamieszkania i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
17: 14-latkiem z Bełchatowa zajmie się teraz sąd rodzinny. Tymczasem dziś w całym kraju policjanci skontrolowali 15 tysięcy szkół i będą je dalej kontrolować. To reakcja na wtargnięcia do szkoły nożowników i uczniowskie żarty w tej sprawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaapelował dziś do rodziców o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Zapewniał, że na razie nie ma sygnałów o wspólnym mianowniku tych wydarzeń.
20: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Piotrków liczy straty po pożarze, a te mogą wynieść nawet ponad 500 000 zł. Chodzi o pożar na terenie oczyszczalni ścieków. Przypomnijmy, ogień pojawił się w czwartek wieczorem w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w Piotrkowie Trybunalskim, mówi starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie.
21: Spaleniu uległa instalacja elektryczna rozdzielni wraz z okablowaniem, a uszkodzeniu uległ budynek. Straty wstępnie oszacowano na ponad 500 000 zł. W działaniach gaśniczych udział brały dwa zastępy i przyczepa proszkowa z JRG w Piotrkowie Trybunalskim.
17: Sytuacja nie wpływa na odbiór ścieków z gospodarstw domowych. Spółka prowadzi pracę nad przywróceniem sprawności urządzeń. Bezkolizyjne przejazdy zamiast długiego oczekiwania na rogatkach. Powiat łódzki wschodni stara się o budowę nowych tuneli. Te miałyby stanąć przy stacjach kolejowych w Żakowicach i Żakowicach Południowych. Działające tam przejazdy z rogatkami dzieli zaledwie kilkaset metrów, a przejeżdżają nimi dwie różne linie kolejowe. Mieszkańcy narzekają na długi czas oczekiwania i mówią tak dla budowy bezkolizyjnych przejazdów.
22: To nam bardzo ułatwi życie, bo osoby, które mieszkają w tak zwanym tutaj trójkącie, śmieją się, że my mieszkamy tu w tym trójkącie, no naprawdę muszą sobie organizować ten czas zgodnie z tymi przejazdami.
23: Tutaj czeka się nieraz i pół godziny, a jak człowiek się spieszy do pracy, tragedia.
24: No nieraz długo cały szereg aut stoi i smrodzą.
25: Dobre rozwiązanie, nawet taka sytuacja jak pogotowie czy straż, no i jest problem od razu.
17: Koncepcja budowy tuneli została już uzgodniona ze spółkami kolejowymi. Obecnie władze powiatu prowadzą rozmowy związane m.in. z finansowaniem inwestycji. Według optymistycznego scenariusza tunele w Żakowicach mogłyby powstać w ciągu 4 lat. A o 15.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
26: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Bez zmian na termometrach 13-14 stopni, ale temperatura odczuwalna jest o połowę niższa, 991 hektopaskali teraz na barometrach. W nocy zachmurzenie będzie duże, nad ranem możemy spodziewać się już słabych opadów deszczu, w nocy temperatura od 9 do 11 stopni. Jeszcze ważne ostrzeżenie, które wydało właśnie IMGW, dzisiaj jeszcze wieczorem może silnie wiać, nawet do 60 km na godzinę.
26: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
20: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: A na naszym zegarze 5 minut po godzinie 15. Adam Miksa za konsoletą Bartosz Florczak jeszcze do 16 w tym składzie z Państwem.

Jeżeli połączymy kropki, to będziemy wiedzieć, o kim śpiewał przed chwilą Wojciech Waglewski. Pamiętają Państwo taki utwór Strzeż się tych miejsc zespołu Klaus Mittwoch. No właśnie, Lech Janerka przecież napisał tam ten tekst, więc to o nim śpiewał Wojciech Waglewski w tym nagraniu. Leszek mi mówił. 10 minut po godzinie 15. Być może Państwo jeszcze nie słyszeli, że norweski komitet noblowski zdecydował się już przyznać pokojową nagrodę Nobla. No i w tym roku jednak nie otrzymał jej Donald Trump, a Naventemi Navi Pillay. A więc prawniczka z bardzo dużym dorobkiem, jedna z pierwszych kobiet w ogóle w Republice Południowej Afryki, która zajmowała się tą profesją i działa od lat na rzecz, no przede wszystkim ochrony praw człowieka, więc to jest tegoroczna laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Przed nami Olivia Rodrigo, a za kilka minut w studiu pojawi się Justyna Krakowiak, a więc wydawca dzisiejszego programu Radio Łódź po godzinie 16, programu informacyjnego. O czym dzisiaj w programie dowiemy się za kilka minut.

0: Olivia Rodrigo w nagraniu pod tytułem The Cure. Ponad 15 minut już po godzinie 15 na naszym zegarze. Po godzinie 16 magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz, a więc najważniejsze wydarzenia dnia. Z nami jest Justyna Krakowiak, która dzisiaj organizuje pracę reporterom i jest wydawcą programu Radia Łódź Dzisiaj. No, nie trudno domyślić się, czemu poświęcimy pewnie najwięcej czasu w audycji po 16.
1: Tak, dzień dobry. Faktycznie temat bezpieczeństwa, temat tego, co wydarzyło się w szkołach na Mazowszu, gościł u nas na antenie już wczoraj. Dzisiaj po 16 też będziemy się do tego tematu odnosić, a to między innymi dlatego, że w Łowiczu wczoraj już zaplanowano specjalne warsztaty. W zasadzie takie szkolenie dla dyrektorów, dla dzieciaków, które tam chodzą do szkoły, żeby pokazać im, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. To były oczywiście warsztaty, które były absolutnie niezwiązane z tym, co się wydarzyło na Mazowszu. To po prostu taki zbieg okoliczności. Natomiast nasza reporterka pojechała tam dzisiaj, dowiedziała się, jak takie warsztaty wyglądają, czego się te dzieciaki nauczyły. No a dzisiaj przez cały dzień też zbieramy informacje o tym, o patrolach policyjnych, które pojawiają się na ulicach Łodzi, na ulicach Zduńskiej Woli, Sieradza. Wszędzie w regionie te patrole się pojawiają. W niektórych miejscach faktycznie odkrywają jakieś niebezpieczne przedmioty w plecakach dzieciaków. Odkrywają też, no cóż, niebezpieczne treści w internecie, tak jak w Zduńskiej Woli, gdzie 16-latek postanowił pochwalić się tym, co mógłby zrobić. Okazało się, że oczywiście zrobił to dla żartu i to był czysty wygłup, no ale okazało się, że jednak niezbyt śmieszne, a policja bardzo szybko interweniuje w takich sytuacjach, dlatego my po 16, tuż po 16 zaraz zajmiemy się tym tematem, ale to nie będzie jedyny temat nasz dzisiaj.

0: jednak chodzi też o to, żebyśmy zachowali spokój, abyśmy nie panikowali i też nie podejmowali jakichś bardzo histerycznych decyzji.
1: Ja myślę też, że warto z dzieciakami pogadać. Jeśli dzisiaj nie poszło do szkoły, a wiemy o tym, że nie poszło sporo dzieciaków do szkół, że ta policja po prostu może się tam pojawiać, bo nagłe zobaczenie funkcjonariusza kogoś w mundurze może wprowadzić niepokój. Po prostu pogadajmy z nimi, że mogą się tam pojawić.
0: Bardzo dziękujemy. Justyna Krakowiak, wydawca dzisiejszego programu Słuchasz i Wiesz. On kilka minut po godzinie 16 w Radiu Łódź.
2: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

Fisher Mandy Tworzywo i Szczyl w nagraniu pod tytułem Piruety. Nie przekazałem Państwu jeszcze tej informacji smutnej dotyczącej porażki Igi Świątek. No, trudno, zdarza się, ale naprawdę dzisiaj rywalka grała znakomicie i zasłużyła na zwycięstwo. A więc Alice Mertens w półfinale, no a Iga zawsze jest kolejny turniej.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14:30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lksloc.pl.
1: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: A o sytuacji na drogach w Łodzi i regionie informuje dzisiaj Państwa Seweryn Potentas.
9: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8. Tuż za Rawą Mazowiecką korkuje się przejazd na trasie w kierunku Warszawy. To w związku z pożarem ciężarówki, do którego doszło tam po godzinie 13. Na miejscu cały czas pracują służby, przez to zablokowany jest jeden pas ruchu. Na S8 na utrudnienia uwaga także na trasie z Łodzi do Sieradza. Na wysokości węzła Łask doszło do kolizji, przez co utworzył się tam ponad 2-kilometrowy korek. Problemy pojawiają się już także w Łodzi. Największe zamieszanie czeka niedaleko Parku Śledzia. Na zachodniej przy Drewnowskiej doszło do kolizji, przez co może powodować dodatkowe utrudnienia na trasie od Zgierskiej. Do tego na tłok zrobił się już na ulicach Drewnowskiej i Limanowskiego. Na dojazd z nimi do Alei Włókniarzy potrzeba już nawet 20 minut. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na zegarach 15:30. A w Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
10: Niepokojące incydenty w szkołach w Łodzi, niebezpieczne przedmioty i zatrzymani nastolatkowie. Po ostatnich wydarzeniach w placówkach na Mazowszu policja w całej Polsce zwiększyła liczbę patroli, które mają pojawiać się w okolicach szkół. W Łodzi w ramach kontroli policjanci także otrzymują sygnały o niebezpiecznych narzędziach, mówi Kamila Sowińska z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
11: pedagog jednej z placówek edukacyjnych poinformował policjantów, że jest w posiadaniu wiedzy, że dwoje uczniów ma posiadać niebezpieczne narzędzia. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsca, gdzie w plecakach dwojga 13-latków ujawnione zostały noże o długości 10 cm.
10: Nastolatkowie zostali zatrzymani. W związku z ostatnimi wydarzeniami Starostwo Powiatowe w Łowiczu podjęło zdecydowane kroki. Od poniedziałku w szkołach ma pojawić się ochrona. Obecnie trwa poszukiwanie firmy, która zrealizuje to zadanie. Nie wiadomo jeszcze, ilu ochroniarzy będzie pracować w poszczególnych placówkach, ani w jakich miejscach zostaną rozmieszczeni. Do tematu będziemy wracać w magazynie reporterów Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź po 16. Powiat Łódzki Wschodni chce kolejnych bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Te miałyby powstać w Żakowicach pod Koluszkami. Obecnie są tam dwa przejazdy z rogatkami, które oddalone są od siebie zaledwie o kilkaset metrów, co powoduje duże utrudnienia. Władze powiatu są na etapie rozmów dotyczących współfinansowania inwestycji. Wstępnie prace projektowe mogłyby ruszyć w przyszłym roku, a inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 4 lat. Do tego czasu bezkolizyjny przejazd powstanie także w Justynowie, a w planach powiatu jest także budowa wiaduktu, który miałby zastąpić dwa przejazdy między Kaletnikiem a Borową. Turyści wydali w Łodzi 90 milionów złotych. Miasto podsumowuje Łódź Summer Festival. Jak wynika z raportu opracowanego przez zewnętrzną firmę, uczestnicy urodzin stolicy regionu najwięcej wydali na jedzenie, noclegi i zakupy spożywcze. Kolejna edycja Łódź Summer Festival odbędzie się w przyszłym roku, w przedostatni weekend lipca. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
8: Jeżeli chodzi o pogodę, to bez większych zmian przez ostatnią godzinę 13-14 nawet stopni w niektórych miejscach województwa łódzkiego na termometrach, ale przypomnę, że temperatura odczuwalna jest dużo niższa, około 7 stopni. Barometry cały czas pokazują 991 hektopaskali. Dzisiaj jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże i też może silnie wiać, nawet do 60 km na godzinę, o czym ostrzega IMGW. W nocy temperatura od 9 do 11 stopni, a jutro dzień właściwie taki jak dzisiaj w kwestii pogodowej, bo też temperatura do 15 stopni i możemy spodziewać się sporego zachmurzenia z lokalnymi rozpogodzeniami.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: Tu i teraz 33 minuty po godzinie 15 na zegarze, a w głośnikach zespół Wings, czyli Paul McCartney.

Ale Adam wytrzymał to wyciszenie, a potem jeszcze ostatnie akordy. Zespół Wings, oczywiście Let 'Em In, czyli Paul McCartney, Linda McCartney. I to właściwie była końcówka już istnienia zespołu Wings. No a po godzinie 18 pewnie usłyszą Państwo nową piosenkę Paula McCartneya, bo od 18 do 20 przypomnę tylko bez pośpiechu, a tam zawsze w piątki nowości. A okazuje się, że Paul McCartney schował 3 utwory przy okazji nowej płyty i dopiero teraz je publikuje. No ale zrobi to w taki sprytny sposób, że wyda jeszcze raz całą płytę, dołączy 3 utwory, no i pewnie znajdą się tacy, którzy je kupią. Zespół Hedone teraz, a za chwilkę płyta tygodnia, w tym tygodniu proponuje Marcin Tercjak.

0: Płyta tygodnia.
1: Chcę kochać i być kochaną, ale chcę też być wolna. To jeden z głównych dylematów mojego życia, tak mówi Julia Jacklin. I jak twierdzi, właśnie ten dylemat stanowi fundament, jeśli chodzi o treść najnowszego albumu artystki, czyli płyty The Gem, której w tym tygodniu słuchamy jako naszej płyty tygodnia i na dobrą sprawę właśnie zamykamy cykl spotkań z tym albumem, ale mam nadzieję, że chętnie Państwo sięgną po więcej, bo na płycie jest oczywiście więcej piosenek niż tych 5, które udało nam się w naszym kąciku z płytą tygodnia przedstawić. Na koniec tej sesji nagraniowej zorganizowanej w dość osobliwym miejscu, o czym już mówiłem, nad klubem muzycznym w jednym z budynków w centrum Melbourne, muzycy całego zespołu tworzącego skład z Julią Jacklin zrobili sobie jednakowe tatuaże, takie niewielkie kółko symbolizujące opal, czyli ulubiony kamień szlachetny Julii Jacklin. Ten tatuaż wykonał jeden z barmanów w barze The Gem. Naprawdę mieliśmy poczucie, że wspólnie stworzyliśmy coś wyjątkowego. Myślę, że jako zespół chcieliśmy to właśnie w ten sposób upamiętnić. Posłuchajmy dziś na koniec naszych spotkań z płytą Julii Jacklin utwór, który był jednym z singli promujących to wydawnictwo. Get away from me, I think I love you soon.

Bardzo ładna piosenka. Dziękujemy bardzo. Marcin Tercjak przedstawiał w tym tygodniu płytę tygodnia. Przypomnę Państwu, że dzisiaj w Łodzi rokowisko pod tym szyldem wystąpią legendy, no przede wszystkim muzyki lat 80., bo dzisiaj Izabela Trojanowska i Zbigniew Hołdys pojawią się w klubie Scenografia w Łodzi, ale także Maciej Balcar. Wszyscy wcześniej odebrali odznaczenia Glory Artis zasłużony kulturze. A jeżeli chodzi o koncerty, to wczoraj najbardziej cieszyłem się, kiedy w Atlas Arenie zespół Deep Purple wykonał ten utwór.

Sometimes I Feel Like Screaming. Dopisuję ten utwór do wielkich utworów zespołu Deep Purple. Wczoraj Simon McBride jedną nutę zmieniał w tym genialnym riffie gitarowym. Trochę to uwierało, ale poza tym było świetnie. Do godziny 16 jeszcze Janek Samołyk z takim nadmorskim klimatem.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
7: No to wchodzisz?
8: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
9: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
10: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
11: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19:00.
12: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Sprawdźmy, jak jedzie się po Łodzi i regionie. Seweryn Potentas.
14: Utrudnienia na S8 pod Rawą Mazowiecką. Cały czas częściowo zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy. To po pożarze ciężarówki, do którego doszło niedaleko węzła Julianów. Dodatkowo w będące na miejscu służby drogowe uderzył bus, przez co korek w miejscu zdarzenia ma około kilometra. Problemy z przejazdem czekają także na A2. Przed Łyszkowicami kilka minut stracą kierowcy jadący w kierunku Łodzi. Tuż przy autostradowym węźle doszło do kolizji, a zator wydłuża się z każdą minutą. W Łodzi coraz większe problemy za to przy Alei Włókniarzy. Zakorkowało się skrzyżowanie z Limanowskiego, gdzie stoją auta jadące od Teofilowa i Zdrowia. Coraz gorzej jest też na Zachodniej, która stoi na całym odcinku od Pruchnika do Lutomierskiej, ale cierpliwość przyda się też na innych ulicach w tej okolicy. A na drogi wracamy za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Czas na wiadomości, Wiktoria Makowska.
15: Strach po atakach na szkoły. W całym kraju policja weryfikuje kolejne groźby publikowane w sieci. 10 lat bez naboru, a strażników coraz mniej. Piotrków Trybunalski ma problem kadrowy. 90 milionów złotych w jeden weekend. Tyle według raportu wydali uczestnicy Wit Summer Festival. Dziś o zachmurzenie zmienne, na termometrach do 15 stopni. Policja sprawdza zgłoszenia o niebezpiecznych wpisach w internecie dotyczących szkół. Do tej pory wpłynęło ich co najmniej 20. Głównie były to groźby ataków na placówki. To efekt ostatnich ataków. Wczoraj w jednej ze szkół w Leszczy-Dole-Nowinach nastolatek zabił 37-letnią woźną. W środę w Ostrołęce młody napastnik ranił ostrym narzędziem 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Komendant główny policji Marek Boroń mówił, że funkcjonariusze pracują, by zapobiec takim zdarzeniom, a ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zwiększenie liczby ćwiczeń w szkołach na wypadek sytuacji kryzysowych.
16: I będzie wchodziło za chwilę rozporządzenie BHP, pozwolą na więcej treningów, co najmniej raz na półrocze i różnego rodzaju treningi, nie tylko ewakuacja w razie pożaru, ale schronienie w razie, tak jak mieliśmy sytuację alarmu dronowego, działania w momencie, kiedy do szkoły wkracza napastnik.
15: Z powodu gróźb ataków w całej Polsce zamknięto 59 szkół, głównie na Mazowszu. Incydenty zostały odnotowane też w Łódzkiem. Informacje na ten temat cały czas aktualizujemy na radio.łódź.pl. W Łódzkiem dyrektorzy szkół ze Zduńskiej Woli dyskutowali dziś na temat procedur ewakuacji placówek w razie zagrożenia. Spotkanie było zaplanowane jeszcze przed atakami w szkołach, bo strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli regularnie organizują próbne ewakuacje. Dziś dyrektorzy uczyli się nowych rzeczy, mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Zduńskiej Woli Łukasz Aleksandrowicz.
17: Teraz chodzi nam również o alarmowanie, jeżeli będzie uruchomiony system ostrzegania ludności a propos jakiegoś zdarzenia większego typu zagrożenie z powietrza. I tutaj chodzi o to, żeby nauczyciele wraz z dyrekcją wiedzieli, jak zareagować na taki alarm.
15: Dziś strażacy m.in. edukowali dyrektorów, by w takich sytuacjach nie gromadzić się na zewnątrz lub w przeszklonej sali gimnastycznej, tylko w bezpiecznych miejscach schronienia.
6: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
15: Coraz mniej strażników miejskich w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym powodem są wyższe zarobki w innych służbach. Mniejsza obsada ogranicza możliwości prowadzenia patroli prewencyjnych. Tymczasem każdego dnia do straży trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu zgłoszeń od mieszkańców. Funkcjonariusze odpowiadają także za całodobową obsługę miejskiego monitoringu oraz kontrole związane z ochroną środowiska, mówi komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej Jacek Hoffman.
18: Najważniejsza jest ta służba patrolowa. Były lata, kiedy było to 20, nawet 2 funkcjonariuszy, dzisiaj jest 10. Ostatni nabór to już nawet trudno pamięcią tak dokładnie sięgnąć, ale to było około 10 lat temu, może nawet wcześniej.
19: Tam, gdzie potrzeba, to ich nie ma.
20: Ja widzę ich, zadzwoni się, jakby się gdzieś kopciło, tak samo przyjeżdżają.
21: Teraz jest mniej, bo tam się okazało, że ich teraz zostało około 10.
20: Niepotrzebna jest, bo to wydajemy na nich pieniądze.
15: Tak funkcjonowanie Straży Miejskiej oceniają piotrkowianie. Ostatni nabór przeprowadzono około 10 lat temu. Na nowe etaty na razie nie ma pieniędzy w miejskim budżecie. Prawie 90 milionów złotych wydali turyści w Łodzi. Tak wynika z raportu podsumowującego Łódź Summer Festival. Według firmy PWC w lipcowy weekend na urodzinach stolicy regionu bawiło się niemal 800 tysięcy ludzi. Jak mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski, uczestnicy wydali łącznie 90 milionów złotych na m.in. gastronomię, noclegi i jedzenie.
22: W mieście pozostawili 67 milionów, czyli można powiedzieć, że za każdą złotówkę, która tutaj przyjechała, w mieście Łodzi zostaje prawie 71 groszy z tego tytułu.
23: Festiwal przyciągnął do Łodzi bardzo dużo osób, jest to jego niewątpliwy plus. To, na co zdecydowanie bym zwrócił uwagę, to jednak na przedstawienie pełnych kosztów, które poniosło miasto. To jest i tak jawne i miasto to powinno podliczyć łącznie z wydatkami, które zostały scedowane na miejskie spółki.
15: Odpowiada radny Kosmanykiel. Wiceprezydent w rozmowie z Radiem Łódź odpowiada, że trwa liczenie wszystkich wydatków miasta oraz sponsorów i partnerów na tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. W ubiegłym roku impreza kosztowała około 14 milionów złotych, a magistrat pokrył 1/3 tej kwoty. A na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.30.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
1: To jeszcze sprawdźmy, jak wygląda sytuacja pogodowa w Łodzi i regionie. Bez zmian na termometrach, 13 stopni teraz, barometr cały czas pokazuje 991 hektopaskali. Dzisiaj wieczorem jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże, ale mogą pojawić się silne wiatry w porywach do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie duże, nad ranem mogą pojawić się słabe opady deszczu, temperatura od 9 do 11 stopni. Jutro przez cały dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami do 15 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Pokiwałaś tak z zrozumieniem głową, że to już lepiej nie będzie.
2: Szału nie ma z tą temperaturą i pogodą, ale musimy się do tego przyzwyczaić. Trzeba mieć trochę optymizmu w sobie, panie redaktorze. Będzie lepiej, zdecydowanie, bo weekend przed nami. Mam nadzieję, że wszyscy po tych trudnych wydarzeniach ostatnich dni nieco odpoczniemy, bo mam wrażenie, że wszystko to, co działo się w szkołach na Mazowszu i wokół tego, mocno zmęczyło całe nasze społeczeństwo.
1: Monika Czerska, zostawiam Państwa z Moniką, z
2: reporterami Radia Łódź.
1: Reporterów Radia Łódź, oczywiście, o czym będziemy mówić, to już Państwu też mówiliśmy. Justyna Krakowiak zdradziła rąbka tajemnicy, no ale to jest dwugodzinny magazyn, słuchasz i wiesz, i na pewno tych tematów będzie sporo.
2: Tak, zapraszamy.
6: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
2: Nasi reporterzy zrobili swoje, a my liczymy oczywiście jak zwykle na Państwa komentarze, telefony 606-787-7878. Justyna Krakowiak, Adam Miksa, reporterzy Radia Łódź i Monika Czerska. Zapraszamy na dwugodzinną popołudniówkę.

0: Popołudniówka Radia Łódź, a na dobry początek muzycznie Wiraszko i Jan Borysewicz w piosence pod tytułem 15 Południk. Na zegarach teraz 11 minut po godzinie 16.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A teraz o tym, co w naszym programie do godziny 18. No inaczej być nie może. Musimy zacząć od tego, czym żyje cały kraj. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach na Mazowszu policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb. Kontrole bezpieczeństwa odbyły się w 15 tysiącach placówek oświatowych. Policja przyjęła mnóstwo zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach, ale często były to fałszywe alarmy. W szkołach w Łódzkiem podjęto działania, które mają na celu wypracowanie odpowiednich procedur i przeszkolenie uczniów.
2: Celem naszym było przećwiczenie w warunkach praktycznych możliwości reagowania, zachowania uczniów, przećwiczenia procedur reagowania na tego typu zagrożenia.
3: Według mnie przyczyniło się to do większej świadomości.
4: I wydaje mi się, że w całej Polsce powinny być prowadzone takie ćwiczenia.
0: Zgadzam się, chyba powinniśmy po prostu skoncentrować się na tym, by nauczyć reagować na zagrożenia i nieco wyciszyć emocje. Mam nadzieję, że być może pomoże nam w tym rozpoczynający się właśnie weekend i dwudniowa przerwa od zajęć w szkołach. Powiemy też o tym, że poważny kryzys przeżywa Piotrkowska Straż Miejska. Ubywa strażników, a w związku z tym znikają także z ulic patrole.
5: Naboru nie prowadzimy, mamy swój budżet, który nie przewidywał zwiększenia liczby funkcjonariuszy.
6: Trochę jest mało ich teraz, nie?
7: Jeżdżą bardzo rzadko.
8: Straż Miejska w Bełchatowie na obecny czas mamy 24 etaty, w tym jest 21 funkcjonariuszy.
0: Niedobory na pewno są odczuwalne dla mieszkańców Piotrkowa. Dlaczego strażnicy miejscy z tego miasta odchodzą z formacji, to sprawdzimy po godzinie 16.30. Ale żeby nie było, że tylko negatywne treści Państwu przekazujemy, to mamy też dobre informacje, bo będą nowe bezkolizyjne przejazdy w okolicach Koluszek.
9: Jest już gotowa koncepcja. Zakłada budowę dwóch tuneli na linii kolejowej 17 i 25.
10: Świetne rozwiązanie i wszyscy na to bardzo czekamy.
11: Więcej jest zamknięty ten przejazd niż jest otwarty.
12: Jednokrotnie zjeżdżają się 4-5 pociągów.
13: Tutaj czeka się nieraz i pół godziny.
0: Chodzi o przejazdy w miejscowości Żakowice. Kiedy wiadukty będą gotowe, to ustala nasz reporter i na pewno Państwu o tym powiemy jeszcze przed godziną 17. Już w serwisie informacyjnym informowaliśmy o tym, że blisko 90 milionów złotych zostawili w Łodzi turyści, którzy przyjechali na Łódź Summer Festival. Przyjrzymy się tym wydatkom turystów, sprawdzimy, na co najczęściej wydawali pieniądze, ale także przy okazji zastanowimy się wspólnie z łodzianami i mam nadzieję także ze słuchaczami Radia Łódź, co można zmienić przy organizacji tego naprawdę dużego wydarzenia. To tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi tematów, jakie pojawią się w programie do godziny 18.00.

0: na zagrożenia i tak dzieje się już w niektórych szkołach w regionie łódzkim.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Tak jest na przykład w Łowiczu, gdzie odbyły się ćwiczenia służb, które mają przygotować szkoły na sytuację bezpośredniego zagrożenia. Sprawdzano, jak w takiej sytuacji powinna przebiegać ewakuacja, jak szybko udzielić pomocy poszkodowanym i przede wszystkim jak obezwładnić napastnika. Scenariusz zakładał wtargnięcie uzbrojonego napastnika, rannych uczniów i konieczność błyskawicznej ewakuacji. A na miejscu z mikrofonem Radia Łódź była Weronika Skibińska.
2: Wczoraj zespół szkół technicznych numer 1 w Łowiczu zorganizował próbną ewakuację na wypadek wtargnięcia osoby uzbrojonej na teren placówki. Wszystko z inicjatywy nauczycieli i służb. Chcieliśmy po prostu przećwiczyć, mówi dyrektor placówki Dariusz Żywicki.
3: Celem naszym było przećwiczenie w warunkach praktycznych, możliwości reagowania, zachowania uczniów, przećwiczenia procedur reagowania na tego typu zagrożenia.
2: Dodaje, że zaangażowane były wszystkie służby.
3: Zaprosiliśmy służby mundurowe, to jest policję, straż pożarną oraz służby medyczne do przeprowadzenia takiego próbnego alarmu. Szkoliliśmy nauczycieli, szkoliliśmy uczniów, przygotowaliśmy się do tego i opracowaliśmy wspólnie scenariusz takiego wydarzenia. Odbyło się kilka spotkań, wizji lokalnych, jak można by było praktycznie przeprowadzić i w szczególności zaobserwować sposób postępowania pracowników, nauczycieli i uczniów szkoły.
4: W mojej ocenie ćwiczenie się udało bardzo.
2: Komentuje pedagog szkolny Joanna Haczkowska.
4: Każdy wiedział, co do niego należy, każdy wiedział, co ma robić. Naprawdę ja byłam pod bardzo dużym wrażeniem, ale byłam też pod bardzo dużym wrażeniem uczniów.
5: Fajnie, że zostało coś takiego zorganizowanego. Według mnie przyczyniło się to do większej świadomości.
6: Brałem udział w ewakuacji, byłem w klasie, która akurat się barykadowała. Przebieg całej ewakuacji uświadomił nas, jakie niesie za sobą zagrożenie, kiedy terrorysta pojawi się w szkole.
7: Ja niestety byłem z tej strony poszkodowanej i mogłem ocenić pracę strażaków, którą oceniam bardzo dobrze. I wydaje mi się, że w całej Polsce powinny być prowadzone takie ćwiczenia.
2: Tak podsumowali to uczniowie, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach.
4: Trzy podstawowe zasady, które obowiązują na wypadek wtargnięcia takiego uzbrojonego napastnika do szkoły, to są trzy zasady. Pierwsza, uciekaj, jeśli jest to bezpieczna sytuacja. Druga, jeżeli ucieczka nie jest bezpieczna, ukryj się. I trzecia, w ostateczności walcz.
2: Dodaje, że wzięte pod uwagę zostały wszystkie aspekty placówki.
4: Oczywiście, że specjaliści szanse na przeżycie w przypadku uzbrojonego napastnika, zwłaszcza z bronią palną, określają na jakieś 25%, ale to też dużo zależy właśnie od topografii budynku, od tego, jak są drzwi rozmieszczone, ile jest wejść do szkoły i albo te szanse rosną, albo te szanse maleją. To wszystko było brane pod uwagę.
3: Ja uważam, że szkoły powinny zostać wyposażone w ochroniarzy. Dzisiejszy nieproszony gość w szkole to już nie jest łobuziak, to jest osoba, nawet jeżeli jest to uczeń, stwarzająca realne zagrożenie dla życia pracowników, nauczycieli.
0: Starosta powiatu łowickiego dziś poinformował, że od najbliższego poniedziałku do szkół mają właśnie wejść ochroniarze, którzy będą pilnować bezpieczeństwa na terenie placówek szkolnych. Tak było w Łowiczu, który odwiedziła Weronika Skibińska, ale podobne i szkolenia, i ćwiczenia, ale też narady, spotkania odbywały się w innych placówkach na terenie całego kraju. Szkoły robią, co mogą, by przygotować się na takie kryzysowe sytuacje. Myślę, że warto tu powiedzieć słówko także o tym, że bardzo duża część i rola także leży po stronie rodzin. Mamy weekend, więc może to jest dobry czas na to, by porozmawiać poważnie ze swoimi pociechami.

606-787-788 to telefon do Radia Łódź w każdej sprawie. Czekamy na Państwa komentarze do tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w szkołach, a także pomysły, jak zażegnać kryzys, bo chyba o kryzysie musimy mówić. To był naprawdę trudny dziś dzień, nie tylko dla uczniów, nauczycieli, ale także dla służb. Policja odebrała mnóstwo zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach. Większość z nich to były fałszywe alarmy. Myślę, że najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Łodzi, bo służby informowały o ataku na nastolatki przy ulicy Pomorskiej, ale to okazało się historią wymyśloną przez same dziewczynki. O tym piszemy na portalu radiołódź.pl.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Czas wyjechać na drogi. Podobno nie najlepiej się dzieje. O tym wie Seweryn Potentas.
2: Tym razem zaczynamy od utrudnień w Pabianicach. Tymczasowo zamknięto skrzyżowanie ulic Moniuszki i Pięknej. To w związku z pożarem domu i akcją gaśniczą Straży Pożarnej. Kierowcy muszą szukać objazdu m.in. ulicami Orlą i Skłodowskiej-Curie. W Łodzi bardzo duże utrudnienia czekają za to na wylocie w kierunku Konstantynowa. To przez kolizję, do której doszło tuż za granicą miast. W tym momencie zator może mieć nawet 2 km i zaczyna się tuż za skrzyżowaniem z Krańcową. Jak zwykle więcej czasu zostawić można też na innych wylotówkach, w tym na Brzezińskiej czy Pabianickiej. Na koniec uwaga na S8, jadąc z Łodzi do Sieradza. Na wysokości węzła Łask trwają prace drogowców. Trasa jest częściowo zablokowana, przez co utworzył się blisko 5-kilometrowy korek. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Jest 16:30. W Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
3: Zarzut i 2 miesiące aresztu dla 17-latka z Sierpca. To nastolatek, który został zatrzymany wczoraj rano. Zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Dzięki szybkiej reakcji udało się udaremnić atak. W telefonie 17-latka służby natrafiły ślady wyszukiwania informacji związanych z potencjalnym atakiem. Natomiast 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został wczoraj zatrzymany. Po ataku w szkole zginęła 37-letnia woźna. Ranna została nauczycielka oraz dyrektor. Teraz 15-latkiem zajmą się biegli psychiatrzy. Są też incydenty w Łódzkiem. Dziś policjanci w Bełchatowie otrzymali zgłoszenie o 14-letnim chłopcu, który opublikował w internecie zdjęcia przedstawiające noże i kastety. Funkcjonariusze zatrzymali chłopca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdjęcia zostały wykonane wcześniej i dopiero teraz opublikowane. Obecnie policjanci pod nadzorem sądu rodzinnego wyjaśniają okoliczności tej sprawy i prowadzą czynności z udziałem nieletniego oraz jego rodziców. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje do nauczycieli, by ci w przyszłym tygodniu spotkali się z uczniami na rozmowę o sytuacjach kryzysowych. Barbara Nowacka powiedziała, że podczas spotkań nauczyciele powinni z uczniami rozmawiać o zagrożeniach oraz minimalizowaniu ich skutków. Ministra edukacji dodała, że specjalne materiały dla nauczycieli już zostały przygotowane. Będą dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji, a także zostaną rozesłane do szkół. Mieszkańcy Kutna narzekają na twardą wodę z kranów, która utrudnia im codzienne życie. Mimo nowych zmian w miejskich wodociągach i kanalizacji, jak na razie woda nie będzie zmiękczana, a mieszkańcy mówią, że problem jest duży.
4: No jest twarda.
5: Po czym to widać, jak to czuć?
4: Widać po czajniku, na baterii, zlew, umywalka i tak dalej. Także to widać bardzo.
5: Czy byłaby pani w stanie zapłacić więcej za wodę, gdyby ona była zmiękczana?
6: Myślę, że bez dodatkowych opłat mogłoby miasto zainwestować w to, tak?
3: Jeszcze w tym roku przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Kutnie ma połączyć się z grupową oczyszczalnią ścieków, tworząc jedną spółkę miejską. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: To zacznę od dobrych informacji. Nad radiostacją świeci słońce. Hurra! Trochę może nastroje się poprawią. Do wieczora w Łódzkiem zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany, ale możliwe są silniejsze porywy wiatru. Nawet do 60 km na godzinę. I to będzie powodowało niepokój, ale przede wszystkim też spotęguje uczucie chłodu. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura przyzwoita, nieco tylko mniej niż w ciągu dnia, bo od 9 do 11 stopni minimalnie. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach bez szału od 13 do 15 stopni.
7: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Przypominam też adres mailowy studio@radiolódź.pl. Już niebawem w naszym programie przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego i powiemy o poważnym kryzysie, jaki przeżywa tamtejsza Straż Miejska.

0: 606-787-7878. Państwo dzwonią i proszę od razu wybaczyć, że czasami drastycznie kończę te nasze rozmowy pozaantenowe, ale to ja z Państwem rozmawiam, ja do Państwa mówię przez mikrofon, ja nagrywam telefony i muszę je zmontować, więc czasami muszę ten czas inaczej zorganizować, ale bardzo jestem rada, że Państwo chcą dzwonić. Efekty tych naszych rozmów pozaantenowych już niebawem w naszym programie. Przypomnę numer 606-787-7878. To telefon do Radia Łódź.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tamtejsza Straż Miejska zmaga się z problemami kadrowymi. Liczba funkcjonariuszy służby patrolowej zmniejszyła się z 22 do zaledwie 10. To oznacza mniej patroli na ulicach miasta, choć każdego dnia strażnicy otrzymują nawet kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśni to reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, który jest właśnie teraz w Piotrkowie.
2: Problemem są przede wszystkim ograniczenia finansowe. Jak przyznaje komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej Jacek Hoffman, nie pozwala to na przeprowadzenie naboru i zwiększenie liczby strażników.
3: Były lata, kiedy rzeczywiście strażników było dużo, dużo więcej, ale tutaj kierujemy się też budżetem, który uchwala Rada Miasta na każdy rok i ten budżet pozwala na takie, a nie inne działania. Najważniejsza jest ta służba patrolowa. Były lata, kiedy było to 20, nawet 2 funkcjonariuszy, dzisiaj jest 10. Ostatni nabór to już nawet trudno pamięcią tak dokładnie sięgnąć, ale to było około 10 lat temu, może nawet wcześniej.
2: Część funkcjonariuszy odeszła ze względu na zarobki.
3: Był moment taki, że w zasadzie strażnicy odchodzili i byli przyjmowani otwartymi rękoma w szeregach policji. Policji, służby więziennej, czyli w innych takich państwowych służbach, które tutaj są konkurencyjnie, to mało powiedziane, ale gdzie rzeczywiście wynagrodzenia są dużo, dużo wyższe niż w Straży Miejskiej. I to był taki główny powód.
2: Strażnicy muszą jednocześnie zapewnić całodobową służbę dyżurną i obsługę miejskiego monitoringu. Ponad 50 kamer obsługuje podczas dyżuru tylko jeden funkcjonariusz. Mimo braków kadrowych, Straż Miejska realizuje również zadania związane z ochroną środowiska, w tym kontrolę domowych palenisk. Zapytałem mieszkańców Piotrkowa, jak oceniają funkcjonowanie Straży Miejskiej.
4: Tam, gdzie potrzeba, to ich nie ma.
5: Ja widzę ich. Zadzwoni się, jakby się gdzieś kopciło, tak samo przyjeżdżają.
6: Teraz jest mniej, bo tam się okazało, że ich teraz zostało około 10.
5: Niepotrzebna jest, bo to wydaje na nich pieniądze.
2: Sprawdziłem także, jak wygląda funkcjonowanie Straży Miejskiej w sąsiednim Bełchatowie. Jak się okazuje, tam sytuacja jest zupełnie inna, o czym mówił mi zastępca komendanta Jakub Król.
7: Mamy 24 etaty, w tym jest 21 funkcjonariuszy, którzy są po przeszkoleniu podstawowym. Osób w terenie pracujących jest 19 osób, bo stan osobowy 21 funkcjonariuszy, którzy są po przeszkoleniu, są to liczby łącznie z komendantem i zastępcą komendanta. W tym roku mieliśmy 2 nabory. Jeden to był nabór w styczniu, drugi w maju. Zainteresowanie jak na naszą służbę i specyfikę naszej pracy. Cieszymy się, że cieszył się zainteresowaniem. Były zgłoszenia, wpływały dokumenty do naboru.
2: Natomiast w Piotrkowie nie ma chętnych do służby w Straży Miejskiej. Jak powiedział mi komendant Jacek Hoffman, dawniej mimo braku naboru do sekretariatu wpływały CV. Teraz to już się praktycznie nie zdarza.
0: To Paweł Kwiatkowski przygotował dla nas te relacje. Niektóre samorządy, jak Państwo wiedzą, zlikwidowały Straż Miejską. Na taki krok zdecydowano się na przykład w Radomsku. I to już dawno, bo w 2014 roku.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, kwadrans do godziny 17. Państwo dzwonią w różnych sprawach, między innymi w sprawie tego, co dzieje się na drogach w Łodzi.
1: Tą godzinę szczytu teraz w tej chwili i jest robiona droga, jest robiona ulica Pabianicka. Są pozamykane, jest zamknięte skrzyżowanie Pabianickiej z ulicą Łukową. Ogromne korki i w godzinach, że tak powiem, powrotu mieszkańców do domów dzieją się prace na nawierzchni, tak, na jezdni, więc korki są gigantyczne i to jest trochę nie w porządku wobec mieszkańców, że te prace dzieją się w momencie, kiedy mamy piątek, kiedy mamy największy ruch.
0: Największy ruch, tak. Pewnie można to inaczej zorganizować i to apel mieszkańców do tych, którzy te prace drogowe przygotowują. 606 78 78 78 to telefon do nas, do Radia Łódź.

0: Egzotyczne wyspy i Bella. 11 minut do 17.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To teraz mamy dla Państwa dobre informacje. Dwa tunele zamiast przejazdów z rogatkami. Powiat Łódzki Wschodni rozpoczął starania o budowę nowych, bezkolizyjnych przejazdów pod Koluszkami. Te miałyby stanąć przy stacjach kolejowych Żakowice i Żakowice Południowe. Obecne tam przejazdy często potrafią zabierać mieszkańcom nawet kilkanaście minut. Dlatego ci mówią z inwestycji zdecydowanie tak.
2: Teraz naprawdę takie są sytuacje, że no, jest się umówionym na konkretną godzinę i no, trzeba 15-20 minut stać.
3: No nieraz długo cały szereg aut stoi i smrodzą.
2: Ktoś się pokusił, nawet jakaś taka statystyka, że więcej jest zamknięty ten przejazd niż jest otwarty.
4: Jednokrotnie zjeżdżają się 4-5 pociągów i stoją tak samo jak my stoimy pod przejazdem samochodem, tak samo przyjeżdżają pociągi, tak samo stoją.
5: Jest już gotowa koncepcja. Zakłada budowę dwóch tuneli na linii kolejowej 17 i 25. Została uzgodniona ze wszystkimi spółkami kolejowymi, z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i ruchu drogowym. Mateusz Karwowski, starosta Łódzki Wschodni. Żakowice to taka specyficzna lokalizacja, w której właśnie te dwa przejazdy kolejowe położone obok siebie na drodze wojewódzkiej, przecięte drogą powiatową, spotykają się i tworzą generalnie bardzo duże korki.
6: Tutaj czeka się nieraz i pół godziny, a jak człowiek się spieszy do pracy, tragedia.
7: Świetne rozwiązanie, wszyscy na to bardzo czekamy. Wyjeżdżając na Koluszki, to powiem szczerze, szybciej dojadę sobie czasami do Łodzi niż na Koluszki z Żakowic.
2: Dobre rozwiązanie, nawet taka sytuacja jak pogotowie czy straż, no i jest problem od razu.
5: W Żakowicach przejazdy zlokalizowane są przy stacjach kolejowych. Dodatkowo zwiększa się ryzyko pasażerów pędzących na pociąg, śpieszących się, którzy często przebiegają pod rogatkami. Jest tam po prostu niebezpiecznie. Wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, ale także na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Pociągi Intercity będą mogły tą prędkość utrzymać bez zwolnienia, co wpłynie też na szybszy czas połączeń.
3: Jest niebezpiecznie.
7: Wyjeżdżając w pół do ósmej, ja potrafię spóźnić się na ósmą z dziećmi do szkoły. Czasami jest tak, że pomiędzy jednym pociągiem jest, nie wiem, 7 minut różnicy, a i tak stoimy tutaj. Tu się cały czas stoi. To nam bardzo ułatwi życie, bo osoby, które mieszkają w tak zwanym tutaj trójkącie, śmieją się, że my mieszkamy tu w tym trójkącie, no naprawdę muszą sobie organizować ten czas zgodnie z tymi przejazdami.
2: Bo tak jak swobodnie się jedzie, człowiek nie jest związany, nie jest umówiony z kimś, no to jeszcze, chociaż to jest denerwujące, ale jak już tu się patrzy na zegarek, powinnam już być, a 20 minut stania.
5: Jesteśmy na pewno bliżej niż dalej. Przed nami spięcie finansowania i ustalenie harmonogramu. Jestem dobrej myśli, że znajdą się środki w tych kilku budżetach. Powiatu, gminy, województwa, budżecie PKP, może też budżetu państwa ze środków na przebudowę dróg, może ze środków unijnych. Dwa tunele nam się już udały, jeden wiadukt, jesteśmy już w trakcie realizacji. No tutaj także. Myślę, że to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi i dwoma przejazdami kolejowymi jest możliwe do realizacji.
0: Powiat Łódzki Wschodni chciałby, aby faza projektowa całej tej inwestycji ruszyła już w przyszłym roku, a według optymistycznego scenariusza tunele w Żakowicach mogłyby powstać w ciągu 4 lat. Do tego czasu mieszkańcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Warto też dodać, że w ciągu najbliższych lat bezkolizyjny przejazd powstanie także w Justynowie, a w planach powiatu jest też budowa wiaduktu, który miałby zastąpić dwa przejazdy między Kaletnikiem a Borową. A tym tematem zajął się Seweryn Potentas.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
2: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Batora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Sprawdzamy, czy na drogach rozpoczyna się już atmosfera weekendowa. Seweryn Potentas?
11: Jeżeli mówimy o utrudnieniach związanych z jakimiś kolizjami, to niestety są te utrudnienia. Częściowo zablokowany jest m.in. przejazd na S8 w kierunku Warszawy, tuż za węzłem Rawa Mazowiecka Północ. Najpierw doszło tam do pożaru ciężarówki, a następnie w samochód służb drogowych uderzył bus. W tym momencie zator ma około kilometra. Zdecydowanie większy korek czeka na wysokości węzła Łask, również na S8. Trasa w kierunku Sieradza blokuje się na około 5-kilometrowym odcinku, a wszystko przez roboty drogowe. Remonty utrudniają także popołudniowy ruch w Łodzi. Utknąć mogą kierowcy jadący Śląską od Gojawiczyńskiej do skrzyżowania z Niższą, przy którym przez kolejny etap prac przy Broniewskiego uruchomiono światła. Uwaga także na Kozinach, gdzie całkowicie blokuje się Drewnowska na trasie od Zachodniej. Można szukać objazdów ulicami Limanowskiego i Srebrzyńską.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
10: Tu Radio Łódź, jest 17. Pora na wiadomości. Radio Łódź w studiu Wiktoria Makowska.
0: Nie doszło do kolejnej tragedii. Służby zatrzymały nastolatka podejrzanego o przygotowywanie ataku na szkołę. Legendy polskiej muzyki uhonorowane w Łodzi. Sześcioro muzyków odebrało medale Gloria Artis. Koniec przerwy reprezentacyjnej. Piłkarze wracają do ligowych rozgrywek. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 15 stopni. Zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole. 17-latek z Sierpca usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Nastolatek został aresztowany na 2 miesiące. To po tym, jak wczoraj zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole, a dzięki szybkiej reakcji udało się ten atak udaremnić, mówi Piotr Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.
8: Usłyszał zarzut groźby karalne pozbawienia życia osób uczęszczających do szkoły, czyli uczniów oraz kadry nauczycielskiej. Prokurator wskazywał, że z uwagi na to, że podejrzany może mataczyć w sprawie, jest to taka przesłanka prewencyjna, która zaistniała w tym przypadku.
0: W telefonie 17-latka służby natrafiły ślady wyszukiwania informacji związanych z potencjalnym atakiem. Natomiast 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został wczoraj zatrzymany po ataku w szkole, w którym zginęła 37-letnia woźna. Teraz 15-latkiem zajmą się biegli psychiatrzy. A dziś ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zwiększenie liczby ćwiczeń w szkołach na wypadek sytuacji kryzysowych. Tymczasem do niepokojącego zdarzenia doszło dziś w jednej ze szkół w Wieruszowie. Nóż kuchenny w plecaku 12-latki znalazł wychowawca, a na miejsce wezwano policję. Dziewczynka zapewniała, że nie zamierzała nikogo skrzywdzić, mówi Kamil Ostrycharz z wieruszowskiej komendy policji.
12: 12-letnia dziewczynka, uczennica klasy 6, przyniosła w plecaku do szkoły nóż kuchenny, jednak nie chciała nikomu robić krzywdy, a jedynie narzędzie to miało służyć dziecku do samoobrony w sytuacji zagrożenia.
0: Policjanci zabezpieczyli dowody i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czego obawiała się 12-latka i dlaczego zdecydowała się przynieść nóż do szkoły.
9: Więcej na radiołódź.pl.
0: Dzikie zwierzęta na drodze. Policja apeluje do kierowców, a to głównie dlatego, że do kolizji z udziałem zwierząt najczęściej dochodzi właśnie jesienią. W czwartkowy poranek na zalesionej drodze pod Szatkiem kierowca zderzył się z wilkiem, mówi Katarzyna Biniaszczyk ze zduńskowolskiej policji.
13: W miejscowości Boczki Parcela w gminie Szadek 60-letni kierowca jadąc samochodem uderzył w przebiegającą przez jezdnię wilczycę. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z autem.
0: Policja przypomina, że po potrąceniu dzikiego zwierzęcia należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, wystawić trójkąt ostrzegawczy i powiadomić służby. Wybitni artyści odznaczeni w Łodzi. Podczas dzisiejszej gali wręczenia medali zasłużonym kulturze Gloria Artis uhonorowano 6 muzyków. Medale otrzymali Izabela Trojanowska, Zbigniew Hołdys, Maciej Balcar, Jacek Królik, Artur Malik i Aleksander Mrożek. Artyści nie kryli wzruszenia z otrzymanych wyróżnień, mówi Radio Łódź Muzyk i były lider grupy Perfect Zbigniew Hołdys.
14: Muzycy rockowi, to nie jest tylko kwestia buntu, to są pieśni, które śpiewał cały naród. Ludzie znali te piosenki co do przecinka i to był nasz wkład w kulturę. Teraz dopiero myślę, że ktoś zauważy, że myśmy coś do kultury zrobili.
15: Jakie emocje? No, czuję się doceniona. To była dla mnie duża niespodzianka. No tu dowiedziałam się, że istnieje organizacja, która typuje artystów do nagród.
0: Dodaje piosenkarka Izabela Trojanowska. O medale dla uhonorowanych artystów aplikowało Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia. Dziś w klubie Scenografia odbędzie się organizowany koncert pod nazwą Rokowisko. Na scenie wystąpią oznaczeni artyści. Początek o godzinie 19. I na koniec sport. Po prawie 3 tygodniach przerwy reprezentacyjnej do gry wracają piłkarze Ekstraklasy i pierwszej ligi. O tym, co czeka widzę ŁKS i Unię Skierniewice, Robert Zwoliński.
16: Jako pierwsi na boisko wrócą piłkarze Unii Skierniewice. Już w sobotę podejmą spadkowicza z Ekstraklasy, a zarazem aktualnego wicelidera tabeli Termalikę Nieciecza. W zespole Unitów może zadebiutuje nowy napastnik Łukasz Wolsztyński. Początek meczu o 15.30. W niedzielę o 14.30 rozpocznie się prestiżowe starcie byłych mistrzów Polski. ŁKS Łódź podejmie ruch Chorzów. Łodzianie zajmują 4. miejsce, chorzowianie 11., ale dzielą ich tylko 3 punkty. Niemal w tym samym czasie w Ekstraklasie Widzew Łódź zagra przeciwko dawnemu trenerowi Danielowi Myśliwcowi. Teraz prowadzi on Piasta Gliwice, a w tabeli Łodzianie mają 4 punkty mniej i jeśli marzą o sukcesach, muszą zacząć teraz punktować.
0: Początek meczu Piasta z Widzewem w niedzielę o 14.45, a ze wszystkich 3 spotkań relacje na żywo na radiołódź.pl. A o 17.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
17: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Otworzyłam aplikację pogodową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i czytam, że chłodno, ale sucho, kurtka przejściowa i czapka się przydadzą, tak radzą synoptycy. W regionie teraz tylko 12-13 stopni, do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i niestety możemy odczuwać pewien dyskomfort w związku z tym, że od czasu do czasu czekają nas naprawdę silne porywy wiatru. Wiatr może wiać z prędkością do 60 km. Kilometrów z kierunku zachodniego. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem miejscami słabe opady deszczu, a temperatura minimalna nieco mniejsza niż ta, którą teraz odczuwamy, 9-11 stopni. Jutro dzień raczej pochmurny z większymi przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzeniami. Możliwe są przelotne opady deszczu i chłodnawo, ale chyba do tego musimy się już przyzwyczaić, bo przecież za oknami mamy prawdziwą jesień. Maksymalnie w sobotę 13 do 15 stopni.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
18: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
10: Rozpoczynamy drugą godzinę naszej popołudniówki. Przypomnę, jesteśmy razem w piątek, 9 października. Państwo do naszego programu dzwonią z różnymi sprawami, nie zawsze tymi, które poruszamy na antenie. I bardzo się z tego cieszę. Pan Maciej, w sprawie drogowej.
19: Małe ronda, które są masowo budowane na naszych ulicach, nie są takie fajne. A wie pani dlaczego?
10: Nie.
19: Kierowcy masowo nie komunikują kierunkowskazami swojego zamiaru jazdy. W efekcie z drugiej strony samochód nie wie, jak się zachować, czy ma na to rondo wjeżdżać, czy nie wjeżdżać. Dlatego, że małe ronda po prostu generują taką sytuację, że samochód wjeżdża i po prostu bez żadnych znaków jedzie dalej i druga osoba nie wie, jak ma postąpić, czy może wjechać na rondo, czy nie wjechać. Powstają olbrzymie zatory, a takiej sytuacji nie ma na dużych rondach, gdzie można swój zamiar dawno kierunkowskazem wyrazić. Zauważyłem, że wszędzie masowo buduje się takie małe ronda, które zamiast usprawniać jazdę, bardzo ją komplikują. Przykład, na przykład na Teofilowie jest pełno takich rond i tam ruch wcale nie jest płynniejszy.
10: To ja dodam, że moim zdaniem jeszcze bardziej niebezpieczne są duże ronda, bo wielu kierowców po prostu nie wie, nie ma świadomości, że właśnie wjeżdża na rondo. Taka sytuacja ma miejsce tu obok rozgłośni Radia Łódź Konstytucyjna na Rutowicza. Zdarza się, że wjeżdżają, po prostu jeżdżą na pamięć, nie czytają znaków. No tacy to jesteśmy my, kierowcy. 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też do nas jak zwykle pisać studio@radiolodz.pl.

0: przyznam, że to jedna z moich ulubionych piosenek Dawida Podsiadło na błysk w Radiu Łódź. 12 minut po godzinie 17 to nasz popołudniowy program. Tematem głównym dnia, myślę, że wszyscy to doskonale wiemy, jest to, co dzieje się w szkołach, co wydarzyło się w ciągu minionych dni, to, co dzieje się dziś. Policja ma pełne ręce roboty, odbiera mnóstwo zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach. Zatrzymano kilkunastu nastolatków. Są też przypadki fałszywych alarmów. No naprawdę jest olbrzymie zamieszanie wokół tej całej sytuacji, ale też strach w nas i pewnie refleksja, dlaczego do takich sytuacji doszło i co można zrobić, żeby to zmienić. W tej sprawie pan Leszek.
1: Jest takie powiedzenie, kto sieje wiatr, zbiera burzę, prawda? I my dorośli chyba powinniśmy uderzyć się tu mocno w piersi, bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w przestrzeni publicznej, jakim językiem posługują się politycy. Knajackim, no najgorszym, jaki może być. Wzajemne obrzucanie się obelgami, wyzwiskami, prawda? I nikt na to nie reaguje, jest w porządku. I robi to i lewa, i prawa strona. Później my się dziwimy, młodzież, która chłonie, widzi nasze postawy, widzi, jak się zachowujemy, uważa, że no skoro oni mogą, to my też, uczą się od nas. To taka pierwsza uwaga. Druga to taka. W dawnych czasach, 30 lat temu, czy 20, nauczyciel to był autorytet, belfer, miał znaczenie. My dorośli sami zdeprecjonowaliśmy ten zawód. Uczeń ma tylko i wyłącznie prawa, nie ma żadnych obowiązków. I uczeń może wszystko. Nauczyciel nie może podnieść głosu, nie może zwrócić uwagi, bo zaraz rodzice przychodzą, robią awanturę w szkole, że jego dziecko zostały naruszone jego prawa.
0: To refleksja naszego słuchacza, pana Leszka. 606-78-78-78 to telefon do Radia Łódź. Może państwo mają też ochotę coś dorzucić do sytuacji kryzysowej, jaką mamy obecnie po tych atakach, do których doszło na Mazowszu. Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb. Niektórzy wykorzystują takie sytuacje. Ja przypomnę tylko, że w Łodzi dwie nastolatki wpadły dziś na pomysł, żeby zgłosić właśnie policji fakt, że zostały napadnięte przez nożownika. Okazało się, że historię sobie wymyśliły. Weekend przed nami, drodzy państwo, może to będzie dobry czas na to, by siąść w domu i z dzieciakami po prostu porozmawiać. Nie tylko o zagrożeniu i o tym, jak radzić sobie z tym zagrożeniem, ale także o tym, żeby nie wymyślać tego typu historii i nie utrudniać życia policjantom i innym służbom. Jeszcze raz przypomnę numer 606-78-78-78 i studiomałpa.radiołódź.pl. A przed nami już niebawem kolejna relacja naszego reportera. Będziemy mówić o tym, o czym już pewnie państwo słyszeli z serwisów informacyjnych Radia Łódź, że blisko 90 milionów złotych zostawili w Łodzi turyści, którzy przyjechali na Łódź Summer Festival. To kwota ogólna, a ile konkretnie zostawili w samej Łodzi?
2: A w mieście pozostawili 67 milionów.
3: Chciałbym zobaczyć ten raport, jego stronę metodologiczną, gdyż no w tym momencie mówimy o raporcie, który pewnie widział tylko wiceprezydent Piotrowski.
4: Takie inicjatywy są jak najbardziej wskazane.
5: Powinny zostać wprowadzone jakieś bilety, bo to, co się tam działo, jak ludzie byli tratowani w pewnych momentach. Super, że jest taki festiwal.
0: Przeanalizujemy za kilka minut, na co goście Łódź Summer Festiwalu wydawali pieniądze, ale zastanowimy się także, co można zmienić jeszcze przy organizacji tego wydarzenia, bo wiemy, że za rok Łódź Summer Festival też się odbędzie.
6: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: dowiedzieć się o tym, że Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych dla szpitala w Piotrkowie. Świątek umożliwiła stworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. To jedna z tych pozytywnych informacji, a mam nadzieję, że takich znajdą Państwo u nas na portalu nieco więcej. radiouć.pl. A to nasza popołudniówka, już 20 minut po godzinie 17.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To już wiemy. Turyści wydali w Łodzi 90 milionów złotych. Miasto podsumowuje Łódź Summer Festival. Jak wynika z raportu opracowanego przez zewnętrzną firmę, uczestnicy urodzin stolicy regionu najwięcej wydali na jedzenie, noclegi i zakupy spożywcze. A wynikom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Do miejskiej kasy wróci niemal co dziesiąta złotówka wydana przez uczestników Łódź Summer Festival. Świętujący huczne urodziny stolicy regionu łącznie zostawili w mieście prawie 90 milionów złotych, a do budżetu ma wrócić około 8 milionów. Festiwal łącznie odwiedziło niemal 800 tysięcy osób. Ponad połowa z nich przyjechała do Łodzi z innych części kraju.
3: 89,6 miliona złotych to są wydatki uczestników związane z festiwalem. Na te wydatki w dużej mierze składa się gastronomia. Gastronomia na samym festiwalu, czy gastronomia w mieście, transport, korzystanie z atrakcji, noclegi, zakupy.
2: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
3: A w mieście pozostawili 67 milionów, czyli można powiedzieć, że za każdą złotówkę, która tutaj przyjechała, w mieście Łodzi zostaje prawie 71 groszy. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zarobi więcej pieniędzy, a podczas festiwalu zarobił dużo więcej pieniędzy, będzie musiał zapłacić większe podatki i miasto to też ma udział w podatkach, czyli chociażby tylko z tego tytułu do miasta wraca prawie 8 milionów.
4: Festiwal przyciągnął do Łodzi bardzo dużo osób, jest to jego niewątpliwy plus.
2: Odpowiada radny Kosma Nykiel ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
4: To, na co zdecydowanie bym zwrócił uwagę, to jednak na przedstawienie pełnych kosztów, które poniosło miasto, jeśli chodzi o wszystkich wykonawców, wszystkie umowy, to jest i tak jawne i miasto to powinno podliczyć łącznie z wydatkami, które zostały scedowane na miejskie spółki. Chciałbym zobaczyć ten raport, jego stronę metodologiczną, gdyż no w tym momencie mówimy o raporcie, który pewnie widział tylko wiceprezydent Piotrowski.
2: Co na to łodzianie?
5: To zachęca osoby z innych miast do przybycia tutaj, co w pewnym sensie też napędza nam gospodarkę, bo czy restauracje i tak dalej. No i jest to też po prostu atrakcja, tak jak zwłaszcza, że jest to darmowe.
6: Takie inicjatywy są jak najbardziej wskazane, żeby nie odbywały się w ten sposób, żeby nie paraliżowały ruchu ulicznego w centrum miasta, bo z tego co pamiętam, kiedyś było to zorganizowane przy Alei Kościuszki i moim zdaniem to nie było dobre.
7: Z jednej strony to jest dobry pomysł, ale z drugiej strony no, organizacja jest fatalna, zwłaszcza no, ten rok to pokazał.
8: Super, że jest taki festiwal, chyba jeden z największych w ogóle w Polsce, takich darmowych, ale szczerze jak byłam w tym roku, to uważam, że jednak może powinny zostać wprowadzone jakieś bilety.
2: Kolejna edycja Łódź Summer Festival odbędzie się w przyszłym roku, w przedostatni weekend lipca.
0: To już znamy termin, pewnie z czasem będziemy poznawać gwiazdy, które przyjadą w przyszłym roku do Łodzi. A tematem budżetu tak naprawdę i wpływów z organizacji Łódź Summer Festivalu zajął się Michał Dąbrowski.

Takie delikatne muzyczne wyciszenie to dobry wstęp do rozpoczynającego się właśnie weekendu. Myślę, że ci, którzy już po pracy czują ten zapach soboty i niedzieli i wiedzą, że będą mogli sobie żyć nieco wolniej. Ja też cieszę się na ten weekend, nie ukrywam. 26 minut po godzinie 17, za mniej więcej 4 minuty w naszym programie skrót najważniejszych informacji, a ja przeglądam sobie plany na kolejne minuty naszego programu. Ostatnie pół godziny będzie mocno kulturalne, bo czekają nas Anki Polecanki. Dziś Anna Groblińska będzie nas inspirować i zachęcać do tego, byśmy wybrali się do Radomska. Dlaczego? To wytłumaczymy na pewno po 17.30, ale wspomnimy też Agnieszkę Osiecką, bo dziś przypada 90. rocznica jej urodzin. To po 17.30 do 18.00 na pewno w popołudniowym programie Radia Łódź.

0: Billie Eilish w Radiu Łódź. Dokładnie na zegarach teraz 17:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. W studiu pojawił się Patryk Lewy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 14-latek przyniósł do szkoły nóż, ukrył go pod ubraniami. Do zdarzenia doszło dziś w jednej ze szkół podstawowych w Płocku. Nóż w torbie jednego z uczniów został znaleziony w trakcie kontroli przy wejściu do placówki. Jak poinformował PAP starszy aspirant Krzysztof Kruk z Płockiej Komendy Miejskiej Policji, nóż, który przyniósł do szkoły 14-latek, znajdował się w jego torbie sportowej pod ubraniami. Z uczniem policjanci prowadzili rozmowę w obecności rodziców. Sprawa 14-latka zostanie teraz skierowana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Płockiego Sądu Rejonowego. Niepokojące zdarzenie także dziś w jednej ze szkół w Wieruszowie. Nóż kuchenny w plecaku 12-latki znalazł wychowawca, a na miejsce wezwano policję. Dziewczynka zapewniała, że nie zamierzała nikogo skrzywdzić, a nóż przyniosła, by na wszelki wypadek móc się obronić. Policjanci zabezpieczyli dowody i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Próbują ustalić, czego obawiała się 12-latka. Tramwaje w Łodzi wrócą na ulicę Warszawską. Wyremontowane zostanie torowisko, powstanie też nowa sieć trakcyjna, przystanki, droga rowerowa i zieleńce. Pierwsze prace rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, jakie linie będą kursować na nowym torowisku. Przebudowa ma zakończyć się za 2 lata. Piotrków liczy straty po pożarze, a te mogą wynieść nawet ponad 500 000 zł. Chodzi o pożar na terenie oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Przypomnijmy, ogień pojawił się w czwartek wieczorem w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Sytuacja nie wpływa na odbiór ścieków z gospodarstw domowych, a spółka prowadzi pracę nad przywróceniem sprawności urządzeń. Pełne wydanie wiadomości o 18:00.
0: To teraz sprawdźmy, co w pogodzie. Nie najcieplej, 12-13 stopni, tyle pokazują termometry w województwie łódzkim. Do końca dnia nie powinno padać, choć chmury w regionie jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o to, co dziać się będzie nocą, to tutaj synoptycy już przewidują słabe opady deszczu, które pojawiać się będą nad ranem. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr umiarkowany i porywisty. Południowo-zachodni, te porywy wiatru sięgać będą nawet 60 km na godzinę. Jutro, w sobotę, w regionie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. W prognozie pogody także przelotne opady deszczu. I jeżeli chodzi o temperaturę, to szału nie będzie. Maksymalnie od 13 do 15 stopni.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To jeszcze szybka informacja dla kierowców podróżujących S8 w kierunku Warszawy. Tam doszło do zderzenia samochodów między węzłami Rawa Mazowiecka Północ i Julianów, przypomnę, w kierunku stolicy, czyli Warszawy. 3 pojazdy osobowe brały udział w tym zdarzeniu. 1 osoba jest ranna. Co ważne, zablokowany jest 1 pas ruchu, a to oznacza, że powstają tam korki i trzeba uzbroić się w cierpliwość albo poszukać objazdów.

0: popołudniowy program Radia Łódź jeszcze przez 23 minuty, bo kończymy o 18. A ponieważ weekend za pasem, to będziemy mieli więcej czasu, a ja chciałam Państwa zainspirować do zaglądania na portal radiołódź.pl, nie tylko by szukać informacji bieżących, ale także by pobuszować po naszych podcastach. Wczoraj niezwykle ciekawą historię opowiedział Adam Łużyński w cyklu Łódzkie Jestem Stąd, a bohaterem tego odcinka był pan Wojtek, który idzie przez Polskę. Pan Wojtek ze 140 kg zszedł do zaledwie 70, cieszy się tym faktem, prowadzi swoje kanały w mediach społecznościowych, jest niezwykle pozytywną osobą. Proszę wygospodarować niecałe 20 minut i posłuchać tej rozmowy, bo na pewno zdecydowanie Państwo poprawią sobie nastrój. A w naszym programie już za kilka minut Anki Polecanki, czyli podpowiedzi kulturalne Anny Grublińskiej.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Piątkowe popołudnie, magazyn Słuchasz i Wiesz, a w nim polecajki. Polecanki nawet powiedziałabym. Anna Groblińska, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Dokąd nas dzisiaj zabierzesz?
1: A dzisiaj zabiorę Państwa do Radomska.
2: Anka, polecanka.
0: A co jest powodem tego wyboru?
1: Festiwal Trzy Razy Różewicz organizowany jest po raz 20. On zmieniał nazwy. Ja bardzo się cieszę, że Krzysztof Zygma, nasz dawny kolega radiowy, a dyrektor festiwalu, zdecydował się na to, żeby powrócić do tej nazwy, bo jest bardzo piękna. Trzy Razy Różewicz. Tak. Zaczęło się weekendem z twórczością Tadeusza Różewicza, potem braci Różewiczów, bo przecież było ich trzech. Potem pojawił się Trzy Razy Różewicz, a potem Różewicz Open Festival.
0: Ale myślę, Trzy Razy Różewicz jest najlepszy. Bardzo, bardzo prosta i wymowna nazwa. Trzeba koniecznie powiedzieć o tym, że bracia urodzili się w Radomsku i dlatego w tym miejscu odbywa się ten festiwal. A mnie cieszy fakt, że tak długo jest realizowany ten projekt.
1: I ma być realizowany nadal. Dzisiaj rozmawiałam z Krzysztofem Zygmą. Festiwal się rozwija. Ostatnio zostało nawiązane porozumienie, a dziś ma zostać podpisane porozumienie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie z Katedrą Malarstwa po to, aby to była stała współpraca i aby robić różne projekty ze studentami, a teraz w ramach festiwalu prezentowana jest wystawa twórczości pedagogów tego właśnie uniwersytetu. Wszystko rozpoczyna się dzisiaj i dzisiaj będzie czytanie performatywne bardzo ważnej książki Tadeusza Różewicza Matka odchodzi. To niezwykle osobisty tom, będący no, takim przyglądaniem się z czułością, z wielką uwagą relacji między matką a synem. Będą czytać tę książkę aktorzy teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Skoro jesteśmy przy programie, to powiedzmy także, że 11 października to będzie niedziela. Irena Jun, znakomita aktorka, wystąpi. Stara kobieta wysiaduje z tą właśnie sztuką. A potem jeszcze będzie następnego dnia, bo 4 dni trwa festiwal, spektakl z udziałem Krystyny Jandy, bowiem Teatr Polonia przywozi matkę. I to będzie spotkanie Witkacego z Tadeuszem Różewiczem właśnie. Obrazowanie, bo ta matka, ta relacja z matką jest motywem przewodnim tegorocznego festiwalu.
0: Przyznam szczerze, że przyjrzałam się programowi i ta wizyta teatru z Warszawy, Teatru Polonia i Krystyny Jandy jest mocno kusząca. Do Radomska jest niedaleko, bardzo dobra droga, więc to oferta także dla mieszkańców stolicy województwa, bo jak rozumiem, na większość wydarzeń w ramach tego festiwalu można po prostu wejść.
1: Tak, i można wejść także na wystawy, na spotkania, na projekcje filmowe, bo ten festiwal różne dziedziny sztuki prezentuje, a przy okazji, co bardzo ważne, przypomina właśnie postaci wszystkich trzech braci, bo twórczość i scenariuszopisarską i reżyserską Stanisława Różewicza znamy. Zresztą pisał scenariusze także z Tadeuszem Różewiczem, z bratem, z Kornelem Filipowiczem również pisał. Znamy twórczość Tadeusza Różewicza i tę prozatorską, i dramaturgiczną, i poetycką. Najmniej znany z trójki jest Janusz Różewicz, bo to ten brat, żołnierz AK, który został przez Gestapo pojmany i w Łodzi zginął w 1944 roku, 7 listopada, a starsi bracia mawiali o nim, że on był najzdolniejszy. Właśnie. I dobrze, że po latach ukazała się jego twórczość i w opracowaniu Tadeusza Różewicza i zespół Dagadana nagrał płytę właśnie do wierszy Janusza Różewicza. Bardzo się cieszę, że ta postać też jest przypominana. No i to bardzo ważni twórcy, a pochodzący z naszego regionu.
0: Pięknie, że organizatorzy pomyśleli o połączeniu twórczości i dokonań trzech braci urodzonych właśnie w Radomsku. Zapraszamy, festiwal już się rozpoczyna.
1: Dzisiaj się rozpoczyna i potrwa 4 dni, a zatem do poniedziałku polecamy serdecznie wizytę w Radomsku. No a mieszkańcom tego miasta zazdrościmy.
0: Tak, bo mają blisko.
1: Przedsięwzięcia, tak jest.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Polecanka Anny Groblińskiej.

0: Hologram i Delta Guldrem w Radiu Łódź na 12 minut przed godziną 18. Mówiłam, że będzie tak dosyć kulturalnie w tych ostatnich minutach Radia Łódź. O Radomsku i wydarzeniach w Radomsku mówiliśmy, a teraz dość wyjątkowa rocznica. Kto nie zna Małgośki, okularników, Niech żyje bal czy Zielono mi? Oczywiście pewnie większość Polaków zna. Dziś przypada 90. rocznica urodzin autorki tych tekstów. Agnieszka Osiecka napisała ponad 2000 utworów, które weszły do kanonu polskiej kultury. A przypomina o tym dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
1: Agnieszka Osiecka napisała takie teksty, którymi my myślimy i którymi mówimy, które również śpiewamy. Agnieszka Osiecka była poetką, która przez wiele lat była uważana za autorkę tylko tekstów piosenek. Dzisiaj rozpatrujemy ją już w perspektywie pełnej literackiej. Agnieszka Osiecka, jak Wojciech Młynarski, należą do tej grupy poetów, którzy zaistnieli w świadomości powszechnej. Nie jako prymitywna rozrywka, tylko bardzo wyrafinowany tekst.
0: Ja tylko przypomnę, że Agnieszka Osiecka pisała nie tylko poezję i piosenki, ale także pozostawiła po sobie bogaty dorobek prozatorski, w tym wielotomowe dzienniki oraz zbiory opowiadań, felietonów i wspomnień. Tworzyła skecze i utwory sceniczne, a debiutowała w Studenckim Teatrze Satyryków, współpracowała z Polskim Radiem, Teatrem Atelier i największymi artystami. Zmarła w 1997 roku w Warszawie, pozostawiając trwałe dziedzictwo kulturalne. Przyznam szczerze, że miałam dylemat, jaką piosenkę wybrać i padło na utwór Nie ma jak pompa.

Jeden z utworów, do którego słowa napisała Agnieszka Osiecka, przypomnieli Maryla Rodowicz i Ralf Kamiński. 6 minut do godziny 18. Plan na dzisiejszą popołudniówkę zrealizowaliśmy w 100%. Bardzo dziękuję w imieniu reporterów Radia Łódź, a także wydającej program Justyny Krakowiak. Ja jeszcze chwilę z Państwem pozostanę, by zapowiedzieć serwis i powiedzieć, co w pogodzie.

0: Piękna muzyczna zapowiedź weekendu Bambini di Mare, Marcelina i Piotr Rogucki na zakończenie naszej popołudniówki. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: No to wchodzisz?
3: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
4: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
5: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
6: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
0: Po reklamie. Minęła 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A w Radiu Łódź po 18 czas na najświeższe wiadomości. Patryk Lewe.
12: Niebezpieczne sytuacje w szkołach. Sprawdzimy, czy kontrole będą kontynuowane. Robotnicy protestowali na ulicy Nowej w Łodzi. Powiemy, co dalej z mieszkaniami. W serwisie także o utrudnieniach po pożarze w Pabianicach. W kolejnych godzinach zachmurzenie będzie duże. Uwaga na porywisty wiatr. służby państwowe działają, a akcja policji będzie kontynuowana do czasu pełnego uspokojenia sytuacji. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, odniósł się do aktów agresji, do jakich doszło w szkołach pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Skontrolowano po nich ponad 15 tysięcy szkół, a o szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
13: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
14: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych i jeden potencjalny ze sobą się kontaktował.
13: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba gróźb karalnych, które padają w internecie.
15: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
13: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Do szkół trafią specjalne poradniki bezpieczeństwa. Wyśle je resort edukacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
12: Szef MSWiA podkreślił również, że nie ma powodów do paniki. Setki tysięcy złotych za wykonane prace, a zapłaty brak. Elektrycy, hydraulicy i inne firmy zajmujące się pracami wykończeniowymi protestowali dziś w Łodzi w związku z brakiem zapłaty za pracę przy budowie bloku przy ulicy Nowej 5. Wykonawcy twierdzą, że zostali z kosztami, a zleceniodawca urwał z nimi kontakt. Nie udało się również podpisać porozumienia dotyczącego przeniesienia zobowiązań na inną, powiązaną z nim spółkę. Jeden z przedsiębiorców czeka na prawie 500 000 zł. Dla części wykonawców sytuacja oznacza ważne problemy finansowe i szukanie ostatecznych rozwiązań.
16: Były zapewnienia o płatnościach i tak dalej, ale do dnia dzisiejszego nawet złotówka nie została zapłacona.
17: Będziemy robili wszystko, żeby swoje pieniądze odzyskać.
18: Podjąłem taką decyzję, że pożyczam pieniądze od znajomych, tak żeby opłacić bieżące faktury. Kwota, jaką mi zalega firma Joder Construction, to jest 241 tysięcy złotych. No i też mam wystawione własne mieszkanie na sprzedaż w ostateczności.
12: Problemy z rozliczeniami mogą odbić się także na osobach, które kupiły mieszkania w tym budynku. Część prac nadal pozostaje niedokończona, a spór z wykonawcami może dodatkowo skomplikować dalszą realizację inwestycji. Spółka, z którą wykonawcy podpisali umowę, złożyła 26 sierpnia wniosek o ogłoszenie upadłości. Próbowaliśmy skontaktować się z przedstawicielami spółek telefonicznie i mailowo, aby uzyskać ich stanowisko w tej sprawie, niestety bezskutecznie.
3: Więcej na radiowódź.pl.
12: Jakość wody dla mieszkańców Kutna może się poprawić. Miasto planuje fuzję spółek odpowiedzialnych za wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Rada Miejska przegłosowała uchwałę, według której w grudniu tego roku jednoosobowe spółki miejskie, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków mają się połączyć. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Kutnie radny Robert Stępniewski zapytał o korzyści dla mieszkańców płynące z połączenia obu spółek.
19: Skoro z jednych argumentów ma być korzyść dla mieszkańców, proszę wskazać, o ile złotych bądź groszy na jednym metrze sześciennym spadnie koszt wody. W jaki sposób samo połączenie spółek ma poprawić jakość wody?
20: Dzięki tej konsolidacji na pewno mamy mniejsze koszty. Jeden podmiot, mamy większe możliwości pozyskania finansów. Koszt wody nie zmaleje, ale na pewno pozostanie na razie utrzymany.
12: Odpowiada prezydent Kutna Mariusz Sikora. Dodatkowo według zapewnień prezydenta, a w związku z połączeniem spółek, żaden z pracowników nie straci pracy.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Na koniec jeszcze o ważnych utrudnieniach dla kierowców w Pabianicach. Po pożarze drewnianego budynku częściowo zamknięte są ulice Moniuszki od Łąkowej do Świętokrzyskiej i ulica Piękna. Inaczej jeżdżą też autobusy linii 4 i 6. Powodem zmiany jest zły stan techniczny budynku po pożarze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 19:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: To zdecydowanie ten moment. Trzeba już sięgnąć do szafy po ciut cieplejszą odzież. Termometry w Łodzi pokazują teraz 11 stopni, ale sytuację utrudnia porywisty wiatr wiejący chwilami z prędkością nawet do 60 km na godzinę. Do wieczora będzie raczej zachmurzenie umiarkowane i duże i bez opadów. Te pojawią się nad ranem, tak przynajmniej przewidują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy temperatura od 9 do 11 stopni. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przydarzą się przelotne opady, a na termometrach w Łódzkiem od 13 do 15 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Dla mnie przyszedł czas pożegnań. Kończymy popołudniówkę. Monika Czerska, kłaniam się i do usłyszenia i oddaję Państwa w ręce Marcina Tercjaka. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: To będzie prawdziwe spotkanie pełne muzyki i to, jak zwykle w piątki, dużo nowości.
1: Dużo nowości, chociaż nowa płyta nie zawsze oznacza nową muzykę, bo wiele płyt ukazuje się po latach z okazji różnych jubileuszy na nowo. I też dziś z kilku takich płyt zagramy.
0: Zapraszamy do słuchania.
21: Radio Łódź. Bez pośpiechu.

10 minut po godzinie 18, piątek, dziś 9 października. Adam Miksa i Marcin Tercjak. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie można by już też powiedzieć, bo za oknem ciemno i z tego co widać też wieje wiatr i całkiem mocno potrząsa tutaj naszymi choinkami za radiowym oknem. The Gobi Twins, można powiedzieć na potwierdzenie tych dwóch zdań, które wcześniej padły o tym, że nowe płyty nie zawsze oznaczają nową muzykę. To legenda australijskiego wspaniałego grania lat 80. i 90. właśnie przypomina o sobie reedycją kilku klasycznych płyt z lat 80., między innymi krążka 16 Lovers Lane, z którego pochodzi piosenka Streets of Your Town, i w tej odświeżonej brzmieniowo wersji ten utwór rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, w którym oczywiście, jak powiedziałem, jak zwykle w piątki bywa dużo nowości i dziś będzie sporo nowych piosenek z nowych płyt, między innymi już teraz z płyty Nate'a Amosa, który nagrywa swoje płyty pod szyldem This is Lorelei, oto kompozycja Billy Came Back.

This is Lorelei, tak nazywa się ten muzyczny projekt Nate'a Amosa, którego niektórzy być może kojarzą z zespołu Water From Your Eyes. Płyta nosi tytuł Singer in My Band i takie właśnie piosenki półakustyczne, półelektryczne, bardzo melodyjne wypełniają ten krążek. To był jeden z tych utworów w postaci nagrania Billy Came Back. Kwadrans po godzinie 18, dziś 9 października. 86. urodziny Johna Lennona, jeszcze i Beatlesi, i John Lennon, i Paul McCartney również dziś w naszym programie się pojawią. A teraz sięgnijmy po płytę, która ma dziś swoją premierę. W dniu 86. rocznicy urodzin Johna Lennona swoją nową płytę wydaje Natalia Grosiak, którą kojarzymy przede wszystkim i do tej pory tak było z zespołem Micromusic, ale ta płyta wydaje się być mocnym odejściem, takim wyjściem poza to uniwersum micromusicowe i bardzo mocne postawienie na swoją własną, integralną postać jako Natalii Grosiak. I to jest jej bardzo autorska opowieść, która oczywiście powstawała we współpracy ze znakomitymi artystami, między innymi z Lesmanem i Andrzejem Smolikiem. Zatem dziś premiera płyty takiej, tamtej dziewczyny już nie ma i premierowo dziś z tej płyty zagramy piosenkę Teraz mam serce.

Fantastyczne koncertowe wykonanie z The Royal Albert Hall w Londynie, Dua Lipa i Training Season, a wcześniej słuchaliśmy Natalii Grosiak z jej dziś wydanej płyty. Tamtej dziewczyny już nie ma, słuchaliśmy utworu Teraz Mam Serce. 23 minuty po godzinie 18, Radio Łódź, w piątkowy w zasadzie już wieczór. 18 października, więc dokładnie za 9 dni w studiu imienia Henryka Debicha kolejny koncert, kolejne muzyczne wydarzenie, które towarzyszy również jubileuszowi 95-lecia Radia Łódź. Tym razem to koncert poznańskiej znakomitej grupy Easy and the Black Trees. Kiedyś jednym vanem jeździli razem z Fontaines D.C. i grali koncerty w różnych miejscach. Easy niedawno and the Black Trees oczywiście wydali trzeci album znakomity. W dodatku ta płyta powstawała w naszym studiu, w tym samym, w którym odbędzie się koncert. Posłuchajmy Easy and the Black Trees, a jeżeli ktoś chciałby na ten koncert się wybrać, to proszę pisać studio@radiolodz.pl.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
2: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
3: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
9: Bez pośpiechu, absolutnie. W piątek, 9 października, słuchać będziemy teraz Paula McCartneya, który przygotował uzupełnioną wersję swojej ostatniej płyty The Boys of Dungeon Line, uzupełnioną, wzbogaconą o dodatkowe nagrania, takie, których nie było, o nagrania, których nie było w tej wersji podstawowej. I jedno z tych nagrań już teraz u nas to kompozycja Chelsea Boots, moim zdaniem bardzo udana piosenka, a potem pocieszymy się też faktem, że od jakiegoś czasu mamy do dyspozycji zupełnie nowy, świeżutki miks płyty Rubber Soul Beatlesów, a na niej jedna z moich ulubionych piosenek George'a Harrisona. No to słuchamy.

If I Needed Someone, Beatlesi z płyty Rubber Soul, niedawno również trafiła na rynek ponownie ta wspaniała płyta z 1965 roku w wersji na nowo zmiksowanej. Oczywiście pojawiły się też w ogromnej liczbie dodatkowe utwory, takie, które wcześniej nie były publikowane. Niektóre były, niektórzy trochę kręcili nosem, że to tylko częściowo mamy tutaj do czynienia z piosenkami, które wcześniej nie były wydane, bo faktycznie niektóre z nich już znalazły się na innych wydawnictwach, no ale ten miks nowiutki bez wątpienia wart jest uwagi i świetnie piosenki z płyty Rubber Soul zawsze brzmiały doskonale, bo to są świetne utwory i piękna płyta, ale w tych nowych dźwiękowych wersjach brzmią świeżo i przepięknie. A wcześniej słuchaliśmy utworu Chelsea Boots, takie sentymentalne wspomnienie związane z butami, które Beatlesi nosili w latach 60. Te buty, które znamy jako buty beatlesowskie, no to są buty, które są pewnym wariantem tak zwanych Chelsea Boots, ale generalnie chodzi o takie buty, które są za kostkę i dosyć tak mocno przylegają do stopy. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o nasze różne przygody z Beatlesami dzisiaj, ale teraz wrócimy nad Wisłę. I to tak powiedziałbym dosłownie, bo zespół z Krakowa, a płytę wydał w warszawskiej oficynie Tin Man Records. Kolejna płyta, czy też wyda, ale to naprawdę za moment nastąpi, bo 16 października, czyli nowa płyta zespołu Rycerzyki. Po godzinie 19 posłuchamy zupełnie nowej piosenki premierowej. Natomiast teraz przypomnę utwór, który już od kilku tygodni znamy, ale naprawdę jest przepiękny. Rycerzyki tutaj i gościnnie Magdalena Gajdzica, kiedyś śpiewała w zespole Enchanted Hunters. Posłuchajmy utworu Blady Sierp.

Homesick for Another World to był James Ellis Ford ze swojej płyty wydanej no już przed kilkoma tygodniami, ale wciąż z wielką ochotą wracam do tej płyty, do nagrań, które powstawały w bardzo niecodziennych warunkach i dość dramatycznych w czasie bardzo poważnej choroby, którą przechodził James Ellis Ford i kuracji, którą należałoby może precyzyjniej powiedzieć kuracji, którą przechodził w szpitalu po to, żeby zwalczyć niezwykle niebezpieczną chorobę właśnie na szpitalnym łóżku z kilkoma prostymi urządzeniami elektronicznymi i niezbyt wyszukanym mikrofonem stworzył tę płytę i z niej słuchaliśmy utworu Homesick for Another World. 13,5 minuty pozostało do godziny 19. Radio Łódź bez pośpiechu w piątkowy wieczór 9 października. Dziś nowe filmy w kinach i niektóre z nich, przynajmniej potencjalnie bardzo interesujące, wskażę tylko na obraz Digger z Tomem Cruise'em czy Primetime z Robertem Pattinsonem. Warto zapoznać się, myślę, z tymi tytułami właśnie idąc do kina. Natomiast muzycznie przed nami teraz wycieczka do Walii. Stamtąd pochodzi zespół The Taps. Grupa do tej pory wydała 3 krążki, ale teraz przy okazji tego 3., czyli płyty zatytułowanej Hard Life, zrobiło się o zespole nieco głośniej, a lekko folkowo, tak folkowo w duchu celtyckim brzmiące, melodyjne, rock'n'rollowe, trochę takie pubowe nagrania robią prawdziwą furorę na Wyspach Brytyjskich i chyba już nie tylko. Posłuchajmy The Taps w nagraniu z ich najnowszej płyty. Kompozycja nosi tytuł Do Yourself a Favor, ale nim zagram, jeszcze chciałbym raz przypomnieć o tym, że mamy kilka zaproszeń na koncert zespołu Easy and the Black Trees, naprawdę fantastycznej, młodej grupy, która zaprezentuje się w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź 18 października. Gdyby ktoś miał ochotę na ten koncert wybrać się, to proszę pisać na adres studio@radiolódź.pl. A teraz już The Taps.

Do Yourself a Favor z płyty Hard Life zespół The Taps w Radiu Łódź. Wracając do kina na chwilkę, zgodnie z powiedzeniem, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Może tak się zdarzyć, bo w ten weekend, jak już mówiłem, do kin wchodzą dwa tytuły mocno promowane. Filmy, w których występują wielkie nazwiska, wielcy gwiazdorzy. Tom Cruise, no to już nie ma najmniejszych wątpliwości, że być może jest to ostatni wielki gwiazdor Hollywood. Jest też film z Robertem Pattinsonem pod tytułem Primetime. Ale jest jeszcze jeden film, który pojawia się dziś w kinach. Film, w którym zresztą występuje w roli głównej aktorka, którą również zobaczymy w filmie Digger. I jest to jedna z najbardziej niezwykłych, niesamowitych aktorek, jakie no bardzo mocno nam pojawiły się i tak zafunkcjonowały też, mam nadzieję, w naszej filmowej świadomości w ostatnich latach, czyli niemiecka aktorka Sandra Hüller. Widzieliśmy ją w thrillerze takim sądowym Upadek, widzieliśmy ją w filmie Strefa Interesów, a teraz właśnie na ekrany kin trafia film pod tytułem Róża i w nim Sandra Hüller występuje w roli głównej. Gra tajemniczego żołnierza, który na początku XVII wieku przybywa do odizolowanej protestanckiej wioski. Mieszkańcy patrzą na niego najpierw z podejrzliwością, ale potem z czasem, dzięki ciężkiej pracy i nienagannej pobożności, zdobywa ich zaufanie i staje się częścią wspólnoty. Potem dopiero okaże się, że pod męską maską i spodniami kryje się jednak kobieta, która sprzeciwia się swojemu społecznemu przeznaczeniu. Polecamy film z Sandrą Hüller, a już za kilka minut w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
4: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Minęła 19. Serwis informacyjny w Radiu Łódź przedstawi Patryk Lewy.
8: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób w tle groźby ataków na szkoły. Spowodowała śmiertelny wypadek. Powiemy, co grozi 28-letniej lekarce. 90 milionów złotych. Tyle zostawili turyści w Łodzi tego lata. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem miejscami słabe opady deszczu. Prawie 60 osób zatrzymano w związku z groźbami ataków na szkoły. Do 17 policjanci skontrolowali 35 tysięcy placówek. Odnotowano ponad 170 zdarzeń z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci wyjaśniają je, całodobowo monitorują sieć i reagują na każde kolejne zgłoszenie. Przypomnijmy, w poprzednich dwóch dniach na Mazowszu doszło do ataków nastoletnich nożowników na szkoły. W Leszczydole Nowinach nastolatek zamordował 37-letnią woźną, a w Ostrołęce 19-latek ranił ostrym narzędziem 9 osób. Skazana za śmiertelny wypadek 28-letnia lekarka może stracić prawo wykonywania zawodu. Okręgowa Rada Lekarska wznowiła postępowanie w sprawie przyznania jej uprawnień. Chodzi o Agnieszkę Z., która w maju 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim spowodowała wypadek, w którym zginęło troje motocyklistów. Agnieszka Z. została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia. Wykonanie kary odroczono, żeby mogła odbyć staż podyplomowy, a następnie o kolejny rok ze względu na jej stan zdrowia. O wyroku Okręgowa Izba Lekarska nie wiedziała. Jak przekazała Justyna Kowalewska z Izby, 25 września wznowiono postępowanie dotyczące przyznania lekarce prawa wykonywania zawodu.
9: Decyzję w tej sprawie podejmie Okręgowa Rada Lekarska. Zbadane zostaną wątpliwości natury formalnej i etycznej, ale też warunki zdrowotne do wykonywania zawodu.
8: Samo skazanie nie przekreśla automatycznie prawa do wykonywania zawodu. Rada Lekarska musi jednak ocenić, czy postawa etyczna kandydatki pozwala jej wykonywać dany zawód zaufania publicznego.
9: Informacje o treści wyroku Izba uzyskała po informacjach medialnych w czerwcu tego roku. Niezwłocznie podjęliśmy starania o odpisy wyroków pierwszej i drugiej instancji, które ostatecznie pozyskaliśmy z Sądu Najwyższego.
8: Agnieszka Z. od blisko roku formalnie może przyjmować pacjentów. Okręgowa Izba Lekarska nie ma jednak informacji, żeby prowadziła prywatną praktykę lub pracowała w innym miejscu. Ostatni wpis w rejestrze dotyczy jej stażu podyplomowego, a o sprawie jako pierwszy poinformował portal wp.pl. Prawie 800 tysięcy uczestników i 90 milionów wydanych złotych. Tak w liczbach wygląda podsumowanie Łódź Summer Festival. W ostatni lipcowy weekend tysiące mieszkańców i przyjezdnych bawiły się z okazji urodzin stolicy regionu. Wynikom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Niemal 800 tysięcy osób wydało prawie 90 milionów złotych podczas Łódź Summer Festival. 7 z 10 złotych zostało wydanych w samej stolicy regionu na przykład noclegi, gastronomię i zakupy spożywcze, a prawie co dziesiąta złotówka wróci do budżetu miasta w podatkach.
11: To jest naprawdę potężny pieniądz i ten pieniądz w dużej mierze zostaje właśnie w łódzkich kieszeniach. Zarabiają taksówkarze, gastronomia zarabia też łódzkie orientarium albo fala.
10: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, a radny Kosmanykiel odpowiada.
12: To, na co zdecydowanie bym zwrócił uwagę, to jednak na przedstawienie pełnych kosztów, które poniosło miasto.
10: Na ostateczne rozliczenie festiwalu trzeba jeszcze poczekać, bo miasto liczy pieniądze wydane przez magistrat oraz sponsorów i partnerów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Kolejna edycja Łódź Summer Festival odbędzie się w przyszłym roku w przedostatni lipcowy weekend.
13: Więcej na radiołódź.pl.
8: Coraz więcej dzikich zwierząt na drogach regionu. W czwartkowy poranek w miejscowości Boczki Parcele pod Zduńską Wolą 60-letni kierowca potrącił wilka. Zwierzę nie przeżyło zderzenia. Więcej na ten temat Kacper Rafalski.
14: Jesień to okres wzmożonej migracji dzikich zwierząt, które znacznie częściej pojawiają się na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez obszary zalesione.
15: Apelujemy o to, żeby kierowcy dojeżdżając w takie leśne rejony zmniejszyli tą prędkość, zwracali uwagę, czy na poboczu nie znajduje się jakieś zwierzę, bo może ono akurat będzie chciało przejść na drugą stronę ulicy.
14: Mówi Katarzyna Biniaszczyk ze zduńskowolskiej policji. Nocą z środy na czwartek tylko w powiecie zduńskowolskim doszło do 4 kolizji samochodów ze zwierzętami. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
8: Pod koła samochodów wpadły 2 dziki, sarna i wilk. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: 12 stopni na termometrach, chłodno i wietrznie. W nocy zachmurzenie będzie duże, nad ranem miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od 9 do 11 stopni, czyli tak naprawdę niewiele chłodniej niż w tej chwili. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnie nawet z rozpogodzeniami. Przelotnie oczywiście mogą wystąpić opady deszczu, a temperatura maksymalna jutro osiągnie niezbyt imponujący wynik, bo raptem od 13 do 15 stopni Celsjusza. Jesień przyszła, trzeba ubierać się cieplej, pamiętać o parasolach, nic na to nie poradzimy. Dodam jeszcze, że wiatr jutro powieje niezbyt silnie, momentami tylko, będzie porywisty, a pod wieczór słabnący z kierunku południowo-zachodniego.
3: Spon-
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
7: 6,5 minuty po godzinie 19. Adam Miksa program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Dziś 86. urodziny Johna Lennona.

Instant Karma, We All Shine On. To był John Lennon, dziś 86. urodziny. Warto pamiętać. Przy Beatlesach generalnie rzecz biorąc pozostaniemy, bo raz jeszcze postanowiłem sięgnąć do niedawno, chyba dokładnie 2 października wydanej reedycji płyty Rubber Soul. Pięknej płyty z roku 1965. Brian Wilson, lider zespołu Beach Boys, zwykł mówić o tym, że to jest najwspanialsza płyta wszechczasów. Faktycznie jest na tej płycie wiele wspaniałych piosenek, ale żaden fan, myślę taki prawdziwy fan Beatlesów, nie wydusi z siebie nigdy, która jego płyta, która jego zdaniem płyta jest najlepsza. Może powie czasami, która jest jego ulubioną, ale to też trudna decyzja. W każdym razie płyta Rubber Soul z pewnością zawiera co najmniej kilka fenomenalnych utworów. Dziś jeszcze jedna piosenka z tego krążka, to będzie kompozycja You Won't See Me.

Płyta Rubber Soul w nowym, no nie należy chyba tutaj mówić o nowym brzmieniu, po prostu w nieco odświeżonym miksie, ale jak zwykle wspaniale brzmią te nagrania. Posłuchaliśmy dziś jeszcze jednego, na zegarze 14 minut po godzinie 19. To teraz od płyt niedawno wydanych przejdźmy do płyt, które ukażą się za moment, bo dokładnie za tydzień na rynek trafi najnowsza płyta zespołu Rycerzyki i dziś jedno nagranie, które na tej płycie oczywiście się znajdzie, ale u nas absolutnie premierowo. Nosi tytuł Nawyk.

Inny Las, taki tytuł nosi najnowszy krążek zespołu Rycerzyki. Płyta ukaże się za tydzień, a my wysłuchaliśmy nagrania, które dziś jeszcze zespół opublikował jako taką ostatnią zapowiedź przed premierą płyty, kompozycję Nawyk. 19 minut po 19. Już słuchaliśmy dzisiaj zespołu The Gobi Twins, ale wróćmy. To jeszcze jedna historia związana z reedycjami dzisiaj, bo The Gobi Twins wydali, czy też tak naprawdę wytwórnia płytowa Beggar's Banquet postanowiła sięgnąć głęboko do swoich archiwów i wydać zremasterowane wersje kilku klasycznych krążków legendarnej australijskiej grupy Granta McLennana i Roberta Forstera z lat 80. Przede wszystkim są to albumy, te, które przyniosły zespołowi największą popularność, między innymi album Sixteen Lovers Lane, oczywiście krążek Tallulah, płyta Liberty Bell and the Black Diamond Express, czy też koncertowy krążek Fountains of Youth. To jest z kolei płyta, która pierwotnie wydana była chyba w 2002 roku, ale zarejestrowana w Town and Country Clubie w roku 1988.

0: Reklama.
1: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum

0: Obsługi przedsiębiorcy. UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
1: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
3: 27 minut po godzinie 19, Radio Łódź bez pośpiechu w piątek, 9 października. Zespół The Gobi Twins wprowadził dość liryczny klimat i jeszcze w takim nastroju pozostaniemy przez jakiś czas, ale końcówka naszego dzisiejszego spotkania będzie zdecydowanie bardziej dynamiczna, by nie rzec taneczna nawet. Natomiast teraz powędrujmy jeszcze w krainę takich jesiennych dźwięków i klimatów. Tym bardziej, że ukazała się koncertowa płyta Camerona Wintera, czyli lidera i wokalisty zespołu Geese, ale też człowieka, który nagrał w tamtym roku bardzo piękny solowy album. To właściwie jeszcze była, tak, w tamtym roku, końcówka roku 2025, myślę o albumie Heavy Metal. A dziś też zdarzyła się rzecz zupełnie niezwykła, bo kiedy czasami przeszukuje się tę swoją skrzynkę mailową, na którą spadają jak liście zupełnie z drzew piosenki i różnego rodzaju pliki właśnie z utworami najróżniejszych artystów, to zawsze gdzieś tli się nadzieja, że znajdzie się pośród tych nowych nagrań coś, co nas na moment zatrzyma, spowoduje, że wysłuchamy piosenki z prawdziwie mocnym zachwytem i nawet jeżeli nie do końca to nagranie może technicznie brzmi idealnie, może warto byłoby je wyprodukować jeszcze raz, jak to się mówi, i sprawić, by zabrzmiało lepiej. Coś takiego dzisiaj zdarzyło się i o tym za moment, a właściwie to nagranie za moment, utwór, który dziś zatrzymał mnie na dobre 7 minut. Ale najpierw naprawdę z przepięknej płyty nagranej na żywo Cameron Winter solo i nagranie Love Takes Miles.

To był Cameron Winter, cała płyta z jego koncertem w Nowym Jorku. Zastanawiam się teraz, dlatego się zawahałem, w jakim miejscu, zdaje się w Carnegie Hall, jest już dostępna. To był krótki fragment tylko z tego albumu zatytułowany Love Takes Miles. Swoją drogą modne stają się koncerty z fortepianem, takie właśnie solo. Od wielu lat takie koncerty grywa rodzina Spector, ale ostatnio także jeden z moich ulubionych, też pianistów znakomitych, czyli Ben Folds. Zdarzało mu się występować z zespołem, zdarzało z orkiestrą symfoniczną, a ostatnio grywa właśnie takie koncerty, na których pojawia się na scenie przy fortepianie i wykonuje swoje wspaniałe piosenki. Wiele z nich wykonuje na życzenie, bo tradycją tej ostatniej trasy, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, a teraz przenosi się do Europy, jest właśnie to, że publiczność wrzuca kartki na scenę z tytułami swoich ulubionych piosenek, a Ben Folds je wykonuje. Taki koncert zdaje się pod koniec listopada, blisko nas dosyć, bo w Berlinie. A teraz pomówmy o duecie z Wrocławia, który ma w swojej nazwę ptaków nowozelandzkich, niestety już wymarłych, Moa Tears. To jest ów duet, który dziś zatrzymał mnie na dłuższą chwilę swoim nagraniem. Potem znalazłem jeszcze jedno w serwisie YouTube, równie piękne, i dowiedziałem się, że Moa Tears to Mari, wokalistka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, zdaje się w Virginii Zachodniej, a także Adrian, który jest perkusistą i kompozytorem. Połączył ich Wrocław i stamtąd duet w takim razie pochodzi. Moa Tears ruszają w trasę koncertową i będą w kilkunastu miastach Polski. Warto sprawdzić, gdzie. Od 16 października ta trasa aż do 11 grudnia. Posłuchajmy. Kompozycja nosi tytuł Silent River.

MOA to rząd wymarłych ptaków spod gromady ptaków nowoczesnych. Obejmuje gatunki nielotne zamieszkujące Nową Zelandię. Począwszy od pleistocenu aż po XIV i XV wiek. A MOA Tears to duet z Wrocławia, którego wysłuchaliśmy właśnie w kompozycji zatytułowanej Silent River. I to dziś też była nasza muzyczna premiera. A teraz zagramy po łódzku.

Co ci chodzi, to z najnowszej płyty Muzyka końca lata. Też warto sięgnąć po ten krążek wydany, podobnie jak nowa płyta zespołu Rycerzyki, nakładem moim zdaniem znakomitej i niezwykle konsekwentnej i świetnej wytwórni, choć maleńkiej, która nazywa się Tin Man Records. A wcześniej słuchaliśmy Lukasa Flinta z miasta Łodzi w nagraniu zatytułowanym Bałtyk. 10 minut już niecałe do godziny 20. Kończymy nasze spotkanie, ale oczywiście muzyczny wieczór w Radiu Łódź dopiero się rozkręca. Już po godzinie 20 po serwisie informacyjnym Tutti Frutti Werk Show i Maciej Werga. Po 22 oczywiście transmisja, czyli na żywo ze studia Radia Łódź DJ-skie sety grane przez Kamila Ginglasa i jego znakomitych gości. I tak naprawdę to zakończymy trochę nawiązując do klimatu transmisji, może odrobinę chociaż, bo dziś też dotarły do nas nowe nagrania N. Brun w towarzystwie norweskiego duetu Royksopp. Jedno z nich nosi tytuł Eat the Fruit i ten utwór już za moment, a całkiem na koniec przypomnimy jeden z klasyków zespołu, który niedawno ogłoszono jako jedną z gwiazd przyszłorocznego festiwalu Open Air, czyli The Chemical Brothers. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Radio Łódź. Włączamy.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu w Radio Łódź jest 20. Wiadomości, Patryk Lewy, zapraszam. Miał zaatakować nożem 9 osób. Jest areszt dla 19-latka. Wielkie tramwajowe zmiany w Łodzi. Nowe ułatwienia dla pasażerów. Niezwykła darowizna w Piotrkowie. Powstanie ważne miejsce dla młodzieży. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem miejscami słabe opady deszczu. Na 3 miesiące do aresztu trafił 19-latek podejrzany o zaatakowanie nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce. Decyzję podjął Ostrołęcki Sąd Okręgowy. Rzecznik sądu Michał Pieńkowski mówił, że jedną z przyczyn aresztu jest obawa przed powtórzeniem zachowania.
11: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości. Jak również uznał, że podejrzany, przebywając na wolności, mógłby podjąć próby bezprawnego wpływania na tok tego postępowania.
10: Przypomnijmy, do ataku na szkołę doszło w środę. 19-latek ostrym narzędziem zaatakował łącznie 9 osób. Moskwa pod zmasowanym atakiem z powietrza, informują ukraińskie media. Drony i małe balony widoczne są nad stolicą Rosji i nad całym regionem. Specjalny alert aktywowano na wszystkich moskiewskich lotniskach. Nie ma odlotów ani przylotów. Rosyjskie kanały na komunikatorze Telegram informują, że wybuchy słychać w dzielnicach Kapotnia, Kotelniki, Lubino, Carycyno, Czertanowo i w wielu innych miejscach. Pracuje system obrony przeciwlotniczej. Nowy schemat jazdy tramwaju w Łodzi. Przygotowali go społecznicy po wielkich zmianach. Od poniedziałku kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych jeździ objazdami, a powodem jest remont skrzyżowania ulic Kilińskiego i Pomorskiej. Na przystankach ani w sieci miasto nie opublikowało mapy pokazującej, jak po zmianach kursują tramwaje. Dlatego zrobiliśmy to my, mówi Tomasz Tomas ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
12: Umysł liczyć, licz na siebie i to jest dewiza, która coraz częściej pasuje do łódzkiej komunikacji publicznej. Wielu pasażerów nie ma pojęcia, co, którędy i dokąd jeździ.
13: Mamy przykłady innych miast, jak Kraków, jak Gdańsk, które podczas nawet tygodniowych zmian potrafią co tydzień zmieniać ten schemat linii komunikacji miejskiej, szczególnie gdy mamy do czynienia z tak radykalnymi zmianami.
10: Dodaje radny Kosmanykiel. Łódź Cała Naprzód prześle schemat kursowania komunikacji miejskiej do Zarządu Dróg Transportu oraz do Miejskiej Gazetki, aby pasażerowie mogli zapoznać się ze zmianami na przystankach, w pojazdach i na papierze.
13: Wielokrotnie próbowaliśmy się kontaktować z Łódź.pl, chociaż nie wiem, czy Łódź.pl interesuje wiele więcej niż nowy słoń w orientarium. Natomiast my bardzo chętnie wyślemy ten schemat, aby został opublikowany jednak w gazetce.
10: Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi odpowiada.
14: Zaproponowana forma graficzna jest jak najbardziej cenną pomocą, za którą dziękujemy i chętnie wykorzystamy. My systemowo chcemy zapewnić na stałe taką funkcjonalność, dlatego zamówiliśmy w ramach programu do rozkładów jazdy możliwość generowania schematów komunikacji miejskiej.
10: Trwają prace nad nowym narzędziem i przygotowania do jego wdrożenia.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstaje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Na jej utworzenie Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych. Nowa poradnia ma służyć dzieciom i nastolatkom, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi czy trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie znajdą tam również ich rodziny. Pieniądze pozwalają przygotować pomieszczenia, a remont już trwa, mówi Wiesław Chudzik, dyrektor Piotrkowskiego Szpitala.
16: Mamy dwa pomieszczenia dla psychologów, jeden gabinet dla lekarza specjalisty psychiatrii. Oprócz tego mamy jeszcze piękny gabinet zrobiony na tak zwaną terapię grupową.
17: Należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój, który mówił o tym, że jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
10: Dodała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Do tej pory w Piotrkowskim Szpitalu działa jedynie poradnia zdrowia psychicznego wyłącznie dla dorosłych. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa placówka przyjmie pierwszych pacjentów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21, a za chwilę informacje sportowe.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
10: W studiu Michał Malinowski.
18: Dobry wieczór, a zaczynamy od historycznej wygranej Huberta Hurkacza. Najlepszy polski tenisista w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-4 i 6-3. To wyjątkowa wygrana dla Polaka.
19: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
18: A kolejnym rywalem Polaka będzie Chińczyk Yi Zhu. Z turniejem w Pekinie pożegnała się natomiast Iga Świątek. Polka przegrała w ćwierćfinale z Elise Mertens 6-7 i 3-6. To dla odmiany pierwsza w karierze porażka Świątek z Belgijką. Przed nami pierwsze w tym sezonie siatkarskie derby Łodzi. PGE Budowlani podejmą ŁKS Komerskon, a kibice mogą spodziewać się wyrównanej walki, choć faworytkami są mistrzynie Polski i liderki tabeli po pierwszej kolejce Budowlane, mówi libero tej drużyny Justyna Łysiak.
20: Zawsze derby to są ciężkie mecze, bardzo dużo emocji, fajne mecze z dużą ilością kibiców, także na pewno będzie to dobry mecz i my na niego na pewno przygotujemy się też najlepiej jak potrafimy.
21: Ja myślę, że nic nie będzie wiadomo, bo to jest początek sezonu. No na pewno nie będziemy nic wymyślać, co może być po tej jednej kolejce, tylko po prostu będziemy robić swoją robotę.
18: Dodaje środkowa ŁKS-u Anna Obiała. Początek meczu PGE Budowlanych z ŁKS-em Komerskon za około pół godziny, czyli po 20.30. Relacja tekstowa, na którą serdecznie zapraszam na radio.łódź.pl, a do Łódź Sport Areny będziemy też oczywiście zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. A za niespełna 10 minut pierwszy gwizdek w spotkaniu Belgia-Polska. Piłkarki zagrają w pierwszym półfinałowym meczu baraży o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone walczą o pierwszy w historii występ na Mundialu. Obrończyni Julia Walentowicz mówi, jakiego meczu spodziewa się w piątkowy wieczór.
22: Dużo walki. Oczywiście Belgia to jest dobra drużyna, inaczej by nie była w tej sytuacji, ale mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w to, co my robimy, że dużo walki, ale widzę to bardzo pozytywnie.
18: Dzisiaj mecz w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. A zwycięzca dwumeczu zagra w finale z Kazachstanem lub Irlandią, choć pewnie będzie to Irlandia, która wygrała dzisiaj na wyjeździe aż 8-0. W kobiecej piłce mecze reprezentacji, a panowie wracają na ligowe boiska. W pierwszym meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków pokonała 3-0 Wisłę Płock. Widzew zagra dopiero w niedzielę w Gliwicach, ale trener łodzian Mateusz Stolarski wierzy, że drużyna dobrze wykorzystała minione 3 tygodnie.
23: Takim podsumowaniem będzie na pewno nasza dyspozycja z Piastem, natomiast no, zyskaliśmy dodatkowy czas na pracę. Zawodnicy, którzy nie pojechali na reprezentację, pracowali na dobrym poziomie. Piłkarze, którzy byli na reprezentacjach, wrócili bez urazów.
18: Same pozytywy zatem można by rzec. Wracają też oczywiście pierwszoligowcy. Unia zagra jutro u siebie z Brukbet Termaliką Nieciecza, a ŁKS w niedzielę podejmie Ruch Chorzów. Kolejne wiadomości sportowe po 22.
2: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Przed nami noc z zachmurzeniem na ogół dużym. Obecnie na termometrach w Łodzi, Sieradzu i Bełchatowie 10 stopni. Kolejne godziny z podobną temperaturą. Nad ranem miejscami słabe opady deszczu. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. Jutro podobnie, zachmurzenie duże, jednak jest szansa na większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Termometry pokażą od 13 do 15 stopni, jednak warto mieć przy sobie parasol, bo przewidywane są przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Werk Show.
4: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
5: Hello, people, I'm here to listen to different
24: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is Richard Antonio Amos, and you're listening to the Tutti Frutti Book Show.
25: Hi there, this is Tony Amos, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
26: I am Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

And now your host for this evening, Maciej Werek, Tutsi Frutsi Werek, 20.13, właśnie minęło Radio Łódź. Adam Miksa za sterami, to się podobno zmieni w trakcie. 86. urodziny Johna Lennona dziś, 9 października, nie może być inaczej, że posłuchamy trochę Lennona w różnych odsłonach, jako że moja czapka zapowiada Power to the People, to tak też zaczęliśmy, ale tydzień temu ukazała się reedycja płyty, zresztą Marcin Tercjak w poprzedniej godzinie programu coś grał z tej reedycji Rubber Soul albumu Beatlesów. No ja odkryłem na tej reedycji absolutnie nowe brzmienia, utwory, które wydawało się, że doskonale znam, odkryłem na nowo. Jednym z takich utworów jest utwór Girl, który mi się kojarzy z dzieciństwa, z takiej podwójnej, zresztą wtedy wydawało się kosmicznie, że to się w ogóle ukazało w Polsce nakładem wytwórni Tone Press, podwójnej 7-calowej epki, malutkiej płytki z piękną, rozkładaną okładką gatefoldową. Wtedy też to był jakiś w ogóle cud, ze zdjęciem kolorowym Beatlesów, pamiętam. I tam jest utwór na tej jednej z czterech stron grających, utwór Girl, który zawsze wydawał mi się trochę taki, nie wiem, nie do końca poważny i dziwny. A teraz go odkryłem na nowo. Niech Państwo sobie wyobrażą, znają Państwo ten utwór Girl zapewne. To teraz posłuchajmy wersji z dodatków właśnie z super remasteru albumu Rubber Soul, która się ukazała w ubiegłym tygodniu, bez wokalu. Jak ktoś mógł wpaść na taki pomysł, żeby do takiego podkładu nagrać taki wokal? To tylko Lennon mógł zrobić.

0: Little Girl to jest wersja demo utworu Johna Lennona, a wcześniej oczywiście Girl Take 2, czyli drugie podejście nagraniowe, wersja instrumentalna. Niesamowita zupełnie moim zdaniem. Zresztą te dodatki pokazują, zawsze pokazują kreatywność w studio, jaką się Beatlesi cechowali, co zresztą widać na filmie Get Back. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to można go zobaczyć na platformie z myszką Mickey. I tam też dość usilnie Lennon trenuje frazę, która teraz zabrzmi, a fraza była trenowana po to, żeby zapowiadać koncert Rolling Stonesów.
1: And now your host for this evening, the Rolling Stones.

Tak było 6 lat temu w naszym radiowym studio imienia Henryka Debicha, kiedy celebrowaliśmy 80. urodziny Johna Lennona. No właśnie, to pandemiczna historia była w ogóle niesamowita. Właśnie sobie przypomniałem, że to było wtedy. Tak. Wspaniałe to było. Ale ponieważ urodziny Johna to też urodziny Shona i to jest niesamowite, że Shona Lennon, czyli drugi syn Johna, urodził się dokładnie tego samego dnia, 9 października, tylko ciut później, to teraz posłuchamy utworu Isolation w wersji syna, który jest już ojcem, tym samym John byłby dziadkiem. To wspaniała w ogóle sytuacja.

Madison Square Garden, Mother, wersja koncertowa, koncert One to One. Zresztą też chyba się dzisiaj ukazało to na płycie DVD i Blu-ray. A jego kolega, przyjaciel, współkompozytor Paul McCartney cóż dzisiaj zrobił? Wydał reedycję płyty ostatniej, czyli The Boys of Dungeon Lane z dodatkami. No i co z tym zrobić, mili państwo?

Home to Us Flip Mix. Czym to się różni od wersji, którą znamy z płyty podstawowej, czyli The Boys of Dungeon Lane? Nie wiem, jakoś nie dosłyszałem się czegoś specjalnie innego. No jak to jest w przypadku kolekcjonerów z Mora? Właśnie to jest właśnie taki moment, w którym się zastanawiam, co zrobić, no bo tamtą płytę mam i znam ją świetnie i była naszą płytą tygodnia i nagle dziś się ukazuje wersja, która ma 4 dodatki. Jeden grał Marcin Tercjak, Chelsea Boots, to był drugi, to teraz przed państwem nie pozostaje nic innego, żebym zagrał te dwa, przede mną, żeby państwu zagrać. Skoro urodziny Lennona, to Paul McCartney postanowił zrobić taką historię. One Night Stand, a potem City Fox, te utwory, których jeszcze nie znamy.

No więc to są te utwory, których wcześniej nie słyszeliśmy z płyty sesji do albumu ostatniego Paula McCartneya, zresztą świetnej płyty The Boys of Dungeon Lane. Wysłuchaliśmy utworu One Night Stand, a przed chwilą City Fox. Szczerze mówiąc, nie mogę się dokopać, kto śpiewa chórki w tym pierwszym, którego słuchaliśmy. Jakoś tego nigdzie nie mogę znaleźć. Pewnie jednak stanę się posiadaczem wersji fizycznej. Wtedy Państwu o tym opowiem. A wczoraj opowiem teraz o tym, co się stało wczoraj. Atlas Arena, kolejny mój koncert Deep Purple. Odkąd Roger Glover otrzymał na festiwalu Sound Edit nagrodę człowieka ze złotym uchem, to zaprzyjaźniliśmy się i za każdym razem, kiedy od tamtej pory, nie pamiętam, czy to był rok 2012 chyba, przyjeżdżają do Polski, to zawsze jestem mile widziany. Wspaniale było oglądać 80-latków w takim stanie umysłu i fizyczności, jak Ian Pace, Ian Gillan i oczywiście Roger Glover, no i oczywiście Dan Airey, ale to jakby trochę inna historia, mówię o tym trzonie zespołu. No i super byłoby tego posłuchać na żywo, ponieważ dzisiaj urodziny Lennona, to nie może być inaczej jak właśnie tak.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiadomości, Patryk Lewy. Zapraszam. Alarmujące zdarzenia w szkołach w Łódzkiem. Zebraliśmy najważniejsze informacje. Naukowcy przejęli Łódź. Prawie 100 eksperymentów w jednym miejscu. Derby Łodzi w Sport Arenie. Sprawdzimy, co dzieje się na stadionie. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Możliwe słabe opady deszczu. Niepokojące incydenty w łódzkich szkołach. Przez niebezpieczne sytuacje, do jakich dochodzi w ostatnich dniach w całym kraju, dziś w każdej placówce w regionie pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Łódzkie szkoły zostały zamknięte dla osób z zewnątrz, a dyrektorzy byli w stałym kontakcie ze służbami. Mimo wzmożonej kontroli nie obyło się bez kilku alarmujących zdarzeń. Informacje zebrał reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
5: Tego dnia w szkołach w regionie nie brakowało kilku incydentów, choć były to sytuacje niegroźne. W jednej z łódzkich szkół w plecakach dwóch 13-latków policjanci znaleźli noże o długości 10 cm. Natomiast nieprawdziwe okazało się zgłoszenie dwóch nastolatek, które twierdziły, że zaatakował je nieznany mężczyzna. Jak przyznały później, cała historia została przez nie zmyślona. Za to mundurowi ze Zduńskiej Woli zatrzymali 16-latka, który miał opublikować w mediach społecznościowych filmik z gry komputerowej, sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w mieście. Nastolatek tłumaczył, że zrobił to dla żartów, a za swój czyn odpowie przed sądem rodzinnym. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Na poniedziałek zaplanowano spotkanie łódzkiego kuratora oświaty z dyrektorami szkół w województwie. Wezmą w nim udział również przedstawiciele służb oraz Miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie ma na celu wypracowanie kolejnych rozwiązań, które jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo w szkołach.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: 25 lat więzienia to ostateczna kara dla Magdaleny DM za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa dwóch synów. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację obrony. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie 4 lata temu. Po kłótni z mężem kobieta została sama z trojgiem dzieci i to właśnie wtedy doszło do tragedii. Jak ustalono, dziewczynka zginęła od ran kłutych w klatkę piersiową. Jej bracia zostali ranni. 3-latek miał uraz głowy, a 9-latek ranę ciętą szyi. Starszy z braci tragicznej nocy napisał SMS-a do babci, że mama chce ich pozabijać. Kobieta przyznała się do zarzutów. Trwa czwarta edycja Łódzkiej Nocy Naukowców. W Centrum Nauki i Techniki EC1 odbywają się liczne wykłady, doświadczenia i warsztaty. Uczestnicy samodzielnie mogą przeprowadzać eksperymenty i brać udział w specjalnych pokazach. Wydarzenie ma na celu popularyzację nauki poprzez bezpośredni kontakt z osobami, które zajmują się nią na co dzień. O tym, jakie zagadnienia mogą zgłębiać uczestnicy, mówi Magdalena Kosiada-Sylburska z EC1 w Łodzi.
6: Na przykład zagadnienia nawet sprawa, które tutaj zostały zatytułowane jako koszałki opałowe. działki, czyli taka analiza bajek, co tam mogłoby się zadziać z perspektywy kryminalnej. Oczywiście mnóstwo doświadczeń biotechnologicznych, biologicznych, również zagadnienia związane z dronami, z literaturą.
7: Bardzo fajnie, mega tłumnie. Co można zauważyć tutaj takiego charakterystycznego?
8: Głównie młodych ludzi, biorących udział w eksperymentach, doświadczeniach.
4: Organizatorzy przygotowali niemal 100 atrakcji przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Kompleks EC1 jest otwarty dla uczestników do 22.30. To wielkie emocje dla fanów siatkówki. W łódzkiej Sport Arenie trwają derby Łodzi w Tauron Lidze Kobiet. O zwycięstwo walczą PGE, Budowlani i ŁKS Komerskon. Spotkanie obserwuje na żywo Piotr Andrzejczak. Jak obecnie przebiega ten ważny mecz?
9: Rozpoczął się drugi set spotkania derbowego numer 1 w tym sezonie. Kibice, którzy praktycznie do ostatniego miejsca wypełnili trybuny Sport Areny, liczyli na dobre widowisko i nie zawiedli się w pierwszym secie. Chociaż faworyzowane siatkarki Budowlanych tę pierwszą partię przegrały do 19. Nie pamiętam, kiedy ostatnio derbowy pojedynek był tak jednostronny, przynajmniej w tym pierwszym secie. Nie wiem, czy to była niespodzianka dla faworyzowanych jednak zawodniczek z Budowlanych, ale ŁKS-ianki wyciągnęły wnioski w tym secie po przegranym, zaciętym meczu z wicemistrzem Polski Developressem i tutaj zaprezentowały się naprawdę bardzo dobrze. Ale żeby wygrać spotkanie, trzeba wygrać 3 sety. Na razie naprawdę komplet publiczności, świetna atmosfera, walka prawdziwa jak to w derbach siatkarek i ŁKS. Tego pierwszego seta, przypominam, wygrywa z Budowlanymi 25-19.
4: To był Piotr Andrzejczak. Dziękuję. Relacja na żywo także na radioloc.pl, a kolejne wiadomości o 22.00.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Przez całą noc temperatura oscylować będzie między 9 a 11 stopniami. Na ten moment w Łodzi i województwie mamy stopni 10, choć temperatura odczuwalna jest nieco niższa. W nocy zachmurzenie będzie duże, nad ranem niewykluczone, miejscami słabe opady deszczu, a temperatura odczuwalna niższa przez wiatr umiarkowany i miejscami porywisty. Jutro szansa na większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenie, pomimo tego, że na ogół towarzyszyć będzie nam zachmurzenie duże. Temperatura od 13 do 15 stopni, niewykluczone przelotne opady deszczu.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
12: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
13: Hello, people, I'm Boyd Jordan. You're listening to
14: Back Show. You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
15: Hi, I'm Mitch Ure. You're listening to Tutti Frutti Workshop.

Druga godzina Tutti Frutti Workshop zaczęła się piosenką Back to Black w wykonaniu Briana Ferry. A Rafał Tyluś za sterami i z drugiej strony, po drugiej stronie lustra, można by rzec. Ale nie jest to lustro weneckie. Będzie trochę nowości w tej drugiej godzinie. Oto pierwsza z nich. Człowiek, który ukrywa się pod pseudonimem David Jay, basista znakomity, którego wielką inspiracją jest oczywiście Paul McCartney i zespół The Beatles, czego nigdy nie ukrywał. Znakomity basista, który ze swoim bratem w sekcji grał w dwóch zespołach. Dwa zespoły też uwielbiam. Bauhaus i Love and Rockets. Przepraszam, jeszcze Tones and Tales to było, czyli trzy zespoły. I właśnie dziś wydał swój nowy solowy single Requiem for the Rose Garden, David Jay.

David J., człowiek z grupy Bauhaus, Love and Rockets i Tons on Tail. Nowy utwór wybrzmiał wcześniej, Requiem for the World Garden, a przed chwilą Candy on the Cross, taki przebój można by powiedzieć troszkę. Pozostajemy w klimatach brytyjskiej muzyki niezależnej. Dziś pojawiła się nowa, zremasterowana wersja utworu Sex Money Freaks z albumu legendarnej formacji Cabaret Voltaire. Z płyty Code z roku 1987, która jest wyprodukowana przez człowieka ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Daddy, Adriana Sherwooda, ale któż z tych wielkich nazwisk nie był jeszcze w Łodzi? No jeszcze paru nie było. Cabaret Voltaire.

Kabaret Vulture, Sex Money Freaks, a teraz jeszcze pod spodem Crushed Front 242 z płyty, którą uwielbiam, płyta Up Evil. To teraz będzie, proszę Państwa, moment, na który czekaliśmy bardzo długo, przynajmniej ja czekałem, mam nadzieję, że Państwo też. Prapremiera w Radiu Łódź, bo już się odbyła premiera światowa zupełnie gdzie indziej, w środę ubiegłą. To teraz będzie nasz łódzki duet, który zagra na festiwalu Sound Edit 23 października w klubie Wytwórnia i wtedy też wyjdzie ich debiutancka płyta, choć panowie nie są debiutantami. Jeden nazywa się Marcin Pryt, a drugi nazywa się Grzegorz Fagot Feingold, a duet nazywa się Maszynowa. Płyta zatytułowana będzie Supernowa, a utwór ma tytuł Petycja.

No piękne, uwielbiam ten utwór. Cała płyta, proszę Państwa, szykuje się świetna. Znam ją doskonale, bo miałem ogromną przyjemność nagrywać wokale do tego albumu. Duetu Maszynowa, Marcin Pryt i Fagot, nasi łódzcy kosmici, można by powiedzieć. No to skoro jesteśmy przy sytuacjach kosmicznych, Saturn 5, grupa trochę zapomniana z Manchesteru, In Spiral Carpet, swego czasu wydawana przez Mute Records, teraz dwukrotnie.

0: Trochę zapomniana formacja z Manchesteru, Infernal Carpets, dwukrotnie w utworze Saturn 5, a przed chwilą This is How It Feels. A już 18 października w naszym radiowym studiu imienia Henryka de Bicha wystąpi grupa Easy and Black Trees i Easy nam nagrała kilka zapowiedzi, które za chwilkę, a ja chciałem życzyć miłej nocy w imieniu Rafała i swoim i do usłyszenia za tydzień.
1: W Radio Łódź pojawiliśmy się po raz pierwszy w 2020 roku. Zostaliśmy zaproszeni na Sound Edit Spotlight. To był cykl koncertów, które się odbywały tylko w studio radia i potem były transmitowane live streamingiem do internetów. Także to był właściwie środek pandemii i strasznie dziwny czas na w ogóle funkcjonowanie w zespole, na wydawanie nowej muzyki, na wydawanie nowych albumów. A wtedy właśnie ukazał się nasz album Trust No One, czyli nasz debiutancki album.

Od tego czasu już trochę minęło i właśnie na swoim koncie mamy już teraz 3 albumy i ten najnowszy Kisses to Chaos był nagrywany właśnie w tym studio, gdzie byliśmy w 2020 roku. Także jakby cała historia zatoczyła koło i ponownie wylądowaliśmy w studio imienia Henryka Debicha w Radio Łódź.

Do Łodzi tak naprawdę ściągnął nas Marcin Bors, z którym pracowaliśmy przy Revolution Comes in Waves i zdecydowaliśmy się ponownie, żeby ponownie z nim współpracować przy kolejnym krążku. Także tak, on był głównym prowokatorem i prowodyrem naszego przyjazdu do Łodzi. I okazało się, że właśnie klimat łódzki bardzo się udzielił artystycznie, co słychać nie tylko w muzyce, ale wydaje mi się przede wszystkim w tekstach utworów. Jest tam dużo nawiązań do chociażby filmu Ucieczka z kina Wolność, do różnych sytuacji i miejsc, które znajdują się w Łodzi. Łódź zaskoczyła mnie tym, że jest miastem strasznie szybko zmieniającym się i jeszcze widać zupełnie miejsca, które są nietknięte jakby współczesnością, co też jest bardzo fajne, ale oczywiście strasznie dużo się zmienia i powstają nowe budynki, nowe hotele, nowe instytucje, także czuć ten duch przemiany w mieście. I to właśnie bardzo jest odzwierciedlone na naszym albumie. Praca z Marcinem była dla nas tym razem nie aż takim zaskoczeniem niż w przypadku poprzedniej płyty. To znaczy już wiedzieliśmy jakby jakimi, można powiedzieć, mechanizmami Marcin się posługuje, ale tak naprawdę po prostu już z nim się zaprzyjaźniliśmy i na pewno polubiliśmy przy pracy właśnie nad Revolution Comes in Waves. Dlatego było nam znacznie łatwiej nagrać kolejny album razem, ale mimo wszystko zawsze to jest ciężka praca, bo Marcin jest świetnym psychologiem, potrafi motywować do pracy, ale to potrafi być ciężka i żmudna praca, na przykład na nagrywanie wielu ścieżek wokali, czy gitar, czy bębnów, bo po prostu Marcin lubi mieć wybór w różnego typu ujęciach i zupełnie w przypadku nagrywania wokalu jest to fajne, bo tak naprawdę każdy take jest inny, posiada trochę inne emocje i na pewno Marcinowi i także nam zależało na tym, żeby wybrać te najlepsze kawałki, ale też które są nacechowane właśnie dużą emocjonalnością. I myślę, że właśnie to jest najlepsze w tym, co Marcin robi. Po prostu potrafi potem wybierać i wyciągnąć z wszystkich to, co jest najlepsze, mimo że to też nie zawsze jest łatwe.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders to rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiadomości, Patryk Lewy, zapraszam. Straż Miejska w Piotrkowie ze sporymi problemami. Brakuje funkcjonariuszy. Mieszkańcy Kutna narzekają na twardą wodę. Rozwiązania problemu na ten moment jednak nie widać. W wiadomościach sportowych powiemy też o trwających derbach Łodzi. W nocy przelotne opady deszczu, jutro możliwe rozpogodzenia. Coraz mniej strażników miejskich w Piotrkowie Trybunalskim. W ostatnich latach liczba funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową spadła z 22 do zaledwie 10. To oznacza ograniczenie patroli prewencyjnych, choć każdego dnia do straży trafia nawet kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców. Problemem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
4: Ostatni nabór do piotrkowskiej formacji odbył się około 10 lat temu. Na kolejną rekrutację na razie się nie zanosi. W miejskim budżecie nie przewidziano pieniędzy na zwiększenie zatrudnienia. Jak wyjaśnia komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej Jacek Hoffman, głównym problemem są pieniądze. Część funkcjonariuszy odeszła ze względu na zarobki.
5: Był moment taki, że w zasadzie strażnicy odchodzili i byli przyjmowani otwartymi rękoma w szeregach policji i służby więziennej.
4: Sprawdziłem, jak mieszkańcy Piotrkowa oceniają funkcjonowanie Straży Miejskiej.
6: Zadzwoni się, jakby się gdzieś kopciło, tak samo przyjeżdżają. Niepotrzebna jest, bo to wydajemy na nich pieniądze.
4: Mimo braków kadrowych funkcjonariusze muszą między innymi zapewnić całodobowe dyżury czy obsługiwać miejski monitoring. Ponad 50 kamer obsługuje podczas dyżuru tylko jeden strażnik. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: Dodajmy, że niektóre samorządy zlikwidowały już Straż Miejską. Na taki krok zdecydowano się na przykład w Radomsku w 2014 roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Uzbrojony napastnik w szkole. Taki scenariusz ćwiczyły służby w Łowiczu. Zdarzenie miało sprawdzić, jak służby poradzą sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia uczniów i pracowników placówki. Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Łowiczu przygotował i przeprowadził ćwiczenia na wypadek dostania się do szkoły uzbrojonej osoby. Jak to wyglądało i co na ten temat uważają uczniowie, powie Weronika Skibińska.
7: Liczyła się sprawna ewakuacja oraz współpraca policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Pod uwagę wzięto kilka scenariuszy, zachowania agresora, a także plany budynku i różne rodzaje ucieczki. Wszystko po to, aby najlepiej oddać charakter i powagę sytuacji. Uczniowie nie kryli, że takie szkolenie wiele im dało.
8: Fajnie, że zostało coś takiego zorganizowanego. Według mnie przyczyniło się to do większej świadomości.
9: Przebieg całej ewakuacji uświadomił nas, jakie niesie za sobą zagrożenie, kiedy terrorysta pojawi się w szkole.
7: Teraz szkoła planuje zebrać wszystkie opinie, aby jeszcze lepiej opracować zasady ewakuacji. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
3: Dodatkowo od poniedziałku w każdej szkole w powiecie łowickim ma być obecny ochroniarz. Mieszkańcy Kutna mają dość twardej wody w kranach. Woda nie będzie jednak zmiękczana, bo koszty mogłyby wzrosnąć tak bardzo, że część mieszkańców nie byłoby stać na ich pokrycie. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego.
10: Mieszkańcy Kutna narzekają na twardą wodę, która zostawia osady między innymi w czajnikach, zlewach i pralkach. Temat padł podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Jak mówi prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Kutnie, inżynier Paweł Kieszkowski, urządzenia do zmiękczania wody mogłyby zostać kupione ze środków zewnętrznych, ale pozostałe koszty poniosą jednostkowi odbiorcy.
11: Później przełożenie to na cenę jednostkową mieszkańców, 2 zł do każdego metra, w naszym odczuciu to nie jest poziom, na którego mieszkańców w tej chwili stać.
10: Jak na razie woda w Kutnie nie będzie zmiękczana, ale jak zapowiedział prezes kutnowskich wodociągów, powstanie instalacja do ozonowania wody.
3: Władze miasta Kutna liczą na to, że jakość wody poprawi się dzięki połączeniu 2 jednoosobowych spółek miejskich, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji z grupową oczyszczalnią ścieków. Na koniec o tym, że tramwaje w Łodzi wrócą na ulicę Warszawską. Wyremontowane zostanie torowisko, powstanie też nowa sieć trakcyjna, przystanki, droga rowerowa i zieleńce. Pierwsze prace rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, jakie linie będą kursować na nowym torowisku. Przebudowa ma zakończyć się za 2 lata. Więcej wiadomości na naszym radiowym portalu, a za chwilę najważniejsze informacje sportowe.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
3: A o tym, co najważniejszego dzieje się w sporcie, Michał Malinowski.
13: Rozpoczynamy oczywiście od wizyty w Łódź Sport Arenie, gdzie trwają siatkarskie derby Łodzi. PGE Budowlanie grają z ŁKS-em Commerzcon, a mecz ogląda Piotr Andrzejczak.
14: Rozpoczął się 4. set tego spotkania, 2-1 dla łódzkiego klubu sportowego. Od razu powiem, że tutaj faworytkami ŁKS-ianki tego spotkania nie były, ale 2 pierwsze sety w ich wykonaniu to naprawdę było mistrzowska gra. Pogubione, budowlane, nie były w stanie podjąć walki i przegrały te pierwsze sety do 19 i 18. Ale sytuacja odwróciła się jak w poprzednim spotkaniu ŁKS-u z Developersem. Ten trzeci set to właściwie była katastrofa, jakby ktoś wyciągnął wtyczkę z drużyny łódzkiego klubu sportowego. Porażka do 14, właściwie może na początku partii tylko trochę walki podjęły siatkarki trenera Chylińskiego. Potem już budowlane tutaj dominowały. No i 4. set już ŁKS w pełnym składzie, także budowlane w tej najsilniejszej dzisiaj 6. No i początek bardzo zacięty. Na razie jest 5-4 dla łódzkiego klubu sportowego, a w całym spotkaniu ŁKS-ianki prowadzą 2-1.
13: Tyle Piotr Andrzejczak, a dalsze losy derbowej rywalizacji można śledzić w formie tekstowej na radio.łódź.pl. Piłkarze ręczni Piotrkowianina nadal bez zdobytego punktu. W spotkaniu 6. kolejki sezonu zasadniczego Superligi drużyna Iwo Wawry przegrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 30-34. O przebiegu meczu w relacji Michała Ostafijczuka.
15: Do przerwy już Piotrkowianin przegrywał różnicą 8 bramek, 12-20 i wydawało się, że zespół Iwo Wawry dozna kolejnej wysokiej porażki. Tymczasem druga połowa spotkania była zupełnie inna niż pierwsze 30 minut. Piotrkowianin w końcówce zaczął odrabiać straty. Był moment, kiedy przegrywał różnicą tylko 3 trafień, 30-33. Miał nawet piłkę na jeszcze zniwelowanie tej przewagi drużyny gości, ale ostatecznie stracił. I w końcówce drużyna z Ostrowa rzuciła jeszcze jedną bramkę, wygrywając 34-30. Jest iskierka lepszej gry w wykonaniu Piotrkowianina, ale na razie na punkty się to nie przełożyło w skali relaks. Michał Ostafijczuk, Radio Łódź.
13: W 7. kolejce Piotrkowianin zmierzy się na wyjeździe z Gwardią Opole. Mecz odbędzie się w sobotę 17 października. Teraz wędrujemy do Sieradza, gdzie rozpoczęła się 12. kolejka w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Miejscowa Warta podejmowała Wigry Suwałki, a spotkanie obserwował Robert Zwoliński.
16: Warta Sieradzy cały czas ma problemy w meczach domowych, bo tak naprawdę w tym sezonie na 7 spotkań wygrała tylko jedno przed własną publicznością, a dzisiaj przegrywa z wiceliderem, z Wigrami Suwałki 1-3. Tak naprawdę wszystko rozstrzygnęło się do przerwy, jeśli chodzi o wynik. Po 36 minutach goście prowadzili 3-0. Michał Bajdur, Kacper Noworyta i Piotr Witasik strzelcami goli dla Wigier. W 22 minucie na 2-0 dla gości trafił Noworyta. No ale tutaj sytuacja dość dość kontrowersyjna. Obrońca Warty Wiktor Smoliński przyznał, że rozmawiał z napastnikiem drużyny przeciwnej i nawet on twierdził, że faulował obrońcę Warty, no ale sędzia grę puścił. Warta przegrywała 0-3 do przerwy, 1-3 po trafieniu Bartłomieja Kręcichwosta. W drugiej połowie jednak piłka już do żadnej z siatki wpaść nie chciała. No i tak Warta przegrywa z Wigrami 1-3.
13: Wigry umocniły się zatem na drugim miejscu w tabeli, a Warta jest 11. I na koniec jeszcze meldunek z Leuven, gdzie piłkarska reprezentacja Polski kobiet gra z Belgią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwone przegrywają niestety 0-1. To już doliczony czas tego spotkania. W pierwszej połowie Belgijki nie wykorzystały najpierw karnego, ale w ostatniej akcji tej pierwszej części gry wyszły na prowadzenie. No a w 57 minucie do remisu mogła doprowadzić Ewa Pajor, ale także ona nie wykorzystała rzutu karnego. No i ten wynik z pierwszej połowy wciąż się utrzymuje. Przypomnę, Polska przegrywa na wyjeździe z Belgią 0-1. To tyle teraz, a więcej sportu na radio.łódź.pl.
12: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: 9 stopni obecnie w Bełchatowie, 10 w Łodzi i Zgierzu, prawie 11 w Kutnie i Uniejowie. W nocy podobnie jak teraz, jednak miejscami silne, słabe opady deszczu i silniejszy wiatr. Jutro na ogół zachmurzenie duże, ale są jeszcze dobre informacje, bo w trakcie dnia czekają nas większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie do 15 stopni, warto jednak ubrać się cieplej, bo towarzyszyć będzie nam wiatr umiarkowany i porywisty, niewykluczone miejscami przelotne opady deszczu.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
17: Transmisja w Radiu Łódź.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas, minęła godzina 22, 10 nawet, jak co tydzień, po godzinie 22 witamy serdecznie w transmisji. Witamy na antenie Radio Łódź, na stronie radioloc.pl, w aplikacji Radio Łódź oraz na YouTubie na kanale Polskie Radio Łódź. Tam możecie nie tylko usłyszeć, ale przede wszystkim zobaczyć nas, co tutaj się dzieje. Dzisiaj moim gościem jest ekipa Bejsówka, która jest z Krakowa, ale chłopaki w Krakowie nie mieszkają. O tym, jak to się dzieje w ogóle, jak ten trójkąt z Berbucki, to nie, ale z południowej Polski ogarniają, powiedzą nam o tym za chwilę. Zagrałem dużo drum and bassu dzisiaj, na pewno. Jeżeli to nie będzie drum and bass, to na pewno będzie to muzyka połamana, brytyjska basowa, jak to niektórzy mówią czasami. Myślę, że w tym będziemy się dzisiaj poruszać najwięcej. Zaczniemy ciekawym utworem od Formera, tak? Dobrze widzę? Tak, Former. Utwór pod tytułem Karambit. Karambit to jest takie coś, z czego się strzela. To pamiętam. Karambit, na dzień dobry. 155 bitów na minutę. Będzie ciekawie.

0: Tak, oto nam się tutaj chłopaki przedstawili, a teraz wam się przedstawiam osobiście. Dobry wieczór.
1: Cześć, z tej strony Kajetan, Nawr.
2: Cześć, z tej strony Osmo.
3: Cześć, z tej strony Alex Kleiber.
0: Kleiber. Zabił mnie po prostu chłopak tym dzisiaj, musiałem to zrobić, bo naprawdę Alex Kleiber brzmi jak postać z Jamesa Bonda. Albo jakiegoś filmu szpiegowskiego po prostu, no 100%.
3: Nie jest to, że tak powiem, odosobniona reakcja na to nazwisko.
0: A czy będziesz grał dzisiaj szpiegowski drum and bass?
3: Ciężko powiedzieć. Myślę, że będę grał zwyczajny drum and bass.
0: Poproszę cię tutaj trochę bliżej, dlatego że uciekasz nam z ekranu, a na pewno ktoś chce zobaczyć, jak Alex Kleiber wygląda po prostu. Witam was serdecznie w studiu numer 2 w Radiu Łódź. Miło was tutaj widzieć. Bejsówka jest, tak jak wspomniałem wcześniej, z Krakowa. A właśnie, jeżeli jesteście na YouTubie, na czacie, to bardzo was proszę, bardzo ładnie was proszę, o kciuki w górę oraz udostępnienie, ewentualnie podbicie naszego filmu. To są proste rzeczy, zajmuje to kilka sekund, a dzięki temu docieramy do większej ilości waszych znajomych, no bo nasi znajomi raczej już tutaj na czacie są. A jeżeli macie jakieś pytania do chłopaków z bejsówki, to również zapraszamy na czat. Siema Dzioba, siema Siema Galant, siema Halosza. Szkoda, że nas tu, że ciebie, przepraszam, nie ma z nami tutaj. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. Cześć Łukasz Leszczyński, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Siema Bolderiusz, siema Weronika. Skąd, kiedy Weronika Ewelina ma w ogóle? Czy ktoś tutaj, jak stoimy, wiedział, że Weronika jest Ewelina?
2: Nikt chyba o tym nie wiedział, o Weronice. Myślę, że ma bardzo dużo sekretów jeszcze przy swoich, których nie wiemy.
0: No ładnie. Dobrze, dziękujemy wam już z góry tutaj za kciuki w górę, za udostępnienie. Pomagacie nam, żeby ta audycja się rozwijała, bo pamiętajcie, że w Radiu Łódź są również inne, mniej elektroniczne audycje, ale są osoby, które oglądają tę audycję i pilnują, żeby ta audycja tutaj była. A jak wy lubicie tę audycję i udostępniacie, to te osoby tam na górze, na samej górze, widzą, że działamy. O, tak to powiem w sekrecie i tak mrugnę okiem, jak ktoś patrzy. Dobra, wystarczy. Chłopaki, bardzo się cieszę, że przyjechaliście do nas, ale nie przyjechaliście tylko z Krakowa, przyjechaliście z różnych miast, prawda? Jak to się stało, chłopaki, że bejsówka jest krakowsko-wrocławsko-warszawska? Wrocław, nie Warszawa.
3: Tak, ja jestem z Wrocławia.
2: Ogólnie to jest tak, że też jestem z Wrocławia. Mieszkam w Krakowie od 5 lat tak naprawdę.
0: No dobra.
2: Więc tak to naprawdę wyszło. Alex,
0: no to dobra,
2: dalej.
0: To dzięki, możemy się rozwijać.
2: Alex dalej mieszka we Wrocławiu, Kajetan mieszka w Krakowie, tam też go poznaliśmy i tam też przystąpił do bejsówki i też cały projekt tak naprawdę bejsówki urodził się w Krakowie z myśli tak naprawdę, że fajnie by było pograć na własnych urodzinach trochę drum and bassów, więc wynajęliśmy małą piwnicę na krakowskim Kazimierzu i zrobiliśmy małą imprezę. Myśleliśmy, że to będzie jednorazowe, a wyszło na to, że już zrobiliśmy kilkadziesiąt imprez, a w listopadzie mamy 4 urodziny.
0: Gratuluję. W listopadzie? Którego dokładnie
2: 20
0: listopada?
2: 20 listopada w klubie Noce KRK w Krakowie.
0: Na tę imprezę, na to wydarzenie serdecznie zapraszamy. Między innymi ja też trochę tak prywatnie, bo tam zagra Buchaj ze 175 BPM. Jeżeli nas ogląda, bo pewnie nie śpi, to serdecznie go pozdrawiamy. Dobrze. Jak to się stało w ogóle, że bejsówka powstała i skąd taka ciekawa nazwa? I kiedy to było? O.
2: No, to było 4 lata temu niecałe, w listopadzie, i powstała stricte tak naprawdę z chęci zagrania na własnych urodzinach. No i jakoś tak się rozwinęła do stopnia, że już ściągnęliśmy z 10 artystów, z czego 2 miało debiut w Polsce, pierwszy. I na imprezie też listopadowej 2 z 3 headlinerów będzie miało debiut w Polsce.
0: Czyli?
2: Jest to Apsu NTQL ze Słowacji, tak. I jest to Nemean z Australii.
0: O! Nemean, to on robi muzykę z Zombie Cats, dobrze kojarzę?
2: Dokładnie, tak, zgadza tak, się. Tak, tak, zgadza tak. Się, wydaje na Evolution Chamber, gdzie też nasz ukochany rodak Screamor, serdecznie pozdrawiam, też wydaje muzykę.
0: Z czystej ciekawości, jeżeli dobrze pamiętam, Zombie Cats są z Niemiec.
2: Dokładnie, jest to duet z Niemiec.
0: Tak, to ciekawa kolaboracja australijsko-niemiecka, taka nie szablonowa. mówiąc krótko.
2: Akurat Zombikaców też już gościliśmy na wejściówce w 2024 w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam. I akurat tak wypadło, że Nymana poznaliśmy w tym roku na festiwalu, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Akurat planowaliśmy imprezę listopadową, więc czemu miałby nie wpaść zagrać?
0: Dobrze kojarzę, że Nymana... Ciekawe, jak to się w ogóle wymawia po australijsku, bo po angielsku to jestem prawie pewny, ale z takim akcentem australijskim to może śmiesznie brzmieć.
1: Nie będę próbować zgadywać.
0: Tak. Możecie go nagrać, chętnie wysłucham. Jak to mówi oczywiście. On zrobił w ogóle taki ciekawy remix Pendulum... Toxic Shock? Nie.
2: Możliwe?
0: Ostatnio.
2: Możliwe. Zombikat sami też ostatnio robił kilka remiksów. Tak. Ogólnie chłop...
0: bardzo nieoczywisty.
2: Jest z Australii, ale teraz przeprowadził się specjalnie do Europy, gdzie ta muzyka jest troszkę bardziej popularna, żeby grać tutaj show, więc mieszka bardziej lokalnie. I po prostu chce się rozwijać muzycznie. Oj, aż tak dobrze nie jest, niestety. Z informacji, które mam, to gdzieś na południe od Polski, a gdzie dokładnie nie jestem pewien.
1: Jak mu się spodoba w listopadzie, to jeszcze zostanie.
3: Że rozważy przeprowadzkę.
0: Biorąc pod uwagę, że jest z Australii, to zakładam, że może być zaskoczony trochę polską zimą. Oby nie zastał takiej zimy jak miniona. Może być bardzo zaskoczony. Ale przynajmniej nie ma pająków wszędzie, gdzie pójdzie, tak? I nie dostanie w twarz od kangura. Dobra, mamy ze sobą bejsówkę. Parę słów o bejsówce. Jakie inne projekty macie w zanadrzu? Z jakimi innymi projektami współpracujecie i co mamy przed sobą?
1: Ja jeszcze działam w kolektywie Drum Circle, więc to jest moja część wrocławska, wrocławski wkład włożony w bejsówkę. Tam 16 października jeszcze...
0: Czyli za tydzień.
1: Za tydzień. Dobrze. Już za tydzień we Wrocławiu będzie release party epki naszego kolegi z kolektywu Official.

0: Dobrze kojarzę, czy
1: zgadza
0: czy inaczej?
1: Się. Drums Hero to jest kolektyw robiony przez Gilgamesza, gdzie zebrał tak naprawdę topkę
2: Polski. Same siekiery.
1: Same siekiery tak naprawdę. Jest tam i Ubercraft, i Kosaj, i młody producent z Warszawy Offish. I teraz
0: który niedługo zagra w transmisji, ale jeszcze dowiecie się kiedy.
1: Dokładnie. Warto też wspomnieć, że Offish właśnie też ma release party swojego albumu za tydzień na imprezie Drum Circle'owej Therapy Sessions. Tak naprawdę, więc też zachęcamy bardzo do odsłuchania jego nowej epki, a jeśli chodzi o Terminal, to z Terminalem tak naprawdę jest to zlepek ludzi, którzy chcieliby robić coś większego i tak naprawdę, jako że mamy całe zaplecze techniczne dostępne i ludzi in-house, że tak powiem, od wielu rzeczy, czyli od producentów po artystów 3D, czyli Kajetana, po DJ-ów pchamy całe audiovisual show na Terminalu, czyli robimy różne instalacje z ekranów LED i dbamy bardzo właśnie o aspekt i muzyczny, i wizualny na tych imprezach.
0: A propos producentów, mamy tutaj wspaniałego producenta obok siebie i mamy też utwór, który jest świeży.
3: Jest niewydany.
0: Jest niewydany.
3: W miarę świeży jak na moje standardy.
0: Dobrze. Czy możemy go zagrać teraz?
3: Tak, to najbardziej.
0: Powiesz nam w takim razie, bo jedyne co widzę teraz to utwór pod
3: nie,
0: tytułem...
3: jest ID jeszcze.
0: Dobra, ID. To jest ID. Nie patrzymy, dobrze, kamer nie ma z tej strony, bo nikt nam nie udowodni, że zagraliśmy.
3: Jeszcze dobra. Trochę nienazwany.
0: I niedokończony, czy dokończony? Wersja 35, czy już 105?
3: Wersja taka, że jak tam dobra. Się uśmiechnę ładnie dobrze. Do chłopaku z kolektywu.
0: Powiedzmy, to... tak próbuję tutaj wyhaczyć w okolicach 125 bitów na minutę.
3: Tak.
0: Jak to określić muzycznie, zanim to odsłuchamy? Co to jest?
3: Ciężko mi powiedzieć. Będę szczery, jest to wypadkowa po prostu bardzo dużej ilości zajawek i różnych pomysłów, które mi wychodziły w głowie, jak produkuję, to staram się o tym nie myśleć, tylko po prostu kleję rzeczy, które brzmią dla mnie dobrze i które coś znaczą dla mnie.
0: To teraz, żebyś miał wspaniałą rolkę.
3: Ja jestem ciekawy, tam w czacie można napisać, co to jest.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć i żebyś miał wspaniałą rolkę też, to możesz za chwilę zapowiedzieć ten utwór. Poproszę o to jakby twój pseudonim plus ID, musisz powiedzieć w takim razie, bez nazwy, bez tytułu. Natomiast właśnie ciekawostka, jeżeli chcecie czatowicze, czaterianie się wypowiedzieć, jak myślicie, jak można nazwać utwór oraz gatunek, który za chwilę usłyszycie, to bardzo prosimy, jeżeli macie jakieś pytania do chłopaków, serdecznie zapraszam, mamy jeszcze kilka minut na to, żeby je zadać. Dobra, twoja chwila prawdy.
3: Siema, z tej strony Nawr. Sprawdźcie moje trasze.

0: utwór udany.
1: Dziękuję.
0: Wracamy na antenę.
2: Tak, czytałem właśnie, że tam gatunek muzyczny to neuroprądy. Podoba mi się podoba.
0: To może być nawet nie tylko nazwa gatunku, ale neuropront utwór też może być ciekawy. Muszę zadać pytanie od Galanta. Siema Galant, dziękuję za wyrozumiałość i dziękuję za to, że się spotkamy tutaj za parę tygodni. Pytanie do chłopaków i chłopaki powiedzieli, że odpowiedzą. Więcej niż jedno zwierzę to...
3: Jaszczur!
0: Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany. Kajetan, pytanie od DJ Control. Czy planujesz kiedyś wydać swoje tuny na jakimś analogowym nośniku?
2: Planuję to, ciężkie słowo, ale tak, marzę o tym, chwilę jeszcze potrzebuję, żeby to pospinać, poukładać sobie i żeby to wyszło faktycznie w taki sposób i w takiej formie, jak sobie życzę. No oczywiście fizyczne nośniki, myślę, że będą powstawać, chociażby właśnie w takiej symbolicznej formie. Bardzo, bardzo chciałbym mieć jakiś swój album na swojej półce własnej, porozdawać go znajomym, więc...
0: Z całego serca tego życzę, ponieważ jakby działając w tej branży i rozmawiając z różnymi producentami, jak i firmami, które wydają, labelami, wytwórniami, wydawanie w tym momencie muzyki na jakimkolwiek nośniku CD, winyl i tym podobne jest bardzo kosztowne. Nie na darmo wielu producentów wydaje albumy swoje na USB po prostu.
2: Najzwyczajniej tak samo jak organizowanie eventów, ale
0: loteria.
2: Uważam, że jest to potrzebne.
0: Jak to kiedyś
2: dla
0: pewien,
2: kultury.
0: Jak to kiedyś pewien promotor muzyki elektronicznej w Polsce powiedział, że łatwiej jest trafić szóstkę w totka niż zarobić na imprezie. Garażowej akurat wtedy, ale niestety, tak to jest. Dobrze, zostawiamy was w takim razie przez najbliższe około 45 minut, zaraz to policzymy, bo musimy pozostałe 2,5 godziny podzielić na 3, więc jeżeli ktoś ma pod ręką kalkulator, może szybko policzyć, po ile chłopaki zagrają do godziny pierwszej swoje sety. Jeżeli nie, no to będziemy informować was na bieżąco na czacie. Zapraszamy jeszcze raz na czat, dziękuję wszystkim za udostępnienie, dziękuję wszystkim za to, że za kciuki w górę oczywiście, za podbicie. Chyba podziękowałem za wszystko, nie?
2: Tak, my dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. A i właśnie, bo tak jak chłopaki trafili do nas z Wrocławia i z Krakowa, tak samo wy czy wasi znajomi też mogą tutaj przyjechać, też mogą zagrać na żywo w Radiu Łódź, też mogą mieć swój set na YouTubie, jeżeli tego jeszcze nie mają albo by chcieli. Bez względu na to, czy to jest tak zwany bedroom DJ, czy ktoś, kto jest bardzo długo na scenie muzyki elektronicznej, zawsze znajdziemy dla niego termin tutaj, więc serdecznie zapraszam. Dajcie swoim znajomym znać. Na pewno się dogadamy. Wystarczy napisać do mnie na maila transmisja@radiolot.pl. Na pewno się odezwiemy. Dobrze, zostawiam was w takim razie na kolejne około 40-45 minut z Nawr. Dobrze powiedziałem. To jest, kurde, trudne sobie ten osm. Nie można się, nazywać na przykład.
2: Nie. Przy barze coraz ciężej mi się wymawia swoją własną ksywę.
3: Wcześniej Nawr był imienie, nazwisko na plakatach wpisywane, tak. Więc jest to progres, tak czy siak.
2: Tak, wyszło z potrzeby skrócenia nazw, bo jako, że robiłem swoje własne plakaty i ta ksywa była bardzo długa, bardzo strasznie mnie denerwowało, że muszę to upychać.
0: Każdy z nas przez to przechodził, chyba że pisanie ksyw, mimo tego, że teraz jest łatwiej, że to wszystko jest gdzieś napisane na pewno na jakimś drive'ie albo na chmurze ogólnie i wysyła się komuś link albo gotowy plik i tak jest popełniony błąd, to się nigdy nie zmieni. Dobra, słuchajcie, muzycznie spotkaliśmy się tutaj, żeby muzycznie podziałać, więc gramy przed wami Nawr. Utwór pod tytułem Carnivore, twój? Nie, od Verba. Dobra. Zostawiam was z muzyką sam na sam.

opiece zdrowotnej w Łodzi, jak i w Wrocławiu dzisiaj zostały opróżnione. Dziękuję bardzo za dzisiejszą transmisję. Bardzo dziękuję też za udział na czacie, za udostępnienia, za kciuki w górę. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to macie teraz jeszcze kilka minut na to, żeby udostępnić audycję u was na profilach, na story, czy wysłać znajomym, którzy na pewno będą się dobrze bawić przy dzisiejszej muzyce. Pamiętajcie też, że cała audycja zostaje na YouTubie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję realizatorom tego programu, czyli Adamowi oraz Piotrkowi, którzy jak zwykle dawali radę nie tylko DJ-om i gościom z wysówki. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle po godzinie 22.05. Zapraszam serdecznie, każdy piątek, Kamil Glingas. Do usłyszenia, dobranoc.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się Państwu pięknie, a dzisiaj z nami pani doktor Klaudia Tabała, witam.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Psycholog, terapeutka zajmująca się bezsennością, a niby z powodu zaprosiłam panią również na tę okoliczność, że kilka dni temu ukazała się taka książka znacząca na polskim rynku, bo książka jest brytyjskiej autorki Stefanii Romiszewski, Mniej myśli, śpi lepiej. Książkę wydało wydawnictwo naukowe PWN-u i również i pani jest ambasadorką tej książki, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Przede wszystkim tak, zacznijmy jednak od tego, czym pani się zajmuje na co dzień. Ta bezsenność w współczesnym świecie, w tej współczesnej rzeczywistości, to jest oczywiście jakaś plaga ogólnoświatowa.
2: Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście